0: pamięć, tak. Natomiast tak władza no, traktuje, no to można
1: czyli
0: tysiące.
1: Można powiedzieć, że jest antyrodzinna.
0: Tysiące można dać przykładów i epoki carskiej, i epoki sowieckiej, gdzie historyk może sypać przykładami jak z rękawa, gdzie no, masę ludzi tak. traktowano jak, powiedzmy, no taki nawóz, którym się urzeźnia ziemię. Nie ma potrzeby pamiętać, jeżeli dużo zginęło z jakiegoś powodu,
1: bo się nakłamie.
0: Szybko, prawda, tam pochować bez rozgłosu, bez niczego, w bezimiennych mogiłach najlepiej.
1: No, odwołamy się teraz do naszego gościa, bo się już kończy program. Słyszysz nas, Sergiuszu? Tak. Czy możesz, jak możesz scharakteryzować wasz wysiłek wojenny, was Ukraińców, czy te wasze groby no, pobudzają naród do oporu, mówią?
2: No, oczywiście. Groby ukraińskich żołnierzy, na przykład bez ruski, petlury, to jest symbol walki przeciwko rosyjskiemu imperializmu.
1: No więc tu jesteśmy po jednej linii. Tu jesteśmy, jak mój przyjaciel zatytułował właśnie swoją książkę, że razem przeciwko przemocy. Przeciwko temu zniewoleniu, które nam cały czas, jeszcze następnym naszym pokoleniom, będzie zagrażać. 17 września ostrzega Europę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Tobie, Januszu, bo jesteś ekspertem najwyższej próby. Przynajmniej dla mnie, ale i dla naszych słuchaczy. Dziękuję Tobie, Sergiuszu. Jesteś tam?
2: Dziękuję bardzo.
1: Tak, pozdrawiam Ciebie, żeś nam przesłał wiadomości, co u Was słychać, że jest po co jeździć i gdzie składać i kwiaty, i znicze.
2: A pamięć o żołnierzach Korpusu Ochrony Pograniczy w Sarnach, Tynnym i Melnikach jest nadal żywa.
1: No ja ci bardzo dziękuję, boś mi Mylniki przypomniał, których ja w swoim spisie jeszcze nie miałem. Także za to ci serdecznie dziękuję. Tu przypomnijmy, że w Tynnem Bołoć się nazywał bohater tejże obrony i porównywana jest z Westerplatte.
0: Tak, no zginął razem z całą załogą.
1: Całą załogą, tak.
0: Bunkra.
1: Nie dał się... No, znaczy, wiedząc, że gdy się podda, zostanie zabity. To niestety nie Niemcy, którzy jednak wszyscy, co się poddali, Westerplatte przeżyli. Dziwnie, Niemcy o nich bardzo dbali. Tutaj byli natychmiast w bestialski sposób mordowany.
0: Niemcy też mordów dokonywali, ale...
1: Oczywiście, ale nie w takich sytuacjach, w których chodziły dla ich szacunek.
0: No, generalnie jeńcy mogli czuć się bezpiecznie, aczkolwiek, jak mówię, są przykłady zbrodni też na jeńcach.
1: Tak, tak, one oczywiście nie wykluczają. Natomiast przy takim, to jest zróżnicowanie, że Niemcy się zachwycili obroną Westerplatte i ci Westerplatczycy akurat dostali, że tak powiem, szczególny parasol ochronny. Prawie, wydaje się, w niewoli tylko jeden umarł. Reszta dożyła. Dziękuję Państwu i za tydzień relacja z tego, co się właśnie dzieje w Szwajcarii, w Solurze przy Strassergasse, gdzie znajduje się Muzeum Tadeusza Kościuszki i miejsce, w którym on zmarł. Dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Gawęda historyczna.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Nieregularnik literacki.
1: Dzień dobry, kłaniają się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
2: Krzysztof Masłoń
1: i Tomasz Zapert, a mamy honor gościć w studiu panią Ewę Donowską.
3: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o jej najnowszej książce zatytułowanej Józef Weizenhoff 1860-1932. Niezwykłe życie pisarza, opublikowanej nakładem Universitas. Rzeczywiście życie miał ten bohater książki, zapomniana figura literatury polskiej, no nietuzinkowe, chyba tak mówiąc oględnie. Świetnie, że pani przypomina tą postać. Postać mi bliską z racji chociażby tradycji łowieckich w mojej rodzinie. On był piewcą polowań. To jest niemodne w dzisiejszych czasach, kiedyś było bardzo prestiżowe. No ale to jest postać na serial. No, wielowymiarowa, tak kolorowe życie to mało kto miał. I dzisiaj, i wtedy, i kiedykolwiek. Jak to się stało, że pani się zainteresowała nim?
3: W sposób bardzo prosty, a wręcz powiem przypadkowy. Przez długie lata pracowałam w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, w dziale zbiorów specjalnych, pracowni rękopisów. Tam rodzina w latach bodaj 70. czy 80. XX wieku sprzedała materiały po swoim przodku, właśnie pisarzu Józefie Weizenhoffie. I przez przypadek przyszło mi w udziale opracowywać te zbiory w celu wydania drukowanego katalogu. No zachwyciłam się, ponieważ jest to skarbnica wiadomości o człowieku, o pisarzu, arcyciekawe zbiory. On zbierał nawet zaproszenia ślubne czy klepsydry, swoje notatki, swoje materiały związane ze swym życiem. Znajdujemy tam także rękopisy niektórych jego książek w fazie, jak to były tworzone, jak on to pisał, jak on to przekreślał, skreślał, poprawiał. I oczywiście też materiały związane z jego pasją, o której na ogół powszechnie się nie wie, a mianowicie kolekcjonerstwem. Także są katalogi jego biblioteki, jego książek z biblioteki i kartkowe, i spisy. Są spisy materiałów rękopiśmiennych i katalogi pięknie dopracowane, numizmatów, medali, także spisy dzieł sztuki, które kolekcjonował, w tym sztychy, obrazy, rysunki, ilustracje, akwarele. No cokolwiek zebrał, to po prostu miał do pewnego czasu, ale może do tej fazy później przejdziemy z panami.
2: Pewnie tak, bo w końcu stał się już sławną postacią nizacji kolekcjonerskich. To jakby było przy okazji.
3: O tym wiedziało pasję. Środowisko.
2: Tak, to było tutaj ważne. Ale myślę, że on tak środowiskowo bardzo, bardzo mocno jednak istniał. Książka, która zrobiła wielką karierę, czyli Żywot.
3: I myśli Zygmunta Podfilipskiego.
2: Książka, o czym pani wspomina, było to dla mnie dużym zaskoczeniem jednak. Osiągała nakłady, kiedy została wydana równe ludziom bezdomnym Stefana Żeromskiego, nawiasem mówiąc, którego Weizenhoff specjalnie nie cenił.
3: Uważał go za ponuraka.
2: Tak. Trochę miał chyba rację. On sam był takim, no był lwem salonowym, człowiekiem, który się świetnie czuł właśnie na salonach. No, ale niejednowymiarowym na pewno, skoro człowiek, który dorabia się majątku w sposób, powiedzmy, no, niekoniecznie wzorcowy, mianowicie żeniąc się z córką magnata kolejowego, nawiasem mówiąc, pochodzenia żydowskiego, a sam będąc z wychowania, jak się dowiadujemy później, no, przekonań chyba antysemitą, to coś mi tutaj nie gra w tym wszystkim. Majątek zdobywa w końcu, jest wielkim panem, ma duży majątek w powiecie lubartowskim, który sobie lekko ręką przegrywa w petersburskim jacht-klubie. No jak to brzmi wspaniale.
3: No ale ja chciałam...
2: jest anegdota, przepraszam, bo to jest tak śliczne, że tak. Trzeba to powiedzieć. No, podobno miał karetę króli, a Wielki Książę, z którym grał Kaja Teasów. No biedny chłop.
3: Wszystko to prawda, ale ja chciałam się wtrącić, że jego majątek to nie tylko właśnie wypływa z Orzenku. On po chrzestnej matce, Helenie z Weizenhofów, Wojniłowiczowej, bezdzietnej ciotce, odziedziczył majątek, właśnie te samoklęski. Nomen omen odziedziczył. Ciotka sporządziła testament, kiedy Józef miał 17 lat. On jeszcze nie wszedł wtedy w posiadanie, ale wiedział, że będzie miał majątek. Ponad 2000 hektarów ziemi, łąk, pastwisk,
1: lasów,
3: cegielni,
1: Bożeli.
3: Gorzelnie, browary,
1: młyny,
3: tartaki, no wszystko, co potrzeba w dobrze prowadzonym gospodarstwie ziemskim. On to odziedziczył, wszedł w posiadanie mając lat 23, studiował w Dorpacie na Wydziale Prawnym, ale studiów nie zakończył dyplomem, ponieważ uważał, że jako właściciel ziemski to on dyplomu nie potrzebuje. Także majątek miał. No, świętej pamięci profesor Stanisław Grodziski uważał, że kobiety nie powinny pisać biografii, ponieważ się podświadomie w swoim bohaterze zakochują. Stąd może ja poniekąd tak Weizenhofa bronię, ale jako historyk starałam się oprzeć tylko i wyłącznie na dokumentach, na faktach. No, a wszystko wskazuje w listach pisanych przez Weizenhofa do swojego kuzyna Konstantego Marii Górskiego, że on Aleksandrę pokochał, no więc się ożenił. Powodzenie u pań miał niesamowite. Ożenił się jak na tą sferę w młodym wieku, mając lat 25. No i na początku dobrze się układało, no ale potem okazało się, że wrócił do wielkoświatowego życia, polowań, gry w karty, salonowego życia. No powodzenie u kobiet miał, czego namacalne dowody przejęła żona Aleksandra, co przyczyniło się do ich separacji.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że był dziedzicem majątku na Lubartowie, ale wspomnijmy może o jego korzeniach, no bo on pochodził z Inflant. Wspomniała pani, że studiował w Dorpacie, no mało kto kojarzy, to jest obecnie Estonia.
3: Tak.
1: No niewątpliwie chyba niemiecki rodowód miał.
3: Tak, tak. Rodzina pochodziła najprawdopodobniej z Nadrenii. To byli Niemcy, którzy na początku XVI wieku osiedli w Inflantach, czyli między Zatoką Ryską a Dźwiną. Tam obrastali w majątki z pokolenia na pokolenie, korzystne ożenki, dobijali się jakiś stanowisk już jako polska szlachta. Także to byli z pochodzenia Niemcy, co nie przeszkadza, że przez cały upływek dziesiątek i setek lat mocno się spolonizowali. Także Józef Weizenhof podkreślał to niejednokrotnie, że jest Polakiem, czuje się Polakiem i jest z tego dumny. Także jego zamiłowanie do polskości posunięte często było do nacjonalizmu. Nie ukrywał, że nie lubi prusactwa, że szczególnie w książce Hetmani dał wyraz temu, że to prusactwo, Niemcy sterują ogólnoświatową polityką i gospodarką za pomocą wszechwładnego żydostwa. No matka była antysemitką, na co są dowody, nie lubiła tej nacji, z przyczyn przede wszystkim chyba gospodarczych. No i jak Józef podkreślał, wyssał antysemityzm z mlekiem matki. Co nie przeszkadza, że matka oczywiście była szacowną, dzielną kobietą, owdowiałą w wieku 27 lat, która dzielnie walczyła, żeby resztki jakiejś tam ziemi ocalić i dzieci wykształcić.
2: Wszystko pięknie, tylko że jak spojrzymy na jego życie, marne bardzo, ale gdyby ciocia, szanowna ciocia przyszłego pisarza, miała jednak dzieci, a nie zawarła małżeństwo bez potomności, no to by on tego majątku nie odziedziczył.
3: No faktem jest. Była jakaś resztówka
2: ta po polskość ojcu. Jego wspaniała, oczywiście piękna, no tylko że jakoś nie przeszkodziła mu posługiwać się tytułem barona, co wychodziło z lat, o czym pani zresztą pisze, że ten jego tytuł był prawda, kwestionowany.
3: Tak, przez Manteuffela,
2: tak, no, człowieka, który się na tym znał chyba jednak, prawda?
3: No i przez długie lata Weizenhoff śledził tropy swojej rodziny w różnych zakamarkach archiwów, parafii, gdziekolwiek tylko mógł, żeby tylko udowodnić, że Manteuffel nie ma racji, że to, co on pisze, to są brednie, ale ten tytuł barona mocno mu przylgnął i tym tytułem się posługiwał, nawet w niemieckich wydaniach swoich książek na okładce widnieje jego nazwisko z tytułem barona.
1: Istotną rolę w jego życiu odegrał August Potocki. Gdyby pani zechciała tą postać przybliżyć i na czym polegała ta relacja?
3: Hrabia Gucio, słynny hulaka, bon vivant, przedstawiciel złotej młodzieży, przede wszystkim warszawskiej, pan bardzo bogaty, właściciel jabłonny. Był starszy od Józefa Weizenhoffa o 13 lat. Panowie spotkali się jeszcze, kiedy Weizenhoff mieszkał w Warszawie. Tutaj chodził do gimnazjum męskiego, gdzie uzyskał maturę. No razem po prostu się bawili, prowadzili salonowe życie, polowali, no i oczywiście też grali w karty. No miał renomę hrabia Gucio taką, że jest patriotą, ponieważ nie lubił carskich dygnitarzy, czemu dawał wyraz, ale tylko w sposób werbalny. Tak czy inaczej ta przyjaźń była długotrwała. Pasjonowali się też wyścigami konnymi, chociaż nie jest, no przede wszystkim hrabia Gucio, który miał hodowlę koni. No Weizenhoff no, raczej nie popadł w tą pasję umiłowania wyścigów konnych. No jego domeną była raczej hazardowa gra w karty.
2: A pisarzem stał się, tak można powiedzieć, chyba zaryzykować twierdzenie trochę przypadkowo, bo...
3: No tak, musiał... No, jak,
2: z czegoś musiał żyć.
3: Jak doszło do separacji, urzędowej separacji, został sporządzony akt opiewający zasady rozstania Aleksandry i Józefa. Zresztą tutaj spadł też na cztery nogi. Alimentów nie musiał żadnych Aleksandrze płacić. No jakoś to bardzo skomplikowany akt prawny. Zostało to wszystko uregulowane. I jak ktoś napisał, został mistrzem, wchodząc do literatury głównymi drzwiami, nie będąc wcześniej czeladnikiem. Chociaż wcześniej też pisał wiersze, od najmłodszych lat tłumaczył z niemieckiego poezję Heinricha Heinego, pisał jakieś artykuły, wspomnienia z podróży po Grecji, recenzował w Bibliotece Warszawskiej listy z Afryki Sienkiewicza. No Sienkiewicz poznał się na jego talencie, czytując jego utwory, i ten najwcześniejszy, i późniejszy. Żywot i myśli Zygmunta Filipskiego powstały, kiedy Weizenhoff miał 38 lat. Wiele mu pomagał warszawski dziennikarz, redaktor Dionizy Henkiel, udzielając mu dobrych rad. No, książka okazała się niebywałym sukcesem. Jeszcze w tym samym roku był zrobiony dodruk. Za życia Weizenhoffa wyszło 8 wydań. No i oczywiście tłumaczenia na francuski, niemiecki, czeski, już nie pamiętam jaki język, a potem z regularnością co 2-3 lata wychodziła kolejna książka, jeszcze częściej kolejna nowela, no przy okazji jakieś artykuły do prasy.
2: Przez pewien czas Weizenhoff wydawał Bibliotekę Warszawską.
3: O tak, prawda.
2: W której pracował właśnie jako redaktor naczelny, wspomniany przez panią teraz Dionizy Henkiel. To bardzo ładna postać, jest dziennikarsko, jakby powiedziałem, redakcyjna, bo to jego zasługi wobec Weizenhoffa są oczywiste. Właściwie on uczynił z niego pisarza.
3: Tak, można powiedzieć.
2: Mało kto wie o tym, na przykład, że ten sam człowiek namówił nikogo innego, a Henryka Sienkiewicza, żeby pisał felietony. To bardzo ciekawe. To
3: no rzeczywiście,
2: on.
3: Nie wiedziałam.
2: To
3: bardzo ciekawe.
2: On, tak.
3: Co do Biblioteki Warszawskiej, to był renomowany periodyk, jak nazwa wskazuje, wydawana w Warszawie, gromadzący wokół siebie intelektualistów, ludzi pióra, naukowców. Weizenhof pełnił tą funkcję pod koniec życia, pod koniec trwania małżeństwa z Aleksandrą przez 5 lat. No to była ręka teścia, który też publikował w Bibliotece Warszawskiej. Pełnił rolę taką niejako, że można go pokazać na salonach, że ogarniał mniej więcej wszystko, ale dobrym duchem tego pisma to był właśnie Henkel i Bogusławski, renomowani dziennikarze. Ale są na to dokumenty, całe stosy ja przewertowałam, że Weizenhof zapalił się do tej pracy. A Liści na początku wspominał, że on się do tego może nie nadaje, bo ma 30 lat, z dziennikarstwem, z redakcją nie miał nigdy nic wspólnego, a tu okazuje się, że działa bardzo prężnie i z zaangażowaniem, z wizją i co ważne, on z pieniędzy z posagu żony, na pewno za zgodą teścia, włożył na utrzymanie tego czasopisma. Kiedy po separacji pieniądze się skończyły, więc Weizenhof przestał być redaktorem naczelnym, został książę Michał Radziwiłł, też literat, właściciel fabryki Majoliki w Nieborowie. I to była jego taka 5-letnia przygoda z Biblioteką Warszawską, która na pewno wiele go nauczyła.
1: Ale książki nie tylko recenzował, nie tylko pisał, ale też kolekcjonował. No, imponująca była jego ta kolekcja. Jaki los nią spotkał? Tam było wiele białych kruków.
3: Oj tak, były tam białe kruki, były tam starodruki, czyli wydawnictwa sprzed 1800 roku. Zalążkiem biblioteki były zbiory jego przodka, generała Jana Weizenhofa. Co więcej, jeszcze jego imiennika, też przodka, Józefa Weizenhofa, który wydawał w czasie Sejmu Czteroletniego Gazetę Narodową i Obcą. Były też książki właśnie po tym jego imienniku. On kupował, dokupował, buszował po księgarniach, wzbogacał księgozbiór. Także tych książek było bardzo wiele. No jeżeli na początku urządzał, jak na początku urządzał i dokonywał renowacji pałacu w Samoklęskach, było specjalne pomieszczenie na bibliotekę. Wyposażoną, tu są sprzeczne relacje, 17 albo 19 szaf bibliotecznych za szkłem, robionych na obstalunek z takim pięknym tympanonem, gdzie widnieje ich rodowy herb Weizenhofów, łabędź. No i co się stało? No, trzeba było się tego pozbyć. Kiedy pozbyto się, w cudzysłowie, no pozbyto się, musiano, Samoklęski poszły w inne ręce, rozsprzedawał bibliotekę, przekazywał zbiory do antykwariatów, ale duży zrąb biblioteki kupił Tadeusz Wróblewski do Wilna, który zakładał bibliotekę, istnieje do dziś w Wilnie biblioteka imieniem Tadeusza Wróblewskiego. Tam znalazło się dużo jego książek i map. Tak samo po pierwszej wojnie wiele książek kupił Jan Michalski tutaj do zbiorów. Też miał wielką kolekcję do zbiorów bibliotecznych. No, wszystko uległo takiemu rozproszeniu. No, główny zrąb jego materiałów osobistych, rękopisów, katalogów, które sporządzał w sposób niezwykle staranny i profesjonalny, no to jak już wspomniałam, znalazły się w Bibliotece Naukowej Pał i Pan w Krakowie. No po prostu uległa rozproszeniu.
2: Weizenhof przez to zapewne, tak się domyślam, że był pocytywany jako ten apologeta klasy ziemiańskiej. No po wojnie w komunizmie był sekowany, no, zniknął,
3: no tak,
2: jakby.
3: No tak.
2: Sam właśnie mówiąc prawdę, gdyby nie to, że bardzo przypadkowo na zajęciach na studiach polonistycznych się dowiedziałem o istnieniu takiego pisarza. Pewnie bym nie zwrócił na niego uwagi. Ale w końcówce komuny, w roku bodajże 1984, nieoczekiwanie sfilmowano jedną z dwóch jego najbardziej popularnych powieści Sobola i Pannę. Tak. Pani wie coś na temat okulistów? Skąd ten pomysł był?
3: Nie mam pojęcia. Może redaktor Zapert coś wie.
4: Ja tylko wiem, że byłem na tym filmie na Wagara w przedmaturalnej klasie. No i urzekło mnie to. To była plenery Suwalszczyzny, udawały tam te dawne kresy.
3: Tak.
4: I pamiętam, że byłem zauroczony właśnie tym przyrodą pokazaną. Reżyser nie żyje, Hubert Drapella, nie dowiemy się. No, żyje główny aktor, który grał tamtego amanta, Michała Rajeckiego chyba.
3: Rajeckiego, Jacek Borkowski.
4: Englert jeszcze żyje, ale już nie żyje Bogusław Sochnacki, nie żyje, tam już paru aktorów nie żyje, którzy grał, bo tam była duża opcja. Anna Seniuk żyje, która tam grała epizod Barbara Sołtys, żyje. Pamiętam, że to takim sentymentem, nostalgią wpatrywałem się w ten okres. On trochę przemknął bez echa. No jednak co innego nas było wtedy w głowie Polaków w roku 84.
3: Ale wracając jeszcze do niesławnych lat PRL-u, rzeczywiście Weizenhoff zniknął, ponieważ jakoś nie wpisywał się w ideologię. No wielki pan, kosmopolita, ziemianin, no to jego polowania, te salony, to wielko państwo, wyjeżdżanie do kurortów na Rivierę, no nie wpisywał się, ponieważ sławił sielskie życie, te dworki szlacheckie, ten duży sentyment do świata, który właściwie się już prawie że kończył, kiedy Weizenhoff żył na tym świecie, a potem po II wojnie w zasadzie został wyrugowany. Tak samo wyrugowane zostały z bibliotek książki Weizenhoffa. No może coś tam wznowiono, no teraz akurat nie powiem, nie pamiętam, ale po prostu jego twórczość zniknęła, a mało kto pamiętał, że był to pisarz ceniony, szanowany, fetowany, nagradzany, no i czytany przed II wojną światową.
2: Z pani książki dowiedziałem się, a propos, bo jeszcze rozmawialiśmy o filmie, o jeszcze innej ekranizacji Weizenhoffa przedwojennej. To nie wiedziałem o niej w ogóle z roku 1932, czyli rok śmierci pisarza.
3: Tak.
2: To była Puszcza.
3: Tak, tak.
2: Film się niestety nie zachował.
3: No, wszystko to prawda. To reżyserował Biska chyba.
4: Tak.
3: Muzykę napisał Henryk Wars. No, nie zachował się do naszych czasów, ale może się jeszcze gdzieś tam znajdzie w jakimś zakątku archiwów filmowych.
4: Z tego, co czytałem w recenzjach, to tam pozytywno film nie był dobrze przyjęty, natomiast zwracano uwagę na dobrą rolę wówczas zaczynającej karierę swoją błyskotliwą Inny Benity i na epizod świetny, komiczny Stanisława Sieleńskiego, takiego komika, który zmarł po wojnie w Stanach Zjednoczonych.
2: To legenda.
4: Legenda także to tyle wiem na ten temat. Natomiast chciałbym zapytać panią wspomniała pani o podróżach Józefa Weizenhoffa. On był takim trochę obieży światem europejskim?
3: Tak, tak, lubił podróżować. Zacznijmy od jego najmłodszych lat. Kiedy z Warszawy matka z dziećmi, Weizenhoffowa Wanda, wyjeżdżała do Jurzyn, tej resztówki majątku, tam odbywały się jakieś okoliczne spotkania ziemian z okolicy. Podróżował jako młodzieniec po inflantach, szukając śladów swojej rodziny, śladów dawnych, historycznych tych ziem i wyjeżdżał, owszem, za granicę. Razem z kuzynem Konstantym Marią Górskim podróżował po Grecji i Włoszech z blochami, jako narzeczony Aleksandry był w Szwajcarii. Wyjeżdżał często do Francji. Paryż to było jego ulubione miasto, zresztą doskonale znał język francuski.

0: Wielkopolskim, po znajomych dworach, odwiedzał przyjaciół, znajomych, przede wszystkim na polowania, na jakieś towarzyskie zjazdy. Na przykład był nawet na Węgrzech u Pawła Szaparego, arystokraty węgierskiego, gdzie nawiązał szereg interesujących znajomości z osobami wysoko postawionymi w hierarchii. Także owszem podróżował. Zresztą jak skończył, jak stracił samoklęski, prowadził poniekąd życie nomady. No, wynajmował mieszkania, wynajmował pokoje w pensjonatach. Na dłużej osiedlił się w Bydgoszczy.
1: Właśnie, skąd to się wzięło?
0: A stąd się wzięło, że Bydgoszcz po wojnie trafiła w obręb granic Rzeczpospolitej Polskiej i władze miejskie chciały na powrót przywrócić to miasto Polsce. Stąd udzielały subwencji, coś w rodzaju stypendiów artystom, intelektualistom, literatom, żeby tylko chcieli się tam osiedlić i ożywić środowisko. No, osiedlił się też Weisenhof. Zrazu miał mieszkanko niewielkie od miasta wydzielone, potem większe, które przy ulicy Zacisze wykupił, ponieważ otrzymał dar narodowy. Dar narodowy był tak hojny, że połowa kwoty wystarczyła na wykupienie dużego mieszkania, no a druga połowa na bieżące wydatki, często jak w przypadku Weisenhofa, luksusowe. Także był w Bydgoszczy, angażował się w życie codzienne miasta, w życie kulturalne i intelektualne, wygłaszał odczyty, no i tam wyszukał, korzystając z jakichś tam ludzkich znajomości, Michała Dżymałę, wielkopolskiego chłopa zasłużonego w walce z germanizmem. No każde dziecko, mam nadzieję, że teraz też
2: słyszało o wozie Dżymały.
0: No on odszukał Dżymałę, spotykali się panowie i jak tam wspominała gosposia Weisenhofa, Weisenhof golił z nim lechicką gorzałę. On bywalec paryskiego Ritza i wielbiciel najlepszych koniaków. No bardzo się, jak widać, panowie polubili. Co więcej, Weisenhof zainicjował zbiórkę na dar narodowy dla Dżymały. Zbiórka udała się nadzwyczaj. Dżymała sobie kupił około 40 hektarów ziemi. No i do końca życia wspominał znajomość z panem baronem, co było dla niego, jak widać, zaszczytem.
3: A dlaczego pan baron nie, mimo tego, że w jego najbliższym otoczeniu byli ludzie tacy jak Roman Dmowski, jak Stanisław Kozicki, senator endecki. Dlaczego sam nigdy formalnie do narodowej demokracji?
0: Był do tego zachęcany przez wymienionych przez pana redaktora panów. Był zachęcany, ale sam nie chciał się angażować przez członkostwo w jakiejkolwiek partii politycznej. Zresztą do końca życia odmawiał udziału formalnego w jakichkolwiek stowarzyszeniach. No jedyny wyjątek to Klub Demokratyczny, też mało znany. 1914-15 rok, początek wojny, razem z Aleksandrem Świętochowskim założył Klub Demokratyczny, który miał założenia konserwatywno-liberalne, który miał propagować sprawę odzyskania niepodległości przez Polskę. Miał ambitne cele, ale zasięg oddziaływania ten klub nie miał wielki. Nie? Kiedy wyszła odezwa do Polaków Mikołaja Mikołajewicza, aby Polacy przyjęli w rozgrywkach tam militarnych czy politycznych stronę Rosji, no to, to ta opcja była przez ten klub propagowana. Zresztą 5 sierpnia 15 roku do Warszawy wkroczyli Niemcy. Jakieś dwa tygodnie później niespełna Weisenhof wyjechał z Warszawy, udając się na kresowe ziemie. No trudności były też z transportem, nie zawsze dojechał tam, gdzie akurat zaplanował. Także całą wojnę spędził na kresach, jak teraz mówimy, ale dotarł też do Mińska, do Kijowa, do Petersburga. Także tak wygląda.

0: powstał ten klub, ale podkreślić trzeba, co wówczas było zauważane. Na początku wojny i w czasie wojny oddawał się publicystyce politycznej, no i ta sprawa polskości, niepodległości leżała mu mocno na sercu, o to zabiegał, co nie przeszkadzało, kiedy ta niepodległość już była, no poczuł się rozczarowany. Przypuszczam, że nie tylko on jeden, no wyobrażano sobie, jak to będzie cudownie i pięknie i mądrze i dobrze, no ale od samego początku nie mogło tak być. No, trzeba było scalić te ziemię i jakoś organizować gospodarstwo na nowo.
1: Chyba też się czuł rozczarowany wschodnimi granicami Rzeczypospolitej. Sądził, że będą sięgały dużo dalej na wschód, zgodnie z linią pierwszego rozbioru.
0: No tak się nasuwa taki wniosek, no bo to były jego ukochane tereny, nie tylko Podlasie, ale ziemia litewska, Żmudź, no te Jużynty były wtedy, wówczas jest jeszcze gubernia Kowieńska, no czyli daleko dość na wschodzie od centrum polskich ziem. No on był zakochany w tych borach, lasach, bagnach. On tam polował. On nawet miał dzienniczek. Zaczął polować od 14 roku
1: właśnie,
0: życia.
1: No właśnie, jakoś pieczołowicie to odnotowywał, tak?
0: A no właśnie, to jest dość ciekawe. Zaczął polować, kiedy miał 14 lat, a kiedy miał 16, wuj pożyczył mu dobrą strzelbę, dubeltówkę nazywaną od nazwiska konstruktora Lefoszówka. Mój mąż się na tym zna i powiedział, że to jest dobre. I sobie strzelał i skrupulatnie w notesiku odnotowywał, gdzie polował, u kogo, kiedy, ile ptactwa ustrzelił, jakiego, jakiej zwierzyny. Wszystko to sobie odnotowywał. Zresztą tak skrupulatny też był, kiedy musiał wyprzedawać się ze swoich ruchomości. Odnotowywał, co komu, za ile sprzedał. No przy okazji też odnotowywał, no, co kupił, jak już nie mógł się powstrzymać, a oszczędny z natury, jak wiadomo, nie był. Wszystkie swoje wydatki skrupulatnie notował.
2: To też pomyślałem sobie, że być może, bo to nie mam na to żadnych dowodów, ale z jego apolitycznością pewną, tak aprzyszłaną przynajmniej, to tak koresponduje dziwnie sprawa podpisania przez niego jednak protestu w sprawie aresztowanych posłów centrolewu, czyli jakby zupełnie z innej strony.
0: No czyli tak on było.
2: Po prostu poparł protest, tak zastanawiam się dlaczego. Czy
0: może
2: dlaczego,
0: uznał, że to słuszna sprawa.
2: Może po prostu
0: sprawa.
2: Dlatego, że Piłsudskiego nie trafił na przykład, jak na Endeka przystało.
0: No, no można może się domyśleć, no skoro obcy miał taką zbliżoną do Endecji, no to niekoniecznie tam otaczał kultem marszałka Piłsudskiego, no ale
2: tak
0: po prostu, no co jeżeli podpisał, to widocznie sumienie mu tak kazało, że to jest dobre.
1: A coś wiemy o jego relacjach już nie tyle politycznych, tylko ze światem literackim? Z kimś był w dobrych kontaktach, z kim złych?
0: No niech pomyślę. No wyrażał się, no wiemy to, a ja jako historyk opieram się na tym, co mam napisane, że nie cenił twórczości Żeromskiego, że jest ponury. Bardzo lubiał twórczość i osobę Henryka Sienkiewicza. Znał się na literaturze. Skoro pisał o Metterlinku jeszcze jako młody człowiek i dekadentyzmie, nie poważał też Stanisława Wyspiańskiego jako twórcy. Zresztą on sam, co ciekawe, niejednokrotnie spotykałam zdanie, że Weizenhof to taka męska rodziewiczówna. No a kogo tam jeszcze lubiał, czy nie? No, ja wiem tylko, co zapisał. No, nie spotkałam wyrażonych na piśmie jego sympatii czy antypatii.
2: Bardzo ciekawe jest to, co pani powiedziała, to zdanie przywołując tej męskiej rodziewiczównie. Tak myślę, że takie opinie to mogli formułować najchętniej ci, którzy nie czytali ani jej, ani jego.
0: No święte słowa.
2: Tak mi się
0: no i
2: wydaje.
0: Ten pisarz i ta pisarka znajdywali swoich czytelników i swoich amatorów. Wtedy i teraz też, mam nadzieję. Nie wszystko wszystkim musi się podobać.
2: Oczywiście.
0: Bo tak nie jest.
1: Chciałem z tych pieczołowicie tworzonych przez dekady notatek myśliwego, to też wynika, jakby obfite w zwierzynę te lasy polskie w tamtych czasach, na tych terenach, to wtedy był zabór rosyjski.
0: No, ale no się, tak, wynika.
1: To po prostu było niesłychane z punktu dzisiejszego. Tam były takie dziwne gatunki ptactwa, głuszce, cietrzewie, które są już w ogóle pod jakąś kisłą ochroną. Więc no tym bardziej taki czar Polesia, czar była tak. Taka piosenka, no to jeszcze dalej.
0: No to tam było na wschód, 100 lat temu, to, ponad 100 lat temu.
1: To jak, no jakie, to... To, jakie, to, jakie, jakie to były pięknie i krajobrazowo, i przyrodniczo dziewicze.
0: No i Wajzenhof, jeżeli opisuje tą przyrodę, robi
1: on
0: to...
1: On bardzo czuły był właśnie na przyrodę.
0: To tak, na przyrodę. Opisuje to w sposób bardzo piękny i wrażliwy. Wtedy nie przejawia jakiejś tam ironii czy właściwej dla siebie satyry. Absolutnie. To jest jedna czysta, wielka poezja. Zresztą jak zaczynałam czytać powieści Wajzenhofa, no to myślę sobie na opisy przyrody, a to sobie opuszczę. Okazało się, że nie dało się. Czytało się po prostu z zachwytem. No ta puszcza po prostu
2: nie
0: żyła. Tak. No najciekawsze nie, no wszystko było no, ciekawe. No były lepsze powieści, gorsze, różnie oceniane
2: przez
0: krytyków.
2: A propos tych lepszych i gorszych, mogłaby pani powiedzieć coś o książce, której nie znam, Najlepsza na świecie, a ciekawy jest bardzo po przeczytaniu pani pozycji. Cudno i ziemia cudneńska.
0: A, to powstało po... Książka została napisana już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i była, jak sam pisarz określił, pamfletem na rzeczywistość. Fabuła sprowadza się do tego, że do fikcyjnej miejscowości Cudno sprowadza się syn Anglika i Angielki i Polaka Edwin Szaropolski, który stara się tam osiedlić, zagospodarować, prowadzić jakieś interesy, no i co rusz się spotyka, to z jakąś głupotą, to niemocą, to jakąś nieudolnością. No, był to wyraz takiej opinii też Wajzenhofa na temat tego, co widzi, co obserwuje w II Rzeczpospolitej. No, dość ciekawa książka, wciągająca. No i może trochę taka zgryźliwa, zresztą pisarz sam zaznaczył, że jak pisał tą książkę, to cierpiał na woreczek żółciowy. No i stąd to może takie daleko idące niezadowolenie nad rzeczywistością. Ale to nie była uznawana za złą ta książka. Nie.
1: A czy wiadomo, co się działo, co się stało z dziećmi Wajzenhofa?
0: A, tak, tak. Najstarsza córka to Wanda, która wyszła za mąż za Szwajcara Biringa, który zmarła gdzieś w 70., na początku lat 70. XX wieku. Potem to była właśnie Wanda, potem była Aleksandra, która wyszła za mąż. No, w czasie II wojny światowej była więźniarką Auschwitz, a potem osiedliła się w willi w Laskach, gdzie mieści się, jak wiadomo, zakład dla ociemniałych dzieci i młodzieży. Osiedliła się w Laskach, tym bardziej, że w tym zakonie franciszkanek służebniczych krzyża, jakoś tam pełna nazwa tego zakonu, jako siostra Salezja, mieszkało najmłodsze dziecko Wajzenhofów, Róża. Róża wstąpiła do zakonu jako siostra Salezja. No, zmarła gdzieś na początku II wojny światowej. Natomiast jedyny syn, Jan Wergiliusz, no to poszedł w kierunku naukowym, osiągając sukcesy. Został profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Potem po II wojnie światowej był profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, oczywiście fizyki. Przez pewien czas pełnił funkcję prorektora tej uczelni i co ciekawe był też zamiłowanym sportowcem, lekkoatletą i przede wszystkim piłkarzem. I co ciekawe był autorem pierwszego w Polsce podręcznika zasad do gry w piłkę nożną.
1: To się bardzo ciekawe.
0: No, synem Jana Wergiliusza był Antoni świętej pamięci Weizenhoff, żyjący w Krakowie, pedagog, społecznik, działacz harcerski, bardzo zasłużona postać. No tyle po linii męskiej, także o innych potomkach nie wiadomo.
2: Ale pisarz utrzymywał z nimi kontakt? Tak.
0: Na pewno tak, skoro zachowały się listy dość takie osobiste, pisane do córek. Przypuszczam, że na poziomie takim intelektualno-duchowym dobrze się z nimi porozumiewał, chociaż pozostawały wskutek zawartego aktu przy separacji pod bezpośrednią opieką matki. Zresztą przez pewien czas Jan Wergiliusz mieszkał, jak wywnioskowałam, w Krakowie, bo w Krakowie mieszkała jego ciotka z Blochów, zamężna kostanecka, profesorowa uniwersytetu, żona profesora medycyny Kostaneckiego. Także kontakt na pewno był. No a skoro odszukałam niektóre listy, no to nie wykluczyłem, że tych listów mogło być więcej.
1: To jeszcze powiedzmy o tym, że Józef Weizenhoff doczekał się kupletu pióra Romana Dmowskiego. Jakich to było okoliczności?
0: A to w 1914 roku odbył się uroczysty wieczór ku czci Weizenhoffa. Towarzystwo przede wszystkim z kręgów narodowej demokracji, i tutaj przywołany już raz obecny tutaj redaktor Krzysztof Masłoń, pisząc omówienie tej książki, właśnie zacytował to, jaki toast w warszawskim Resursie Obywatelskiej wygłosił Dmowski, dość zgrabny: czy picie wieczorne, czy ranne, czy dobrze przez gardło przecieka, ja piję za zdrowie człowieka, co wyrżną sobola i pannę. Także to Dmowski napisał, jak widać, człowiek wielu talentów.
1: O czym często zapominamy. Natomiast jeszcze na koniec zapytam o okoliczności śmierci i o napis na nagrobku Weizenhoffa. Gdzie jest pochowany?
0: Weizenhoff zmarł w Warszawie 6 sierpnia 1932 roku. Liczył 72 lata. No, pod koniec życia był już coraz słabszy, coraz mniej udzielający się towarzysko, ale dalej bardzo czuły na swoim punkcie. Także zapisywał, kto w imieniny Józefa złożył mu życzenia osobiście, kto wysłał telegram, kto złożył bilet, kto coś tam napisał. Także był bardzo czuły na tym punkcie, żeby o nim pamiętano. On generalnie lubił ludzi, lubił towarzystwo. No, coraz bardziej słaby, ostatni tydzień życia spędził w lecznicy, a potem zmarł w domu opatrzony sakramentami świętymi, jakimi się należy, i zażyczył sobie, żeby na jego nagrobku wyryć tylko imię, nazwisko, datę życia i określenie pisarz polski. No, spoczął na cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych, niedaleko Artura Ottmana, Stanisława Władysława Reymonta. Także spoczywa na Powązkach. No, pogrzeb był olbrzymi. Znaczy, tłum zebrał się, żeby pożegnać pisarza olbrzymi. Byli przedstawiciele rządu, przedstawiciele świata literackiego, świata łowieckiego, literackiego, wielbicieli jego talentu. Także
2: powiedziałbym, że wielbicieli i wielbiciele.
0: I wielbiciele, zdecydowanie.
2: I wielbiciele. No,
0: już pod koniec.
2: Rzeczywiście są świadectwa, choćby Jana Lechonia tutaj, prawda? Że już
0: tak,
2: tam w późnym wieku.
0: No jeszcze,
2: że towarzyszyły mu bardzo piękne panie.
0: Jak studiował w Dorpacie, nazywali go koledzy po polsku lub po niemiecku ładniątko. Podobno nie lubił tego określenia, no ale tak go określano. No a podsumował jego zamiłowanie do płci pięknej i vice versa Jan Michalski, kolekcjoner książek, że dużo pieniędzy szło nie tylko na bibliofilstwo, ale też na babofilstwo.
1: I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszy nieregularnik literacki, w którym mieliśmy honor gościć panią Ewę Danowską. Dziękujemy pięknie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawialiśmy o jej książce Józef Weizenhof 1860-1932. Niezwykłe życie pisarza, której fragmenty przedstawi teraz państwu pani Magdalena Woźniak, a za uwagę dziękuję
2: Krzysztof Masłoń
1: i Tomasz Zapert.
3: Józef Weizenhof obowiązki ziemianina rozpoczął od zatrudnienia rządcy, który miał się zająć całym gospodarstwem. Rządcą pochodzącym jeszcze z czasów dziedziczki Wojniłłowiczowej był stary sługa Wincenty Gutman. Od początku 1885 roku funkcję tę pełnił niejaki Drzewiecki, a po jego rezygnacji Mieczysław Laskowski, który zarządzał dobrami do 8 grudnia 1888 roku. Umowę z kolejnym zarządcą, Aleksandrem Głowaczem, Weizenhof podpisał 23 września 1888 roku. Z mocą obowiązywania od 1 stycznia 1889 roku. Rozmiłowany w miejskich rozrywkach, Weizenhof bywał znudzony życiem ziemianina i jego codziennymi obowiązkami. Cytowany już Grzymała Siedlecki przytoczył dwie scenki związane z powszednim bytowaniem pisarza w samoklęskach. Przyniosłem panu baronowi raport tygodniowy, melduje mu pisarz prowentowy. Wolałbym, byś mi pan przyniósł dochód tygodniowy, odpowiada mu rzeczowo przyszły twórca humorysta. Z kolei dawny sługa z weissenhofskich samoklęsk wspominał. Pan na samoklęskach. Było ano, żeśmy owiec skończyli zwozić. Mówię ja panu baronowi, że na dożynki ludzie czekają. A ja właśnie jestem Asek. Asek, przypis Grzymały Siedleskiego. Odpowiada mi jaśnie pan, co znaczyło ani rubla w kasie. No to obejdzie się bez dożynków, mówię. A co to? To nie. Wszystkiego można pracującemu narodowi odmówić, ale nie uciechy. I przykazał mi sprzedać w Lubartowie dwa woły i sprawić dożynki. Rany boskie, jaśnie panie, wołów się pozbywać przed jesienną orką? To się potem dwa woły znowu kupi. Nie nudź mnie. Jako właściciel samoklęsk, Weizenhof z pewnością miał aspiracje do bycia dobrym gospodarzem, dóbr, co nie obyło się bez rozważań o życiu i przyszłości oraz analizy stanu własnych uczuć. Do kuzyna Konstantego Marii Górskiego napisał 21 listopada 1884 roku. Kochany mój kociu, czy lepiej być wielkim agronomem, czy niczym? Czy wielkim niczym? Oto pytanie. Tyle mi ludzie w uszy nakładli o obowiązkach obywatela ziemianina, żem się wreszcie zamyślił nad tym, czy zawód ten, tak niepozorny i skromny, nie można jakoś wyidealizować, rozszerzyć i znaleźć w nim moralne zadowolenie. Jak i kiedy tego dopnę, aby się w gospodarstwie rozmiłować, nie wiem. Że jednak wiecznie wzdychać do jakichś nieokreślonych ideałów, a przy tym stać na miejscu, nie można. Puściłem się wolnego kłusa po drodze postępu na polu agronomii. Zaczytanego w jakimś dziełku o rolnictwie zastał mnie list twój już 10 dni temu. Odczytałem go zrazu ciekawie, potem wolno wciągnąłem w siebie jakąś woń z obcego mnie szerokiego świata. Woń tak różną od zapachu nawozu, który mnie otacza. Józef Weizenhof chciał nadać pracy ziemianina wyższy sens, ale zajęcia te, narzucone mu przez aktualną pozycję, męczyły go i nużyły. Oddawał się kolekcjonerskiej pasji, realizując swe intelektualne aspiracje i zainteresował się twórczością poetycką Heinricha Heinego, którego wiersze nie tylko czytał, ale też tłumaczył na język polski. Kilka przykładów zostało wydrukowanych w tygodniku ilustrowanym w 1889 roku. Z dzienniczka polowań prowadzonego przez Weizenhoffa nie wynika, aby z powodu separacji i przegrania w karty majątku spotkał go towarzyski ostracyzm. Widocznie zarówno szlachta, jak i rodowa arystokracja były zdania, że nie traci się honoru, przegrywając w karty. Weizenhoff nadal więc uczestniczył w zabawach salonowo-myśliwskich. Poszerzył się nawet krąg dworów, w których bywał. Przyszły pisarz, być może rzucając się w wir rozrywek, starał się zapomnieć o swym niepewnym losie i nużącej codzienności. W okresie od 1896 do 1902 roku włącznie wziął udział w 79 polowaniach, które odbywały się w 53 majątkach, kładąc w sumie ponad 3500 łownej zwierzyny i ptactwa. Często podróżował po zachodniej Europie, ale też po ziemiach polskich i litewskich. Wyjeżdżał w stronę swego dzieciństwa, odwiedzał licznych krewnych i przyjaciół, najczęściej w poszukiwaniu terenów łowieckich. Polował na ziemiach mazowieckich, litewskich i wielkopolskich. W napisanych pod koniec życia kartach z pamiętnika, w części karty łowieckie, wspominał, że polował w majątku wuja Mieczysława Łubieńskiego w Psarach, łowieckiem, gdzie ubijano rekordowe liczby kozłów sarnich, pewnego dnia nawet do 40. Zauważył, że od Warszawy w kierunku Łowicza, Kutna ku Włocławkowi ciągnęły się wyborne tereny myśliwskie. Polował w Młochowie u Jana Zawiszy, Nieborowie księcia Michała Radziwiła, Osieczy Wielkiej Jana Bnińskiego, w Brzeziu i Wieńcu Leopolda Kronenberga, a także w Krośniewicach Rębielińskich, gdzie wiodły prym polowania na kuropatwy. Na te ostatnie polował także w małej wsi księcia Zdzisława Lubomirskiego, gdzie ustrzelił ich prawie 100. Równie udane łowy zaliczył w Sułkowie, gdzie oddawał się tej przyjemności wraz z Janem Bnińskim. Od godziny 10 rano do 2 po południu upolował 100 kilkadziesiąt kuropatw. Do najświetniejszych polowań zaliczył także te w Dobrach Jabłonna Augusta Gucia Potockiego oraz na dziki u Platerów, w Chlewiskach i na Kłaniu. Miło wspominał polowania w Poznańskiem, u Mielżyńskich, Bnińskich i Chłapowskich, gdzie zabijano dziennie od 1000 do 2000 zajęcy. Podczas jednego z takich towarzyskich wydarzeń u Potockich Weizenhoff poznał węgierskiego arystokratę Pawła Szapariego, męża Marii Przezdzieckiej. Na jego zaproszenie na początku grudnia 1901 roku bawił na wielkich łowach w jego majątku, gdzie zjechało się międzynarodowe towarzystwo. Węgrzy stanowili tylko 1/3 zaproszonych arystokratycznych gości. Gospodarz wydawał uczty, zabawy taneczne, zapewniał liczne atrakcje na czele z nieprzerwanie niemal grającą cygańską orkiestrą. Weizenhoff wspominał polowania, klasyczne łowy wystawne, dworskie, podczas których przemieszczano się z miejsca na miejsce w obrębie obszernych majątków Szapariego. Polowano od 5 do 6 godzin dziennie, bo uczestnicy byli zmęczeni towarzyszącymi łowom atrakcjami. Ustrzelono wówczas olbrzymie ilości zajęcy i bażantów. W ciągu jednego udanego dnia Weizenhoff zabił 132 zające. Spośród poznanych gości największe wrażenie zrobiła na pisarzu pochodząca z węgierskiej arystokracji Paulina Metternich, żona księcia Ryszarda Klemensa Metternicha Wineburga, ambasadora w Paryżu, osoba wielkiej urody i wielu talentów, gorliwie uczestnicząca w polowaniach, z którą przez długie lata utrzymywał kontakt.
4: Nieregularnik literacki. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj, Hildegardowcy w Polsce i na świecie. Witam Was z pięknego miejsca, w którym jeszcze nas nie było. Nie było mnie, nie było Was, bo jeszcze nigdy Radia Wnet nie zabrałam w to miejsce. Miejsce na południu Polski, niedaleko Zamościa. Co tu jest jeszcze? Nie. Niedaleko Lublina. Właśnie, gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, to jest Brzeźnica. Dobrze mówię? Koło Dębicy, ale najpierw przedstawię gości. Jestem w miejscu, gdzie Hildegarda w pięknej ikonie towarzyszy nam przez cały wieczór, gdzie ciasta, stoły uginają się pod hildegardowymi ciastami, gdzie z kasztanów jadalnych stworzone są przepiękne praliny i gdzie przede wszystkim duża grupa osób, które przyszły na spotkanie z szeroko otwartymi oczyma wpatruje się i wsłuchuje w historie związane z Hildegardą z Bingen, więc mam szczęście być w takim cudownym miejscu. I ze mną osoby, które mnie tutaj zaprosiły, ale najpierw chyba te osoby zostały zaproszone przez Hildegardę. A więc zaczynam od pani Małgorzaty Drozd, bo pani Małgorzata mnie zaprosiła, więc poznajcie państwo Małgorzata Drozd.
3: Dobry wieczór państwu.
2: Dobry wieczór, powiedziała pani Małgorzata i oddała mi mikrofon, ale pani Małgosiu, proszę przygotować historię o tym, jak Hildegarda pojawiła się u pani, bo to jest coś absolutnie fascynującego. Jest tutaj z nami pani Magdalena Piękoś, która w ramach Stowarzyszenia Akcja Katolicka organizuje tutaj spotkania i właśnie ja jestem gościem jednego z takich spotkań. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie, bardzo miło mi jest panią gościć dzisiaj u nas.
2: Ja się też ogromnie cieszę, że tu jestem. Miejsce jest piękne, przepiękny kościółek barokowy, prawda, księże proboszczu. Mówię do księdza proboszcza, ksiądz Mariusz Maziarka, który odprawił mszę świętą i tu pięknie Hildegardę zaprosił.
4: Tak, szczęść Boże, dobry wieczór. Kościół jest trochę późniejszy, barokowy jest ten ołtarz boczny z okrzyżowanego, a kościół ten, to już jest czwarty kościół w parafii, który ma już troszkę lat, bo od czasu świętego Stanisława ze Szczepanowa, kościół neogotycki, młodszy, starszy od nas, bo 120 lat, prawda, natomiast serdecznie witamy wszystkich. W naszej Brzeźnicy witamy online.
2: Brzeźnica, pierwszy raz w Radio Wnet, kościółek piękny, jak tak sobie byłam w tym kościółku wieczorem na wieczornej Eucharystii, to myślałam sobie, jak to by było pięknie, gdyby wszystkie nasze kościoły były takie piękne, bo te nowe kościoły mają zupełnie inny kształt i zupełnie inny klimat, a ten kościół, on ma ogromnie długą historię, bo to według, nie wiem, legendy czy dokumentów, jak to jest, księże proboszczu, że ten Stanisław ze Szczepanowa pierwszy kościół tu poświęcił.
4: Tak, pierwszy kościół poświęcił, czyli parafia ma 1000 lat, może nie całe jeszcze.
2: 1000 lat!
4: Troszkę mniej, prawda? Natomiast 10 wiek idzie i to już jest czwarty kościół. Poprzedni, ten został wybudowany w latach 1905-1907. Ale wie pani co? Kościołów takich ładnych jest dużo. Dużo tych właśnie kościołów tych budowanych w czasach przedwojennych, czy międzywojennych tego neogotyku, ale w ogóle też tutaj całe Podkarpacie, Małopolska, to kościoły drewniane, są całe szlaki architektury drewnianej i faktycznie tam człowiek się rzeczywiście modli. Wchodzi się i czuje się od razu taką atmosferę rozmodlenia. Więc tylko cieszę się, że jest tak jeszcze dużo pięknych kościołów i rzecz w tym, żeby te kościoły nie były puste.
2: Tutaj kościół pusty nie był. Z wielką radością widziałam, nie tylko ksiądz proboszcz był sam na tym ołtarzu, ale był jeszcze drugi kapłan i było dużo ministrantów. Przecież to dzisiaj zwykły dzień jest. No, środa wprawdzie.
4: Tak, środa, ale środa nowennowa. I tak dosyć to nasze LSO, czyli liturgiczna służba ołtarza, dosyć nieźle funkcjonuje, bo w dzisiejszych czasach coraz trudniej chłopaków jakoś tak zagarnąć, ale jest rzeczywiście pokaźna grupa i ministrantów, lektorów. też dziewczęce służby maryjnej jest bardzo dużo. To jest taki fenomen w wielu parafiach w tej chwili w rejonie, że no, dziewczęca służba maryjna niesamowicie odżywa, jest dużo dziewcząt. U nas prowadzi akurat siostra Basia, służebniczka. No i zobaczymy, jak to dalej będzie, ale chłopaki rzeczywiście są też chętni do służenia. Ja tak mówię często, że LSO i DSM, czyli ci ministranci, lektorzy, dziewczyny z DSM-u, to tacy chłopaki i dziewczyny do tańca i do różańca.
2: I tak jest właśnie w tej parafii narodzenia Jana Chrzciciela.
4: No właśnie. Ja go panią przedtem, że przed audycją korygowałem tę nazwę, dlatego że jest Brzeźnica Świętego Jana Chrzciciela i już tyle telefonów miałem do Brzeźnicy zupełnie innej. Ktoś szuka w internecie, od razu do automatu, a jest Jan Chrzciciel, Brzeźnica. To jest właśnie parafia narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
2: O tym, jakie tu są spotkania organizowane, o tym, jak Hildegarda trafiła tutaj, w to miejsce, to proszę Państwa po piosence chyba jednego z naszych ulubionych wykonawców, który zresztą niedaleko stąd mieszkał, bo gdzie?
3: W Zamościu, ale to jest 200 kilometrów na wschód od Dębicy. Tak, tak, ale bardzo go lubimy, także z przyjemnością posłuchamy.
2: A więc Marek Grechuta i Dni, których nie znamy. Tyle by...

0: Ważne są te dni, których jeszcze nie znamy i ważne, żeby te dni były dobre, ciekawe, pełne niezwykłych spotkań. Taki dzień właśnie dzisiaj mi się przytrafił. Kolejny dzień, w którym spotykam wspaniałych ludzi, ogarniętych Hildegardą z Bingen, bo tak właśnie pani Małgosia Drozd, która już... Że nie, wita się z Państwem po raz kolejny. Pani Małgosia, właśnie to właśnie ona tym Hildegardowym światem zachwyciła się w jakimś momencie. Jak to było? Co Panią wciągnęło? Galgant, Bertram, Orkisz?
1: Tak, przygoda ze świętą Hildegardą rozpoczęła się po przeczytaniu artykułu w kalendarzu rolnika. Był to artykuł o świętej Hildegardzie. I w tym artykule był też przepis na śniadanie świętej Hildegardy. I wtedy po raz pierwszy odkryłam galgant, bertram, oczywiście płatki orkiszowe. Jeszcze tam do tego śniadania szła mołka kasztanowa, jabłko. Wszystko to gotuje się w ciepłej wodzie. Później dodaje się pyszne migdały, morwę białą, rodzynki, żurawinę, słoneczkę.
0: Ale na bogato to śniadanko, pani
1: tak?
0: Małgosiu.
1: Śniadanie smakowało wszystkim domownikom, więc robiłam go. Ale to był początek, a dopiero taka prawdziwa przygoda ze świętą Hildegardą rozpoczęła się po przeczytaniu książki Żywność, która leczy. I wtedy już postanowiłam tak bardzo mocno wejść w Hildegardę. Zmieniłam moje nawyki żywieniowe, zastąpiłam pszenicę orkiszem, wieprzowinę kurczakiem. Pojawiła się w domu kawa orkiszowa, koper włoski, wino pietruszkowe po obiedzie. Raz w roku kuracja miodem przewłogowo-gruszkowym, oczywiście napój piołunowy.
0: No, proszę Państwa, to jest niesamowite, jak można spotkać Hildegardę i natychmiast zmienić życie. Ale jak rodzina zareagowała? Mąż, córki, bo wiem, że Pani ma dwie córki, tak?
1: Tak. Śniadanie świętej Hildegardy wszystkim smakowało, więc robiłam to chętnie, szczególnie w dni, kiedy nie idzie się do pracy, jest więcej czasu. Później, gdy zmieniłam właśnie pszenicę na orkisz, to było to prawie niezauważalne. Wszystkie naleśniki, wszystkie placki wychodzą, jeszcze powiem, może nawet lepiej niż z pszenicy. No, wieprzowina też, to było takie... zastąpiona zostało...
0: Innym dobrym mięsem.
1: Innym dobrym mięsem.
0: A chwileczkę, bo ja tu usłyszałam od księdza proboszcza, że w waszych okolicach to sarny i jelenia, nawet można kabanosy z sarny i jelenia i że tutaj
1: to
0: macie takie dobrodziejstwa.
1: Oj,
0: to wszyscy to wiedzą. Proszę Państwa, jak słucham pani Małgosi, no to to jest coś, co ogromnie cieszy, bo taką zmianę każdy z Państwa może zrobić sam, jeżeli zrozumie się tylko, na czym polega dobrodziejstwo orkiszu. Bo pani Małgosiu, bo co panią tak zachwyciło, że pani weszła w ten orkisz i w tą Hildegardę? Sam smak tego śniadania hildegardowego?
1: Tak, początkowo było to tak z ciekawości, jak to smakuje. I po tym śniadaniu, to śniadanie jest syte.
0: Lekkie.
1: Lekkie, pyszne. Dobrze się człowiek po tym czuje, lekko. Więc tak przyjęło się to śniadanie w naszej rodzinie.
0: No, widziałam męża, wygląda na zadowolonego, więc no naprawdę jakby mu nie smakowało śniadanie, to by tutaj nie przyszedł na to spotkanie. To jest właśnie to, że Hildegarda smakuje, że to nie jest jakaś dieta, do której trzeba się, nie wiem, strasznie męczyć, żeby to stosować w swoim życiu i w swoim domu. I ogromnie też ważne jest to, żeby to robić teraz, jesienią. Dobrze jest wejść w Hildegardę teraz, kiedy zaczyna być chłodno, zimno, bo to jest dieta, która rozgrzewa. Samo wino pietruszkowe, mówi pani o tym, że gotuje pani to wino pietruszkowe samodzielnie.
1: Tak, gotuje wino pietruszkowe, jest ono takie znane u nas w rodzinie.
0: No właśnie. I to nie jest, trudno się gotuje takie wino?
1: Nie, trudno. Trzeba tylko mieć odpowiednią pietruszkę, dobre wino, miód naturalny.
0: I wrzuca się... ja przypominam, proszę Państwa, bo nasi słuchacze i hildegardowcy znają wino pietruszkowe i pewnie nieraz już próbowali, ale ono teraz, kiedy idą chłody, kiedy ciągle prognozy mówią, że ciągną jakieś północne wiatry, my gotujemy sobie wino pietruszkowe. Wino, które rozgrzeje, które da siłę sercu i które te wszystkie jesienne chłody wygania z naszego organizmu. Wystarczy mieć dobre wino, wytrawne, natkę pietruszki, no najlepiej nie z marketu, tylko dobrą natkę pietruszki z 16-18 gałązek na 1 litr wina, na jedną butelkę wina. Wlewamy wino do rondla. Ten rondel też warto pamiętać, że nie ma być metalowy, powinien być emaliowany albo ceramiczny, bo to, co my robimy, przygotowując wino pietruszkowe, to jest jak w laboratorium. To jest hildegardowe laboratorium, bo tym staje się nasza kuchnia. Więc wlewamy wino do rondla i wkładamy natkę pietruszki i doprowadzamy to do wrzenia. Nie musimy kroić tej natki, nie musimy nic z nią robić, po prostu umyć, oczyścić i włożyć do wina. Kiedy wino się zagotuje i gotuje 5 minut, dodajemy miód. Ja dodaję najwyżej 3 łyżki albo w ogóle 2, bo w przepisie jest 3 do 6 łyżek miodu, ale to jest bardzo dużo, ono wychodzi bardzo słodkie. Ile pani dodaje łyżek miodu?
1: No tak samo, 2 czy łyżki.
0: Tak, 2 łyżki to tak zupełnie wystarczy i znowu doprowadzamy do wrzenia, a więc z miodem znowu gotujemy 5 minut. I w ten sposób mamy ten napój gotowany już 10 minut, alkoholu tam już praktycznie nie ma. I tutaj ten alkohol jest potrzebny tylko po to, żeby on wyciągnął te wszystkie wartości z pietruszki, żeby ten napój zawierał to, co jest cenne. I tworzymy specyfik, który wzmacnia serce i krążenie naprawdę w stopniu zaskakującym. I to jest coś, o czym warto pamiętać, kiedy zbliżają się chłody, kiedy marzniemy, kiedy nam jest zimno i kiedy mamy też słabsze krążenie i słabsze serce. Pani Małgosia Drozd opowiedziała o swojej przygodzie z Hildegardą, jak przez kuchnię Hildegarda dostała się do życia i do domu, a dzisiaj zaowocowała spotkaniem w parafii w Brzeźnicy, na które przyszło bardzo dużo osób zainteresowanych i akcja katolicka. Tym razem Hildegarda i akcja katolicka, słuchajcie, drodzy słuchacze. Jest to miejsce, parafia Narodzenia Jana Chrzciciela w Brzeźnicy, gdzie akcja katolicka, czyli pani i kto jeszcze? Ksiądz proboszcz, oczywiście.
2: Tak, tak. W 2018 roku ksiądz biskup Andrzej Jerz, jak to powiedzieć prawidłowo, proszę księdza, aktywował, tak, dekretem biskupa.
0: Pobłogosławił.
2: Pobłogosławił i utworzył w naszej parafii akcję katolicką. I tak już od 8 lat spotykamy się i cały czas powiększamy grono naszych świeckich, które współpracuje oczywiście z księdzem proboszczem, który jest naszym księdzem, tutaj asystentem akcji katolickiej. Spotykamy się praktycznie raz, czasami 2 razy w miesiącu. Można powiedzieć, że ta pierwsza środa miesiąca to jest taka standardowy czas naszych spotkań. Do naszej akcji należy około 35 czynnych członków. Jesteśmy dość liczebną akcją w naszej diecezji tarnowskiej, a tutaj może tak z ciekawości powiem, że w diecezji tarnowskiej jest 200 akcji katolickich, ale oprócz tego, że mamy około 35 członków aktywnych, to jest jeszcze sporo sympatyków, którzy też, że tak powiem, nam kibicują, ale też wspierają w naszych działaniach, dołączają się do naszych spotkań modlitewnych, bo też temu służą nasze spotkania, że wspólnie się modlimy, wspólnie się wspieramy, wspólnie pogłębiamy naszą wiarę i też wspólnie działamy.
0: I wspólnie dzisiaj, i chyba też z grupą wspierających sympatyków, biesiadujecie przy hildegardowym stole, bo widzę tam w sali obok, my jesteśmy, proszę Państwa, w gościnnej, bardzo gościnnej plebanii księdza proboszcza, księdza Mariusza, który tutaj po prostu otwarty jest na te działania. Panie się w kuchni czują jak u siebie, po prostu wszystko wiedzą od razu, widać, że panie są u siebie, nie? Wiedzą, gdzie kubeczki, gdzie szklanki, gdzie łyżeczki.
2: To jest zawsze bardzo gościnnie.
0: Zawsze bardzo gościnnie. My jesteśmy w jednej sali, a w dużej sali obok trwa właśnie hildegardowy wieczór i kosztowanie tych specjałów. Kto upiekł te wszystkie pyszne hildegardowe ciasta?
2: Tak, ja też byłam autorką dwóch
0: Którego?
2: Ciast, między innymi ciasto marchewkowe z pani książki, według przepisu zamieszczonego w książce, jak również moim dziełem był sernik, ale tak naprawdę typowo hildegardowe ciasteczka, to autorką jest tutaj Gosia, czyli pralinki z
0: kasztanów,
2: tak. Oraz ciasteczka
0: radości, albo
2: tak?
0: Ciasteczka na inteligencję, jak ja lubię. My nazwaliśmy te ciasteczka na inteligencję. One rozjaśniają umysł, ale dodają człowiekowi optymizmu i dobrego humoru.
2: Muszę przyznać, że to dla mnie trochę odkrycie, bo ja wcześniej nie znałam Hildegardy. Z Gosią rozmawiając, Gosia tak naprawdę zaraziła mnie, tak? Tą Hildegardą pomyślałam sobie, dlaczego by nie zrobić spotkania, którego głównym tematem byłaby właśnie święta Hildegarda, żebym zarówno ja, jak i pozostali członkowie ją poznali. Na naszych spotkaniach gościliśmy już różne osoby, które przybliżały nam też postaci świętych, więc dlaczego nie Hildegarda? I przyznaję, że dzisiejsze spotkanie czuję, że coś odmieni w mojej diecie na pewno, ale myślę, że i w moim stylu życia.
0: Bardzo mnie to cieszy, bo to właśnie taka nowość, którą dzisiaj daje światu średniowieczna benedyktynka, bo ona wykraczała bardzo mocno do przodu i myślę, że jest oprócz tego, że no, mamy te kuchenne zmiany, które dzisiaj no, pomagają wychodzić z wielu chorób, bo kuchnia staje się tym naszym laboratorium, bo tam przygotowujemy tę żywność, która leczy. Nie? No, ten sernik, który pani zrobiła, żywność, która leczy. Jak wszyscy usłyszeli, że sernik może leczyć, no może, jeżeli jest prawdziwego orkiszu. I tak jest z ciasteczkami, z chlebem, z makaronami i różnymi innymi produktami. Na tym polega ta Hildegarda właśnie. Ale jeszcze druga rzecz, która dzisiaj jest światu równie potrzebna, to jest ta radość życia. Taka prawdziwa chrześcijańska radość życia, o której mówi Hildegarda. Nie lęk, nie obawianie się wszystkiego, nie chorowanie, tylko radość życia, nadzieja i szukanie tego, co dobre. I myślę, że Akcja Katolicka też lubi ten temat.
2: Tak. Radość życia to chyba wpisuje się w takie nasze DNA, myślę, że można tak śmiało powiedzieć, bo optymizm, wiara to nam towarzyszy każdego dnia, więc i ta radość.
0: Księże proboszczu, jak się księdzu ta Hildegarda podoba? Bo ona chyba tutaj tak bardziej oficjalnie to chyba pierwszy raz do parafii.
3: Tak, bo przeważnie to się zna świętych od strony, no właśnie świętości, ale jako Hildegarda, jako ta, która tyle mówi o zdrowym żywieniu i tak dalej, no to takie było dziś odkrycie.
0: No. I co ksiądz proboszcz myśli? Będzie orkisz na plebanii czy nie?
3: No właśnie panie już tak mówiły, księże, zamawiamy, co? Zamawiamy. Da się panią zamówić?
0: No więc to jest dobre. Czy panie będą robiły kluseczki, naleśniki, tak. Piekły bułeczki albo chleby z orkiszu, to z całą pewnością albo kasza orkiszowa do dobrego mięska, nie wieprzowiny tylko, ale właśnie jakichś innych. Widziałam tutaj jadąc po drodze ferma drobiu orkisz.
3: Ale tak, ale to nie jest... To jest ferma drobiu.
4: Nazwisko orkisz.
0: Nazwisko właściciela to orkisz, ale sobie pomyślałam, no ta Brzeźnica to ma nawet ferma drobiu, je orkisz. Tak jakoś mi przyszło do głowy, że to takie szczęśliwe kury, które tak sobie chodzą i tam dziób orkisz, ale to nie.
2: To
0: nie
2: są
0: tak.
2: Szczęśliwe indyki chyba.
0: Szczęśliwe indyki.
2: Tak, a właścicielem jest pan o nazwisku orkisz.
0: No i proszę, wszystko blisko. Indyk to też jest bardzo dobre pożywienie, bo to nie jest dieta wegańska czy wegetariańska. Też dzisiaj takie pytania padały. Jedno jest pewne, poznając Hildegardę, uczymy się takiego normalnego chrześcijańskiego stylu życia, bez z jednej strony jakichś niepotrzebnych dodatków, ale z drugiej strony jest to taka nasza trochę chrześcijańska Wikipedia, jak żywić się, żeby zdrowo żyć. To ta Hildegarda, te jej księgi, więc warto do nich sięgać. Myślę, że teraz już w waszej akcji katolickiej i też wśród tych osób, które tutaj były, zostanie trochę tej Hildegardowej wiedzy i będą sięgać po Bertram, Galgant i Dyptam.
2: Tak, jestem przekonana. To zresztą było widać po zainteresowaniu produktami, które rozeszły się w mgnieniu oka, bo tak naprawdę my nie mamy do tego dostępu, bo ich w sklepie spotkać nie można. W związku z tym dzisiaj była ta okazja, że można było je zakupić bezpośrednio.
0: No więc to jest taka zawsze wielka radość, jak ktoś zaczyna zdobywać tę wiedzę, a potem ją stosuje w kuchni, bo ta... materialnie Hildegarda, no to są te konkretne rośliny, konkretne ziarno, takie jak orkisz, konkretne napoje, jak napój piołunowy czy napój z rzęsy wodnej, no i to wino pietruszkowe jesienne, ale to jest zawsze tylko początek, zawsze dobry punkt wyjścia, bo ta wiedza świętej Hildegardy, to właściwie ciągle ją ćwiczymy, ciągle ją poznajemy, ciągle ją rozszerzamy, więc życzę, żeby tutaj u was w Brzeźnicy i właśnie w waszej parafii i w akcji katolickiej Hildegardę tak szerzej zagościła, jak następne będą spotkania, żeby ciasta orkiszowe się pojawiały na tych spotkaniach.
2: Zaprosiliśmy ją dzisiaj i myślę, że z nami pozostanie.
0: A ta piękna ikona, którą pani Małgosia tutaj, skąd się wzięła ta ikona pani Małgosiu?
1: Tak, tą ikonę świętej Hildegardy dostałam od mojej córki i jej chłopaka Janka na urodziny w tamtym roku i z tyłu była piękna dedykacja, że jestem zwolenniczką Hildegardy, że propaguję tutaj właśnie jej wiedzę, orkisz, wino pietruszkowe. Bardzo to było takie miłe i wzruszyłam się bardzo dostając tą ikonę.
0: Jest bardzo piękna, są tam te atrybuty Hildegardy, czyli pióro, księga, ale też to, co mnie zachwyciło w tej ikonie, to, że to jest młoda Hildegarda, młoda mniszka. To takie było zamówienie na ikonę?
1: Nie, ja po prostu jak dostałam tą ikonę, bardzo się wzruszyłam, bo to było dla mnie, nic o tym nie wiedziałam i to był wspaniały prezent.
0: Takie prezenty są najlepsze. Proszę Państwa, moi goście teraz będą podążać do grupy, która tam obok. Mam nadzieję, że zostało jeszcze troszkę ciasta dla Was do skosztowania i trochę tej herbaty.

studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Tomek przygotował jakąś chyba kolejną piosenkę Marka Grechuty, bo jesteśmy jakoś tak blisko niego. Mimo, że to 200 kilometrów, to on tutaj gdzieś... Jesteśmy coraz bliżej tego domu, w którym spędzał dzieciństwo. A więc Marek Grechuta i za chwilę rozmowa z panią doktor. Zostańcie z nami.

Pani usta wtula w swe futro, pewno miękkie jest to futerko.

0: pomarańcze i mandarynki zapachniało. Tutaj w Brzeźnicy wieczór, myślę, że pod Warszawą również, tak samo na krakowskim przedmieściu, gdzie nasze studio i Tomek Rosłon, który realizuje dzisiaj nasz program. To jest jesienny, właściwie jeszcze nie jesienny. Czy to dzisiaj już jest pierwszy dzień jesieni? Zaraz to sprawdzimy. Czy jest już z nami pani doktor Małgosia Stępińska? Dzwonimy do pani doktor.
1: Tak, jestem. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Ciemno już, ciepło czy zimno? Jak tam nastrój pod stolicą?
1: Zimno. Nie jest ciemno, bo zbliża się pełnia i jest bardzo piękny księżyc. No ale już chłodno, no niestety. Bywało lepiej.
0: No i bywało lepiej. Ja muszę powiedzieć, że cała droga, którą miałam tu na południe, czyli do Rzeszowa i później trochę w stronę Krakowa, czyli do Brzeźnicy, to właściwie deszcz odrobinę, ale cały czas było słońce, ciepło, pięknie i nawet ten wieczór tutaj też nie jest zimny, więc chyba południe, może dlatego, że jesteśmy bliżej Włoch i w ogóle i dlatego tutaj już no, tak ciepło.

0: ponad tym południu. No, ale jeżeli księżyc teraz rośnie, czyli dużeje, to łatwo zapamiętać, literka D, to znaczy, jeżeli księżyc wygląda jak literka D, to znaczy, że dużeje. Kiedyś pani tak tłumaczyła małym dzieciom, ja zapamiętałam. I wtedy wiemy, że zbliża się pełnia. Ojej, to znaczy, że pełnia będzie w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy na naszym hildegardowym turnusie.
1: Tak, pełnia będzie 26 w sobotę.
0: Już.
1: Także tak?
0: Będzie pięknie, jasno i ciekawie, tak zawsze w hildegardowym świecie. Fazy księżyca są bardzo ważne i ciekawie pisze o tym Hildegarda w swoich dziełach. W Scivias nawet jest duży rozdział na temat tego poczęcia dziecka, jakie to jest ważne, w jakich etapach, jak wtedy księżyc, gwiazdy. Ale to nie jest dzisiejszy temat, bo dzisiejszy temat jest tylko trochę wyproszony przez maile od Państwa, że nie mówiliśmy do tej pory o drogach żółciowych i o wspomaganiu tych problemów z woreczkiem żółciowym, z trawieniem, z tłuszczów, czyli te drogi żółciowe. No, cóż można powiedzieć, jak Hildegarda na to patrzy i to wspieranie dróg żółciowych?
1: Hildegarda ma w ogóle kilka pomysłów. Ona tam rozróżnia różne problemy jakby zachodzące w drogach żółciowych, ale generalnie drogi żółciowe i żółć to jest taki obszar, w którym kumuluje się nasza złość, gniew, smutek w końcu, tak? Bo tak naprawdę Hildegarda napisała, że smutek jest efektem gniewu, takiego niewypowiedzianego. No w każdym razie u Hildegarda pisze, że mówi głównie o tym, że dieta, tak? Dieta lekkostrawna na bazie orkiszu, dieta zgotowanych produktów, pilnowanie jakości jedzenia, używanie tej zielonej, znaczy takiej żywności żywej, tak? Czyli używanie viriditas, tak? I szukanie viriditas w naszym pożywieniu. Ale co chcę powiedzieć, że często Hildegarda pisze o popijaniu octu w trakcie posiłków. Ja myślę, że ma na myśli ocet jabłkowy, gdyż wtedy chyba spirytusowego nie było, no w każdym razie.
0: Na pewno, tak.
1: Myślę, że nie pije się octu spirytusowego. Znaczy nie powinno się pić. W każdym razie ocet jabłkowy ona pije, że trzeba często popijać ocet, jeżeli mamy ból w prawym boku, jeżeli czujemy taką ciasnotę w podżebrzu po prawej stronie, to wtedy popijać ocet jabłkowy, dbać przede wszystkim o swoją duchowość. Bo Hildegarda bardzo łączy choroby dróg żółciowych, a w ogóle cały problem z żółcią, która tak naprawdę jest wytworem naszego organizmu. No, żółć jest, pochodzi z rozkładu bilirubiny z czerwonych krwinek i to się dzieje w śledzionie. I ona jest potem magazynowana w żółci, w wątrobie, jest mieszana z żółcią, którą produkuje wątroba i bierze udział w trawieniu w trawieniu tłuszczów, co jest bardzo istotne. To jest bardzo ważny element pomagający nam rozbijać cząsteczki tłuszczu na mniejsze części. I żółć jest produktem wątroby takim fizjologicznym, naturalnym. Natomiast ta czarna żółć, o której pisze Hildegarda, to jest taka żółć, w której jest bardzo dużo bilirubiny. Bilirubina jest ciemna, bo tak naprawdę żelazo, jak się rozkłada, to ten hem ma taki ciemny kolor i to jest właśnie czarna żółć. Czyli tak naprawdę mamy dbać ogólnie o swoje dobre odżywianie, o to, żeby poprawiać trawienie, czyli na przykład ten ocet jabłkowy sobie popijać. Tyle, że ja zazwyczaj proszę pacjentów, żeby go popijali w trakcie lub tuż po jedzeniu. Biorąc pod uwagę to, że takie osoby, które mają niedokwaśny sok żołądkowy i mogą mieć ranikowy nieżyw żołądka, oni po prostu bardzo źle tolerują kwaśne wszelkie produkty, nawet witaminy C, nie mogą brać takie osoby nadto, bo po prostu boli je żołądek. I tak naprawdę dbanie o drogi żółciowe to jest dbanie o nasze zdrowie psychiczne, naszą duchowość, nasze dobre samopoczucie, dobrą emocjonalność i dobre jedzenie. Tak naprawdę, no to tutaj głównie o to chodzi. Jest na przykład, jeżeli chodzi o nadmiar czarnej żółci, no to możemy stosować napój z rzęsy wodnej, tak? Popijać go sobie tam raz, dwa razy w roku w takich cyklach 6-8-tygodniowych. To też jest jakieś rozwiązanie. Niemniej jednak u Hildegardy zawsze jest najważniejsza profilaktyka, czyli co robić, żeby pewne rzeczy się nie zadziały.
0: Nie przerwało nam połączenia z panią doktor?
1: Nie, ja skończyłam myśl.
0: A, to dobrze.
1: Myślałam, że masz tak, jeszcze pytanie.
0: Tak. Tak, oczywiście, że mam pytanie, bo to jest niesamowite, jak mówiłaś właśnie o tym, że to dbanie o drogi żółciowe, to są też nasze emocje, że właśnie gniew, że smutek, pisze Hildegarda, pokazuje, jak to wpływa na drogi żółciowe, że może doprowadzić do zaburzeń te złe emocje, te negatywne emocje.
1: No tak, no bo jest taka historia u świętej Hildegardy, gdzie ona napisała, że Adam miał w miejscu, gdzie jest pęcherzyk żółciowy, był taki piękny, lśniący kamień jeszcze przed popełnieniem grzechu. Jak to wszystko w raju sobie Adam z Ewą funkcjonowali. I ten piękny, lśniący kamień z powodu grzechu, który popełnili, on się zmienił właśnie w taką gęstą, żółtą lub ciemną substancję. I Hildegarda pisze, że on jest jakby konsekwencją, zmiana tego lśniącego kamienia jest konsekwencją popełnienia grzechu, czyli gniewu i smutku w związku z tym, który powstał. Tak? Taki jest ten nasz pęcherzyk żółciowy, taki niby malutki, a taki on jest bardzo duchowo istotny i bardzo związany z naszymi emocjami. Dlatego też dlatego też często ataki pęcherzyka żółciowego, kolki żółciowe dzieją się u osób, które mają jakieś silne wzburzenie, tak? Jakieś bardzo duże emocje. Wtedy pojawiają się ataki kolki żółciowej, ale również zła dieta, tak? Więc jakieś przejedzenie, no, duża impreza, trochę alkoholu, dużo tłuszczów, dużo różnych rzeczy wrzucanych równocześnie do naszego przewodu pokarmowego i to skutkuje po prostu chorobami, znaczy takim dysfunkcją dróg żółciowych. Tak z to punktu widzenia Hildegardy, no z punktu widzenia klasycznej medycyny, no dzieje się to zupełnie inaczej, tak? Ale Hildegarda tak o tym pisze. Tak mówi.
0: Niesamowity jest ten opis, który właśnie przywołałaś, w którym Hildegarda opisuje pierwszych ludzi, którzy właśnie byli tacy piękni i pełni światła, że oni byli otoczeni blaskiem i właśnie ten blask promieniował z tego kryształu, który mieli właśnie w tym miejscu umieszczony, gdzie no dzisiaj człowiek ma woreczek żółciowy, więc w tym boku i dawał światło, więc oni byli otoczeni światłem i blaskiem i później stało się coś, nie wiemy co i Hildegarda też tego nam nie opisuje, niestety, a szkoda. Co się stało, na czym to zło grzechu pierworodnego polega, ale to światło zgasło i ten piękny kryształ no, zamienił się w coś, co dzisiaj jest woreczkiem żółciowym i co zbiera tę żółć. Niesamowity opis w dziele Hildegardy. Myślę, że tak wiele jeszcze nie wiemy, nie znamy i też nie rozumiemy, bo te tłumaczenia ze średniowiecznej łaciny nie są łatwe. Nie jest tak łatwo wniknąć w ducha tego, co pisała Hildegarda. Niemniej no, wspaniały to jest opis tego czystego, pięknego człowieka w raju i potem tego człowieka, którego światło zgasło. I oni zobaczyli wtedy swoją nagość, taką swoją biedę i wszystko zaczęło się psuć niestety. Ale Hildegarda no pokazuje, jak... Tak, ale Hildegarda właśnie, to całe te wizje Hildegardy spisane w jej dziełach, no ona po to to spisywała, że było to, że był to taki dar od Stwórcy, który pokazywał, jak wychodzić z tego poplątania, jak wracać do tego światła, do tej radości, do tej harmonii w organizmie, po to, żeby odzyskiwać to piękno stworzenia, do którego Hildegarda no, wraca i mówi o tym, że człowiek został stworzony jako najpiękniejsze ze stworzeń i wyposażony we wszystko, co jest potrzebne do dobrego i mądrego życia. Więc, no więc drogi żółciowe, proszę, ale, drogi żółciowe.
1: Drogi żółciowe, ale poczekaj, Elżbieta, bo mnie się wydaje, że jednakowoż duchowość i piękne opisy hildegardowych wizji na temat człowieka, no to myślę, że osoby, które zadały ci to pytanie, mają na myśli, chciały też usłyszeć jakieś konkrety, tak? Więc tak, jak mówiłam, tak, o dobrym właśnie jedzeniu, mówiłam o dbaniu o jakość jedzenia, to pewnie pytanie było, o jakie środki można zastosować u świętej Hildegardy w sytuacji, żeby poprawić sobie trawienie, jak przepływ w drogach żółciowych i produkcję żółci. Więc tutaj jest przede wszystkim ja zawsze zaczynam od Bertramu. Jako że Bertram to jest to zioło, które najbardziej poprawia trawienie. Bertram nie zostawia w naszym organizmie niczego niestrawionego, więc stosowanie Bertramu jest na pewno, jeżeli chodzi o dbanie o drogi żółciowe, bardzo dobrym pomysłem. Jest galgant. Galgant i koper włoski, które będą działały rozkurczowo w sytuacji, kiedy w tych drogach żółciowych zadzieje się niedobrze, tak? Kiedy będzie jakiś ból w podżebrzu po prawej stronie. Wiemy, że nadużyliśmy jedzenia i picia. Wtedy można sobie zastosować mieszankę kopru z galgantem. Ja bardzo często też mówię pacjentom, że mogą sobie połączyć Bertram z koprem i galgantem i zrobić sobie taki shot w ciepłej wodzie i wypić, bo to będzie działało rozkurczowo i będzie oczyszczone, drogi żółciowe będą oczyszczane. Jeżeli mamy kamienie, złogi jakieś w pęcherzyku żółciowym, to można pomyśleć o zastosowaniu dyptamu. Dyptam, który rozpuszcza twarde złogi, więc on jest skuteczny u takich osób, u których na przykład te złogi w pęcherzyku żółciowym są opisywane, że są uwapnione, bo on wtedy powinien raczej na pewno zadziałać. Natomiast w pęcherzykach żółciowych zdarzają się również takie substancje, które są opisywane jako jeziorko śluzowe, jako jakaś taka substancja no, nieuwapniona, tak? No to wtedy po prostu trzeba pilnować diety i stosować te podstawowe zioła Bertram, galgant, no i dyptam. Ja bym zawsze próbowała w sytuacji, kiedy jakieś są złogi w pęcherzyku żółciowym. Często ci doktorzy, którzy robią USG, oni nie opisują, czy one są uwapnione, czy nieuwapnione. Mówią, że są złogi, tak? Więc zakładając, że ktoś tego nie napisał, można spróbować zastosować galgant. Ale tak jak już powiedziałam, napój z piołunu, który będzie drenował drogi żółciowe, chociażby dlatego, że będzie poprawiał i wzmagał wytwarzanie kwasu solnego w żołądku, a to zawsze jest bodziec dla pęcherzyka żółciowego i dla wątroby do wyrzucenia większej ilości żółci. Więc to na pewno jest dobry pomysł. No i przewłoga z gruszką, która oczyszcza drogi żółciowe i oczyszcza przewód pokarmowy i oczyszcza wątrobę, tak? Drogi żółciowe są integralną częścią wątroby, tak? W związku z tym mamy tutaj sporo narzędzi, których możemy użyć celem oczyszczania naszych dróg żółciowych i poprawiania ich kondycji.
0: To jest bardzo dobra wiadomość.
1: Jeszcze przy drobnych kamieniach w pęcherzyku, znaczy w przewodach żółciowych, ale to drobnych, takich czasem jak piasek opisywany, jest dobre takie wino ze skalnicą, jest taki przepis, gdzie się gotuje skalnicę w półlitrowej, w półlitrze wina i to jest taki napój do popijania, który jest skuteczny przy rozpuszczaniu takiego piasku. No szczerze powiem, że nie mam z nim doświadczenia, bo nigdy tego nie robiłam jeszcze, no ale takie są przekazy i takie są źródłowe dane na temat piasku w drogach żółciowych, drobnych złogów.
0: Bardzo jest to ciekawe i bardzo optymistyczne, że jest tych narzędzi sporo, ale jedno jeszcze zadam pytanie, bo to też dzisiaj w czasie wieczoru w Brzeźnicy zadawały mi panie, jak mówiłam o stosowaniu dyptamu przy zapchanych naczyniach krwionośnych. Jak długo? Jak długo należy? Bo niektórzy myślą, że wystarczy, że wezmą 3 razy dziennie i już będzie lepiej.
1: Nie, no to nie jest. To jest proces i można oczywiście założyć, że robimy to przez 2 miesiące, a potem sprawdzamy, jak wyglądają naczynia krwionośne. Rzeczywiście te płytki miażdżycowe często cieńczeją i zmniejsza się, znaczy powiększa się światło naczynia. Ale tak naprawdę no w pewnym wieku to stosowanie dyptamu powinno być normą. Jako że zawsze, teoretycznie, praktycznie rzecz biorąc, mamy szansę na jakieś złogi w naczyniach żółciowych, znaczy w naczyniach krwionośnych, przepraszam.
0: Ale w żółciowych również oczywiście.
1: W żółciowych też mamy ten, ale no mówi, wrócił, zaczął, teraz mówiła o naczyniach krwionośnych, a jak się nakręciłam na pęcherzyk, to już od tej wątroby się oderwać nie mogę. Dyptams powinno się w pewnym wieku zacząć stosować regularnie, zakładając, że możemy mieć tendencję do żylaków w naszej szerokości geograficznej, w naszym klimacie. No niestety te choroby naczyń i problemy takie z krążeniem i żylakami są dosyć powszechne i wcale nie dziedziczne, tylko wynikające po prostu z naszego klimatu, sposobu odżywiania i tak dalej. Więc stosowanie dyptamu to nie jest krótki strzał, tylko to jest po prostu codzienne stosowanie dawek mniejszych lub większych w zależności od potrzeb. Trzeba jeszcze pamiętać, że dyptam będzie poprawiał mikrokrążenie w mózgu, tak, że będzie tam powodował, że będzie on lepiej docierał do jeszcze włączeń na przykład z napojem z pietruszki, tak? Będzie lepiej docierał w najbardziej odległe miejsca. No i tutaj robimy jak profilaktykę demencji, tak? I takich zmian niedobrych w naszych głowach na starość.
0: Rośliny Hildegardy, przepisy Hildegardy, to jest naprawdę fenomen, tylko potrzeba cierpliwości, żeby zmiana zaistniała, to chyba ty też zwykle tak mówisz właśnie pacjentom, Małgosiu, że to minimum 6 tygodni.
1: Minimum 6 tygodni, ale w przypadku tych podstawowych ziół, no to jeżeli decydujemy się na hildegardową działalność, no to dajmy szansę. No 6 tygodni to jest naprawdę bardzo krótko. Pierwsze 6 tygodni to na jaką można liczyć, na jakąś zmianę taką, być może bardzo subtelną. Wiele osób nie czuje różnicy, ale powinna, rzeczy się dzieją, tak? No po prostu trzeba, jak już się na coś zdecydowało, no trzeba dać sobie trochę czasu. No nie jesteśmy niestety coraz młodsi, bardzo ładnie się i szybko leczą dzieci, a starsi ludzie, no to już niestety PESEL działa i to nie jest tak, że wszyscy stajemy na nogi w ciągu 1-3 tygodni, tak? Księżyc jest przepiękny, patrzę teraz na niego, jest po prostu zjawiskowy. Właśnie samolot nim przeleciał.
0: Bardzo pięknie, bardzo dziękuję. Pani doktor Małgosia Stępińska dzisiaj opowiadała o drogach żółciowych, a już niedługo na poście w Folwarku Łochów nasze wykłady będą codziennie. A dla wszystkich Państwa, którzy chcą posłuchać i naszych wykładów, i wspaniałych naszych gości, profesorów, w czasie konferencji hildegardowej 17 października należy się już zapisać, korzystając z tego, że jeszcze są miejsca, bo być może w przyszłym tygodniu one się już skończą. A żeby się zapisać na konferencję 17 października w Warszawie, konferencja z udziałem pani profesor Marty Ligaj, pani profesor Marty Solewskiej, pani doktor Małgosi Stępińskiej, pani Agnieszki Wilk, pani Ani Rywojan i pana doktora, który będzie z nami pierwszy raz, a którego pani doktor poznała gdzieś w swojej pracy, prawda?
1: Tak, pracowaliśmy kiedyś razem z doktorem Salusiem.
0: Zdradzamy. Pan doktor Norbert Szaluś będzie z nami. Zapisy przez stronę Hildegardy. Wejść, kliknąć, zapisać się, albo wysłać maila, albo zadzwonić. Oczywiście jutro po 10:00 do Centrum Hildegardy w Józefowie, żeby się zapisać i dołączyć do naszego Hildegardowego świata w Warszawie na Foksal 17 października w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Duża sala, pierwsze piętro. Jeszcze są miejsca. Zapraszamy, tam się zobaczymy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję Pani doktor za wizytę w Radio Wnet, za rozmowę. Dobrego księżycowego wieczoru.
1: Dobranoc, pięknej nocy Państwu życzę.
0: Wszystkim Państwu życzę dobrego, spokojnego wieczoru i popatrzcie w księżyc. Ja to za chwilę zrobię tutaj w Brzeźnicy. Dziękuję. Tomek Rosłon realizował nasz program Studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze posłuchajmy na zakończenie piękna pieśń Hildegardowa.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Co w trawie piszcze?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie. Mili Państwo, Konrad Mędrzecki i Maciej Perzyna. Witam serdecznie. Są też dwie damy.
2: To są Mabyczys. Mabyczys, ich płeć jest suka i mogę to mówić wprost, mimo że niektórzy się krępują, to jednak to są moje suki, ale one śpią, bo zatrzymaliśmy się na dłużej niż 30 sekund, więc one już weszły w tryb ten uśpiony.
1: No właśnie, ale to a propos tego, bo okazuje się, że jest. Tak?
2: Jest perko. Mówię, kurczę, jakie tu wykształcone kadry ma teatrzyk planetarnej diety, bo perko istnieje. Perko to jest mieszaniec kapusty pastewnej i rzepiku. Taka odmiana rzepiku.
1: I to jeleń je.
2: Jeleń je, bo to jest mrozoodporne, rośnie szybko, sieje się późno. I my, czyli myśliwi, szejemy to na poletkach. Teraz już rośnie. To się sieje jakoś tam po sprzęcie zboża, czyli gdzieś tam koniec sierpnia. I to rośnie i potrafi o tej porze już być do kolan. Zanim się zrobi zimno, potrafi być do uda. A najczęściej zanim będzie nowy rok, nawet jak nie mam mrozu, to już jest goła ziemia, bo zwierzyna to lubi. Więc to wrą to jak małpa kit.
1: Czyli to dobre jest. Dla jelenia.
2: Dla jelenia tak, ja bym tego nie jadł, ale ja nie jestem fanem zieleniny. Natomiast jeleń faktycznie jest smaczny. Po takim perku.
1: No właśnie, bo to też jest taki cykl, nie? To co on zje, to później my może ewentualnie coś tam, coś zostaje. Dobra, no ale w ogóle są sytuacje, teraz jest w ogóle sytuacja jest, bo my mamy dwa tematy główne.
2: No.
1: Dzisiaj łoś, sprawa jest poważna i wścieklizna. W ogóle się zrobił kłopocik, tak?
2: Wścieklizną się rozkręca.
1: I trzeba się uważać i ludziom właśnie trzeba powiedzieć parę rzeczy, żeby wiedzieli coś.
2: Tak jest, powiedzmy parę rzeczy, bo wścieklizna znowu zawitała na Mazowsze. Proszę Państwa, w Polsce, Europie, na świecie, przedmurze chrześcijaństwa i walki z wścieklizną, to jesteśmy my. Mamy najlepiej działający system zwalczania wścieklizny w Polsce, Europie, na świecie, ale mimo to mamy przejściowe kłopoty z ogarnięciem sytuacji i obszar objęty chorobą się raczej zamiast zwężać, to poszerza. I tak się składa, że w tym miesiącu zawitała po dwuletniej przerwie znowu na Mazowsze. A że mamy sezon na grzyby i grzyby się rzuciły, no to trzeba być
1: trochę
2: czujnym.
1: Czyli znaczy się rzuciły, że jest dużo ich.
2: Jest dużo, jejku. Jest jak się idzie przez las, to wygląda jak były kiedyś takie książeczki dla dzieci i tam były jeszcze normalne rzeczy, że tam były grzyby, myśliwi, coś zastrzelił się, to zjadło i te grzyby zbierały te dzieci. To było tych grzybów dużo narysowane. Ja tak idąc po lesie mówię, kurczę, jak w książce z przedszkola. To no, dawno było w mojej przedszkole.
1: Pan miał, teraz chodził teraz, tak?
2: Chodziłem różne... A chodziłem tak, bo miód kręciłem. Ja się kręciłem ostatni miód, bo pszczoły trzeba nakarmić na zimę. Więc mówię, no nie będę taki drań, wyjmę resztę miodu, bo to jednak dobry miód, mimo że dużo nie było. Ale jeszcze takiej jesiennej maliny trochę wykręciłem. No i prąd mi nie działał w mojej pracowni pszczelarskiej. Musiałem się przelesie pojrzeć, gdzie mi tam kabel się naciągnął.
1: A wiatraka nie macie, tak?
2: No wiatrak odfrunął. W każdym bądź razie nazbierałem tam grzybów w tym lesie, nie zbierając tych grzybów. Jest dużo grzybów, ale i wścieklizna jest. I teraz, proszę Państwa, co z tą wścieklizną? Bo kiedyś to, jak my byliśmy młodsi, to wszyscy wiedzieli, że jest wścieklizna i jak lis przychodzi, no to jednak się nie cieszymy, tylko albo A, uciekamy, albo B, uciekamy z krzykiem.
1: A teraz
2: uciekamy z krzykiem i powiadamiamy jakieś służby, lekarza, weterynarii, albo milicję, albo no, takiego lisa to nawet ZOMO mogłoby go, bo takiemu lisu się przynależy.
1: Specjalne traktowanie.
2: A teraz nie, teraz jest odwrotnie. I tu pamiętajmy, że to nie są bajki. Brzmi śmiesznie, ale to nie są bajki. Jak mieliśmy wściekliznę na Mazowszu te trzy lata temu, w Falenicy. Dżentelmen znalazł wściekłego lisa i to było już 2 lata trwała ta wścieklizna na Mazowszu. Znalazł wściekłego lisa w agonii, takiego zwierzę jak ma wściekliznę, to w którymś momencie najpierw się wścieka, próbuje wszystkich pogryźć, a później wchodzi w taką fazę, że jest takie otępiałe, no niekumate jest. I ten pan tego lisa w tym trzecim roku trwania zawinął w kurtkę i zaczął szukać przychodni lekarsko-weterynaryjnej, żeby go ratować. Lis oczywiście padł, został zbadany, potwierdzony, pan przeszedł serię szczepień, ale uwaga, no śmieszna historia i wszyscy są troskliwi, by do te lisy ratować, ale uwaga, mamy teraz sposób ratowania ludzi, czyli jest długa faza inkubacji. Jak kogoś pogryzie zwierzę wściekłe, ma najczęściej wirusa w ślinie, zanim się rozwinie choroba, to w tym okresie można zaaplikować tej osobie, która została pogryziona, można zaaplikować serię szczepień, jeszcze się teraz podaje od razu przeciwciała, żeby zabezpieczyć, żeby organizm wytworzył odporność, zanim się rozwinie choroba. I tak można uratować. Inaczej wścieklizna jest śmiertelna. I co roku tam
1: 50... Ale te bolesne, takie w brzuch, tak?
2: To kiedyś już tak... są mniej bolesne. Już tak? są mniej bolesne, nie są takie złe. Ale na czym polega bajer? Czasami nie działa te szczepienie, te ratowanie, bo czasami choroba rozwinie się szybciej niż odporność organizmu. I kiedy to występuje? Ano wtedy, kiedy wirus ma blisko od miejsca ugryzienia do mózgu. No, czyli jak taki pan przytulił tego lisa i ten lis by mu się wgryzł w twarz.
1: Albo w szyję nawet.
2: W szyję, w twarz, w ucho, nawet w górę ręki. To może się okazać, że zanim zareaguje jego organizm, wytwarzając odporność, to weźmie i umrze. I są takie badania, to statystycznie tam między 3 a 8% osób ratowanych po pogryzieniu w głowę, mimo takiego leczenia umiera. To są badania z Iranu, oni tam mają sprężnie działającą wściekliznę u wilków i mają spore grupy badawcze, bo tam rośnie między kilkadziesiąt a kilkaset osób szczepią, no i właśnie najczęściej dzieci są pogryzione po głowie, bo to blisko sięgnąć i mają tam takie dane statystyczne, dlatego trzeba być uważnym ze zwierzętami, a to nie tylko lisy, bo...
1: No właśnie, bo lis to jeden, ale kto jeszcze może mieć? Wiewiórka też może mieć.
2: Może mieć wiewiórka. Z gryzoniami jest o tyle fajna sytuacja i prosta, że one najczęściej tak szybko przechodzą chorobę, że wirus nie zdąży dojść do ślinianek, czyli nie zdążą zarażać, a już padną. Nie? To jesteśmy... Trzeba być uważnym, bo jednak najczęściej tak jest, ale nie zawsze. Po 2000 roku mieliśmy 3 przypadki z tego, co się orientuje, śmiertelne u człowieka, czyli 3 przypadki wścieklizny ludzi w Polsce i jeden był od gryzonia. Jakiś tam panowie kopali dren na Podkarpaciu, wyskoczył, retrospektywnie mówią, że chyba szczur ugryzł jednego i uciekł. A później pan za parę tygodni pojawiły się objawy, nie mogli na razie namierzyć, co to było. W końcu już objawy były tak bardzo wściekliznowe i przeciwciałami potwierdzili, że ma wściekliznę. No i ustalili, że to musiał być ten szczur podczas kopania drenu. Więc technicznie jest to możliwe, ale uwaga, 2 poprzednie przypadki to są od kota.
1: Kot.
2: No i dlaczego?
1: Domowy taki.
2: No,
1: prawie,
2: taki, że... no tak, taki domowy. I dlaczego od kota? No bo kota nikt nie traktuje nas poważnie. No psy to mamy obowiązek ustawowy szczepienia. Każdy pies, który skończył 3 miesiące, musi być zaszczepiony w wścieklizny. Moje tutaj ma być, są zaszczepione już jedna pewno z 8 razy, druga ze 3 razy, bo już co roku się szczepi. A kotów nie. I teraz jak taki kot... Kot jest najczęściej dla wścieklizny ślepym zaułkiem. To znaczy, wścieklizna nie trwa w populacji kotów. Jak nawet gdzieś są koty śmietnikowe, przyjdzie lis wściekły, ugryzie jednego kota, to ten kot najczęściej innych kotów nie pozaraża, bo te inne koty uważają na niego, są sprawne, uciekają. Ale jeżeli taki jest kot jednak kotem domowym i ludzie mu ufają, to próbuję go pogłaskać, a zwierzę w fazie szałowej, no nie jest tym zwierzęciem, ono wygląda jak nasze, ale ono tam w głowie już jest niedobre i potrafi ugryźć. I... No, na terenach objętych wścieklizną trzeba być uważnym na wszystkie zwierzęta. Dzikie, a na pogryzienia też domowych. I teraz jakie to są tereny? Drodzy słuchacze, słuchajcie, bo jedziecie na grzyby do rodziny albo po prostu tam mieszkacie. Zaczęło się od Podkarpacia, bo do nas wścieklizna najczęściej wchodzi ze wschodu. My jesteśmy ostatnim krajem, który dość masowo szczepi lisy. Więc powiedzmy na zachód od nas nie ma wścieklizny, my jesteśmy tym przedmurzem faktycznie. I najczęściej do nas przychodzi wścieklizna albo z terenów Białorusi, albo z terenów Ukrainy, albo ewentualnie z Kaliningradu, czyli od Rosjan. Nie? I więc u nas się zaczęło na Podkarpaciu i na pograniczu podkarpackiego i lubelskiego ta wścieklizna jest już 3. rok. Ale w tym roku na wiosnę nagle się pojawiła, wyskoczyła w Białymstoku. I był taki gatunek, niewiele osób wie, jak to wygląda, a to był jenot. Jenot, to jest w kolędzie o nim śpiewają. Bracia, patrzcie, jenot. Nie? No to wszyscy znają go z kolędy, ale nikt nie wie, jak wygląda. Najczęściej ludzie mylą go z szopem. No, bo to wygląda trochę jak szop. To był jenot. Ale teraz w połowie chyba nawet tego miesiąca. W każdym razie we wrześniu mieliśmy przypadek już na Mazowszu, w gminie Sarnaki. To jest też wschodnia część Mazowsza, no ale już Mazowsze i to był lis. Ten lis jakiegoś tam pana dżentelmena myśliwego, który polował na coś tam innego, chyba na kaczkę czy innego jelenia, ten lis zaczął go szarżować. I pan dżentelmen myśliwy postanowił się nie dać zaszarżować lisu, mimo że to niecodzienna sytuacja, i się ostrzelał. Tego lisa zamordował, ale mówi, no coś to trochę nie tego, żeby tak lis szarżował.
1: Tak jakiś zwariował.
2: Tak jest, więc go przedstawił do badania do inspektoratu. Okazało się, że list dodatni. Ale to jeszcze jest nie wszystko, czyli mamy już Mazowsze i musimy się spodziewać. No Mazowsze uważamy, Podlasie uważamy, Podkarpacie to już uważaliśmy wcześniej, te północne, Lubelskie uważamy całe, ale teraz chyba w zeszłym tygodniu znowu się pojawiła, jeszcze dalej przeskoczyła ta wścieklizna tak na pół Podkarpacia, bo w gminie Solina się objawiła wściekła, uwaga, kuna.
1: Ojej.
2: No właśnie, no kuny też wszyscy znamy. Także.
1: A szopy pracze?
2: Szopy pracze to jest dopiero ciekawa historia. Bo myśmy
1: no właśnie,
2: jeszcze...
1: bo one takie, żeśmy robili audycję o nich, one takie nieciekawe są.
2: One są bardzo ciekawe, ale w sytuacji wścieklizny będą nieciekawe. Ma być w przyszłym tygodniu konferencja w naszym wspaniałym Sejmie na temat inwazyjnych gatunków obcych. Dostałem zaproszenie i tam będą wszyscy mądrzy rozważali temat, jak z tymi szopami walczyć, ale wydaje się, że jednak temat wścieklizny jeszcze w świadomości nie zaistniał, więc chcę ten temat tam zanieść. A to, co musimy wiedzieć, to, że wścieklizna na szopy przeskoczyła w Stanach gdzieś tam w latach 50. Wcześniej nie była u szopów, teraz jest u szopów i od lat 50. od Florydy doszła do Kanady. I szczepienie szopów jest trudne. Szczepienie szopów jest trudne, bo one nie chcą jeść tej przynęty ze szczepionką, którą się wykłada dla lisów. Tam jest niska skuteczność.
1: Bo lis to zje.
2: Lis to zjada i w sumie jak się odpowiednio gęsto tego nasypie, to się wściekliznę zwalcza. Być może za mało gęsto sypiemy, jeżeli już trzeci rok mamy tą wściekliznę w Polsce, albo mamy świeże dostawy.
1: No, są wszystkie programy oszczędnościowe.
2: No nie? Może tak, bo wszystko trzeba było wydać na ważniejsze sprawy, na przykład na dietę planetarną, czy coś tam, nie? Ale w każdym razie z szopem będzie problem z zaszczepieniem. To raz. Dwa, szopy mają swoją wrodzoną odporność i część szopów przechorowywuje i nie pada. Ale mimo to zaraża, więc może trwać w tej populacji dłużej. A trzecia sprawa, która wydaje mi się będzie najtrudniejsza dla mieszkańców, zwłaszcza Wilanowa, bo tam mamy najwięcej szopów chyba w Warszawie. Ale chociaż tutaj powiedzmy, że Bielany, Wrota, Puszczy Kampinoskiej to też jest takie szopowisko. Bo jak mamy wściekliznę u lisów, no to wchodzimy na nasze strzeżone osiedle, zamykamy bramkę, czy tam wchodzimy do domu, zamykamy furtkę i wywalone, nie? Ten lis, nawet jak wściekły, to tam się będzie ślinił z drugiej strony płotu. No a w przypadku szopa to nie działa, bo ten szop przełazi przez płot i mówi, dzień dobry, surprise, surprise. No i tak to działa w Stanach. No tak to działa w Stanach, że te szopy się wgryzają w ludzi. To może być straszny Armagedon, a ja chciałbym, żeby nasze służby weterynaryjne jednak na ten Armagedon zaczęły się przygotowywać, zanim on wystąpi. Więc to o tym będziemy sobie pewno gawędzić w Sejmie. Natomiast w poniedziałek, natomiast dla tych, którzy jednak chodzą po lesie, to należy chodzić po lesie. Tylko sprawdź, drogi słuchaczu, czy twój pies jest zaszczepiony, to raz. A druga sprawa, jak podchodzi do ciebie dzikie zwierzę, to się nie ciesz, tylko raczej unikaj. Trzecia sprawa, jak podchodzi to zwierzę, albo znajdziesz martwe zwierzę, które takie w dziwnych okolicznościach padło. Na przykład przyszedł lis pod dom i zdech. To dobrze jest jednak go dać znać do powiatowego inspektoratu weterynarii albo sanepidu. Sanepid i tak cię odeślę do PIW-u, więc od razu muszę do powiatowego inspektoratu weterynarii dzwonić, żeby oni go zgarnęli i zbadali. I kolejna sprawa, dla te osoby, które mieszkają na obszarach objętych wścieklizną, bardzo zachęcam, żeby zaszczepić koty. Zaszczepić koty z kotami. Koty prowadzą swoje kocie życie, one mają kocie sprawy. Czasami pójdzie, tydzień go nie ma, później wróci. Przez tydzień jest, albo przez rok jest, później znowu go trzyma.
1: Nie mamy wiedzy dokładnie, gdzie on był.
2: Co on robi, tak. A że te przypadki nasze ostatnie faktycznie były śmiertelne od kota. I na Ukrainie w tym roku też był któryś wojak wścieklizny dostał też od kota. Więc no, traktujmy poważnie te koty, które gdzieś tam biegają. Ja u swoich rodziców te koty ich podwórkowe wszystkie zaszczepiłem, a kota tutaj warszawskiego, którego mam w domu, no nie zaszczepiłem, bo on nie wychodzi z domu. Ale też można zaszczepić. W każdym razie warto zaszczepić koty i być trochę bardziej czujnym i tutaj możemy tą wściekliznę już dalej nie straszyć, albo nie uczulać, bo wszyscy już teraz wiedzą, jak być bezpiecznym w kraju wścieklizny.
1: Ale była też konferencja o wilkach w Sejmie. Ja widziałem, że właśnie relacje pan zamieścił. To mnie ciekawi. No bo, i co? Czy ta konferencja jakiś sukces spektakularny? Coś więcej? Coś kroki jakieś dobre? Coś?
2: Nie wiem. Konferencja...
1: No była w Sejmie,
2: znaczy,
1: tak?
2: Znaczy to się zgadza. Ale konkluzje, proszę państwa, są niepokojące. Ja odsyłam zainteresowanych tam na mój profil facebookowy czy inny YouTube'owy i tam ten kawałek, gdzie ja się wypowiadam, on w miarę skrupulatnie przedstawia sytuację z wilkami w Polsce. To, co jest niepokojące, to to, że grono specjalistów no bardzo się zna na wilkach i zarządza tym wilkiem w Polsce i jedni mówią, że zarządza źle, inni mówią, że zarządza dobrze. Zależy, każda pliszka swój ogonek chwali, ale nie wszyscy rozróżniają gatunki i okazuje się, że ta konferencja o wilkach to była pod patronatem kojota. Ale to taka specyfika polska, nie? I oczywiście był tam profesor Okarma, nasz największy autorytet o wilkach. Ja wiem, że on kojota rozpoznał, tylko jest uprzejmy i nie chciał pani przewodniczącej tam gnębić tym kojotem. A jestem mniej uprzejmy, więc jednak zauważyłem, że no bo jak widać tam z tego nagrania, pani przewodnicząca nie wiedziała, że to jest kojot i pani zastępca głównego dyrektora ochrony środowiska też nie wiedziała i przedstawicielka Stowarzyszenia dla Natury Wilk, jednego z głównych podmiotów promujących ścisłą ochronę wilków, też nie wiedziała. To nie jest źle się pomylić, nie? Ale warto takie mieć trochę takiej pokory i też chęci czytania i otworzyć umysł. Bo jesteśmy w zmieniających się czasach.
1: No jak się człowiek zajmuje wilkiem zawodowo, to powinien wiedzieć, jak wygląda wilk, nie?
2: Tak,
1: to...
2: No trochę tak, ale z drugiej strony, jak się nie studiował tematu kojota, nie wie, jak wygląda kojot, no to ten kojot tak trochę do wilka jest podobny. Chodzi o to, że nie chce się mądrzyć, ale tam w jakiś sposób zwrócić uwagę tych specjalistów, że
1: to nie to samo jednak.
2: Że możliwe, że nie wiedzą jeszcze wszystkiego i żeby się otworzyli i jednak starali się pogłębiać wiedzę, a nie tylko okopywać się na swoich z góry upatrzonych pozycjach i mówić, że to, co robimy i robiliśmy, jest najlepsze i moja prawda jest najmojsza i mojsza niż twojsza, nie? No to do niczego nie prowadzi.
1: Folwark zwierzęty się kłania.
2: Oczywiście. A teraz mamy podobną sytuację właśnie z łosiami i z dzikami.
1: Łoś. Łoś wściekliznę też może mieć?
2: Może mieć wściekliznę. Chyba nie było opisanej wścieklizny, przynajmniej u polskich łosi. O, muszę posadzić dziewczyny. Ej, dziewczyny, siadajcie. Proszę się zachowywać. No, bo one już poszły na spacer beze mnie. Siadaj, Lacia, siadaj. O, bardzo dobrze, już pieski siedzą. Chyba wścieklizny u łosia nie było opisywanej, u sarny była. I też na Wilanowie była sarna wściekła podczas poprzedniej edycji Warsaw Shore with wścieklizna. To była wściekła sarna. Natomiast z łosiami jest problem, że one są wściekłe, znaczy teraz się trochę wściekają, bo majoruje. I testosteron uderzył.
1: To czyli to trudno odróżnić, tak?
2: W ogóle trudno odróżnić, bo ekspresja łosia jest taka, jakby to powiedzieć, umowna, nie? On w formie wkurzonej i niewkurzonej wygląda dla postronnych obserwatorów identycznie. Da się odróżnić. Te sygnały są subtelne. On tak troszkę niżej ustawia głowę, czy tak na wysokości grzbietu, troszkę uszy do tyłu kładzie jak koń, bardziej się z profilu pokazuje niż z boku, jeżeli to jest taka agresja związana z tymi hormonami, tak? Natomiast jeżeli jest agresja obronna, no to może frontem atakować. Natomiast na czym polega bajer? Wszyscy widzieli łosia biegającego po dworcu centralnym. Tak? Teraz w zeszłym tygodniu był odławiany łoś w Warszawie na dworcu centralnym. Ale mało kto wie, że ten sam łoś dwa dni wcześniej na Białołęce, czyli po drugiej stronie Warszawy, zdemolował chyba 4 samochody i tak demolował je dość rzetelnie, tak z charyzmą. Nie to, że przyszedł, jednego zahaczył, o 2 się potknął i poszedł, nie? Tylko tam spędził dłuższy czas, demolując te samochody, rearanżację lakieru przeprowadzając. I wtedy już, widząc takiego łosia, można go było być może wyprowadzić stąd. Według mnie powinno się...
1: Porozmawiać można było.
2: Można go było porozmawiać, można było zrobić z niego, nie wiem, wkład na grilla, na święto łosia, bo był dzień łosia, nie? To można było zrobić tego łosia od motoryzacji i blacharstwa. Można go było zaprosić na grilla i wtedy wszyscy by warszawiacy przyszli i by zobaczyli, że liczy się wnętrze. No. Tak? No właśnie. Czy łosia na przykład. Ale w każdym razie nikt tego nie zrobił. Łoś sforsował Wisłę, co nie jest trudne. Jak u dziewczyny się rozbawiły.
1: Bo tam niski poziom wody jest.
2: Niski poziom wody jest, a jak jest wysoki, to łoś też sobie radzi. Ale sobie sforsował tą Wisłę.
1: To płetwy ma łoś?
2: Ciekawszy, no trochę ma, nie? A ciekawsze jest to, dlaczego on w ogóle wszedł na dworzec. Przecież tam trzeba było pójść kawałek tunelem, tak? No. I to nie jest naturalne. Łosie nie są zwierzęciami jaskiniowymi, także łosie wchodzą do jaskini. Ale ja już pieszę z wyjaśnieniem. Dla niektórych łosi to jest naturalne, bo jeżeli łoś jest nauczony bytowania w budynkach, no to, to on się nie boi tam wchodzić, nie? I teraz kto, czemu ten łoś, kto go nauczył mieszkania w domu? No nauczył go ten, co go ratował, jak ratował małego łoszaka. I ta populacja łosi, które są habituowane, w Polsce rośnie, no bo mamy różne te, mamy różne fundacje, mamy tam te kopytka z patatajem, czy tam ratujmy łosięta. Zbierają te łosie, odkarmiają, wszystko fajnie i dobrze, nie?
1: W kawalerce.
2: W kawalerce mogą, albo w gołębniku, nie? Albo gdzieś tam w kralce z królikami, nie? Królik
1: taki się malutki łoś. To
2: no, jak... póki jest mały, to jest fajny. Później zaczyna być trudniej, bo jak łoś przestaje pić butelkę, to jest go trudno wykarmić, bo musi jeść małe patyczki. I tutaj już większość ludzi polega, nie? Te fundacje też polegają. To znaczy dostarczyć codziennie 60 czy 70 kilo cienkich gałązek, wbrew pozorom, nie jest proste. Więc większość tych fundacji jednak skłania się do tego, żeby takiego łosia, jak już urośnie, to go wypuścić. No i niestety jest problem, bo te łosie się nie boją ludzi później. No i to był jeden z takich łosi. Ten łoś pojechał do Campinosu, daj mu Boże zdrowie. Ale w związku z tą rują mamy w ogóle dużą aktywność na rynku łosi. I teraz, zaraz trzy dni później w Kowiesach, to jest województwo łódzkie, gdzieś tam bliżej Skierniewic, objawił się następny łoś, który złamał kręgosłup, przechodząc przez płot, co mu nie wyszło. I znowu leżał tam i dogorywał. Przepraszam, bo muszę je spacyfikować.
1: Ale nie, no dziewczyny niech mówią
2: tak,
1: sobie.
2: Niech mówią, no bo, dobra, bo one bardzo się dzisiaj wyluzowane tu czują w tym radiu, tak?
1: No bo nie pierwsza wizyta.
2: A, no może tak, tak.
1: Może już tak. Są jak u siebie troszeczkę.
2: No tak, no jeszcze póki nie przegryzają kabli, no to dobra, no niech. W każdym razie leżał w Kowiesach znowu łoś potrącony i znowu nie było komu go jakby przerwać jego cierpień. Tak. I też to jakoś tam przemyka gdzieś bokiem. Wszyscy mówią, ratujmy łosie, ratujmy łosięta, zróbmy zbiórki. Zrobienie zbiórki na łosia, który cierpi i powinno się go poddać eutanazji, czyli mówiąc po polsku zastrzelić, niezwłocznie. To zrobienie zbiórki nigdy nie jest problemem. Tam jakaś organizacja robi tą zbiórkę, ta zbiórka trwa, nawet jak łoś nie żyje, nie, te pieniądze są na coś wydawane, niezwiązane z tym łosiem, bo łoś już nie żyje, ale z tym nie ma problemu, zawsze jest. Ale jak leży łoś, który ma złamany kręgosłup albo urwaną nogę, to się okazuje, że nie ma go komu zastrzelić. I przyjeżdża policja i policja mówi, że oni by go zastrzelili, ale po pierwsze, nie chcą hejtu, bo hejt się zaraz na nich wylewa, a po drugie...
1: Mordercy łosia.
2: Mordercy, łosio mordercy. Łosio, skrytym łosio zabójcom mówimy zdecydowanie nie. A po drugie, oni nie wiedzą, gdzie tego łosia trzeba zastrzelić, bo go nikt nie uczyli, gdzie ten łoś ma mózg. I tutaj, to brzmi trochę śmiesznie, a trochę są po temu podstawy, bo łosia mózg jest nieduży, łeb jest wielki i faktycznie on nie jest w takim do końca intuicyjnym miejscu w tym łosiu. Ale uwaga, to też jest na to rozwiązanie, ponieważ taki pan policjant, on najczęściej w swojej broni służbowej ma więcej pocisków, więcej naboi, każdy z pociskiem, niż jeden. I jakby czysto hipotetycznie pierwszym go nie zamordował, to mógłby mu go zastrzelić drugim. Tak jak panowie policjanci zrobili to z dzikiem we Wrocławiu, jak tam pana jakiegoś dzik przeżuwał. Nie? Więc jak pierwszym strzałem nie pomogło dziku, to strzelali, aż dzik... wrócił na zielone pastwiska do kraju wiecznej żołędzi. I tak samo można było zrobić z łosiem. I tutaj dochodzimy do trzeciego łosia w tej serii łosiowej, czyli łosia chyba z wczoraj, z Konstancina, który łoś, jak to mają w dobrym zwyczaju nasze łosie tutaj w centralnej Polsce, stwierdził, że w Konstancinie to żyją ludzie nadziani i on też będzie nadziany, więc się nadział na płot. Nadział się na płot, wysypały się z niego trzewia i chyba też nikt go nie, jakby nie przyjechał, nie dobił. Czekali wszyscy, aż grzecznie z upływu krwi padnie. I oczywiście podniosły się rabany. Raban

0: taka rzecz, że, bo ten płot, on miał ostre końcówki i przez wina tego, kto zrobił ten płot. Płot, jak tam debata rozgorzała, wydaje się, że ogradza jakiś punkt leczenia osób. I generalnie zakładając, że tam z drugiej strony płotu były te osoby, no to może nawet dobrze, że ten łoś nie wpadł te chore osoby, tylko jednak został na płocie. Ale co do zasady, tego łosia po prostu tam powinno nie być. Jeżeli rokrocznie nabija się nam tutaj w mieście stołecznym... Co tu się dzieje z tymi sukami dzisiaj? Jeżeli rokrocznie nam się nabija... Chodźcie tutaj. W mieście stołecznym, okolicach czy w innych miejscach tych łosi kilkanaście, to może to już powinien być sygnał, że to miasto nie jest miejscem dla łosia. Tak? I to nie jest problem, że ogrodzenia nie powinny być ostro zakończone, no bo one są po to ostro zakończone, żeby te łosie na dwóch nogach tamtędy nie przechodziły. Tak? Te ogrodzenie każde jedno służy temu, żeby nie wchodziły tam osoby niepowołane albo nawet niebezpieczne. Do tego służy ogrodzenia. Po prostu łoś nie powinien tam wchodzić, w ogóle się tam kręcić. Więc jeżeli łoś chodzi po ulicach miasta, to ja jednak jestem zwolennikiem, żeby go łosia zaprosić na święto łosia. Czyli na przykład na grilla. Łoś jest bardzo dobry. Smaczny w sensie.
1: Jadł pan, tak?
0: Tak, jadłem. Oczywiście, że jadłem. Nie można jeść w Polsce łosia, nie można na nie polować. Ale uwaga, podobno jak jest zwierzę z drogi, czyli drożyzna, to jest niebezpieczne dla zdrowia. Więc parokrotnie byłem częstowany przez różnych padlinożerców. I te łosie za każdym razem okazują się nieprzyzwoicie smaczne. W ogóle nie ma posmaku asfaltu.
1: Tak?
0: No, to jest całkiem ciekawe. No, taka historia.
1: Ale to trzeba przebadać takie mięso łosia, co tam...
0: Nie, no trzeba oskrobać z tej posypki, bo na asfalcie są takie kamyki wysypane i one niszczą szkliwo, jak się je.
1: Ale to jest duża taka porcja z takiego...
0: No, dlatego to zawsze
1: wesele takiego... można sobie.
0: Zawsze takiego łosia w Polsce... No, Polska to jest dziki kraj, tak? W Polsce nie jest uregulowane, co z takim łosiem zrobić. On w rozumieniu przepisów prawa jest odpadem. No bo jeżeli on byłby...
1: A odpady można jeść.
0: No, nie ma zakazu.
1: Teoretycznie.
0: Nie ma zakazu jedzenia odpadów. Nie? No. Jest inna rzecz, że ten odpad ma właściciela, bo każdy odpad ma właściciela. Odpadem... Ale właścicielem odpadów w formie łosia jest Skarb Państwa, no bo łoś należał do Skarbu Państwa. Ale uwaga, to nie znaczy, że Skarb Państwa zapłaci za usunięcie tego odpadu. Bo mamy taką ustawę o utrzymaniu porządku w gminach, że za usunięcie odpadów odpowiada właściciel bądź zarządca gruntu. Czyli jeżeli jest droga gminna, no to gmina, jeżeli powiatowa, to powiat. Jeżeli ten łoś rozwalony przez samochód tam, powiedzmy, dostał strzała, ale jeszcze się odpełznął i u kogoś na trawniku leży, to ten łoś jest własnością Skarbu Państwa, ale obowiązek uprzątnięcia łosia leży na właścicielu trawnika. Dlatego co do zasady, ja wiem, że otwieramy oczy niedowiarkom i nie jest to nasze ostatnie słowo, ale utarł się taki zwyczaj w tym kraju, że jeżeli się tylko gdzieś w jakimś miejscu z martwym zwierzęciem dzikim pojawiają nieznani sprawcy, którzy są chętni to zwierzę uprzątnąć, to o ile nie jest to dzik, no bo dzik to ASF, no to już tam powiedzmy inspektorat powiatowy chętnie się tym dzikiem zajmie, to jeżeli jest jakiekolwiek inne zwierzę, to wszyscy odwrócą grzecznie wzrok i powiedzą, drodzy nieznani sprawcy, tutaj możecie wjechać i zabierzcie go, jedźcie i z Bogiem. Nie? No i w ten sposób co jakiś czas gdzieś tam taką łosinę można spróbować. I oczywiście... Kiedyś będzie taka sprawa i to będzie piękna sprawa, bo to będzie jak u Pawlaków pierwsza w powiecie sprawa o kota, to będzie pierwsza sprawa o łosia, bo ktoś kiedyś złoży zawiadomienie na prokuraturę, że ktoś ukradł martwego łosia. No i wtedy prokurator powoła, czy tam sąd będzie musiał powołać biegłych, żeby ustalić wartość łosia. Biegły w takiej sprawie sądowej, no to weźmie tam te 8 czy 10 tysięcy, no 3,5 to na bidę za ustalenie wartości łosia. Jak już to wszystko zbiorą, no to się okaże, że ten odpad nie miał wartości, a stanowił koszt. Albo że miał wartość rzędu 300 zł. No to zgodnie teraz chyba limit na kradzież to jest 500 bodajże. To nawet nie była kradzież, tylko wykroczenie. Znaczy nie przestępstwo, tylko wykroczenie. Ale to jeszcze przed nami jest. Ja ufam, że zanim tam minie 2030, to sprawa łosia jeszcze się w tym kraju pojawi.
1: My też wrócimy do sprawy łosia, bo jest, już musimy kończyć, bo jest już godzina, jest łosia, więc godzina łosia wybiła prawie, że za 20 sekund wybije, ale wrócimy do łosia, ale też będziemy, mamy taką zaległą audycję o motylach, co prawda teraz motyle to...
0: Myślę, że motyla noga to może nam się jeszcze powinąć parę razy, bo teraz będzie Dzień Franciszka.
1: Będzie Dzień Franciszka i jak
0: to
1: właśnie...
0: Świętego.
1: No właśnie, 3 października, 800 lat od śmierci świętego Franciszka, ale w ogóle jest rok Franciszka, więc wracamy, jest wystawa w Siedlcach związana z właśnie ze świętym Franciszkiem, święci naszej codzienności, ale Franciszek i zwierzęta to też sobie porozmawiamy, panie Maciej.

0: Tak, zrobimy właśnie. Więc uważajcie na łosie, proszę nie wjeżdżać w nich samochodem, bo to niezdrowe. No i też no w ogóle na te zwierzęta, co podchodzą, to lepiej uważać, bo tam, żeby się nie wścieknąć za bardzo.
1: Żeby się nie wścieknąć. My się nie wściekamy, ktoś tam ma audycję, za chwilę to nie będzie. Też się może wściekał, jak już skończymy parę sekund po. Dziękuję bardzo, panie
0: Dzięki. Maciej. No do usłyszenia.
1: To pa!
0: Pa!
2: Co w trawie piszcze?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości: ofiary rosyjskich ataków na Ukrainie. W Krakowie będzie druga tura oraz atak terrorystyczny na bazę RAF-u. Jakub Duszak, zapraszam.
2: Wiadomości Wnet.
1: Dwie osoby nie żyją po wczorajszym rosyjskim dronowym ataku na targowisko w Kijowie. W samej stolicy poszkodowanych zostało 9 osób, w tym dziecko. Kolejne ofiary odnotowano w innych częściach Ukrainy. W Sumach rosyjskie bomby kierowane spadły w pobliżu ośrodka pomocy rodzinom. Zginęły tam dwie osoby. W Charkowie rosyjski dron uderzył w samochód, zabijając kierowcę. Wołodymyr Zełenski przekazał, że od soboty Rosja wykorzystała 277 dronów bojowych, w tym 155 maszyn napędzanych silnikami odrzutowymi. Ataki dotknęły również infrastrukturę telekomunikacyjną. Uszkodzona została siedziba największego ukraińskiego operatora telefonii komórkowej. W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który uzyskał wczoraj 36,38% głosów, oraz popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Pani senator zajęła drugie miejsce z wynikiem 29,91%. Trzeci wynik w niedzielnym głosowaniu uzyskał Michał Drewnicki z PiS z poparciem 17,5% głosów, a czwarta była Aleksandra Owca z partii Razem. Pięć osób zostało zatrzymanych w Wielkiej Brytanii pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego oraz przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi. Policja interweniowała po zgłoszeniu trzech podejrzanych pojazdów jadących w kierunku bazy RAF Fairford w Gloucestershire. Do zdarzenia doszło po północy czasu lokalnego. W związku z zagrożeniem ewakuowano mieszkańców kilkudziesięciu domów w pobliżu bazy. Jak podaje BBC, na miejscu pracuje wojskowy zespół saperów, który bada pojazdy. Śledztwo prowadzi jednostka policji zajmująca się zwalczaniem terroryzmu. Baza RAF ma długą historię współpracy z amerykańskimi siłami zbrojnymi. W ostatnim czasie korzystały z niej amerykańskie samoloty wojskowe, między innymi jako baza wypadowa do działań obronnych przeciwko Iranowi. Brytyjski minister obrony Wes Streeting poinformował, że pozostaje w kontakcie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Iran ponownie wzywa do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z USA i Izraelem. Teheran reaguje w ten sposób na odrzucenie przez Donalda Trumpa propozycji dotyczącej otwarcia cieśniny Ormus i zakończenia walk. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi zaznaczył, że żegluga przez cieśninę zostanie wznowiona po spełnieniu warunków stawianych przez Iran. Według niego wyjściem z obecnego impasu może być wyłącznie wynegocjowane porozumienie. Irańska oferta zakłada 7-dniowy okres przygotowań do otwarcia cieśniny i zawieszenia walk, a następnie rozmowy między stronami, między innymi o programie nuklearnym. Prezydent Iranu Mesud Pezeszkian deklaruje gotowość do negocjacji, ale odrzuca presję i groźby.
3: Prognoza pogody.
1: Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami umiarkowane. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
5: Po reklamie.
3: Autopromocja.
7: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: To była autopromocja.
8: Wyschnięta rzeka. Nie wiem, czy też masz takie poczucie, ale ja nieraz mam wrażenie, że tracę napęd. Co przez to rozumiem? Bez względu na to, jaka jest nasza rola życiowa, czy to w domu, czy w pracy, dzień po dniu dajemy coś z siebie i czujemy, że mamy coraz mniej energii. Nawet jeśli wyjeżdżamy gdzieś na urlop, żeby z powrotem naładować akumulatory, to jednak w jakiś dziwny sposób czujemy ciągle zmęczenie. Emocjonalne, duchowe. Pustka. Poczucie, że nie mam już nic więcej, co mógłbym z siebie dać. Jesteś mamą nastoletnich dzieci. I wychowywanie z pewnością wymaga wiele zasobów energii. Albo jesteś ojcem, głową rodziny, za którą czujesz się odpowiedzialny. I nie masz pojęcia, jak zdołasz przebrnąć przez kolejny dzień. Któregoś dnia budzisz się i stwierdzasz, że zamiast rzeki jest tylko wyschłe koryto. Nie masz nic, co mógłbyś z siebie dać. Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Rzeki.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry Państwu. Poniedziałek. Zgubiliśmy mikrofon. Ja przez chwilę szukałam, gdzie jest mikrofon w radiu. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Katarzyna Adamiak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś 28 dzień września 2026 roku. Wszyscy ci, którzy z niepokojem obserwują YouTube'a, muszą chwilkę poczekać, bo mamy awarię związaną z komunikacją miejską. Ksenia dojeżdża do nas, więc proszę uzbroić się w cierpliwość. Ja przepraszam bardzo gorąco za tę sytuację. Szybko tytułem przegląd prasy to tygodnik sieci Awantura o lalkę. To jest czołówka, tak zwana okładka gazety. A w środku świetny tytuł felietonu Bronisława Wilsztajna, z którym za chwilę będziemy rozmawiać na linii, tym razem telefonicznie. Jak von der Leyen kibel Włodkowi instalowała. Naprawdę znakomity felieton, bardzo gorąco Państwu polecam. Rozbawił mnie o poranku. Drugi tekst, bardzo ważny, który chciałabym Państwu zacytować, bo proszę mi darować, dyskusję o lalce już pominę. Sądowa prawda o medialnej egzekucji. I to jest prawda o strasznie, to informacja, która mną wstrząsnęła, szczerze mówiąc, dziś o poranku. Gazeta Wyborcza musi przeprosić za kłamstwo o księdzu Henryku Jankowskim, którego oskarżyła o pedofilię. Po 7 latach procesu sąd apelacyjny w Gdańsku uznał artykuł Bożeny Aksamit za nierzetelny i oparty na nieprawdziwych relacjach. Legendarny kapelan Solidarności został obdarty z godności na podstawie ordynarnych pomówień, które przez lata rozrosły się do tysięcy publikacji. Władze Gdańska odebrały mu tytuł honorowego obywatela miasta, a bohaterowie reportażu Tomasza Sekielskiego zburzyli jego pomnik. To tekst Marzeny Nykiel, bardzo ważny, bo myślę, że wszyscy słyszeliśmy o zarzutach wobec księdza prałata Jankowskiego, wszyscy dyskutowaliśmy o tym, co się dzieje z legendarnym kapelanem Solidarności, jakie było tło jego działania, a tu okazuje się, że ten tekst był nieprawdziwy. Informacje o tych zarzutach dotarły właściwie do wszystkich w Polsce. A ile osób przeczyta informacje o tym, że tekst był oparty na nierzetelnych informacjach i nieprawdziwych? No to jest ta zagadka, która pewnie jest... To jest pytanie, które jest retoryczne. Jeszcze... No dobrze, to porzucę gazety, bo... W 1990 roku wystartowało Radio Z. Radio Gazeta, tak się nazywało wtedy, druga po RMF-ie komercyjna stacja radiowa w Polsce. To jest stacja, w której rozpoczął swoją też karierę dziennikarską radiową Krzysztof Skowroński. 90 rok, proszę Państwa. I informacja, która mną wstrząsnęła, może dla Państwa nie jest wstrząsająca, ale dla mnie tak. 103-letni kapitan Eugeniusz Niedzielski, weteran i żołnierz pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, odebrał swój pierwszy polski paszport. Uroczyste wręczenie dokumentu przez konsula RP miało miejsce 25 września w Londynie. Proszę Państwa, 103 lata kapitan czekał na to, żeby po wojnie odebrać pierwszy polski paszport, ponieważ dopiero w 2026 roku wręczyliśmy żołnierzom pierwszej dywizji pancernej generała Maczka paszport. Nie, to są naprawdę dla mnie wstrząsające informacje, ale jest dużo dobrych informacji i o nich, mam nadzieję, będziemy w dzisiejszym poranku rozmawiać. To witam mojego pierwszego gościa. Szkoda, że telefonicznie, ale niestety MZA nas zawiodło, przepraszam. Bronisław Wilsztajn, pisarz i publicysta, jest gościem.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czuję się trochę tak osamotniona w dzisiejszym poranku bez pana redaktora. W ubiegłym tygodniu pana redaktora nie było. Słuchacze dopytywali, gdzie jest pan redaktor stęskniony, a dziś z kolei się nie zobaczymy, tylko się usłyszymy, ale w końcu jesteśmy w radiu, więc głos to potęga.
1: Właśnie, zresztą oglądać może specjalnie nie ma co, więc może i lepiej. W moim wypadku ja żałuję, że pani nie mogę zobaczyć.
0: Ach, to dziękuję za ten komplement, choć dzisiaj chyba też nie jest najlepiej jakieś sezonowe przeziębienie. Natomiast oglądałam wczoraj relacje z Krakowa i tam było bardzo gorąco, ponieważ te właściwie wszystkie z telewizji postawiły na swoje studia wyborcze, jakbyśmy mieli do czynienia z wyborami parlamentarnymi albo przynajmniej prezydenckimi. Było mnóstwo dyskusji, eksperci, analizy. cały czas jest to porównanie do tego, jak będą, że to może być fokus przyszłych wyborów parlamentarnych i to bardzo, bardzo mocno może obciążyć Koalicję Obywatelską. Tymczasem kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską wciąż może liczyć na 38,4 głosów poparcia według badań, mimo że poprzedni prezydent Krakowa Aleksander Miszalski był również z Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, jak można wytłumaczyć te wyniki wyborów w Krakowie? Dlaczego Kraków nadal głosuje na, moim zdaniem, skompromitowaną, przynajmniej w tym mieście, Koalicję Obywatelską?
1: No, pani patrzy na od strony tej pustej połówki szklanki. To ja bym popatrzył od strony pełnej. To znaczy, że jednak z tego, co słyszymy, ja nie wiem, jakie są ostatnie wybory, ale pamiętam, że te wszystkie exit polls mówiły o wygranej pana Gibały.
0: Absolutnie już wszystkie informacje raczej potwierdzają, że to jest zwycięstwo pana Gibały.
1: No właśnie, no to przede wszystkim, żeby popatrzeć z tej strony. Kraków był matecznikiem Platformy, obecnie koalicji. Tu zyskiwał ogromne Platforma, partia Tuska, powiedzmy szczególnie establishment, zyskiwał ogromne poparcie. A w tym wypadku mamy do czynienia, po pierwsze, z odwołaniem prezydenta dużego miasta, co się zdarzyło po raz pierwszy, drugiego co do wielkości miasta Polski i miasta regularnie dotąd takiego establishmentowego, który popierał ten układ establishmentowy, trzeci RP, popierał partię Tuska i to bardzo wyraźnie i bardzo mocno. I tu mamy do czynienia z przegraną tym. A pani mówi, no, że ona dostała, że reprezentantka koalicji dostała tak dużo. Ja mówię, że przede wszystkim chodzi o to, że przegrała i wszystko wskazuje na to, że Gibała wygra te wybory na prezydenta, ponieważ ma jeszcze rezerwę, tak powiem, tą rezerwę głosów, które były dane na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. To w sumie jest już jest ponad 50% głosów. Oczywiście tak rachować nie powinno się w polityce, bo to nie są takie proste przeliczenia. Ale raczej można powiedzieć, że wszystko wskazuje, że Gibała wygra te wybory, a więc, że nastąpi jakaś fundamentalna zmiana. Powtarzam, w mieście, które było zawsze matecznikiem establishmentu III RP i matecznikiem Tuska i jego partii, w tym wypadku Koalicji Obywatelskiej. Więc pani mówi, że ludzie ciągle się jeszcze nie przebudzili wystarczająco, żeby w ogóle powiedzieć sobie, no nie, na tą skompromitowaną partię, która rządzi w sposób taki, jaki rządzi, już nie powinniśmy głosować. No ale właśnie popatrzmy przede wszystkim na arytmetykę wyborczą, która wskazuje na to, że właśnie koalicja przegra. A to, że ludzie bardzo zmieniają swoją orientację, że bardzo trudno im przyznać się do błędów, do tego, że dali się omotać propagandą, którą w ogromnej mierze stanowią media, że te środowiska dominujące, to na przykład to w Krakowie jest strasznie mocne. Ja znam dobrze Kraków, spędziłem tam sporą część swojego życia. No więc te środowiska dominujące są w stanie narzucić pewien obraz rzeczywistości, to znaczy w ogóle stworzyć taką aurę, że każdy, kto nie potwierdza tego dominującego poglądu, to jest po prostu niepełnowartościowym człowiekiem, jest jakimś barbarzyńcą, jest niekulturalny. To wszystko udało się przełamać do tego stopnia, że jednak przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej nie wygrała tych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że nie wygra. No to jest ogromny sukces i pokazuje pewien trend. W szerszym sensie, powtarzam, to jest Kraków, to jest matecznik Koalicji Obywatelskiej.
0: Bardzo się cieszę, bo ja zapowiedziałam, że będą optymistyczne też informacje i a propos tego spotkania w Krakowie, Donald Tusk, który przyjechał osobiście wesprzeć swoją kandydatkę, zadeklarował, że i tu cytat, grzeczny już byłem, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem, to jest wypowiedź premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście sporu o Trybunał Konstytucyjny. Czy pana zdaniem te mocne słowa pana premiera Donalda Tuska są zapowiedzią ostrego wejścia do Trybunału, czy po tym wyniku w Krakowie jednak Tusk zmieni retorykę?
1: No, ja zacznę od tego, powtórzę raz jeszcze, że nie słuchajmy, kiedy Donald Tusk mówi o sobie. Słuchajmy, kiedy o innych. Wtedy mówi o sobie. Kiedy on mówi o bejsbolu, że ktoś przychodzi z bejsbolem, a on, Donald Tusk, to nic tylko by w szachy chciał grać, no to doskonale wiemy, że przecież mamy do czynienia z takim kibolem politycznym, który zawsze się bejsbolem posługiwał, a nigdy szachami. A więc pytanie, czy nastąpi siłowe wejście do Trybunału, moim zdaniem odpowiedź na to pytanie nie leży w Polsce, dlatego że dużo wskazuje na to, że Donald Tusk przymierzał się do wejścia do Trybunału wcześniej. Znaczy, cały czas się przymierza i cały czas to opowiada i jego ludzie to opowiadają po to, żeby się to wreszcie zbanalizowało i że kiedy nastąpi, to wszyscy machniemy ręką i powiemy, no tak, to miało być, nastąpiło i tak się stało, jak miało być. Otóż to, że dotąd tak się nie stało, to moim zdaniem to jest, składa się na to parę elementów. Być może, to wszystko to są moje domniemania, hipotezy, nie mam na to żadnych dowodów, a parę poszlak mam. Przypomnijmy, że pan Kamysz, Kosiniak-Kamysz, który miał spotkać się ze swoim z przedstawicielem, no powiedzmy na tym samym poziomie amerykańskim, jechać do Ameryki, jego wizyta została odwołana. W tym samym czasie prezydent polski Karol Nawrocki był przyjmowany z honorami w Stanach Zjednoczonych. No to jest pewien sygnał, bardzo wyraźny sygnał. Tego nie można przeoczyć. No to dość ostentacyjny. Amerykanie pokazują, że nie podoba im się to, co robi polski rząd. No, trudno, żeby mi się podobało, trudno, żeby komukolwiek, kto ma jakikolwiek, już nie nawet szacunek, ale jakikolwiek skłonność ku państwu, prawa i normom cywilizacji zachodniej, podobał się projekt, prawda, rozbijania Trybunału Konstytucyjnego przy pomocy bejsbola, że zacytuję premiera. Otóż ten sygnał to również może być sygnał, że Ameryka nie tylko próbuje wywrzeć na polski rząd pewną presję i sugeruje, żeby jednak jakiś choćby elementów, choćby pozorów prawa się trzymać, ale że to być może jest presja na instytucje europejskie, które wbrew pozorom wcale nie są takie chętne do konfliktu z Ameryką. Wręcz przeciwnie. To bardzo charakterystyczne, że najbardziej bojowym, antyamerykańską liderem europejskim jest nie kto inny, tylko Donald Tusk, który już po prostu parę razy obrażał prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak sam o sobie mówił, że był w szpicy, prawda, mówił, przychodzili do mnie po cichu liderzy europejscy, mówili, my też tak myślimy, świetnie, żeś tak powiedział. A więc liderzy europejscy tak sobie myślą, ale wiedzą, że tak mówić nie można, a tutaj dzielny Donald Tusk będzie obrażał Amerykę, nie będzie chciał przyjmować oddziałów amerykańskich, nie wiem co jeszcze, prawda. W związku z tym, już nie mówiąc o Radosławie Sikorskim, w związku z tym ci europejscy liderzy to też mogą naciskać, żeby trochę się Donald Tusk uspokoił. No, przy okazji jeszcze jest cała jednak sprawa dotycząca trybunałów konstytucyjnych. To jednak nie zdarzyło się dotąd nic nawet podobnego, nawet przypominającego taki projekt, żeby wedrzeć się z policją do trybunału i spacyfikować go w ten sposób. Prawda? To już jest w ogóle zakwestionowanie konstytucjonalizmu, tego porządku prawnego europejskiego. I tego Europa się może bać tego typu precedensu, zwłaszcza że, przypomnijmy, najbliższy rok to jest rok takich powszechnych wyborów, powiem tak metaforycznie, bo są w Europie. Są najważniejsze dla Europy w tym układzie wybory prezydenckie we Francji. A to jest taki system semiprezydencki, gdzie nowy prezydent, a wszystko wskazuje, że to będzie Marine Le Pen, może po zdobyciu władzy rozwiązać bez żadnego uzasadnienia, bo to konstytucyjnie zagwarantowane, rozwiązać parlament i zarządzić przedterminowe wybory. I wtedy oczywiście po wygraniu takich wyborów prezydenckich można być pewnym, że ona będzie w stanie sformułować nowy rząd. Będą wybory w Hiszpanii, będą wybory we Włoszech, będą wybory w Finlandii. A więc architektura polityczna Europy może się dość fundamentalnie zmienić, co też spowoduje, że te trybunały konstytucyjne, jeżeli będzie taki precedens w Polsce, no to w ogóle pojawi się taka przymilczenie Europy, która dotąd toleruje wszystkie ekscesy Tuska, no, który może być niebezpieczny dla establishmentu europejskiego. A więc ja myślę, że Donald Tusk nie cofnie się przed tymi, niestety, przykro mi bardzo, to jest bardzo piękne, że ludzie protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale te protesty są lachityczne, one powinny być dużo, dużo większe. Nie cofnie się przed tym, że przegra wybory w Krakowie, co sugeruje w ogóle klęskę w wyborach parlamentarnych najbliższych w przyszłym roku. Wręcz przeciwnie, te próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego to jest próba zablokowania, to jest próba działania w kierunku nieprawnego zmienienia nacisku na wybory, co można wyobrażać rozmaite strategie, na przykład eliminację liderów PiS-u pod jakimiś zarzutami. No wszystko można sobie wyobrazić. Ja mógłbym wymieniać te scenariusze niepotrzebnie. Nie będę tego robił. Pan Berek wysłany został do Trybunału po to, żeby to przeprowadzić. Ale więc nie przed tym się cofnie Tusk, tylko może się cofnąć przed presją w tym wypadku zagraniczną.
0: I to jest scenariusz, który moim zdaniem też jest bardzo prawdopodobny. To a propos Finlandii, lekkie skojarzenie na koniec naszej rozmowy, obejrzałam dwa seriale dzięki panu redaktorowi Bronisławowi Lichsteinowi. Obejrzałam Czas niedokonany i naprawdę się wciągnęłam. Bardzo gorąco państwu polecam, bo to jest naprawdę świetnie zrealizowany serial i nie mówię dlatego, że jest napisany scenariusz na podstawie powieści pana redaktora. Bardzo polecam. A druga rzecz, którą obejrzałam to w domu, to Konflikt, serial finlandzki o po prostu ataku, który odbywa się na część Finlandii. Myślę, że też jest całkiem dobrze zrealizowany, więc gorąco. A pan obejrzał, panie redaktorze, serial według własnej powieści?
1: Tak.
0: Jakie wrażenie?
1: Tak, oglądałem go. No oglądałem go jeszcze wcześniej na poziomie konsultacji z twórcami, czyli z scenarzystą Wojciechem Tomczykiem i reżyserem Dariuszem Gajewskim, więc oglądałem go wcześniej. Ja uważam, to jest naprawdę dobry serial. Mogę to śmiało mówić, bo no, serial to jednak nie jest książka. Książka jest moja, serial już nie jest mój, choć na podstawie mojej książki. Co skądinąd telewizja polska w rozkładzie upadków, jak to tam się nazywa?
0: Upadłości.
1: W upadłości, aha, no pani. To żart jest z mojej strony. Więc ona stara się ukryć to, że to jest serial na podstawie mojej książki, bo istnieją pewne obyczaje, to znaczy, jeżeli jest serial na podstawie jakichś powieści, no to się to eksponuje, pisze się od razu pod tytułem. To jest jakby taki obyczaj, co w pierwszych takich napisach. W tym wypadku są to, przepraszam za taką małostkowość, ale to ma znaczenie, pokazuje ten klimat. Ukryta jest ta informacja jako ostatnia chyba we wszystkich napisach na samym końcu. Mniejsza o to. Ważne jest, że wreszcie serial został wybuszony, jego pokazanie w prawie 22:30, ale mogą państwo zobaczyć go na VOD w całości i bardzo zachęcam, bo jest to nie wiem, czy nie jedyny serial, który dotąd traktuje o najnowszej historii polskiej również. Znaczy to jest po prostu, to jest film jak najbardziej fabularny, gdzie są realne postacie, to jest opowieść o doświadczeniach ludzkich, konkretnych losach ludzkich, ale równocześnie on pokazuje, jak one są wpisane w historię, wspólnoty. I tego nie było dotąd.
0: Serial fiński, a telewizja w likwidacji, napisał redaktor Wojtek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, to w ramach poprawienia.
1: Ja doskonale wiem, że ona się nazywa w likwidacji.
0: Ja też, ale to chciałam dołożyć się takim może sucharem porannym. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za telefoniczną wizytę i mam nadzieję, że się w przyszłym tygodniu zobaczymy w końcu. Życzę wspaniałego tygodnia.
1: Mam nadzieję, że panią zobaczę.
0: Wszystkiego dobrego, redaktor Bronisław Wilcztajn był gościem
1: porannym. Dziękuję
0: bardzo. Do usłyszenia, a teraz dla państwa Katarzyna Groniec, po prostu poniedziałek.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 7 i prosto z Paryża, Mikołaj Murkociński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To jak byś podsumował wizytę Leona XIV we Francji? Jakie było najważniejsze przesłanie?
3: No, może na początku zaznaczmy, że ta wizyta jeszcze trwa i że ta pielgrzymka dzisiaj się zakończy, ale dopiero wieczorem, ponieważ wieczorem papież Leon XIV wyleci z Metz w stronę Rzymu. Teraz, w tym momencie, papież jest jeszcze w Lourdes na południu Francji, gdzie przybył przedwczoraj wieczorem. Wczoraj cały dzień spotkań z najróżniejszymi stowarzyszeniami, z najróżniejszymi organizacjami, także spotkanie z biskupami Francji, rozmowa na temat tego, co, jak wygląda Kościół we Francji, jakie wyzwania stoją przed Kościołem francuskim. No i msza święta o godzinie 11 wczoraj przed sanktuarium w Lourdes. Msza święta, w której papież wzywał do nawrócenia, wzywał także do pokuty, natomiast przed biskupami francuskimi miał powiedzieć, że oczywiście bardzo cieszy ta liczba chrztów, szczególnie we Francji. To wzmożenie zainteresowania wśród dorosłych, szczególnie wiarą katolicką, ale że z drugiej strony są ogromne wyzwania, przede wszystkim jeżeli chodzi o powołania kapłańskie, ponieważ tych kapłanów jest mało, a w obliczu właśnie nowej fali wiernych jest ich jeszcze mniej. To były takie przesłania w czasie tego dnia w Lourdes. Jeszcze jedno takie bardzo ważne przesłanie to zdecydowany głos papieża opowiadającego się przeciwko eutanazji. Wiemy, że we Francji niedawno została przyjęta ustawa właśnie dotycząca, tak się nazywa, ustawa dotycząca końca życia, która jest de facto ustawą właśnie regulującą eutanazję, wprowadzającą eutanazję. Papież powiedział, że to, co jest legalne, niekoniecznie jest moralne. To podkreślił papież podczas spotkania z osobami z niepełnosprawnością właśnie w Lourdes. Natomiast dzisiaj będzie spotkanie o godzinie 10, spotkanie międzyreligijne, a o 11 przemówienie papieża na temat Europy, na temat tego, jak ta Europa wygląda, na temat pokoju i na tę okazję Emmanuel Macron, prezydent Francji, który zresztą będzie obecny w Metz, zaprosił liderów wszystkich państw Unii Europejskiej. Kto będzie, nie wiemy. Wiemy tylko, że będzie para książęca z Monako, ale z tego, co wiem, MSZ Francji ani tutaj kancelaria prezydenta Francji nie podała listy gości. Ale pozwolisz, Kasiu, może jeszcze, że wrócimy do mszy świętej z soboty, bo to było chyba takie najbardziej zauważone na świecie wydarzenie podczas tej pielgrzymki, msza święta z ostatniej soboty, która została odprawiona o godzinie 15 na placu Concorde i która zgromadziła ogromne tłumy, według różnych danych ponad 800 tysięcy wiernych, nie tylko wiernych zresztą, przyjechało na pola elizejskie, a nawet poza pola elizejskie, ponieważ zainteresowanie było tak duże, że trzeba było otworzyć dodatkowy sektor już za Łukiem Triumfalnym, już za Placem Gwiazdy. I skala tego wydarzenia zaskoczyła Francuzów, zaskoczyła polityków, którzy byli zresztą obecni na tej mszy świętej. Nie było prezydenta Macrona, była jego małżonka, ale był premier, byli ministrowie, był minister spraw zagranicznych ze swoimi dziećmi, byli także kandydaci, którzy teraz startują w wyborach prezydenckich mających odbyć się w kwietniu przyszłego roku, no ale przede wszystkim byli wierni. Ogromna liczba wiernych i w dużej mierze czy może nawet przeważali ci młodsi wierni, ci młodsi ludzie, powiedzmy tak, do no, grupa do 45 roku życia była przeważająca, ale było także bardzo dużo rodzin i po zakończeniu mszy świętej, zapytałem dwie osoby, jednego studenta, Brice, oraz młodziutkiego, tak, 10-letniego Gustawa, na temat tego, co myślą, co myśleli, co widzieli w czasie tej mszy świętej. Pozwolisz, Kasiu, że posłuchamy tego krótkiego dźwięku.

0: który bardzo Polskę ceni, powiedział, że to przede wszystkim, co go uderzyło, to wielkie wzruszenie, jego wzruszenie, ale także wzruszenie papieża, ponieważ papieża Leona wzruszonego widzieliśmy kilkakrotnie w czasie tej pielgrzymki, między innymi kiedy wyszedł z katedry Notre Dame i wraz z obecnym tłumem osób konsekrowanych śpiewał Salve Regina. Widać było wyraźnie wzruszenie na twarzy papieża, jak również było widać wzruszenie, o tym również mówił Brice. Widać było wzruszenie na jego twarzy podczas tego spotkania z młodymi, które odbyło się w piątek na stadionie w Saint-Denis, Stade de France. Ponad 80 tysięcy młodych osób, które zjawiły się na to, aby czuwać właśnie z papieżem. I tutaj również wielkie wrażenie, o którym mówi Brice. Natomiast młody Gustave mówi, że ważne było, aby być w tym miejscu, i także, że Leon XIV, zapytałem, czemu Leon XIV akurat jest tak popularny we Francji według niego. On powiedział, że to, co według niego jest ważne, to to, że Leon mówi o pokoju i że ma bardzo dużo mocnych przesłań. Tak więc i to właśnie o tym mówi zresztą prasa francuska, mówi o tych mocnych przesłaniach, mówi o bezkompromisowości Leona XIV, między innymi w swoich przemówieniach, czy to do biskupów, czy to do Emmanuela Macrona pierwszego dnia. No i wreszcie mówi także o tym wielkim fenomenie Leona XIV, który dotknął Francję do tego stopnia, że jak Emmanuel Macron na początku tej wizyty oświadczał, że nie będzie brał udziału w żadnej z trzech mszy świętych, które tutaj zostaną odprawione we Francji. Tak wiemy, że dzisiaj w Metz Emmanuel Macron będzie obecny na mszy świętej. Być może jest to właśnie ten efekt leomanii, która ogarnęła całą Francję w ostatnich dniach.
1: Le Figaro zwraca uwagę na to, że to spotkanie z papieżem miało nie tylko wymiar religijny, dlatego że uczestniczyli też w tym spotkaniu niewierzący. Na papieża według gazety czekało ponad 300 tysięcy osób z innych krajów. Ten entuzjazm odczuwasz przebywając, towarzysząc papieżowi. Czy to widać jest na ulicach Paryża i innych miast?
0: Tak, ten entuzjazm był bardzo widoczny. Początkowo nie wyglądało to najlepiej. Przyznam szczerze, kiedy przyjechałem tutaj do Paryża w czwartek wieczorem, nie widziałem żadnych banerów, nie widziałem żadnych szczególnych przygotowań, ale z każdą godziną w piątek już, kiedy papież miał przyjechać, ta atmosfera stawała się coraz bardziej, powiedzmy, papieska. Zainteresowanie ogromne i entuzjazm ogromny, zarówno wśród Paryżan i nie tylko. To mogłem zobaczyć na przykład w czasie tego przejazdu papieża Leona ulicami Paryża. To był piątek, wspaniała pogoda. Papież jechał z siedziby UNESCO do katedry Notre Dame, gdzie miały zostać odprawione nieszpory, i 300 tysięcy ponad ludzi, którzy zebrali się wzdłuż tej trasy jego przejazdu. Ja tam rozmawiałem z różnymi osobami i rzeczywiście to byli ludzie o bardzo różnych poglądach. Jeżeli to byli katolicy, to byli także ludzie o bardzo różnych, powiedzmy, ideach. Byli ci bardziej konserwatywni, tradycyjni, ale byli także ci, powiedzmy, postępowi, i z każdym z nich można było porozmawiać. Na pewno to, co podkreślali, to właśnie poczucie jedności. I to o tym poczuciu jedności mówią politycy ze wszystkich ugrupowań. Tutaj też należy to podkreślić, że nawet liderzy skrajnej lewicy francuskiej przyznawali, że Leonowi XIV udało się coś, czego żadnemu politykowi we Francji w tym momencie się nie udaje, czyli udało mu się zjednoczyć Francuzów, tak jak wspomniałaś, nie tylko katolików, ale także ludzi najróżniejszych narodowości, ale także ludzi niewierzących, protestantów, katolików, bo oni wszyscy byli obecni na tych różnych wydarzeniach z papieżem Leonem XIV. Wczoraj przeczytałem zresztą taki bardzo ciekawy, zresztą też na łamach Le Figaro, bardzo ciekawa opinia byłego ministra ekonomii Bruno Le Maire, który pisze, że to również jest wielki sygnał dla polityków francuskich, ponieważ w taki sposób Leon XIV pokazał i to, co

0: wydarzyło się wokół jego pielgrzymki, jak bardzo Francuzi potrzebują się zjednoczyć, jak bardzo Francuzi łakną tego zjednoczenia, tej wspólnoty, a po prostu politycy francuscy w tym momencie nie są w stanie im tego dać. I być może właśnie to też tłumaczy, dlaczego tak wielu tych polityków było obecnych na tej mszy świętej, polityków we Francji, która przecież jest krajem świeckim, a tej świeckości wcale nie było w tych ostatnich dniach widać. No i wreszcie może, jeżeli jeszcze ten akcent polityczny, papież Leon XIV w sobotę wieczorem, kiedy dojechał do Lourdes, tam modlił się w grocie Masiabel, gdzie doszło do tych objawień maryjnych, modlił się właśnie o dobrych przywódców dla Francji.
1: To mam nadzieję, że będziemy słyszeć jeszcze twoje relacje w dzisiejszych wejściach w Radiu Wnet, o której powiedz szybko, bo już kolejny gość czeka.
0: Oczywiście. Ja może tylko zapowiem, że o godzinie 11, w okolicy godziny 11 zaczniemy także ten program papieski, ponieważ wtedy będzie przemawiał papież Leon XIV w centrum Schumana w Metz.
1: To my będziemy słuchać oczywiście. Bardzo serdecznie ci dziękuję, Mikołaj, i trochę zazdroszczę, że możesz towarzyszyć papieżowi w tej wspaniałej wizycie, bo to naprawdę, patrząc na media światowe, rozpaliło świat i jakby wniosło nadzieję w zmianę tego, co się dzieje chociażby we Francji. Wszystkiego dobrego, Mikołaj Murkociński, prosto z Paryża. Zapraszamy Państwa na antenę Radia Wnet. Będzie relacjonował dla Państwa to wydarzenie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia już 45 minut po godzinie 7, a teraz fragment My Way.

0: Budzisz się i słuchasz
1: Radio Wnet.
2: Słuchają Państwo Radia Wnet. Już 46 minut po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest pan Radosław Pyfel. Jak ustaliliśmy, ekspert Instytutu Sobieskiego, ale też youtuber. To też jest kanał, gdzie mogą Państwo obserwować wszystkie komentarze pana Radosława. Gorąco polecam. A ja zaprosiłam pana dlatego, że te komunikaty po szczycie spotkaniu w Stanach Zjednoczonych są tak różne, że mi jest trudno już właściwie połapać się, co się wydarzyło i co zarówno od strony Chin, jak i Trumpa udało się wynegocjować. To zacznijmy od początku. Jak pan by ocenił wizytę przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych?
3: Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć dzień dobry i przywitać się ze słuchaczami i słuchaczkami. Także dzień dobry, bardzo jest mi miło. Cieszę się, że możemy o tym porozmawiać, bo tu historyczne rzeczy się dzieją. Niewątpliwie to, co widzimy w Paryżu i te tłumy na mszy świętej odprawionej przez papieża Leona XIV i też to, co widzieliśmy pod koniec zeszłego tygodnia w Waszyngtonie, bo była to druga wizyta. Właściwie kontynuacja pewnego trendu, który ja oceniam jako wygaszanie takich napięć między tymi dwoma mocarstwami, ale ta równowaga jest bardzo krucha, jest niepewna. Tak? Dopiero była to druga wizyta w iście cesarskim stylu. Pierwsza była w maju, kiedy Trump był w Pekinie, tam był też iście cesarski ceremoniał. I tutaj Trump trochę też może zaskoczył tym takim imperialnym ceremoniałem w Stanach Zjednoczonych. Ale ciekawą rzecz powiedziała pani na wstępie, że te relacje są tak różne, bo moim zdaniem to pokazuje punkt, w jakim jesteśmy jako społeczeństwa zachodnie, ponieważ każdy żyje w swojej bańce i każdy właściwie mógł zobaczyć tam to, co chciał. Więc jedni mogli zobaczyć jakby kontynuację starego porządku, inni tworzenie się zupełnie nowego. Tam było tyle gestów i tyle jakby ciekawych wydarzeń, bo to obfitowało w liczne bankiety. Tam bardzo się też zaangażowały czy włączyły w to małżonki obu prezydentów, pani Peng Liyuan i pani Melania Trump. Więc każdy właściwie mógł tam opowiedzieć sobie tą historię po swojemu, zupełnie tak, jak dzisiaj możemy opowiadać sobie lalkę Bolesława Prusa, bo nawet się tutaj przyszedłem ulicami wokół Radia Wnet tymi samymi, którymi chodzili Rzecki, Łęccy, prawda, Wokulski i tak dalej, bo każdy dzisiaj tę historię lalki opowiada sobie na swój sposób i tak myślę, że opowiada sobie tę wizytę.
2: No dobrze, ale bo ja na przykład zwróciłam uwagę na to, że mało miejsca poświęcono Tajwanowi. Że każdy, tak jak pan powiedział pan o bańce, no to twarde...
3: Może pani oczekiwała więcej, tak? Niektórzy więcej oczekują w lalce.
2: Ale, bo zostawmy tą biedną, nieszczęsną lalkę, bo już ten spór narodowy porzućmy. Natomiast tutaj mamy sytuację jasną. Jak oglądaliśmy wszyscy tę ceremonię, ona była naprawdę iście cesarska i to jest niesamowite wydarzenie. To było wspaniałe, patrząc od strony telewizyjnej. Ale to, co załatwił, już tak upraszczając, co załatwił Donald Trump, a co załatwił przywódca Chin?
3: No właściwie to, co załatwili, to jest zawieszenie broni do 10 stycznia, tak? Dlatego, że rozejm w wojnie handlowej między Stanami a Chinami obowiązywał do 10 listopada, a teraz został przedłużony do 10 stycznia i to wiemy na pewno, tak? Bo te spotkania też mają swoją dynamikę i to, co później ukazuje się w mediach i to, co my komentujemy, to też może trochę różnić się od tego, o czym oni rozmawiali. O Tajwanie też rozmawiali, chociaż powiedziałbym, że to była sprawa numer 3-4. Tajwan tutaj był taką kartą przetargową, to jest dla Pekinu zawsze najważniejsza sprawa, ale on był tu kartą przetargową w relacjach jakby z Iranem, tak? Czyli Amerykanie oczekiwali, że Chińczycy bardziej zaangażują się w wygaszanie tego konfliktu w Iranie. No a Pekin tutaj oczywiście zaczynał w ogóle wszystkie te rozmowy od kwestii Tajwanu, no ale tematem numer jeden okazało się zawieszenie tej broni w wojnie handlowej do 10 stycznia i to jest jakiś sygnał, że ta chwiejna równowaga się utrzymuje. Druga kwestia to było AI i sztuczna inteligencja. Tam widzieliśmy kolację w Waszyngtonie, na której byli przedstawiciele, szefowie tych wszystkich największych amerykańskich big techów. No i oni chcą tutaj też współpracować i to są właściwie już te dwa supermocarstwa, które grają grają w swojej lidze, bo tam są inne inicjatywy, takie jak Kanady, Australii, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Emiratów Arabskich, Turcji, które chcą stworzyć organ globalny, który będzie nadzorował AI i oni w ogóle o tym nie rozmawiali. Czyli oni grają w swojej lidze, oni chcą to uzgadniać między sobą, ale pewnie będą rywalizować, no bo tu są jakby już dwie sztuczne inteligencje i będą rywalizować między sobą. No jest kwestia jeszcze oczywiście dostępu do metali ziem rzadkich, które Chińczycy jakby kontrolują i Amerykanie, no bez tego właściwie nic nie zrobią, bo jeżeli mówimy o zbrojeniach, czy mówimy o elektronice, to bez tych metali ziem rzadkich i bez tych komponentów nie da się nic zrobić i ci wszyscy przedstawiciele korporacji, te firmy te globalne też potrzebują tego. No i tu Trump jeszcze naciskał na zakupy artykułów spożywczych przez Chiny i samolotów. Tam nawet taki jest samolot, który stoi, makieta tego samolotu w Białym Domu. No i tu Chińczycy mieli zdaniem Amerykanów kupić 200 tych maszyn po ostatniej wizycie w maju, ale nie do końca to chyba tak idzie, jak to Chińczycy coś tam obiecali, Amerykanie to ogłosili. No i Chińczycy sobie, że jeszcze musimy tu uzgodnić szczegóły i tak samo te zakupy soi i tych artykułów spożywczych też nie są na takim poziomie, na jakim Amerykanie by oczekiwali, albo twierdzili, że już uzgodnili. Coś tam Chińczycy kupują, ale nie tyle, ile oczekiwano. No i to są główne kwestie w tych relacjach, ale no, na razie wygląda na to, że one nie eskalują, tylko do 10 stycznia będą rozmawiać. Wtedy się wiele zmieni, bo niedługo wybory w Stanach w listopadzie. Zobaczymy, jaki wynik osiągnie Trump, jaki będzie układ w ogóle w obu izbach, w Kongresie i w Izbie Reprezentantów w Stanach. No i zobaczymy, jak wtedy będą wyglądać dały te relacje, ale wcześniej jeszcze dwa spotkania, bo jedno na szczycie APEC, czyli tych państw Pacyfiku, to będzie w Shenzhen w listopadzie, a potem G20, także z udziałem Karola Nawrockiego, no i to w Miami już blisko rezydencji letniej Trumpa na Florydzie.
2: I teraz mamy taką sytuację, że Pekin nie potwierdza między innymi zakupu węgla ani uczestnictwa w utworzeniu Rady Inwestycyjnej. Biały Dom pominął zapowiadane przez Chiny właśnie porozumienie wojskowe dotyczące komunikacji kryzysowej. A ja się zastanawiam, czy to jest strategia tych dwóch mocarstw, że oni jakby komunikują różne historie, czy po prostu właśnie tworzenie tych baniek informacyjnych, o których wszyscy wiemy, że funkcjonujemy w tych bańkach informacyjnych, jest już na takim poziomie, że właściwie ktoś, kto patrzy w obie strony, jest jakby ostatnim, który jeszcze nie wyginął.
3: No, panie redaktor, powiem jak w tym dowcipie o rabinie, że obie wersje są tutaj prawidłowe. Bo myślę, że rzeczywiście oba mocarstwa bardzo zbliżyły się do siebie i tak i ten ceremoniał, o którym mówiliśmy w maju w Pekinie i teraz we wrześniu w Waszyngtonie, wyglądał bardzo podobnie. Więc to są dwa supermocarstwa, które grają we własnej lidze i ten dialog jest bardzo trudny. Tak? To nie ulega wątpliwości i też widzimy, że Chińczycy z reguły w ogóle mało mówią i mało komunikują, ale nie zawsze to jest to, co komunikują Amerykanie. No i tak to wygląda i tak będzie to wyglądać przez długi czas. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast rzeczywiście społeczeństwo zachodnie dzisiaj poprzez to, że mamy no, bardzo dużo kanałów komunikacyjnych i każdy dzisiaj może wziąć telefon komórkowy i też wystartować z jakąś własną interpretacją, już nie lalki, bo tutaj no posugerowała pani, żeby odeszli od tej dyskusji, ale tego szczytu Trump-Xi, który rzeczywiście był taki filmowy trochę też, no to mamy tyle tych narracji, opowieści, interpretacji, że właściwie trudno jest się w tym odnaleźć, no ale w takich czasach żyjemy, tak? No Wokulski, Rzecki i Łęcki, oni też żyli w pewnych czasach wielkich zmian i my też żyjemy dzisiaj w czasach wielkich zmian, a tą zmianą jest to, że nie ma jakiejś jednej, ani nawet dwóch, trzech, czterech interpretacji, tylko mamy taką mozaikę wielu opowieści czy interpretacji tego, co się wydarzyło. No ja na to patrzę trochę jako człowiek, który spędził wiele lat w Azji i powiem szczerze, że mnie ten ceremoniał absolutnie nie ekscytuje, tak? Bo w Azji to jest rzeczywiście rzecz zupełnie normalna i mam wrażenie, że opinia publiczna na świecie bardzo się skupia na tych wszystkich bankietach, na tym, co się tam wydarzyło w Białym Domu, co oni jedli w ogóle, co było w menu, jak to wszystko wyglądało, a to jest wszystko tylko otoczka i forma. Natomiast tutaj rzeczywiście no jest tych 5-6 spraw, o których wspomnieliśmy i tutaj dyskusje są bardzo twarde i podejrzewam, że te wersje będą różne gdzieś krążyć publicznie. I jeszcze czeka nas wiele, wiele tutaj zwrotów akcji.
2: Dzisiejszy Money.pl. Chińska fala uderza w Europę. Polska nie jest całkowicie odporna. To wywiad z jedną z ekonomistek Citigroup i tu Johanna Chua, jeśli dobrze przeczytałam, a jeśli nie, to proszę mi wybaczyć. Polska dzięki dywersyfikacji jest w lepszej sytuacji niż inne kraje Unii Europejskiej, tak twierdzi ta pani ekspert. To jak z naszej perspektywy, wracając już na nasz małe terytorium, wygląda sytuacja w kontekście właśnie tych spotkań? Czy to jakoś wpływa na naszą gospodarkę? Czy my jesteśmy już tak dalecy od, jako członkowie grupy G20, powinniśmy być żywotnie zainteresowani tym, co ustalą Amerykanie z Chinami?
3: No, myślę, że nas to interesuje, bo przede wszystkim pokazuje, jaką rolę chcą odgrywać Stany Zjednoczone, tak? Czy chcą być tym liderem, hegemonem, który broni starego porządku, czy układają się w nowym, tak? To tutaj mi się wydaje, że na pewno nas to interesuje i to nam wysyła pewne sygnały, czy daje nam pewien materiał do interpretacji. Natomiast dużo bardziej zależymy od relacji Niemiec czy Europy Zachodniej z Chinami. Jesteśmy poddostawcą dla przemysłu niemieckiego głównie. Jeżeli spojrzymy na te łańcuchy dostaw i na strukturę naszej gospodarki, ostatnie 30 lat, no to Polska, która jest poddostawcą, więc w tym sensie nas to chroni. Ja bym tu może nie mówił o dywersyfikacji, już nie czytałem tej rozmowy, ale sądzę, że będę z nią polemizował troszkę, bo wydaje mi się, że my jesteśmy w roli, w pozycji trochę kogoś, kto dostarcza do przemysłu niemieckiego i tu jest wielki problem, dlatego że Chińczycy przeskoczyli Niemców technologicznie. Jeżeli mówimy o branży automotive, o samochodach, o wielu innych branżach takich opartych na technologiach i Niemcy tego będą za chwilę odczuwać skutki. I zresztą widzimy to trochę po scenie politycznej w Niemczech i temu popularności AfD. No i to jest efekt tego, że moim zdaniem Chiny wypychają Niemców z rynków globalnych i za chwilę będą wywierać coraz większą presję w Europie. I Polska jest tutaj podwykonawcą przemysłu niemieckiego i jeszcze tego nie odczuwamy, tych skutków, ale za chwilę przyjdzie do nas z Niemiec to, że Niemcy
2: nie mamy dla kogo pracować, znaczy nie mamy dla kogo produkować.
3: No tak, bo jesteśmy w tym łańcuchu elementem dodanym w przemyśle niemieckim, tak? I zobaczymy. Więc ja myślę, że tutaj przed nami będą bardzo trudne wybory i ten świat po prostu układa się na nowo, dzieją się nowe rzeczy i widzimy to wszystko w Paryżu też, tak? Gdzie to 700-800 tysięcy ludzi brało udział w mszy świętej odprawianej przez papieża Leona XIV. Tego też się nikt nie spodziewał, że to się może tak układać.
2: A cuda się zdarzają.
3: Więc tak, a my zawsze w Polsce lubimy cuda.
2: Jak się nie
3: cuda.
2: Wierzy, to też działa. Tak. I to, no dobrze, ale to już na koniec naszej rozmowy. Który z polskich polityków rozumie, zawsze obserwowaliśmy w Radiu Wnet Waldemara Pawlaka, który jakby widać było jego zainteresowanie Chinami, całą polityką chińską. Który z polskich polityków, pana zdaniem, rozumie i potrafi dogadać się, już kolokwialnie rzecz ujmując, z Chinami?
3: Panie, no to jest bardzo trudne pytanie, bo ono by sprowadzało to do jakiegoś personalnego wyboru. Mi się wydaje, że nie ma chyba w Polsce polityka, który by tym tematem się interesował. Tak? Więc no, znam takich, którzy trochę, nawet nie trochę, sporo wiedzą, ale nasz system, ten system podzielenia na te bańki, to, że musi pani angażować jakby widownię, przy polskim zrozumieniu się społeczeństwa tego, co się dzieje w Chinach, nie ma po prostu polityka, który byłby zainteresowany tym tematem i widział tutaj jakiś polityczny zysk, tak? A to jest wszystko przed nami. Jestem pewien, że tacy się pojawią, bo jesteśmy gdzieś tam na końcu tego łańcucha dostaw, tak? Czyli Amerykanie rozmawiają z Chińczykami, potem są zachodni Europejczycy, czyli Macron i Niemcy i potem jesteśmy my, więc nie ma pilnej potrzeby, bo i tak to się ustali poziom czy dwa poziomy wyżej, więc żaden polityk nie wietrzy w tym interesu. Natomiast sprawa, uważam, dla Polski jest kluczowa, no bo Chiny są dzisiaj albo drugim, albo równorzędnym, już właściwie to jest spotkania pokazały, że są na równym poziomie ze Stanami Zjednoczonymi, a u nas nie ma agendy. I nie jest to wina polityka tego czy tamtego, tylko pewnego systemu i pewnego sposobu myślenia. Już nie będę mówił o lalce.
2: A jedwabny szlak? Zostawmy to na następną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę. Radosław Pyfel, ekspert, youtuber, ekspert Instytutu Sobieskiego, był gościem Poranka Wnet.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Minęła ósma, już zapraszamy państwa za serwis.

0: Dzień dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Ostatni dzień pielgrzymki Leona XIV we Francji. W Krakowie będzie druga tura wyborów oraz atak terrorystyczny na bazę RAF-u. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne, mówił w Lourdes papież Leon XIV. Ojciec Święty nawiązał tymi słowami do uchwalonej we Francji ustawy legalizującej eutanazję i pomoc w samobójstwie. Dziś ostatni dzień pielgrzymki Leona XIV nad Sekwaną, o czym mówił specjalny wysłannik Radia Wnet w Paryżu, Mikołaj Murkociński.
2: Wczoraj cały dzień spotkań z najróżniejszymi stowarzyszeniami, z najróżniejszymi organizacjami. Także spotkanie z biskupami Francji i rozmowa na temat tego, jakie wyzwania stoją przed Kościołem francuskim. No i msza święta o godzinie 11 wczoraj przed sanktuarium w Lourdes, której papież wzywał do nawrócenia, wzywał także do pokuty.
0: Przed biskupami francuskimi papież miał powiedzieć, że cieszy go bardzo liczba chrztów w tym kraju.
2: To wzmożenie zainteresowania wśród dorosłych, szczególnie wiarą katolicką, ale że z drugiej strony są ogromne wyzwania, przede wszystkim jeżeli chodzi o powołania kapłańskie, ponieważ tych kapłanów jest mało, a w obliczu właśnie nowej fali wiernych jest ich jeszcze mniej.
0: Dziś papież odwiedzi IMS, gdzie weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana i wydarzeniu pod tytułem U korzeni Europy na rzecz pokoju i jedności. Na 16 zaplanowana jest msza święta, na 18.30 ceremonia pożegnania z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, następnie Ojciec Święty odleci do Rzymu. Wszystko wskazuje na to, że Łukasz Gibała wygra wybory na prezydenta Krakowa, mówił w poranku Wnet publicysta Bronisław Wildstein.
3: Ma jeszcze rezerwę głosu, które były dane na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. To w sumie już jest ponad 50% głosów. Oczywiście tak rachować nie powinno się w polityce, bo to nie są takie proste przeliczenia. Ale raczej można powiedzieć, że wszystko wskazuje, że nastąpi jakaś fundamentalna zmiana. W mieście, które było zawsze matecznikiem establishmentu III RP i matecznikiem Tuska i jego partii.
0: Mówił publicysta Bronisław Wildstein. W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który uzyskał 36,38% głosów, oraz popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska, pani senator, zajęła drugie miejsce z wynikiem 29,91%. Trzeci wynik we wczorajszym głosowaniu uzyskał Michał Drewnicki z PiS z poparciem 17,5%. Kandydaci szeroko pojętej lewicy uzyskali łącznie nieco całe 9% głosów, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej 4,11%. Donald Trump miał zaproponować Chinom sprzedaż amerykańskiej broni podczas ubiegłotygodniowego spotkania z Xi Jinpingiem, poinformował w rozmowie z Fox News ambasador USA w Chinach David Perdue. W rozmowie z telewizją Perdue powiedział, że Trump przypomniał Xi, iż Stany Zjednoczone sprzedają broń wielu państwom na świecie. Według ambasadora amerykański prezydent miał w pewnym momencie zapytać chińskiego przywódcę, czy Chiny chciałyby kupić amerykańskie uzbrojenie. Perdue nie podał szczegółów dotyczących tej propozycji. Jego wypowiedź padła podczas rozmowy o amerykańskiej polityce wobec Tajwanu. A Tajwan sprzeciwia się chińskiej interpretacji historii II wojny światowej, zarzucając Pekinowi próbę pomniejszania roli Republiki Chińskiej. Sprawa nabrała znaczenia po spotkaniu Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem, podczas którego przywódcy przypomnieli o sojuszu Chin i Stanów Zjednoczonych w walce z Japonią. Tajpej obawia się, że Waszyngton może zaakceptować wersję wydarzeń przedstawianą przez Pekin, co mogłoby wpłynąć na amerykańskie wsparcie dla Tajwanu. Według władz wyspy podczas wojny to Republika Chińska, a nie komuniści, była uznawanym rządem Chin i walczyła po stronie aliantów. Po przegranej wojnie domowej jej władze przeniosły się w 1949 roku na Tajwan. Pekin przypisuje natomiast kluczową rolę komunistycznej partyzantce. 5 osób zostało zatrzymanych w Wielkiej Brytanii pod zarzutem przygotowywania aktu terrorystycznego oraz przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi. Policja interweniowała po zgłoszeniu 3 podejrzanych pojazdów jadących w kierunku bazy RAF-u Fairford w Gloucestershire. Do zdarzenia doszło po północy czasu lokalnego. W związku z zagrożeniem ewakuowano mieszkańców kilkudziesięciu domów w pobliżu bazy. Jak podaje BBC, na miejscu pracuje wojskowy zespół saperów, który bada pojazdy. Śledztwo prowadzi jednostka policji zajmująca zajmująca się zwalczaniem terroryzmu. Baza RAF Fayeford ma długą historię współpracy z amerykańskimi siłami zbrojnymi. W ostatnim czasie korzystały z niej amerykańskie samoloty wojskowe, między innymi jako bazy wypadowej do działań obronnych przeciwko Iranowi.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami umiarkowane, na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polska mistrzem Europy w siatkówce mężczyzn. W finale biało-czerwoni pokonali Francję 3-1. Pierwszy set niezwykle zacięty, wygrany 31-29, drugi do 19, trzeci dla Francuzów 25-20, no i w czwartym wygrywamy do 16. Po raz trzeci w naszej historii zdobyliśmy tytuł Mistrza Europy, pierwszy raz w 2009 roku, drugi ten sprzed roku, a więc teraz jesteśmy obrońcami tytułu. Ten mistrzowski tytuł także zapewnia nam awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Piękne przywitanie w niedzielę na lotnisku Okęcie naszej kadry. Były wielkie wiwaty, wspaniałe właśnie świetna atmosfera, bardzo gorąca, ale też o niektórych trudnych rzeczach mówili nasi siatkarze i nasz trener, między innymi to, że nie zawsze mieliśmy dobre warunki pobytowo-treningowe, między innymi w Bułgarii Nikola Grbicz powiedział jednak: mój zespół jest fantastyczny, oni radzą sobie w trudnych sytuacjach i potrafią adaptować się do każdych warunków, a więc brawo polscy siatkarze, w tym roku już zwyciężyli w Lidze Narodów, teraz Mistrzostwa Europy, no więc jeszcze Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Olimpijskie i będzie naprawdę wspaniały, wielki szlem. Tymczasem Robert Lampert z Wielkiej Brytanii został mistrzem świata na żużlu, a więc Bartosz Zmarzlik nie obronił tytułu, nie sięgnął po siódmy właśnie tytuł najlepszego żużlowca globu, no ale został wicemistrzem, co też ma swoją wymowę. Brąz dla Brodiego Kerca z Australii. Zwykle wielkie i wspaniałe emocje na Moto Arenie w sobotę w Toruniu. Tam w finale zwycięża Lambert przed Kercem. Trzeci był Zmarzlik, czwarty inny Polak Patryk Dudek. A więc takie naprawdę bardzo duże emocje żużlowe. No i z akcentem na Roberta Lamberta z Wielkiej Brytanii. Ale jak najbardziej zasłużenie, bo rzeczywiście ten sezon ma fantastyczny. Jeszcze może okrasić tytułem Mistrz Polski wraz z Presem, grupą deweloperską Toruń. Za tydzień finał z Betardem Spartą Wrocław, rewanżowy mecz. Pres jest na bardzo dobrej drodze do obrony mistrzowskiego tytułu. Tymczasem dziś gramy ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów. W piątek taki niechlubny remis 0-0 z Bośnią i Hercegowiną, chociaż w drugiej połowie ta gra drużyny Jana Urbana wyglądała całkiem obiecująco. No to dziś właśnie okazja do rewanżu na Szwedach i to na ich ziemi za to, że odpadliśmy w barażu i nie pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata właśnie do Stanów, Kanady i Meksyku. Tam między innymi Szwecja wyszła z grupy, ale odpadła z Francją, przegrywając 0-4. Jaki skład dziś może desygnować do gry trener Jan Urban, biorąc pod uwagę, że nie będzie mógł skorzystać z trzech piłkarzy, z tych pierwotnie grających, czy też będących w kadrze na mecz z Bośnią i Hercegowiną, to przez pryzmat kontuzji, ale także pewne roszady w składzie. Kiwior nie będzie grał na lewej obronie, wraca na środek. Ten eksperyment z Kiwiorem z boku się raczej nie sprawdził, a więc przewidywalny skład na dziś. W bramce oczywiście Marcin Bułka i dalej Kasz, Bednarek, Kiwior, Frankowski. Wiktor Nowak może zagrać od pierwszej minuty. Wielkie objawienie meczu z Bośnią. Zawodnik na co dzień występujący w Slavii Praga dał bardzo dobrą zmianę w drugiej połowie, a więc być może właśnie od pierwszej minuty. Dalej Zieliński, Skóraś, Szymański, Zalewski, no i raczej Robert Lewandowski. Podobno zagrał najsłabszy mecz w reprezentacji w całej swojej historii, ale to jest Robert Lewandowski i on po prostu pewnie póki co jeszcze ma taki carte blanche przed każdym meczem, a więc kapitan reprezentacji Polski w wyjściowym składzie. Tymczasem doniesienia z obozu naszych dzisiejszych rywali, ich wielka gwiazda Aleksander Isak, gwiazda Liverpoolu, nie zagra właśnie w meczu z Polską ze względu na kontuzję, a więc to już trzeci ważny piłkarz, który wypadł ze składu Trzech Koron. Natomiast trener Jan Urban dowołał do kadry Oskara Pietuszewskiego w zamian za kontuzjowanego Jakuba Kamińskiego. Teraz to wszystko, sport także po dziewiątej. Do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
9: To była autopromocja.
11: Słuchają Państwo Radia Wnet, jest godzina 8:12, a teraz dla Państwa już, proszę Państwa, wywiad.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pani poseł Anna Krupka, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
1: I zaczniemy od informacji, która przetoczyła się przez ostatni weekend. O, i tutaj mamy jakąś awarię, pani poseł.
2: Już.
1: Wszystko dobrze. Obowiązkowe szkolenia dla 19-letnich mężczyzn, rozbudowa rezerw oraz przygotowanie wojskowe dla uczniów to najważniejsze elementy programu obronnego przedstawionego przez PiS podczas kongresu Armia w Stalowej Woli. To takie pytanie, bo pani jest kobietą. Dlaczego tylko to obowiązkowe szkolenie ma dotyczyć 19-letnich mężczyzn?
2: To jest oczywiście dopiero początek, to jest taki pierwszy krok. My chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość już działać, bo tego rodzaju szkolenia potrzebne są tak naprawdę natychmiast. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko służbie wojskowej kobiet, ale to jest dopiero pierwszy krok. Jestem pewna, że będziemy także, jeżeli oczywiście dojdziemy do władzy, to będziemy ten program również rozszerzać o kobiety.
1: To mówimy o ogromnej skali, bo jeśli zaczniemy szkolić 19-latków, to potrzebne są instruktorzy, poligony, pieniądze, żeby wyszkolić te kilkaset tysięcy osób rocznie. Jaki jest pomysł państwa partii na to? Skąd wziąć finansowanie na takie szkolenia i skąd wziąć tych instruktorów, te poligony, które są potrzebne do takich szkoleń?
2: Bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Ta sprawa jest bardzo ważna ze względu na zagrożenie za wschodnią granicą. Potrzebujemy takich właśnie elementów odstraszania w postaci nowoczesnych zbrojeń, ale również potrzebujemy mieć pewność, że jeżeli cokolwiek się stanie, to że będzie miał nas kto bronić. Dlatego w naszej opinii ten program powinien być priorytetem. Kilkadziesiąt lat temu w czasie PRL-u była obowiązkowa służba wojskowa. Rokrocznie kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy Polaków taką służbę odbywało i wtedy to się udawało. To dlaczego nie teraz, nie dzisiaj, kiedy jesteśmy oczywiście państwem dużo bogatszym, kiedy mamy zasoby. I tutaj także argumentem za tym, że te szkolenia, że to przedsięwzięcie się powiedzie, że jest możliwe do zrealizowania, jest chociażby sukces Wojsk Obrony Terytorialnej. To się także udało. Czas na szkolenia wojskowe. Zaczynamy najpierw od młodych mężczyzn, ale oczywiście będziemy ten program, jeżeli dojdziemy do władzy, rozszerzać.
1: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, będąc u sterów władzy przez 8 lat, będąc na czele Zjednoczonej Prawicy, rządów Zjednoczonej Prawicy, nie wprowadzało tych powszechnych szkoleń? Czy wtedy nie była taka dynamika potrzebna? Czy po prostu wydawało się, że my nam nie potrzebujemy takich szkoleń?
2: Wojna wybuchła, wojna za wschodnią granicą wybuchła w lutym 2022 roku, czyli półtora roku przed wyborami. I oczywiście w momencie wybuchu wojny, już wtedy w ramach rządu, a wówczas ja też w nim byłam wiceministrem, były dyskusje o tym, żeby jak najszybciej taką służbę, takie szkolenia wprowadzić i służbę obowiązkową. Ale oczywiście to nie jest przedsięwzięcie, które można wprowadzić z dnia na dzień. A jestem przekonana, że gdybyśmy teraz rządzili, to już to już te szkolenia by funkcjonowały. wierzę, że one są naprawdę bardzo potrzebne.
1: W gotowości edukacja z wojskiem i wakacje z wojskiem, takie propozycje to są programy Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja tylko dodam, że w szkołach, w klasach wojskowych, w szkołach średnich w większości zlikwidowano dopłaty do chociażby strzelnic. W tej chwili uczniowie, ci nastoletni uczniowie, którzy zdecydowali się na edukację w klasach wojskowych, jeśli są szkoleni ze strzelania w większości tych szkół, to dzieje się to tylko dzięki rodzicom, którzy sami finansują, mówię o państwowych szkołach, strzelnice we własnych miastach. Edukacja w tej chwili jest na jakimś poziomie mitem. To pani poseł, Co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy my mówimy o różnych zagrożeniach, mówimy o takich sytuacjach konkretnych, a de facto jakby rzeczywistość rozjeżdża się z teoriami i pomysłami polityków?
2: Jeżeli chodzi o te programy, które pani redaktor wymieniła, to są programy, które były wprowadzone za rządów albo zainicjowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko swoim zwyczajem koalicja 13 grudnia zmieniła im nazwy i udaje, że to są jej inicjatywy i jej pomysły. Nie są. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo ważki problem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o edukację najmłodszych Polaków. Ja pamiętam, że kiedy chodziłam do szkoły, kiedy chodziłam do liceum, to mieliśmy przedmiot przysposobienie obronne. Podczas zajęć uczyliśmy się chociażby pierwszej pomocy, co jest moim zdaniem niezwykle istotne, niezależnie od wojny, niezależnie od tego, czy jest to zagrożenie wojenne, czy nie. Taką umiejętność powinien mieć każdy dorosły Polak, aby po prostu ratować życie. Ale także oczywiście mieliśmy zajęcia, podczas których uczono nas strzelania. Mieliśmy kilka wizyt na strzelnicy i później test, który sprawdzał nasze umiejętności. Dzisiaj polska szkoła, polska edukacja absolutnie odbiega od i nie spełnia, nie odpowiada na potrzeby dzisiejszej Polski i bez wątpienia, jeżeli chodzi o edukację, jest bardzo wiele do zrobienia i są potrzebne natychmiastowe zmiany. Jednak te zmiany nie zajdą, gdy ministrem będzie Barbara Nowacka. Tylko potrzebna jest zmiana rządu i wprowadzenie osób kompetentnych tak do rządu, jak i do tego ministerstwa.
1: Pokaz mody w Ministerstwie Rolnictwa, a później pokaz, w którym występuje minister kultury Marta Cieńkowska jako jedna z modelek. Jak później ustalają dziennikarze w pokazie, który zorganizowała fundacja z dotacją 148 tysięcy dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury. Czy PiS będzie żądało kontroli tej dotacji, zwrotu? Jakie działania państwo podejmą? Jak pani by oceniła w ogóle zachowanie pani minister kultury?
2: No, żałosne i żenujące. Pani minister chyba chce się spełniać w modelingu. Zamarzyła o takiej karierze. Niestety ceną za spełnianie jej osobistych, cena za spełnianie jej osobistych marzeń jest wysoka dla polskich podatników, dla Skarbu Państwa, ponieważ do fundacji, która ten pokaz organizowała, popłynęła sowita kwota z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w moim przekonaniu, gdyby tylko taka kwota była potrzebna, aby pani minister wybrała inną ścieżkę kariery niż bycie tak fatalnym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, to uważam, że to i tak będzie dobre dla Polaków. Pani minister absolutnie nie sprawdza się na tym stanowisku. Najpierw krzywdząca dla innych grup zawodowych dyskusja i inicjatywa o wsparciu świadczeń emerytalnych dla artystów. Później paradowanie w szpilkach po dachu teatru, którego remont nadal trwa, czyli teatru w Krakowie. A teraz ta przygoda pani minister z modelingiem, to jest po prostu żałosne i żenujące. Natomiast jak widzę, ten rząd ma słabość do modelingu, słabość do pokazów mody, bo tydzień temu pokaz mody został zorganizowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo zostało wynajęte projektantowi mody, który taki pokaz zorganizował. Polskie państwo to jest polskie państwo powinno być poważne, a nie powinno angażować się w takie przedsięwzięcia jak paradowanie na wybiegu.
1: To a propos wynajmu, to pamiętam, że kilkanaście lat temu Belweder został wynajęty do kampanii, gdzie był kręcony spot Bronisława Komorowskiego. To taka tradycja chyba Koalicji Obywatelskiej, wtedy nazywaną Platformą Obywatelską, ale przejdźmy do lokalnej polityki. Dlaczego kolejni świętokrzyscy samorządowcy wybierają Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
2: Cieszę się, że pani zadaje to pytanie dzisiaj. Ja za chwilę jadę do Filharmonii Świętokrzyskiej, gdzie odbędzie się posiedzenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku. Przyjmujemy nowego członka tego klubu, radnego, który kandydował, który startował z listy Koalicji Obywatelskiej i który zdecydował się wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość rządzi w województwie świętokrzyskim. Nie dawały nam tego żadne sondaże, a nam się to udało. I wzmacniamy Prawo i Sprawiedliwość tak w województwie świętokrzyskim, jak i w Polsce. Dzisiaj odbędzie się już pierwsza konferencja prasowa z nowym radnym sejmiku. Konferencja z udziałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pani premier Beaty Szydło, szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europosła Adama Bielana, wszystkich członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na czele z panią marszałek Renatą Janik i wszystkich naszych radnych sejmików w temacie planów zmniejszenia środków dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Działamy, wzmacniamy się w województwie świętokrzyskim jako Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy skuteczni, natomiast jeżeli chodzi o te transfery, to one, jak widzimy, dzisiaj są w drugą stronę, ponieważ już do Prawa i Sprawiedliwości wrócili dwaj posłowie, poseł Grzegorz Lorek i poseł Sławomir Skwarek. Nie chcę zdradzać więcej szczegółów, ale szykują się transfery kolejne.
1: To polityka jest twarda. Pani poseł wspomniała o kwocie mniejszej. My mówimy, jeśli dobrze pamiętam, o kwocie 550 milionów mniej dla województwa świętokrzyskiego, więc kwota jest olbrzymia i niebagatelna, więc tutaj te środki są potrzebne. Po słowach, bo wspomniała pani, że pan poseł, europoseł Adam Bielan będzie gościem również w Filharmonii. Po słowach Adama Bielana, który powiedział, że to tak naprawdę prezydent Karol Nawrocki zadecyduje, kto będzie premierem. Czy Przemysław Czarnek jest nadal kandydatem PiS na premiera?
2: Oczywiście, Adam Bielan stwierdził, jakie są procedury konstytucyjne. To z konstytucji wynika, że prezydent, w tym przypadku prezydent Karol Nawrocki, desygnuje po wyborach parlamentarnych kandydata na premiera. Adam Bielan nie powiedział tutaj nic nowego i nic odkrywczego. My jako Prawo i Sprawiedliwość wskazaliśmy Przemysława Czarnka w marcu jako naszego kandydata na premiera i to się absolutnie nie zmienia. Moim zdaniem to jest najlepszy możliwy wybór, jeżeli chodzi o polityków z naszych szeregów. No może za wyjątkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście mam nadzieję, że Przemku, jeżeli słuchasz tego wywiadu, to że się nie obrazisz.
1: A co, bo musimy kończyć, obiecałam, że zdążymy ten wywiad skończyć przed godziną 8:30. Co w dzisiejszej polityce uważa pani za priorytet?
2: Przede wszystkim za priorytet w obecnej polityce. Tutaj jest tak naprawdę najważniejsza dla mnie opinia mieszkańców, opinia Polaków. A dzisiaj ewidentnie w opinii Polaków takim priorytetem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w każdym wymiarze i to zdrowotne, bo bankrutują szpitale powiatowe, jest bardzo ciężka sytuacja, jest ograniczony dostęp do lekarzy przez ten nieszczęsny rząd Donalda Tuska, ale także to jest bezpieczeństwo finansowe, finansów publicznych, tutaj ogromna przez nich destabilizacja finansów publicznych. No i wreszcie to bezpieczeństwo w tym sensie militarnym, geopolitycznym, międzynarodowym. Dzisiaj w moim przekonaniu to jest priorytetem dla Polaków, a więc także dla mnie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wspaniałego dnia. Anna Krupka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, pani poseł.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie, pani redaktor.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Już godzina 8:30 i za chwilę będziemy rozmawiać o spotkaniu w ONZ-cie z doktorem Łukaszem Jasiną. Ale jeszcze zanim wykonamy telefon do pana doktora Łukasza Jasiny, zapraszam państwa na Shaking Doody, Ausia la la la.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
0: O reklamie.
4: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
5: Sikorski do Ławrowa na forum ONZ. Siergieju, powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Tak zaapelował wicepremier polskiego rządu w środę w debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zwracając się oczywiście do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Gościem Poranka Wnet jest dr Łukasz Jasina, ekspert. Dzień dobry.
6: Kłaniam się, dzień dobry.
5: Jak pan ocenia wystąpienie Radosława Sikorskiego w ONZ-cie?
6: No było to wystąpienie Radosława Sikorskiego, czyli wystąpienie błyskotliwe, ciekawe, wygłoszone dobrą angielszczyzną, które przyniosło ministrowi spraw zagranicznych i wicepremierowi polskiemu rządu dużą ilość lajków w portalach społecznościowych, bo Radosław Sikorski bardzo na to liczy. Nie wiem oczywiście, co to wystąpienie przyniesie w relacjach z Siergiejem Ławrowem. Czy Siergiej Ławrow rzeczywiście powtórzy je, te słowa ministra Sikorskiego swojemu przełożonemu, czyli prezydentowi Putinowi. Było to też wystąpienie, które oczywiście pokazało, że przynajmniej w sprawie Rosji na forum międzynarodowym Polska, Polacy, polskie państwo mówi jednym głosem, bo ono przy całej tej oczywiście napuszonej działalności Radosława Sikorskiego było realizacją tej samej polityki wygłoszone podobnym językiem, co wcześniejsze o jeden dzień wystąpienie prezydenta Nawrockiego na forum tego samego Generalnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych.
5: Ale czy język, był pan rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc czy język, który stosuje pan minister Radosław Sikorski, jest budowaniem polskiej racji stanu, czy on właśnie... Polityka na świecie w tej chwili to jest polityka lajków, jak pan słusznie, panie doktorze, zauważył. Ale patrząc z perspektywy resortu, twardego resortu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, taki język przystoi ministrowi spraw zagranicznych, czy to jednak już za daleko przejechaliśmy tę granicę?
6: Myślę, że kilka lat temu stanowczo by jeszcze mówiono, że taki język nie przystoi. Kilka lat temu ministrowie by takich rzeczy nie wygłaszali, ale teraz świat się niestety zmienia i zmienia się w tych sprawach na gorsze. Staje się coraz bardziej tym światem, którym rządzą media społecznościowe. I Radosław Sikorski doskonale o tym wie i doskonale się do tego dostosowuje. Czy to pomaga polskiej racji stanu? W tym wypadku jej nie zaszkodziło. Ale niestety Radosław Sikorski miewa również bardzo wiele innych wystąpień, które polskiej racji stanu potrafią zaszkodzić. Również 4 lata temu, przypominam, w trakcie obrad Generalnego Zgromadzenia, tuż po nim ONZ, Radosław Sikorski po wysadzeniu Nord Streamu użył słynnego sformułowania na X-ie Thank you USA, więc bywało znacznie gorzej. Ja tym, co się stało w środę, jeszcze się nie zmartwiłem, ale niestety bardzo często Radosław Sikorski przysparza nam takich powodów do zmartwień.
5: To ponieważ Le Monde nie potwierdziło, kto wybiera się do Paryża na spotkanie z papieżem Leonem XIV, tu trudno jest na razie dywagować. Natomiast czy pana zdaniem to spotkanie w Paryżu jest przełomem w Europie, czy to jest po prostu tylko jeden z tych cudów, którego jesteśmy świadkami, ale zostawimy to w annałach historii i tak naprawdę pójdziemy dalej w tę europejską politykę, którą prowadzimy od lat?
6: No myślę, że bardzo mocno to, co zrobił Leon

0: Bardzo wszyscy czekamy na to, co we Francji się zdarzy w tym roku i w następnym. Czy będzie tam wielki przełom, również o naturze symbolicznej związany z wyborami prezydenckimi. Więc może to, co bardzo mocno pojawiło się wczoraj i przedwczoraj wokół papieża i jego pielgrzymki, to jest może trochę, myślę, życzeniowe, że chcemy, żeby Francja się zmieniła. Może też zaskoczenie dla wielu ludzi przyzwyczajonych do tego negatywnego obrazu Francji, że jest tam jednak coś innego. Wielu, podejrzewam, też odreagowywało to, co się zdarzyło na Igrzyskach Olimpijskich dwa lata temu, kiedy oglądało to, co się dzieje na stadionie w Paryżu. Należy po prostu obserwować i patrzeć. Leon pojechał do Paryża i bardzo mocno pokazał, jaki jest jego program, spojrzenie na świat, jaka jest jego idea. A co się stanie w samej Francji? Zobaczymy. Nie ma co ulegać entuzjazmowi dłużej niż kilka dni. Trzeba się patrzeć na jego efekty.
1: Patrzymy na te efekty, bo zaczęłam od mocnego wystąpienia pana ministra Radosława Sikorskiego. Tymczasem Frankfurter Allgemeine Zeitung, niemiecka prasa, pisze szeroko o spotkaniu ministra spraw zagranicznych Johanna, szukam nazwiska, Van der Pulena.
0: Nie szkodzi. To jest niestety też pewien symbol, pani redaktor, że nie wszyscy pamiętamy nazwisko kolejnych niemieckich ministrów spraw zagranicznych.
1: Tak, szybko odchodzą, przynajmniej nie wracają, tak jak u nas ta scena polityczna w niektórych obszarach się powtarza. Mhm. A mamy też bardzo dużo tych ministrów, wiceministrów, których nazwisk się też nie uczymy. Natomiast to o czym chciałabym pana zapytać, panie doktorze, to jest spotkanie oczywiście z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem w kuluarach właśnie sesji ONZ-u, do którego doszło. Takimi manewrami się ich nie pokona. Takie komentarze pojawiają się w prasie niemieckiej. Ale czy... Bo tutaj mamy taką sytuację, że tu Radosław Sikorski obraża, atakuje, posponuje siłę Siergieja Ławrowa, tymczasem Niemcy w korytarzu zagadują i próbują coś załatwić. Czy my znowu jesteśmy ofiarami własnej głupoty, czy to jest jakaś polityka, której ja nie rozumiem po prostu?
0: Nie, no polityka się toczy oczywiście równolegle do takich działań medialnych, zwłaszcza, że przypominam, że w ubiegłym tygodniu ten sam Radosław Sikorski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, co jest realizacją dość realistycznej polityki. I tam już różne medialne wystąpienia ministra Sikorskiego kompletnie nie przeszkadzały. Polityka składa się oczywiście i z takich działań, jak robi minister Sikorski, i z takich działań, jakie realizuje minister spraw zagranicznych Niemiec, pod warunkiem oczywiście, że one coś przynoszą. Spotkanie ministra Sikorskiego z Ławrowem nie przyniosłoby w tym momencie Polsce nic. Na szczęście do niego nie doszło. A co do spotkania niemieckiego ministra spraw zagranicznych, no cóż, po prostu poruszyło wszystkich, bo było pierwszym, drugim właściwie spotkaniem, bo mamy też spotkanie jednak sekretarza Marco Rubio, szefa dyplomacji ważnego natowskiego państwa. Uważam, że minister spraw zagranicznych Niemiec samym spotkaniem oczywiście wiele zła nie narobił, ale jego w jego państwie, i to jest też rzecz bardzo ważna, nie spotkało się ono z przesadnym zrozumieniem. Sam minister spraw zagranicznych RFN musiał się z tego tłumaczyć w głównym programie niemieckiej telewizji, co akurat chyba powinno nas nawet trochę cieszyć, że ciągle jeszcze w Niemczech ten coraz bardziej zbliżający się prawdopodobnie reset stosunków z Rosją nie budzi na szczęście takiego wielkiego entuzjazmu w niemieckim społeczeństwie, jak pewnie jeszcze parę lat temu by budził.
1: To będziemy jeszcze obserwować. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę telefoniczną w Radiu Wnet. Doktor Łukasz Jasina był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
0: Kłaniam się.
1: Kłaniamy się nisko. 43 minuty po godzinie 8, a teraz przypomnimy dla państwu Patti Smith.

0: Gościem Poranka Wnet jest pan Jan Hoffmann, inicjator referendum w Krakowie. Zwycięzca, można powiedzieć, tego wydarzenia. To dzień dobry panu. Najpierw się przywitam, zanim zadam pytanie.
1: Dzień dobry pani redaktor. Witam państwa serdecznie. Dziękuję za tak miłe przedstawienie.
0: Gratuluję, bo referendum, jak widać, było skuteczne. Jesteśmy przed drugą turą, ale po pierwszej turze jakby pan skomentował to, co się wczoraj wydarzyło. Jakby pan skomentował te wyniki wyborów?
1: Ja może opowiem o swoim indywidualnym doświadczeniu, czyli po prostu to uczucie olbrzymiej ulgi, taki kamień spadający z serca, bo pamiętam, co było 2 lata temu, kiedy również sondaże dawały panu Łukaszowi Gibale przewagę, a na końcu okazało się, że Aleksander Miszalski wspaniały wynik zrobił, ponad 37% czy 38%, już nie pamiętam, no ale blisko 40%. No i to oczywiście potem zaważyło już na emocji społecznej na drugiej turze i doprowadziło do sytuacji, w której został prezydentem. Ja nie chciałbym, żeby było tak, że dużo się musiało zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Ja przysłuchiwałem się pani senator Monice Piątkowskiej, ale też oglądałem zaplecze i to było to samo zaplecze. Wymieniłby się człowiek na czele, ale byłby pan Piotr Moskała, pan Tomasz Daros, całe zaplecze tak naprawdę Aleksandra Miszalskiego, pan Kocurek nawet, ten znany radny, który jest nieznany z miejsca pobytu, bo niektórzy twierdzą, że nie mieszka w Krakowie. Całe to zaplecze pojawiało się w kampanii, przewijało się przez kampanię pani senator Piątkowskiej, więc zakładam, że byliby też potem nadal dopuszczani do rządzenia miastem, gdyby wygrała pani senator.
0: Dlaczego pan wycofał się z wyborów i poparł pana Łukasza Gibałę?
1: No, już teraz można powiedzieć, że motywacja, którą miałem, okazała się słuszna, patrząc po tych wynikach wyborów, które mamy. Mianowicie chodziło o to, że ja się obawiałem, no bo myślę, że dla każdego obserwatora sceny krakowskiej, sceny politycznej było oczywiste, że jeżeli nie wejdę do drugiej tury i będzie taka druga tura, no to w drugiej turze poprę właśnie nie panią senator Monikę Piątkowską z jej całym zapleczem, tym samym Miszalskim, tylko że poprę zmianę, czyli poprę pana Łukasza Gibałę. Natomiast to, co przyspieszyło, to wyniki badań, które do nas, do mojego sztabu docierały, które też sami zlecaliśmy, i wynikało z tych badań jednoznacznie, że może być różnie, tak? Czyli wcale nie jest powiedziane, że te siły referendalne, czyli w tym przypadku pan Łukasz Gibała, no bo on był najmocniejszym przedstawicielem, powiedzmy, tego pro-referendalnego obozu w tych wyborach, może mieć kłopot ze zwycięstwem z panią Piątkowską, czyli im lepiej ja wypadałem w sondażach, no to niestety zabierają głównie panu Łukaszowi Gibale. Tak naprawdę, patrząc na to, co się wydarzyło, kto wie, czy by wygrało, albo byłoby gdzieś tam na granicy. Więc decyzja była słuszna, decyzja była prawidłowa i decyzja przyniosła ten efekt, który chciałem, żeby przyniosła, czyli zdecydowane zwycięstwo pana Łukasza Gibały nad panią Moniką Piątkowską. Mówię, chodzi o to, żeby prezydentem zostaje ten, kto wygrywa drugą turę. Ja nie miałem szans się do niej dostać, tak samo jak inni kandydaci. No, 8 nas startowało, 2 tylko może być w drugiej turze, takie są przepisy.
0: To jakie warunki pan postawił panu Łukaszowi Gibale? Były jakieś negocjacje polityczne, załatwisz 20-minutowy bilet albo
1: tak, coś? Tak. To przedstawione też, nie tylko jakieś gdzieś dyskusje na ten temat w cieniu gdzieś tam w gabinetach, coś, tylko publiczna prezentacja i podpis, nawet podpis jako prawnik domagałem się i uzyskałem od pana Łukasza Gibały i sam podpisałem. Podpisaliśmy takie porozumienie, można powiedzieć, programowe, w którym z jednej strony były kwestie typowo takie dotyczące z mojego programu, te najistotniejsze, czyli to, o czym mówiłem całą kampanię. Bilet 20-minutowy przywrócony w miejsce 15-minutowego biletu z czasów Miszalskiego, drastyczne zmniejszenie strefy czystego transportu, a potem referendum nad jakimś modelem kompromisowym. Audyt finansów publicznych miasta Krakowa, bo o tym też od początku w zasadzie mówiłem w referendum, to w ogóle to jeszcze przed referendum, to był pierwszy brak tego audytu, to był jeden z moich pierwszych i najpoważniejszych zarzutów wobec Aleksandra Miszalskiego. gdy jesteśmy przy finansach, to jednak obrona tej bazy przychodowej dla miasta, czyli tam chodzi o teren Rybitw, tam teraz działa przemysł, deweloperzy bardzo chcieliby tam wejść z budowlanką wysoką i próbowali naciskać na to od lat, to jest moim zdaniem złe dla miasta, bo po prostu wybudują, sprzedadzą, będzie mieszkaniówka, już nie będzie dobrego podatku opłaconego przez przedsiębiorców. Nawet podatek od nieruchomości będzie mniejszy wtedy. No i ostatnia kwestia to jest oczywiście kwestia urzędników, czyli takie jasne powiedzenie, nie było tu między nami różnicy, chcę podkreślić, ale takie jasne wskazanie, że merytorycznie urzędnicy nie będą zwalniani, bo pani Monika Piątkowska po prostu tym straszy, że zresztą później zaczęła już po tej deklaracji naszej straszyć, dotarło do mnie później, że jakieś listy czy sugestie przekazuje urzędnikom, że będą zwalniani, jak przyjdzie Łukasz Gibała hurtowo, gdzie wydaje, że wszyscy po tej naszej stronie referendalnej mówili, że ci merytoryczni no w ogóle nie mają się czego bać, a ci no tak zwani kolesie, podkreślam tak zwani, bo to nie jest moje sformułowanie, no to nigdy nie powinni zostać zatrudnieni w urzędzie.
0: To dlaczego Kraków nadal tak mocno popiera Koalicję Obywatelską pomimo tych doświadczeń, bo chyba jeśli udało się w referendum odwołać polityka związanego z tym obozem, dzisiaj rano rozmawialiśmy z Bronisławem Wilsztajnem o tym, że to jest bastion Koalicji Obywatelskiej Kraków i że to jest jakieś przerwanie tam, to zwycięstwo w pierwszej turze pana Łukasza Gibała. Dlaczego pana zdaniem krakowianie nadal mocno wspierają, bo to jest jednak bardzo liczne poparcie dla przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej.
1: Jeżeli popatrzymy na to, że generalnie Kraków jest niewątpliwie za Koalicją Obywatelską, to wynika z badań ogólnych, to jakichś wielkich strat nie ma, ale to też widzieliśmy w naszych badaniach przed referendum, tak? To znaczy ludzie nie obrazili się na Koalicję Obywatelską, tylko na Aleksandra Miszalskiego. Ale to, co podkreślałem w kampanii wyraźnie, to to, że czas na bezpartyjnego prezydenta, że po prostu mieliśmy dwa modele prezydentury. Model prezydentury Aleksandra Miszalskiego, partyjny bardzo i taki zależny od centrali, i model samodzielny, model profesora Jacka Majchrowskiego, który jednak z żadną z partii już później nie był związany. Wiadomo, na początku był z SLD, ale później już w zasadzie tak naprawdę dryfował i starał się dogadywać, tak mówiąc kolokwialnie, z każdym rządem i z każdym jakoś współpracować. No i ewidentnie nawet po wynikach wyborów, po tym, że prezydent Majchrowski był 22 lata, a prezydent Miszalski 2 lata, widać, że krakowianie ten eksperyment partyjny odrzucili, prezydenta partyjnego. I to się przełożyło. Oczywiście można mówić o mocnym wyniku. Szanuję wynik prawie 60%. No niemniej jednak, jeśli spojrzymy na to, co się działo i w porównaniu na to, co było 2 lata temu, kiedy Miszalski zrobił prawie 40%, no to pokazuje, jak dużo się zmieniło. No to też nie zaistniały takie przesłanki, które by sprawiły, że w ogóle nagle nikt na kandydata Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza przy mocnym zaangażowaniu premiera, nie będzie głosować. Aczkolwiek tym wszystkim, którzy zagłosowali tak z rozpędu na kandydatem Koalicji Obywatelskiej, przypomnę jedno. Moim zdaniem ta prezydentura, gdyby do niej doszło pani senator Piątkowskiej, będzie całkowitą kontynuacją, jeśli chodzi o zaplecze. I teraz spójrzmy na badanie prezentowane w jednym z portali, w Lovecraft portalu krakowskim, takim Love Kraków, gdzie to jest badanie przez OGB zrobione, z którego wynika, że na pytanie, jak oceniasz prezydenturę, czyli kto był lepszy, Aleksander Miszalski czy Jacek Majchrowski, ponad połowa powiedziała, że żaden z nich, 30 parę % ponad powiedziało, że Jacek Majchrowski, profesor Jacek Majchrowski, a raptem 6% wskazało, z haczykiem niewielkim, wskazało Aleksandra Miszalskiego. To właśnie pokazuje, że ten model nie działa, że państwo wszyscy wiecie, że ten model nie zadziałał. No w związku z czym mam nadzieję, że ludziom się przypomni postać Aleksandra Miszalskiego, trochę mało eksponowana w końcówce tej kampanii przed pierwszą turą, bo nie po to odwoływaliśmy Aleksandra Miszalskiego, no żeby teraz wybrać kontynuację. Nie chciałbym, żeby to wszystko się skończyło na tej, jak w tym powiedzeniu, że musiało się wiele zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Stąd moja decyzja o poparciu Łukasza Gibały przed pierwszą turą już i stąd mam nadzieję rozsądek krakowian w drugiej turze.
0: Pod znakiem zapytania stoi referendum w Warszawie, próba odwołania pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jak pana zdaniem sytuacja w Warszawie się potoczy? Czy udało się zebrać inicjatorom jednak te 100 tysięcy wymaganych podpisów, czy raczej Warszawa jest już dużo trudniejszym miastem do przekonania?
1: Ja organizowałem jedno referendum. Powiem szczerze, no, ciężko mi zrozumieć motywację osób organizujących to w Warszawie, że zaczęli akurat na przełomie lipca i sierpnia. I z powodu tej daty ja od początku uważałem, że im się nie uda.
0: Czyli będziemy obserwować, a tak już na koniec otrzymał pan propozycję pracy w magistracie po ewentualnie zwycięstwie. Czy pan będzie zważał w ogóle taką możliwość?
1: Ja myślę, że w tym zakresie mamy wspólną, nie jesteśmy klonami, tak, ale mamy w tym zakresie wspólną cechę z panem radnym Łukaszem Gibałą, że nie lubimy dzielić skóry na niedźwiedziu, więc to jest pierwsza kwestia, że jeszcze nie wiadomo, kto będzie prezydentem. Druga kwestia jest taka, że jeżeli to jakoś bym dostał ofertę współpracy i widział sens tego i obszar pracy miałby być sensowny, to na pewno bym ją bardzo poważnie rozważył, aczkolwiek powiem na marginesie, że to dość duża rewolucja byłaby dla mnie, no ale jak się powiedziało A, to należy przynajmniej rozważyć B.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Człowiek sukcesu, Jan Hoffman, inicjator referendum w Krakowie, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, pani Janie.
1: Wszystkiego dobrego, pani redaktor. Dziękuję bardzo. Miłego dnia i państwu też życzę miłego dnia.
0: Ja również życzę państwu miłego dnia, ponieważ już Poranek Wnet dobiega końca. Zbliżamy się do godziny 9:00. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszy poranek. Żegnam całą ekipę Radia Wnet i bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Poranek
2: w Radiu Wnet. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchaczy, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba 3-krotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Minęła 9:00, w tym wydaniu wiadomości. Oskarżony o korupcję poseł KO i kredyt Safe. Ostatni dzień pielgrzymki Leona XIV we Francji oraz w Krakowie będzie druga tura. Jakub Duszak, zapraszam.
6: Wiadomości wnet.
5: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król, oskarżony o korupcję, mógł załatwiać kontrakty z unijnego kredytu Safe, ustalił portal Zero.pl. Według prokuratury europejskiej parlamentarzysta brał pieniądze od firm w zamian za pomoc przy zdobywaniu zamówień w służbach i w wojsku. Śledczy piszą we wniosku o uchylenie immunitetu politykowi KO, że płatna protekcja może dotyczyć także zakupów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w przyszłości. Dziennikarze zwracają uwagę, że Król do 18 września był szefem sejmowej podkomisji zajmującej się modernizacją służb. Ze stenogramów kwietniowego posiedzenia wynika, że polityk KO dopytywał m.in. urzędników MSWiA o szczegóły finansowania Straży Granicznej z unijnego kredytu. Wojciech Król nie przyznaje się do winy. Poseł usłyszał zarzuty, ale sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. Wszystko wskazuje na to, że Łukasz Gibała wygra wybory na prezydenta Krakowa, mówił w Poranku Wnet publicysta Bronisław Wilcztajn.
7: ma jeszcze rezerwę głosu, które były dane na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. To w sumie już jest ponad 50% głosów. Oczywiście tak rachować nie powinno się w polityce, bo to nie są takie proste przeliczenia. Ale raczej można powiedzieć, że wszystko wskazuje, że nastąpi jakaś fundamentalna zmiana. W mieście, które było zawsze matecznikiem establishmentu III RP i matecznikiem Tuska i jego partii.
5: Mówił publicysta Bronisław Wilcztajn. W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który uzyskał 36,38% głosów oraz popierana przez KO i PSL. Monika Piątkowska, pani senator, zajęła drugie miejsce z wynikiem 29,91%. Trzeci wynik w niedzielnym głosowaniu uzyskał Michał Drewnicki z PiS z poparciem 17,5%. Kandydaci szeroko pojętej lewicy uzyskali łącznie niecałe 9%. Głosów. Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej 4,11%, frekwencja wyniosła 43,5%. Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne, mówił w Lourdes papież Leon XIV. Ojciec Święty nawiązał tymi słowami do uchwalonej we Francji ustawy legalizującej eutanazję i pomoc w samobójstwie. Dziś ostatni dzień pielgrzymki Leona XIV nad Sekwaną, o czym mówił specjalny wysłannik Radia Wnet w Paryżu Mikołaj Murkociński.
8: Wczoraj cały dzień spotkań z najróżniejszymi stowarzyszeniami, z najróżniejszymi organizacjami, także spotkanie z biskupami Francji i rozmowa na temat tego, jakie wyzwania stoją przed Kościołem francuskim. No i msza święta o godzinie 11 wczoraj przed sanktuarium w Lourdes, której papież wzywał do nawrócenia, wzywał także do pokuty.
5: Przed biskupami francuskimi papież miał powiedzieć, że cieszy go bardzo liczba chrztów w tym kraju.
8: To wzmożenie zainteresowania wśród dorosłych, szczególnie wiarą katolicką, ale że z drugiej strony są ogromne wyzwania, przede wszystkim jeżeli chodzi o powołania kapłańskie, ponieważ tych kapłanów jest mało, a w obliczu właśnie nowej fali wiernych jest ich jeszcze mniej.
5: Dziś papież odwiedzi Metz, gdzie weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana i wydarzeniu pod tytułem Ukorzeni Europy na rzecz pokoju i jedności. Na 16 zaplanowana jest msza święta, na 18:30 ceremonia pożegnania z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Następnie Ojciec Święty odleci do Rzymu. Więcej na Wnet.fm. Donald Trump miał zaproponować Chinom sprzedaż amerykańskiej broni podczas ubiegłotygodniowego spotkania z Xi Jinpingiem, poinformował w rozmowie z Fox News ambasador USA w Chinach David Perdue. W rozmowie Perdue powiedział, że Trump przypomniał Xi, iż USA sprzedają broń wielu państwom na świecie. Według ambasadora amerykański prezydent miał w pewnym momencie zapytać chińskiego przywódcę, czy Chiny chciałyby kupić amerykańskie uzbrojenie. Perdue nie podał szczegółów dotyczących tej propozycji, ale jego wypowiedź padła podczas rozmowy o amerykańskiej polityce wobec Tajwanu. A Tajwan sprzeciwia się chińskiej interpretacji historii II wojny światowej, zarzucając Pekinowi próbę pomniejszania roli Republiki Chińskiej. Sprawa nabrała znaczenia po spotkaniu Xi Jinpinga z Trumpem, podczas którego przywódcy przypomnieli o sojuszu Chin i USA w walce z Japonią. Tajpej obawia się, że Waszyngton może zaakceptować wersję wydarzeń przedstawioną przez Pekin, co mogłoby wpłynąć na amerykańskie wsparcie dla Tajwanu. Według władz wyspy podczas wojny to Republika Chińska, a nie komuniści, była uznawanym rządem Chin i walczyła po stronie aliantów. Po przegranej wojnie domowej jej władze przeniosły się w 1949 roku na Tajwan. Pekin przypisuje natomiast kluczową rolę komunistycznej partyzantce.
9: Prognoza pogody.
5: Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy miejscami zachmurzenie umiarkowane, na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
10: Wiadomości sportowe.
11: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polska mistrzem Europy w siatkówce mężczyzn. W finale biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 i po raz trzeci wygrali właśnie tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Pierwszy raz w 2009 roku. Rok temu i teraz właśnie obrona mistrzowskiego tytułu. To też zarazem awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Pierwszy set niezwykle zacięty z Francuzami 31-29. Drugi nasi wygrywają do 19. Trzeci z z kolei dla trójkolorowych 25-20, no i czwartym zwyciężamy do 16. Piękne, wspaniałe powitanie na lotnisku Okęcie wczoraj, ale także między innymi Nikola Grbicz, wyrażający pewne swoje uwagi wobec organizacji całych mistrzostw tego naszego pobytu w Sofii, w Bułgarii, chociaż oczywiście finalnie wygrywamy i nic nam nie zaszkodziło. Grbicz powiedział: mój zespół jest fantastyczny, oni radzą sobie w trudnych sytuacjach i potrafią adaptować się w każdych warunkach. No i dodajmy, że brązowe medale po raz pierwszy w swojej historii zdobyli wspaniali Finowie, którzy między innymi epicko wygrali z Włochami, to w ich hali w Turynie, gdzie Italia prowadziła 2-0 w setach, a jednak Finowie odwrócili losy meczu i wygrali 3-2. A teraz w walce o brązowe medale pokonali Słowenię 3-0. W takim samym stosunku polscy siatkarze ograli Słoweńców w półfinale. A więc brawo siatkarze reprezentacji Polski. Tymczasem Bartosz Marzlik nie został po raz siódmy mistrzem świata na żużlu, ale został wicemistrzem. Lepszy od niego w tym całym sezonie, także podczas ostatniej rundy Grand Prix na MotoArenie w Toruniu, był Brytyjczyk Robert Lambert. Absolutnie najlepszy żużlowiec tego sezonu. On zwycięża z Marzlik drugi, natomiast trzecie miejsce dla Brodego Kerca z Australii. W finale turnieju właśnie na MotoArenie w Toruniu wygrał Lambert przed Kercem, trzeci był z Marzlik, a czwarty inny z naszych zawodników, Patryk Dudek. Robert Lambert jeszcze do tytułu mistrza świata na żużlu tego indywidualnego może dorzucić mistrzostwo Polski w drużynie wraz ze swoim klubem Press, grupa deweloperska Toruń. Rewanż w najbliższą niedzielę we Wrocławiu z Betardem Spartą, czyli ale oczywiście w pierwszym spotkaniu to Torunianie wygrali. No i Lambert może drugi raz z rzędu wraz ze swoimi kolegami cieszyć się z tego mistrzowskiego tytułu. Gratulacje dla Roberta Lamberta, no i także dla Bartosza z Marzlika. 6 tytułów, wspaniałe osiągnięcie, a po 7 może sięgnąć już w kolejnym sezonie. Wtedy będzie przewodził sam właśnie w tych mistrzowskich tytułach, bo po 6 mają teraz właśnie z Marzlik, Maugier i Tony Richardson. Natomiast Katarzyna Niewiadoma Finej, wicemistrzynią świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego w Mozambiku. Polka przegrała decydującą rywalizację z Demi Mollering z Holandii, a więc zwyciężczynią ostatniego Tour de France, ale wspaniale ścigała się do ostatnich metrów. Trzecia była Elisa Longo Borghini z Italii. To najlepszy wynik Polki w jej karierze na Mistrzostwach Świata. No i przypomnijmy, że jest ona zwycięzczynią Tour de France sprzed 2 lat. No i drugą zawodniczką tej ostatniej edycji, którą właśnie wygrała Mollering. Brąz Włoszki, także na pewno wielka sprawa. Natomiast brązowy medal Katarzyna Niewiadoma w Mistrzostwach Świata wywalczyła w 2021 roku we Flandrii. Z kolei właśnie to srebro naszej wspaniałej kolarki jest drugim medalem dla Polski na tych mistrzostwach, ale pierwszym seniorskim, bowiem wcześniej po juniorskie złoto w jeździe na czas sięgnęła Maria Okrucińska. No i piłka nożna. Dziś drugi mecz tegorocznej edycji Ligi Narodów, Dywizja B. W piątek zremisowaliśmy na Stadionie Narodowym w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Taki trochę wstydliwy remis, mimo tego, iż w drugiej połowie zagraliśmy całkiem dobry mecz i biało-czerwoni stworzyli sobie szansę, no ale jednak 0-0, jeden punkt dla Bośniaków. Niedosyt duży pozostał, chyba największy w związku też z grą, słabą postawą Roberta Lewandowskiego, ale przewidywane skład na dzisiejszy mecz ze Szwecją i to w Solnej, a więc też właśnie w miejscu i na szwedzkiej ziemi, gdzie przegraliśmy baraż o awans do Mistrzostw Świata, więc jest okazja do rewanżu na ekipie trzech koron. Na pewno Kiwior nie będzie grał na lewej obronie, wraca na środek. Eksperyment się raczej nie powiódł, a więc trener Urban wraca do wypróbowanych właśnie rozwiązań, chociaż czwórką w obronie i to jest dobra informacja. Bułka w bramce, to jest przewidywalny skład oczywiście. Kasz, dalej Bednarek, Kiwior obok siebie na środku. Frankowski, który dał dobrą zmianę, powinien zawodnik Stad Ren zagrać. Wiktor Nowak, wielkie odkrycie i wielki zwycięzca meczu z Bośnią. Zawodnik Slavii Praga, który naprawdę pokazał się ze znakomitej strony. Właśnie zdaniem tutaj obserwujących, także mojego skromnego zdania, być może powinien dostać szansę od pierwszej minuty, bo dlaczego nie? Oczywiście dalej Zieliński, Skóraś, Szymański, raczej Zalewski, no i Lewandowski mimo wszystko. Kapitana się pewnie nie zmienia tak szybko, tym bardziej takiej legendy, więc jeszcze musi zagrać, tym bardziej, że ze Szwecją, z którą właśnie mamy stare porachunki. Mecz dziś 20:45, a jutro od samego świtu między innymi będziemy prezentowali konferencję prasową z Janem Urbanem. Miejmy nadzieję, że w dobrym humorze po zwycięstwie nad Szwecją, bo dlaczego nie? Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Reklama.
13: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
16: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
14: To była autopromocja.
17: No przecież jak to jest? Dlaczego?
18: Żebyś wiedział.
19: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. Jest godzina 9:14, 28 września. Wczoraj ulicami Warszawy przebiegł już chyba 48 maraton warszawski. 12 tysięcy osób w maratonie wystartowało. Do tego jeszcze odbywał się bieg na 10 kilometrów, w którym wzięło udział 7 tysięcy osób. Więc tak wczoraj Warszawa wyglądała. A dziś jest 28 września. Dziś w audycji, żebyś wiedział, będziemy rozmawiać o wolontariacie, będziemy rozmawiać też o problemach środowiskowych i też na pewno jeszcze słowo o wizycie papieża Leona XIV we Francji, ale zanim to kalendarium, ważne wspomnienie artystki już nieżyjącej, która właśnie 28 września przyszła na świat. Coco Taylor, związana z Chicago, ze sceną jazzową, bluesową w Chicago. W 1928 roku się urodziła, nazywana królową bluesa i też tutaj w Polsce wystąpiła w roku 96 na festiwalu Rawa Blues w Katowicach. Także taki wątek polski tej artystki jest, a jeden z jej najlepiej znanych utworów to utwór I'm a Woman Coco Taylor.

0: I tak wspomnieliśmy w rocznicę urodzin Coco Taylora, więc z królową bluesa. Jest godzina 9:20 i z nami na łączach jest pani Dorota Kapiszewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Łączymy się, żeby porozmawiać na temat degradacji hydrogeologicznej Warszawskiego Parku Krajobrazowego. O co chodzi, jaki jest temat, jaki jest problem, o jakim miejscu jest mowa?
1: Proszę Państwa, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Panią redaktor też szczególnie. Proszę Państwa, mówimy o Warszawskim Parku Krajobrazowym, czyli mówimy o otulinie takich aglomeracji miejskich jak Warszawa, Nowy Dwór, Legionowo. Znajduje się to na północnych rubieżach tych aglomeracji. Jest to obszar Starorzecza Narwi. Ogólnie rzecz biorąc, taka polska Amazonia, niepowtarzalny obszar, zarówno jeżeli chodzi o klimat, jak i zasób, można powiedzieć, wartości związanych z bogactwem zwierząt, ptaków, unikalnych gatunków. No, nie sposób wszystkich wymienić, no ale takie gatunki, można powiedzieć, jak na przykład orły biliki, jak gęsi, jak na przykład unikalne gatunki czapli. No nie będę wszystkich wymieniać. No wszystko tam żyje, rozmnaża się od wielu, wielu set lat. Jest to obszar, który podlega ochronie prawnej. No natomiast no, mamy problem, dlatego że ten obszar ginie. Ginie w sposób zupełnie nieuzasadniony, bo jest tam, są warunki, żeby ten obszar uratować, pani redaktor.
0: Dlaczego ginie i od kiedy taki problem jest?
1: Pani redaktor, w tym obszarze no, zadziało się najwięcej w latach 70., kiedy na skutek oczywiście wymogów związanych z ryzyką powodzi powstała zapora w dębem. No i ta zapora w dębem oczywiście spełnia swoją funkcję, natomiast zaburzyła tak zwane no, warunki hydrogeologiczne tego rejonu i w związku z tym powstała unikalna w ogóle w Polsce i chyba na świecie sieć rowów melioracyjnych i doprowadzalników, które miały właśnie zapobiegać wysuszaniu tego bezcennego terenu i ta sieć funkcjonowała w latach 70. Natomiast no, no niestety, no, zarząd tymi doprowadzalnikami nie był odpowiedni, nie był na tyle, można powiedzieć, staranny, żeby je utrzymywać w drożności. No i oczywiście historia jest taka, że obecni administrują tą siecią rowów melioracyjnych Wody Polskie. Wcześniej to był Wojewódzki Zarząd Melioracji, no ale od 2018 jest to Zarząd Wody Polskie, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Zarzecze, a delegatura miejscowa jest w Dębem. No i teraz tak, w 2002 roku postanowiono zamknąć ten doprowadzalnik, który jakby ratował te tereny, można powiedzieć, Parku Krajobrazowego przed suszą, która była no, jakby spadkiem po zaporze w dębem, bo tam zaburzone zostały te cieki wodne wód gruntowych, zamknął. Dlaczego zamknął? No bo nie było pieniędzy. Nie było pieniędzy na dbanie o to, ten rów główny, który doprowadzał tą wodę do tych doprowadzalników ze zbiornika właśnie tego głównego, czyli zalewu Zegrzyńskiego. No i od tej pory, czyli od roku 2002, rowy są nieczynne, ponieważ śluza, która doprowadzała tę wodę, została zaspawana i nikt od tej pory nie zrobił nic, żeby no, zauważyć, co się dzieje, a my jako mieszkańcy tego rejonu, no po prostu widzimy, że obszar podlega degradacji. No i oczywiście monitorujemy do Wód Polskich, wysyłamy pisma od kilku lat. Wody Polskie mają taką narrację. Jest to obszar urbanizacji. On w tej chwili przestał spełniać jakby walory obszarów rolnych. Jest urbanizowany i w związku z tym oni nie widzą potrzeby, żeby dbać o to, żeby no tam była woda, żeby były wody gruntowe. Natomiast no, my twierdzimy, zgodnie z prawdą, że jest to obszar warszawskiego obszaru chronionego, niepodlegający zgodnie z ustawą z kwietnia 2004 żadnej urbanizacji i jest pod ochroną zresztą wojewody mazowieckiego. I staramy się zmusić Wody Polskie, żeby one zadbały o tą sieć doprowadzalników, a szczególnie o jeden, który właśnie łączy się z bocznym zalewem, właśnie ze zbiornikiem bocznym zalewu. Tam jest śluza, która została, tak jak mówię, już zamknięta. No i wystarczy oczywiście tą śluzę otworzyć, no ale żeby ją otworzyć, to trzeba najpierw odgruzować ten doprowadzalnik, czyli mówiąc najoględniej, oczyścić z krzewów, z drzew, którego zarosło. Wody Polskie nie widzą takiego uzasadnienia społecznego. No, proszę sobie wyobrazić. Nie widzą uzasadnienia społecznego, tłumacząc, co jest oczywiście niezgodne z prawdą, że jest to obszar urbanizacji. Więc my im pokazujemy, że jest to obszar nieurbanizacji, że nadal są tam uprawiane przez rolników łąki, zgodnie zresztą z programami unijnymi, bo tutejsi rolnicy uprawiają te łąki w tak zwanych funduszach unijnych PRŚK i to są obszary nie tylko chronione, bo są tam obszary też właśnie, które zgodnie z tymi funduszami podlegają ochronie tak zwanych siedlisk przyrodniczych. Także wszystkie jakby warunki, które są spełnione, żeby zadbać o to, żeby to było jakby zaopiekowane, są. Natomiast Wody Polskie nie widzą żadnych powodów do tego, żeby wykonywać swoje ustawowe obowiązki, bo ja przypomnę, że obowiązkiem Wód Polskich jest ochrona przed suszą, ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie degradacji oraz oczywiście współpraca w tym zakresie z samorządem i administracją rządową. No i my, czując to oczywiście, że Wody Polskie powinny tak robić, zwróciliśmy się o pomoc i do samorządu lokalnego, czyli do starostwa legionowskiego. Niestety odpowiedź na pismo starosty z Wód Polskich ta sama. To jest, można powiedzieć, w kopiuj i wklej. Obszar urbanizacyjny nie ma po prostu uzasadnienia społecznego. Zwróciliśmy się również do ministra ochrony środowiska w tej sprawie. No i dostaliśmy od pana zastępcy dyrektora tego regionalnego zarządu gospodarki wodnej znowu taki, ale to jest dosłownie kopiuj i wklej. Nie ma uzasadnienia społecznego. No i w związku z tym nie ma potrzeby. No, jeżeli my słyszymy takie rzeczy, no to my chcemy jednak usłyszeć to oczy w oczy, więc umawiamy się na rozmowę z zarządem. Umawiamy się na rozmowę, na rozmowie dostajemy informację następującą. Skoro my widzimy taką potrzebę, a pieniędzy nie ma, no to my powinniśmy się za to wziąć, mieszkańcy. Czyli my, mieszkańcy, najlepiej jakbyśmy sobie wzięli te rowy, i oni zaczęli dbać, oni wyremontowali te rowy. No i jeszcze trzeba oczywiście się zastanowić, bo trzeba mieć jakiś plan działania, remontu, to jeszcze ekspertyzę najlepiej jakbyśmy zrobili. No po tej rozmowie ręce nam opadły, pani redaktor, bo to nie na nasze jakby głowy, nie na nasze barki społeczne, bo to są urzędy, które powinny takie rzeczy robić. Zresztą minister ochrony środowiska w odpowiedzi na pismo ze strony starostwa legionowskiego napisał wyraźnie, żeby Wody Polskie, ja tutaj mam te pismo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie w sposób zgodny z rekomendacjami RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów zgłaszanych przez stronę społeczną i samorządów. Więc powiem tak, pani redaktor, po tym ostatnim spotkaniu w Wodach Polskich na Zarzeczu z zastępcą dyrektora regionalnej dyrekcji po prostu już ulało nam się, bo stwierdziliśmy, że to jest typowy taki sposób traktowania obywateli na zasadzie takiej, żeby sobie obywatele sami wszystko zrobili najlepiej. Tym bardziej jest to dla nas niezrozumiałe, że są programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dedykowane dla takich właśnie przedsiębiorstw jak Wody Polskie. I to są właśnie programy związane z przeciwdziałaniem i degradacji właśnie środowiska, czyli na remonty takich rowów. I to są bardzo konkretne pieniądze, po które oczywiście Wody Polskie mogą sięgnąć, bo te programy są co roku. Jakby na zasadzie takiej, że Wody Polskie mogą o taki program wystąpić i dostać bardzo duże dofinansowanie. Natomiast Wody Polskie oczywiście, no powiem szczerze, najlepiej nic nie robić i siedzieć i tyle. No. Natomiast no, my się na to nie godzimy, bo my widzimy, co się dzieje, a to jest po prostu zaplecze klimatyczne dla całej Warszawy i dla tych dużych, pobliskich aglomeracji. W związku z tym, no, pomijając to, że giną te piękne obszary i ginie ta infrastruktura tych rowów i wysychają jeziora, tam jest kilka jezior takich, na przykład wymienię. To jest jezioro na przykład Klucz, jest jezioro Olszewskie, jest jezioro Ławeczno, Drążewo, Góra. Te wszystkie jeziora po prostu wysychają. Wysychają i po prostu no, na naszych oczach to się dzieje i jesteśmy po prostu naprawdę zdesperowani, żeby coś zrobić. A co my możemy zrobić? No, w tym wypadku pozostaje nam jedynie uderzać do mediów, żeby nagłośnić tą sprawę i żeby no, zawstydzić Wody Polskie, że mając takie możliwości nie robią nic. No trudno inaczej już pani redaktor, po prostu. No, dlatego moja dzisiaj też prośba o właśnie nagłośnienie tej sprawy. I zawstydzenie Wód Polskich, że mimo tak naszych tutaj działań, takich można powiedzieć już wieloletnich, nic do tej pory nie robią.
0: To ja jeszcze zapytam, jaka jest teraz sytuacja w takim razie tego fragmentu Warszawskiego Parku Krajobrazowego, bo z tego co rozumiem, to już 2002 rok to jest zamknięcie tych kanałów melioracyjnych. Od 2018 Wody Polskie piecze trzymają nad nimi. Jakie są właśnie, czy to jest tak, że państwo już przy zamykaniu tych kanałów wiedzieli, że taka będzie degradacja tego terenu, że te torfowiska wysychają, czy to jest widoczne? Skąd państwo jako mieszkańcy mają taką wiedzę? To jednak jest temat, który chyba nie jest na przykład dla pani tematem zawodowym, którym pani się zajmuje, prawda?
1: Zgadza się. Pani redaktor, no my tam mieszkamy. My widzimy, co się dzieje. My widzimy, co było 20 lat temu. Widzimy, co jest teraz. No wiadomo, że jest susza. Susza no, dotyka wszystkich. Ja widzę, bo ja tam mieszkam. Moi sąsiedzi też widzą, bo mieszkają i wymieniłam te jeziora. Te jeziora już praktycznie nie istnieją. W ciągu ostatnich kilku lat dochodzi już do takiej suszy, że praktycznie już z tych jezior to zostały strumyki. Mało tego, no, wynoszą się te ptaki od nas, bo widać, że jest coraz ich mniej.
0: Kiedyś ale to właśnie jest państwa obserwacja, czy ktoś, kto tak się tym zajmuje, by przyszedł i z kimś państwo rozmawiają, kto faktycznie może powiedzieć, tak, wyniosło się takie ptaki, takie ptaki.
1: Tak, mamy też taką informację od odpowiednich tutaj tych stowarzyszeń, które zajmują się ekologią i na przykład liczą ptaki. Mamy taką grupę tutaj ekologów i takich osób, które na przykład obserwują te łęgi i obserwują, co się dzieje na przykład z gęsiami, z bocianami czy z łabędziami. No, kiedyś mieliśmy kilka takich par, no już nie powiem, teraz to w ogóle nie mamy żadnej pary już łabędzi. One już musiały się gdzieś wyprowadzić, bo nie mają gdzie się po prostu tutaj zmieścić na tej wodzie. Także mamy taką ekspertyzę. Poza tym, pani redaktor, mamy też taką dokumentację, no bo mamy jakieś zdjęcia też, bo robiliśmy takie zdjęcia tych obszarów tak z drona, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I mamy takie zdjęcia sprzed kilku lat, mamy zdjęcia sprzed 2 lat, mamy zdjęcia z tego roku. No widać, jak to wszystko ginie, jak to wysycha, jak tej wody coraz jest mniej. I wie pani, no ja się zdaję sobie sprawę, że to dotyczy nie tylko naszego tutaj rejonu, tylko całej Polski. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, że tu jest sieć tych doprowadzalników. Że tu ktoś pomyślał o tym, kiedy, no, można powiedzieć, tą całą zaporę w dębę zbudowali, że tak może być, że może dojść do degradacji, więc stworzył to właśnie na ten użytek, żeby ten rejon przetrwał, żeby ten piękny obszar, bo to jest nawet nazywane polską Amazonią, ten obszar, żeby ten obszar wytrzymał ten czas trudny, kiedy się tworzy te zapory i wiadomo, że wtedy te wody gruntowe troszeczkę niestety tutaj ubywa. I one są, one tu są, pani redaktor, i trzeba było o nie dbać. No nie dbano. Więc my jako społeczeństwo, jako tutejsza lokalna jakby społeczność, dostrzegając ten problem, monitorujemy do władz samorządowych. Władze samorządowe są za nami. Monitorujemy do Ministerstwa Klimatu. Ministerstwo Klimatu całymi rękami jest za nami. Ja nawet w ubiegłym tygodniu miałam okazję taki wywiad słuchać w radiu RFM FM, konkurencja wprawdzie, ale powiem, pani wiceminister klimatu, pani Urszuli Zielińskiej, z którego to wywiadu ja się dowiedziałam jako obywatelka, że Ministerstwo Ochrony Środowiska w tej chwili wydaje olbrzymie pieniądze na tworzenie obszarów wodno-błotnych, bo widzi taką potrzebę. Padła suma 500 milionów złotych. Pani redaktor, tutaj infrastruktura na tą mikroretencję jest, wystarczy tylko zrobić faktycznie remont jednego doprowadzalnika, który podniesie wodę gruntową w tych obszarach. Wody polskie nie widzą uzasadnienia społecznego. No ja się zastanawiam, czy to jest jakieś lobby, które chce ten kraj krajobrazowy przekształcić na obszar urbanizacji i za chwilę jakąś, nie wiem, ustawą, jakimś rozporządzeniem zrobić tutaj, wie pani, nowe blokowisko jakieś, no bo obszar piękny. Czy to jest bezmyślność? Bo to może być też bezmyślność, która doprowadzi do tego, że za kilka lat, tak jak w Niemczech, bo ja też mam rodzinę w Niemczech, to tam opodatkowują obywateli, żeby tworzyć mikroretencje, bo oni wszystko już osuszyli. Wszystko. Więc oni tam od nowa budują te doprowadzalniki, żeby właśnie nawadniać te tereny, żeby tworzyć, bo to tworzy klimat. To nie tylko chodzi o ptaszki, to chodzi także o klimat, który, jak wiemy, co się z nim dzieje. Więc my dostrzegamy ten problem, bo my jesteśmy na miejscu. Mało tego, my w swojej społeczności lokalnej mamy rodzinę, która z dziada pradziada zajmowała się tymi rowami, tworzyła te rowy, tworzyła tą śluzę i to jest ekspert. Ekspert, który nadal ma firmę melioracyjną i ten ekspert, będąc na spotkaniu w Wodach Polskich, po prostu wykazał dyrektorom, że oni kompletnie nie mają pojęcia o tym, o czym oni mówią, bo oni mówią o jakimś zagrożeniu, że tam może być jakieś zagrożenie, jak się otworzy tą śluzę. I ten ekspert wykazał, że tam żadnego zagrożenia nie ma, nie było i nie będzie. Mało tego, wykazał, że wystarczy udrożnić ten kanał i oczywiście otworzyć niewiele tą śluzę. Oczywiście mieć pod kontrolą ten przepływ wody, bo to musi być pod kontrolą. No ale to nie może być tak, żeby Wody Polskie nie miały żadnych obowiązków. One muszą mieć jakieś obowiązki i ta kontrola musi być. I to jest rozwiązanie problemu, który jest podany na tacy. Tego nie trzeba tworzyć od początku, tak jak w innych rejonach Polski. Więc to nas bulwersuje, pani redaktor.
0: To na czym teraz państwo stoją, że tak się wyrażę? Co dalej? Wody Polskie, rozumiem, odpowiedziały państwu, że muszą państwo jakąś ekspertyzę sporządzić, za nią zapłacić, ją najlepiej sfinansować. I co teraz państwo mają zamiar zrobić z tym problemem?
1: Nagłaśniamy sprawę, pokazując, że Wody Polskie przerzucają na obywateli obowiązek wykonywania jakichś czynności urzędowych, które są po stronie Wód Polskich. No bo to skąd my weźmiemy na to pieniądze? A skąd my wiemy, co my mamy zrobić? No to jest totalna spychologia. Więc my postanowiliśmy teraz już po prostu nagłośnić tą sprawę.

0: tej ustawy z kwietnia 2004 sprawuje także bezpośredni nadzór nad warszawskim obszarem chronionym. Więc no, próbujemy w różnych też urzędach administracji państwowej i rządowej no, nagłośnić no, tą sytuację, która jest w gestii oczywiście urzędów, a nie obywateli, bo my nie jesteśmy w stanie wyskrobać kilkuset tysięcy złotych, bo podejrzewam, że takie to są kwoty, żeby zrobić dla Wód Polskich ekspertyzę, która pozwoli im ubiegać się o pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo tak to by miało wyglądać według Wód Polskich.
1: O czym powiedziała pani Dorota Kapiszewska. Nie wiem, czy mogę powiedzieć mieszkanka której miejscowości, ale mogę powiedzieć, że tego regionu warszawskiego
0: Skrzeszew,
1: parku.
0: Skrzeszew, tak. Tutaj my mamy nawet takie stowarzyszenie założyliśmy właśnie ochrony tych struktur, konkretnie właśnie jeziora, jednego z tych jezior. A jezior, tak jak mówię, jest tu około 5 i tak jak mówię, już resztki są, ale my stanowimy tu taką społeczność lokalną, która głównie pracuje oczywiście w Warszawie, bo tu się tak zwane sypialnia Warszawy jest. Tym bardziej doceniamy ten obszar i to niepowtarzalne walory tego obszaru. Tak? I nie chcemy, żeby po prostu on zginął, bo to będzie po prostu z wielką stratą nie tylko dla nas, ale także dla całego tego obszaru warszawskiego, bo to jest sypialnia Warszawy i to daje też bardzo dużo Warszawie, jeżeli chodzi o klimat. To jest taki, można powiedzieć, zasób klimatyczny dla Warszawy. Także tym bardziej uważam, że warto o to walczyć.
1: My może się tam wybierzemy, żeby zobaczyć na własne oczy, a my w takim razie będziemy słuchaczy informować i z panią Dorotą Kapiszewską jeszcze się w tym temacie łączyć. Być może Wody Polskie zmienią zdanie na temat swojej działalności tam, a być może Ministerstwo Środowiska coś w tej sprawie jednak zdziała.
0: Dziękuję serdecznie pani redaktor.
1: Bardzo dziękuję. Jest godzina 9:42 minuty, 28 września, to my zaraz będziemy rozmawiać o marzeniach, a jak o marzeniach, to była taka bajka Zaplątani i tam był utwór Marzenie mam.
2: Do Aniołka mi daleko, moje rechot kwasi mleko i

0: Reklama.
1: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: Godzina 9.46, a z nami w studio pani Julia Szostak, koordynator Fundacji Mam Marzenie w oddziale Warszawa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I przyszła pani, żeby opowiedzieć, w zasadzie zaraz państwu jeszcze przybliżymy, bo może nie wszyscy jeszcze o Fundacji Mam Marzenie słyszeli, ale trwa promocja, akcja promocyjna Zyskaj Supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. O co chodzi, na czym ta akcja polega?
6: Szanowni Państwo, bardzo miło, że dzisiaj mogę tutaj być. Otóż do naszej fundacji można teraz dołączyć. Do 15 października na terenie całej Polski jakby odbywają się spotkania takie otwarte, gdzie można przyjść, po prostu przyjść, pojawić się, dać temu szansę, zobaczyć, czy wolontariat to jest coś dla Was. I takie spotkania można znaleźć na naszej właśnie stronie internetowej. www.mammarzenie.org. Zobaczyć sobie, mamy 16 oddziałów na terenie całej Polski, w miastach wojewódzkich. Także jest to fantastyczna okazja do tego, żeby się przekonać, czym jest wolontariat i czy warto do niego dołączyć.
5: Czym jest Fundacja Mam Marzenie? Czym się Państwo zajmują?
6: Fundacja Mam Marzenie jest to fundacja, w której spełniamy marzenia i są to przeróżne marzenia. Fundacja istnieje od 2003 roku i spełnia marzenia dzieci chorych na choroby zagrażające życiu. Także no, mierzymy się z różnymi sytuacjami, natomiast staramy się nieść radość w życie dzieciaków i robić to, co niemożliwe, czyli spełniać marzenia.
5: To na czym taka praca wolontariusza w tej fundacji polega?
6: Oj, praca wolontariusza jest bardzo szeroka. Wydaje się, że to jest po prostu poświęcanie swojego wolnego czasu, ale tak naprawdę to, z czym mierzą się wolontariusze, jest niezwykle, niezwykle szerokie. Tak naprawdę przez kontakt z marzycielem, poznanie marzenia, zebranie środków, realizacja tych marzeń, ale także są osoby, które odnajdują w sobie jakby nowe zainteresowania, nowe pasje, nowe zdolności, ponieważ są to także właśnie działania promocyjne, fundraisingowe, są to działania eventowe także. Także tak naprawdę mamy pełen przekrój możliwości u nas w fundacji. Każdy myślę, że może znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli się tego nie spodziewa i troszkę się boi.
5: To właśnie może jakie jest kryterium, czy jakiekolwiek w ogóle istnieje? Kto powinien się zgłosić? Kto się nadaje, żeby takim wolontariuszem u Państwa w fundacji być?
6: Ja myślę, że kluczowym kryterium jest po prostu empatia i chęć zrobienia czegoś bezinteresownego, co jest tak naprawdę no, zgodne z ideą wolontariatu. Nie trzeba mieć żadnych takich konkretnych, twardych umiejętności. Wystarczy mieć trochę dobra w serduszku i po prostu chcieć coś zrobić i się nie bać, bo wiele osób po prostu troszkę się boi, że to może być za dużo, ale naprawdę myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I ta chęć zrobienia czegoś dobrego jest tutaj kluczowa.
5: Za dużo, bo to nie jest łatwe. Współpraca, czy w ogóle przebywanie i pomoc takim dzieciom, młodzieży, które z czymś tak trudnym w swoim życiu się mierzą.
6: Tak, jak najbardziej. My mierzymy się z różnymi sytuacjami. Nie będę ukrywać, że to zawsze jest łatwe. Natomiast muszę powiedzieć, że po prostu ta radość w oczach dziecka po spełnieniu marzenia i to wyczekiwanie jest chyba największą nagrodą dla nas za całą pracę. I też ludzie, których poznajemy właśnie w wolontariacie, w fundacji, stajemy się bardzo sobie bliscy, staramy się nawzajem wspierać. Oczywiście mamy też opiekę w razie potrzeby psychologiczną, mamy nasze spotkania, podczas których omawiamy i wspominamy sobie to, co robimy. Także no, czujemy się mocno zaopiekowani, no, żeby też po prostu być najlepszą wersją siebie dla tych dzieciaków.
5: Jest akcja, zachęcają Państwo wolontariuszy, żeby się zgłaszali. To jest taka potrzeba, rozumiem. Poszukują Państwo tych wolontariuszy. Brakuje ich? Kogo brakuje? Czy może nie brakuje, ale po prostu jest dla każdego miejsce i ta praca jest do wykonania?
6: Tak, jak najbardziej jest dla każdego miejsce. Ci wolontariusze, którzy są, wiadomo, jakby wolontariat nie jest pracą zawodową, jest czymś, co każdy z nas robi w wolnym czasie, dlatego każdy jest na różnych etapach życia i stąd wynika potrzeba po prostu nowych osób. Nie jest oczywiście tak, że no jakby mamy braki, bardziej chodzi o to, że po prostu potrzeba nam zawsze osób, które chcą coś dobrego zrobić. No bo u każdego ta ilość czasu jest po prostu różna i myślę, że dobrze jest być elastycznym w takim temacie.
5: Co to są za marzenia? Jakie marzenia Państwo spełniają? O czym teraz marzą te dzieci, ta młodzież?
6: Jeśli chodzi o marzenia, my mamy w ogóle 4 takie główne kategorie marzeń. I jest to na przykład marzenie spotkać kogoś, czyli na przykład swojego ulubionego aktora albo muzyka. Jest także kategoria zobaczyć, czyli na przykład zobaczyć Disneyland, świat bajek, są też takie marzenia. Jest kategoria zostać i są to chyba najbardziej szalone marzenia, bo na przykład mieliśmy już takie marzenie, jak zostać księżniczką. Także tutaj był robiony bal prawdziwy z koronacją na Wawelu. Ale jest także taka najprostsza kategoria, czyli dostać na przykład właśnie komputer czy rzecz materialną. Także te kategorie są, jak pani widzi, bardzo szerokie, a my staramy się zrealizować to wszystko tak, żeby marzyciel był jak najszczęśliwszy.
5: Powiedziała pani, że potrzebna jest empatia. Często tak się mówi, że kobiety są bardziej empatyczne. Czy to jest prawda? Czy to widać? Czy jest tak, że ci mężczyźni przychodzą, zgłaszają się, a może jest właśnie taka potrzeba, żeby ich było więcej?
6: Tak, nie chcę tutaj generalizować oczywiście. Mogę powiedzieć na przykładzie oddziału, który prowadzę w Warszawie, że faktycznie jest więcej dziewczyn, natomiast mam też fantastycznych mężczyzn w oddziale. Natomiast myślę, że jak najbardziej panów także zapraszamy, ponieważ często, no nie wiem, być może praca z dziećmi właśnie kojarzy się bardziej właśnie dziewczynom, a tutaj nic bardziej mylnego. Chłopaki są bardzo potrzebni. Mamy dużo takich marzeń związanych właśnie ze strażakami, z policją, także trzeba też nosić dużo ciężkich rzeczy i nie tylko. Mężczyźni są także bardzo empatyczni i pomimo, że jest więcej kobiet w fundacji, to bardzo zapraszamy panów też.
5: To jeszcze zapytam, co pani robi w fundacji, to znaczy jak się pani tam znalazła, jakie pani ma doświadczenie w tej pracy, dlaczego pani się zdecydowała w fundacji Mam Marzenie pracować i pomagać spełniać te marzenia tym dzieciom i tej młodzieży.
6: Jasne. No ja już jestem w fundacji, niedługo będzie 3 lata. Na początku byłam po prostu wolontariuszką. No dołączyłam, ponieważ ten temat jakby chorób wśród dzieci jest mi bardzo bliski, bardzo mnie porusza tak prywatnie. I pomyślałam, że no chciałabym być w miejscu, które jakby nie traktuje jakby dzieci tylko przez pryzmat choroby, a po prostu daje, jakby skupia się tylko i wyłącznie na radości i na szczęściu tego naszego marzyciela. Bo my, no jakby to powiedzieć, no nie idziemy do chorego dziecka, my idziemy do marzyciela, któremu chcemy dać jak najwięcej radości. Chcemy właśnie go odciągnąć od tego trudnego świata szpitali, kroplówek, leczenia i przenieść w magiczne miejsce. I po prostu sama ta idea jest dla mnie no czymś niesamowitym po prostu. Dlatego postanowiłam dołączyć, a tak się losy potoczyły, że akurat no była przestrzeń na zmianę koordynatora w oddziale Warszawa i, no i zostałam koordynatorem i teraz mam okazję współpracować naprawdę z fantastycznymi osobami. Ale jako, że jest 16 oddziałów, to w każdym województwie tak naprawdę tacy ludzie są i dlatego zachęcamy, żeby do nas dołączyć.
5: 11 tysięcy marzeń już Fundacja Mam Marzenie spełniła. Czy jest jakieś takie jedno, które pani w trakcie swojej pracy szczególnie zapamiętała?
6: Ojejku, jest bardzo dużo. Myślę, ciężko mi tak powiedzieć jedno, ale spróbuję. Myślę, że jednym z fantastycznych marzeń, jakie ostatnio miałam akurat okazję spełniać, było zobaczyć Islandię. I wyprawa była niesamowita, ponieważ po prostu Kuba, mój marzyciel, był zapalonym szachistą i on sobie wymarzył tą wyprawę na Islandię też po części, troszkę przez to, że tam Islandia jest mocno związana z szachami. No i po prostu zobaczyliśmy większość po prostu wodospadów, pięknych miejsc, a dodatkowo udało nam się dostać na turniej szachowy, w którym Kuba wykonał pierwszy ruch, rozpoczynając tym samym pojedynek arcymistrzów szachowych, także było to niesamowicie magiczne spełnienie, a chyba drugie, które takie mi przychodzi do głowy, to była 7-letnia Edytka, która chciała zobaczyć laboratorium chemiczne i brać udział w procesach chemicznych. Także tak to poruszyło jakby ludzi, że dostaliśmy od 3 laboratoriów propozycje. W każdym z nich Edytka była i nawet miała możliwość pracy z ciekłym azotem, a także z robieniem aspiryny. Także takiej pasji nie widziałam dawno i myślę, że to właśnie to jest kwintesencją tego, co robimy, że to daje dzieciakom skrzydła i po prostu nadzieję na przyszłość.
5: A z tego, co pani też mówi, to jest tak, że generalnie ludzie mają taką potrzebę i lubią pomagać.
6: Tak, ludzie lubią pomagać, przy czym często jest to niestety taki impuls. Moim takim największym marzeniem jest to, żeby ludzie po prostu mogli pomagać konsekwentnie, długofalowo. Ale każdy tak naprawdę ruch także jest dobry do tego.
5: Pani Julia Mszostak, koordynator Fundacji Mam Marzenie w oddziale Warszawa, była moim i państwa gościem i przypomina o tym, że trwa ogólnopolska akcja Zyskaj supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia, która zachęca do zaangażowania się w wolontariat. W 16 województwach, rozumiem, są oddziały i tam można się zgłosić.
6: Tak, zapraszamy na naszą stronę właśnie internetową mammarzenie.org. Tam są wszystkie informacje i daty spotkań otwartych. Zapraszamy serdecznie i bardzo dziękuję.
5: Jest godzina 9:58. To jeszcze na koniec będzie papież Leon XIV. Salve Regina. Jest taki dźwięk przygotowany specjalnie, o którym opowiadał państwu, o tym wydarzeniu, o tym śpiewie przed katedrą Notre Dame w Paryżu. Mikołaj Murkociński i od razu państwu przypomnę, że po godzinie 11 też jeszcze do Francji się przeniesiemy. Hania Tracz, Szymon Christianus, życzę państwu dobrego, pięknego, słonecznego dnia. To będzie piękny tydzień, a zaczniemy go kończąc audycję, żebyś wiedział, razem z papieżem Leonem XIV śpiewem Salve Regina.

0: Dzień dobry, 10.01. W tym wydaniu wiadomości ostatni dzień zbiórki w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, ostatni dzień pielgrzymki Leona XIV we Francji oraz oskarżony o korupcję poseł KO i kredyt Safe. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Jeśli jeszcze się nie podpisałeś, zrób to dziś, apeluje Stołeczna Operacja Referendalna, obywatelska inicjatywa na rzecz referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Dziś ostatni dzień zbiórki. Wolontariusze czekają na podpisy warszawiaków, między innymi na tzw. patelni przy stacji Metro Centrum, na Placu Bankowym przy stacji Metro Ratusz Arsenał czy w okolicach Galerii Wileńskiej. W połowie września organizatorzy informowali o zabraniu już ponad 100 tysięcy podpisów do przeprowadzenia referendum. Jest ich potrzebne co najmniej 132 tysięcy. Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne, mówił w Lourdes papież Leon XIV. Ojciec Święty nawiązał tymi słowami do uchwalonej we Francji ustawy legalizującej eutanazję i pomoc w samobójstwie. Dziś ostatni dzień pielgrzymki Leona XIV nad Sekwaną, o czym mówił specjalny wysłannik Radia Wnet w Paryżu Mikołaj Murkociński.
2: Wczoraj cały dzień spotkań z najróżniejszymi stowarzyszeniami, z najróżniejszymi organizacjami, także spotkanie z biskupami Francji, rozmowa na temat tego, jakie wyzwania stoją przed Kościołem francuskim. No i msza święta o godzinie 11 wczoraj przed sanktuarium w Lourdes, której papież wzywał do nawrócenia, wzywał także do pokuty.
0: Przed biskupami francuskimi papież miał powiedzieć, że cieszy go bardzo liczba chrztów w tym kraju.
2: To wzmożenie zainteresowania wśród dorosłych, szczególnie wiarą katolicką, ale że z drugiej strony są ogromne wyzwania, przede wszystkim jeżeli chodzi o powołania kapłańskie, ponieważ tych kapłanów jest mało, a w obliczu właśnie nowej fali wiernych jest ich jeszcze mniej.
0: Dziś papież odwiedzi Metz, gdzie weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana i wydarzeniu pod tytułem U korzeni Europy na rzecz pokoju i jedności. Na 16 zaplanowana jest msza święta, na 18.30 ceremonia pożegnania z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona i następnie Ojciec Święty odleci do Rzymu. Szczegóły na wnet.fm. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król oskarżony o korupcję mógł załatwiać kontrakty z unijnego kredytu Safe, ustalił portal Zero.pl. Według prokuratury europejskiej parlamentarzysta brał pieniądze od firm w zamian za pomoc przy zdobywaniu zamówień w służbach i w wojsku. Śledczy piszą we wniosku o uchylenie immunitetu politykowi KO, że płatna protekcja może dotyczyć także zakupów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w przyszłości. Dziennikarze zwracają uwagę, że Król do 18 września był szefem sejmowej podkomisji zajmującej się modernizacją służb. Ze stenogramów kwietniowego posiedzenia wynika, że polityk KO dopytywał m.in. urzędników MSWiA o szczegóły finansowania Straży Granicznej z unijnego kredytu. Wojciech Król nie przyznaje się do winy. Poseł usłyszał zarzuty, ale sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. Wszystko wskazuje na to, że Łukasz Gibała wygra wybory na prezydenta Krakowa, analizował w poranku wnet publicysta Bronisław Wilczstein.
3: Ma jeszcze rezerwę głosu, które były dane na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. To w sumie już jest ponad 50% głosów. Oczywiście tak rachować nie powinno się w polityce, bo to nie są takie proste przeliczenia. Ale raczej można powiedzieć, że wszystko wskazuje, że nastąpi jakaś fundamentalna zmiana. W mieście, które było zawsze matecznikiem establishmentu III RP i matecznikiem Tuska i jego partii.
0: Mówił publicysta Bronisław Wilczstein. W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała, który uzyskał 36,38% głosów oraz popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z PiS z poparciem 17,5%. Kandydaci szeroko pojętej lewicy uzyskali łącznie niecałe 9% głosów. Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej 4,11%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Iran ponownie wzywa do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z USA i Izraelem. Teheran reaguje w ten sposób na odrzucenie przez Donalda Trumpa propozycji dotyczącej otwarcia cieśniny Ormus i zakończenia walk. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zaznaczył, że żegluga przez cieśninę zostanie wznowiona po spełnieniu warunków stawianych przez Iran. Według niego wyjściem z obecnego impasu może być wyłącznie wynegocjowanie porozumienia. Irańska oferta zakłada 7-dniowy okres przygotowań do otwarcia cieśniny i zawieszenia walk. Iraka, następnie rozmowy między stronami, m.in. o programie nuklearnym. Prezydent Iranu Mesut Pezeszkian deklaruje gotowość do negocjacji, ale odrzuca presję i groźby.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10.10, 28 września, poniedziałek, nowy tydzień politycznie. Zaczyna się oczywiście od wyników przyspieszonych wyborów, przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Mamy już pełne wyniki, wiemy kto ile dostał głosów, kto się zmierzy w drugiej turze, bo to już pewnie Państwo wiedzą, że druga tura będzie Łukasz Jankowski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj, nieco krócej, bo będziemy dłużej w Paryżu, ale niemniej intensywnie o Krakowie dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początek naszym gościem Marcin Kędryna, analityk polityki, były dyrektor Departamentu Komunikacji w Pałacu Prezydenckim, a teraz tutaj chyba trzeba być wprost osoba, która jest w sztabie Łukasza Gibały, albo jest blisko tego sztabu, to na pewno dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dość blisko.
1: Jestem. Dość tam. Blisko. Zanim
2: 600 metrów.
1: To oczywiście w metrach, ale też chodzi o tą bliskość, która nie tylko w metrach się wyraża, ale także w jednostkach, które mierzą sympatię. Nie wiem, jaka to jest jednostka, która mierzy sympatię polityczną, ale jakąś taką kiedyś wynajdziemy. Dobrze, ale to zanim o sympatiach politycznych, to o frekwencji. Frekwencja wyniosła ponad 40%. Ja zaraz zerknę, bo to jest bardzo ciekawe. Wybory przedterminowe, przyspieszone, bez wyborów do Rady Miasta, a mimo to ponad 40, dokładnie 43,5% frekwencji. To się okazało, że jednak krakowianie tymi wyborami żyli przedterminowymi.
2: Ja nie wiem, czy krakowianie żyli wyborami. Oni raczej żyją w Krakowie i chcą doprowadzić do tego, żeby ten Kraków był taki, jaki chcą, żeby był miastem dla nich.
1: Był miastem dla nich, ale rzeczywiście frekwencja niewiele niższa niż w drugiej turze miał Miszalski. Były analizy, że to może być nisko, no bo z reguły tak jest, że te dodatkowe wybory nie są aż tak atrakcyjne, no bo nie ma tej ogólnopolskiej klimatu, ogólnopolskiej dyskusji. No dobrze, frekwencja to pana zaskoczyła, nie zaskoczyła. O czym ona świadczy? Poza tym, że krakowianie są zainteresowani własnym miastem, to coś jeszcze, jakieś jeszcze wnioski są wyciągane z tej dość wysokiej frekwencji?
2: No, czy mnie zaskoczyła? No, szczerze mówiąc, wczoraj rozmawiałem z pewnym moim kolegą zajmującym się analizowaniem wyborów i założyliśmy, że będziemy jak firma badawcza i będziemy mówić, że według naszych przewidywań frekwencja będzie wynosić między 20 a 40%. No i trafiliśmy.
1: No nie, bo jest 40, 43,5, więc ponad te oczekiwania.
2: Ale plus błąd. Taki, no, jak sondażownie. Nie, dobrze, ja przepraszam, bo ja mam po tej serii badań, które były przed pierwszą turą, trudno mi będzie przez najbliższe lata nie szydzić z firm badawczych, dlatego że dwa tygodnie przed wyborami widziałem jednego dnia trzy sondaże, wszystkie z poważnych firm, robione z tą samą metodą. W jednej Piątkowska wygrywała o 0,5%, w drugiej Gibała wygrywała o 1,5%, a w trzecim Gibała wygrywał o 10. Więc badać takie miasta jak Kraków. Po prostu te firmy nie mają na to metody.
1: A koniec końców, to już skoro frekwencja, jak rozumiem, to się co ona wskazuje na drugą turę? Kto poszedł, kto nie poszedł? Co możemy powiedzieć, jak ta frekwencja daje przewidywania na to starcie w drugiej turze między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską?
2: Ja nie widziałem tych exit polowych jak gdyby rozpisek tych wyborców. Wydaje mi się, że poszli wszyscy. Wydaje mi się, że Monika Piątkowska wzięła wszystkie głosy, jakie mogła wziąć. Wydaje mi się, że bardzo dobry wynik zrobił Michał Drewnicki. Wydaje mi się, że dość ciekawa sytuacja jest z Lewicą. No, przeczytałem, już nie pamiętam gdzie, w gazecie wyborczej. Gdzieś rano przeczytałem, że Piątkowska ma szansę na zwycięstwo, musi tylko zwiększyć frekwencję w drugiej turze. No, czyli jak rozumiem, te szanse na Piątkowskiej na zwycięstwo muszą się wiązać z dobiciem do frekwencji na poziomie 70%. Ja przepraszam, że mówię nieskładnie, bo się nie wyspałem. I bardzo proszę, panie redaktorze, zadawać mi precyzyjne pytania. Będę się starał odpowiadać bardziej precyzyjnie.
1: Dobrze, precyzyjne pytanie już o wyniki. Łukasz Gibała wyprzedza Monikę Piątkowską o mniej więcej 6,5 punkta procentowego. Mhm. Duża przewaga, duża zaliczka przed drugą turą. To jest wynik, którego się spodziewaliście w sztabie Łukasza Gibały?
2: No wszyscy oczywiście mieli nadzieję, że będzie taki. Ja pokornie mówiłem, że jak gdyby naszym celem jest wejście do drugiej tury i walka w drugiej turze. Dlatego, że zakładałem, że gdyby elektorat Platformy się zmobilizował jeszcze bardziej, gdyby frekwencja była niższa, no to Monika Piątkowska mogła mieć dużo wyższy wynik procentowy. Teraz jest to, znaczy to działa zaliczka na drugą turę o tyle, że jak dzisiaj widziałem, jak Łukasz Gibała idzie ulicą i podchodzą do niego kolejni ludzie, którzy są tak zadowoleni, tak szczęśliwi, tak uśmiechnięci, tak się cieszą z tego, że ta pierwsza tura jest wygrana, więc można powiedzieć, że ten nastrój będzie go niósł. I co więcej, istnieje szansa, że ci ludzie będą chcieli iść do drugiej, że jak gdyby nie osiądą na laurach, będą chcieli iść w drugiej turze, żeby dalej czuć, żeby po drugiej turze czuć takie samo zadowolenie.
1: Wynik Moniki Piątkowskiej, powiedział pan, wzięła wszystko, co mogła wziąć. To oznacza, że jakiś tam zasób wyborców obecnej koalicji, a może więcej, bo to są wyborcy rządowi, czy są wyborcy establishmentu miejskiego. Kto jest wyborcą i jakie głosy zebrała senator Koalicji Obywatelskiej?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim wzięła głosy determinowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej, Platformy, tych, których udało się zmobilizować Donaldowi Tuskowi. Wczoraj byłem przez moment na dyskusji w klubie jagiellońskim, gdzie politolog o nazwisku Synowiec opowiadał, że widział badania Platformy wewnętrzne, w których Monika Piątkowska miała problem z wejściem do drugiej tury z jednej strony, a z drugiej strony wyborcy Platformy mówili, że to niedobrze by było, żeby przyjechał Donald Tusk, bo to będzie źle działać na wynik wyborów. W naszych badaniach wyborcy Platformy mówili podobne rzeczy, więc wygląda na to, że naprawdę było tak, że Donald Tusk przyjechał nie dlatego, żeby walczyć o zwycięstwo, tylko na to, żeby doprowadzić do tego, żeby ona do drugiej tury weszła i to przyniosło skutek. Więc
1: czyli ten czwartkowy, dobrze pamiętam, lub środowy, tak, wiec z Donaldem, czwartkowy z Donaldem Tuskiem, to było coś, co uratowało tą pewność drugiej tury dla Moniki Piątkowskiej, ale jednocześnie odbierze jej szansę na zwycięstwo, ewentualny potencjalny lepszy wynik w drugiej turze? Spodziewa pan się, że Donald Tusk przyjedzie jeszcze raz, że jego obecność może poskutkować, czy to już raczej będzie odstręczać? Jakie są wasze w sztabie analizy od działalności rządu i premiera w drugiej turze?
2: Moja osobista, czy nie sztabowa analiza, że mnie się wydaje, ja bym się nie zdziwił, gdyby pan premier nie przyjechał. Zresztą, jeżeli się przeanalizuje jego przemówienie w ten czwartek, to mniej więcej połowa słów, które padły, sprowadzały się do dystansowania od pani Moniki. Mówiąc o tym, Monika, to jest twoja walka, to ty, to od ciebie zależy. Ja tu jestem jednym z niewielu, znaczy ja tu jestem jednym z wielu popierających. To nie jest tak, że to można było odnieść wrażenie, czy to też ja nie jestem specjalnym specjalistą od egzegezy Donalda Tuska słów, ale mówili mi właśnie ludzie, którzy słuchają go częściej, że to była wersja Donalda Tuska dystansującego się, więc jeżeli, no przez jedna rzecz, badania, wszystkie badania, które były dotychczas, podawały drugą turę na poziomie 6-4 dla Łukasza Gibały. Więc istnieje szansa, że znaczy mamy dwie możliwości. Albo Platforma odpali jakieś naprawdę grube armaty, że będzie to przypominać sytuację z kampanii w roku sprzed 2 lat, kiedy tyle brudu, ile wylano na Łukaszek i Bałę. Mówi się, że jakby tamta kampania była testem przed kampanią prezydencką, czyli w jakiś sposób przypominała to, co próbowano zrobić z prezydentem Nawrockim. Więc albo mamy sytuację taką, że naprawdę dużo zaangażują, choć z tych badań, z tych sondaży wynika, że to nie musi być skuteczne, albo już Donald Tusk po prostu odpuści i nie będzie chciał być twarzą porażki.
1: Ale to jest tak, że szykuje nam się bardzo brutalna kampania, bo na tym wspominanym już wiecu z czwartku to z kolei Monika Piątkowska opowiadała, jak bardzo brutalna i nieuczciwa była kampania referendalna, że no tutaj chyba wprost insynuując w stronę Łukasza Gibały, podkreślając, że to Łukasz Gibała włożył duże pieniądze, były filmy i że to cała ta kampania referendalna właśnie opierała się na hejcie i na atakowaniu nieczystym poprzedniego prezydenta pana Miszalskiego.
2: Znaczy, jak rozumiem, to Łukasz Gibała zapłacił za to, żeby Sok z Buraka się zaangażował w referendum. Nie wiem, bo tak to jakoś chyba musiałoby wyglądać. Sytuacja była taka, że to w kampanii referendalnej komitet referendalny w trybie wyborczym wygrywał sprawy z politykami Platformy, którzy musieli przepraszać za kłamstwa, które podawali w mediach. Nie było odwrotnie. Teraz zresztą też tak jest, że można odnieść wrażenie, że młodzieżówka Platformy dowiaduje się, że zdjęcie z ministrem Żurkiem nie wystarcza do tego, żeby być bezkarnym, bo tam jeden proces już jest prawomocny, drugi się powinien dzisiaj uprawomocnić, drugi jest, gdzie z kolei jakby kłamał asystent pani senator, więc... No, trochę to jest jak ta opowieść o tym łapaniu złodzieja. Znaczy, jak się coś ukradnie, to można bardzo głośno krzyczeć.
1: Jak ktoś gra nieczysto, to musi mówić będzie nieczysto. No teraz już trochę wyjdźmy i do programu, i do drugiej tury. Z jakimi nowymi hasłami wyjdzie Łukasz Gibała w drugiej turze? No bo rzeczywiście jest faworytem, ma większość, jeżeli chodzi o ma tą zaliczkę z pierwszej tury, no ale ma też kolejnych kandydatów. Michał Drewnicki z niezłym wynikiem, bo sondaże dawały mu 10-9%, 18 prawie punktów procentowych. Oczywiście to jest mniej niż Łukasz Kmita lat temu 3-2 w ostatnich wyborach i mniej wyraźnie niż Małgorzata Wasserman w poprzednich jeszcze wyborach, ale jak na aktualne sondaże PiSu, to jest to duże zaskoczenie. No i dobry wynik Aleksandra Owca dowiozła. To jest tych dwóch kandydatów, którzy także są w tym wymiarze krakowskim antyestablishmentowi. Będą jakieś gesty, jak wy połapiecie te trochę różne elektoraty, no jednak różny elektorat Aleksandry Owcy i Michała Drewnickiego.
2: To jest tak, znaczy jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby był jakiś specjalnie nowy komunikat, dlatego że to, co robi Łukasz Gibała, to jest... on robi przez cały czas to samo, znaczy on przez cały czas mówi to samo i przez cały czas robi to samo. To jest docenione i to jest docenione ponadpartyjnie. Tu nie ma się co zastanawiać nad tym, co różni te elektorat PiSu i elektorat w tym przypadku Razem. Tu trzeba się zastanawiać, co ich łączy. No, oni wszyscy są mieszkańcami Krakowa i wszyscy chcieliby, żeby władze Krakowa myślały o nich, o ich dobrze, a nie tak, jak przez ostatnie ćwierć wieku prawie było, że Kraków był miastem dla bardzo jakby niedużej grupy ludzi, którą jak gdyby i z jednej strony karmił pieniędzmi publicznymi magistrat, a z drugiej strony umożliwiał im zarabianie pieniędzy, ułatwiając im robienie różnych biznesów właśnie kosztem mieszkańców. To Łukasz Gibała mówi, że nie będzie się zwracał do liderów partyjnych, że będzie po prostu mówił do wyborców, rozmawiał z nimi i mówił do nich po prostu takim językiem, który każdy z nich rozumie. No to jest na wieczorze wyborczym 2 lata temu u niego w drugiej turze na jednej sali stali dość hardkorowi reprezentanci ruchu kibicowskiego związanego z Konfederacją, a po drugiej stronie stały właśnie osoby z partii Razem młode. I nagle się okazało, że właśnie zupełnie wydawać by się mogło nie mające nic wspólnego ze sobą grupy, jednak odkryły, że w imię wspólnego interesu, niezależnie od tego, co ich dzieli w kwestiach, nie wiem, światopoglądowych, mogą stać razem, mogą razem o coś walczyć, bo to nie są wybory światopoglądowe, to są wybory takie proste. Tu chodzi o to, żeby miasto było dobrze zarządzane. Dobrze zarządzane naprawdę niezależnie od tego, jaki się ma stosunek do... A proszę, mniejsza z tym do czego, no.
1: Właśnie, do czego stosunek? Bo teraz, jak rozumiem, dobrze zarządzane miasto to jest miasto, które inwestuje w komunikację, czy może jednak oszczędza? Ostatni w tej dużej stawce poza panem Pietrzykiem, który zdobył takie nie najwyższe poparcie, bo tam jest 0,3%, to był ostatni w tej stawce, która się jakoś tam liczyła, 4% ponad, pan Klimek z korony Grzegorza Brauna, który mówił zero zadłużania, że to jest główny problem i trzeba trochę odchudzić administrację, trzeba może i mniej inwestować, ale trzeba tak zarządzać, żeby miasto nie miało deficytu, bo to jest ten jeden z głównych problemów miasta. Jak na to odpowie Łukasz Gibała na takie postulaty?
2: Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. To jest na mieszkańca przypada mniej więcej 3 razy tyle długu, co na mieszkańca Warszawy, na mieszkańca Krakowa. Więc to są gigantyczne pieniądze. Kraków został zadłużony jakoś potwornie przez profesora Miszalskiego. Bardzo dobry tekst na ten temat jest w kanale Zero.
1: Pan Miszalski Aleksander ma wiele talentów, ale chyba profesorem nie jest.
2: Powiedziałem Miszalskiego? Majchrowskiego, profesora Majchrowskiego.
1: Tak.
2: To doktor Miszalski. Doktor Miszalski dołożył do tego swoje, tylko że już... I sytuacja jest taka, że Kraków jest na granicy, miasta nie bankrutują, ale na granicy konieczności wprowadzenia takiego jakby komisarycznego zarządu w sprawie właśnie budżetu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że nie da się niczego w Krakowie zrobić, jeżeli się nie wyczyści finansów. No właśnie w tym tekście w kanale na portalu Zero doktora Wałochowskiego jest ciekawa rzecz, bo profesor Majchrowski zawsze mówił, że zadłużenie wynika z inwestycji. Okazało się, że inwestycje w Krakowie były na poziomie takim samym jak w reszcie Polski, tylko koszty miasta były dużo większe, więc trzeba z tym koniecznie zrobić porządek. No tylko, że to jest oczywiście z jednej strony prezydent Miszalski musiał zatrudnić bardzo dużo swoich partyjnych kolegów, dlatego że się okazało, że nie ma dla nich miejsca w strukturach wojewódzkich, bo wojewodą jest człowiek z PSL-u. W związku z tym zmienił strukturę, natworzył niepotrzebne stanowiska. Mówi się, że na samym oczyszczeniu, uproszczeniu struktury i usunięciu ludzi, którzy są po nic, można zarobić około 10 milionów rocznie. Do tego, jeżeli się przyjrzeć na wydatki typu, nie wiem, 4 miliony złotych na gazetkę opisującą o tym, jakim świetną osobą jest prezydent, czy jakieś właśnie promocyjne, ja się lepiej wgryzam w to, no i włosy stają dęba na głowie. Jakieś pieniądze wypłacane za jakiś konsulting, to milionowe faktury. Może się okazać, że sporo pieniędzy można na prostym po prostu przeglądzie wydatków miejskich oszczędzić.
1: Do tego, no i to będzie robił... Łukasz Gibałak, 10 milionów, a do tego jeszcze jest pytanie o też coś, co stało się symbolem kampanii referendalnej i też kampanii w przyspieszonych wyborach prezydenckich, czyli strefa czystego transportu, strefa, gdzie nie wjadą samochody starsze, te, które nieco bardziej kopcą albo znacznie bardziej kopcą, nie wjadą diesle. Co zaoferuje tutaj Łukasz Gibała? Całkowitą likwidację, reformę?
2: Nie da się likwidować całkowicie, dlatego że wymagałoby to zmian ustawowych. To, co trzeba zrobić, to jest na początek zredukować strefę do, tak, żeby była jak najmniej dotkliwa, a potem przeprowadzić referendum na temat tego, jak to sobie mieszkańcy wyobrażają. Bo problem ze strefą, mówi się, że strefa była triggerem dla przed referendum, czyli czymś, co jak gdyby doprowadziło do tego, że mieszkańcy postanowili ruszyć wtedy do i wziąć udział w tym referendum. To tam problemem było nie tyle strefa jako taka, tylko sposób jej wprowadzenia i to, jak potraktowano mieszkańców. W momencie, w którym z jednej strony opowiada się, że tu chodzi o poprawę jakości powietrza, a z drugiej strony się okazuje, że może wjechać dowolny samochód pod warunkiem, że zapłaci. I to z jednej strony mówi się, że chodzi o to, żeby przesiąść się do środków, do komunikacji publicznej, z drugiej strony równolegle podnosi się koszty, ceny biletów, więc mieszkańcy poczuli się po prostu zrobieni, po prostu oszukani i potraktowani jak nie przymierzając bydło. A strefa ma, strefa ma pewien sens, ale musi być zrobiona zupełnie inaczej i nie może być zrobiona, bo, tak, bo strefa do czego się sprowadza? Sprowadza się do tego, że jest tak naprawdę ona działa na korzyść ludzi bogatych i jest robiona kosztem ludzi, którzy mają mniej pieniędzy. Będę pamiętał bardzo długo na jednym z badań fokusowych, to jeszcze robiono wśród wyborców Michalskiego, Koalicji Obywatelskiej, niepełnosprawną kobietę, która mówiła, że ona ma samochód, ma stary samochód, którego używa 2 razy w miesiącu, żeby pojechać na zakupy, no ale ten samochód się zaczął psuć. I ona myślała wcześniej, że kupi sobie samochód następny, ten sprzeda, kupi sobie następny, trochę nowszy. Ale po wejściu strefy okazało się nagle, że ona musiałaby kupić samochód za kilkadziesiąt tysięcy, zupełnie nowy, na którego ją na pewno nie stać. W związku z tym nie będzie mieć już samochodu i jej to utrudni życie. Znaczy to są takie, czy w ogóle nie myślano o tym, że ludzie mogą mieć takie problemy. I tak to nie może wyglądać.
1: Jak będzie wyglądała ta kampania przed drugą turą? Będą duże wiece. Dzisiaj Łukasz Gibała zaczął sprzed godziną 8 na bardzo symbolicznym miejscu. Co dalej? Duże konwencje. Poparcie polityków? Będzie próba skłonienia Aleksandry Owcy, Michała Klimka, Michała Drewnickiego, żeby stanęli razem z Łukaszem Gibałą? Czy to zaszkodzi faworytowi przed drugą turą jakiekolwiek takie połączenie czy wyraźne stanięcie jednak z politykami związanymi z konkretnymi partiami politycznymi? Czy to partia Razem, czy to partia Grzegorza Brauna, czy to Prawo i Sprawiedliwość?
2: Łukasz Gibała będzie się zwracał bezpośrednio do wyborców. Niezależnie od ich poglądów partyjnych.
1: Czyli co, żadnej próby porozumienia i zapewnienia sobie, że wyjdzie Michał Drewnicki albo Aleksander Owca i powiedzie, tak, różni nas wiele, ale mamy wspólną drogę, popieram Łukasza Gibałę. O to się nie staracie, o takie gesty.
2: Mówiąc o strefie czystego transportu, powiedziałem, że mieszkańcy mogli się poczuć potraktowani jak bydło. Podobne wrażenie można odnieść, jeżeli zakłada się, że głos, nam zależy nie na poparciu polityków, nam zależy na głosach mieszkańców. Ci politycy nie są właścicielami głosów tych mieszkańców. Wyborcy nie są bydłem. Wyborcy po prostu muszą, trzeba się zwracać do nich bezpośrednio. Tyle, bo to nie jest tak, że można wteczce przynieść poparcie.
1: Tak to nie działa, może na pewno tak to nie działa. Tak, to jest jasne. To jeszcze na koniec zapowiedzmy, bo wiele na to wskazuje, że wiele pytań, które dzisiaj nie padło, padnie jutro o godzinie 8.30 na antenie Radia Wnet. To możemy zapowiedzieć, potwierdzić?
2: Możemy to potwierdzić, tak. To akurat jutro wyjątkowo poranek kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Piebała spędzi w Warszawie, żeby się przy pomocy mediów takich jak Radio Wnet, żeby mówić do krakowian, więc to więc tak, będzie szansa. Zada pan redaktor te wszystkie
1: posłuchać
2: pytania, na które ja nie potrafię odpowiedzieć.
1: Te i wiele, wiele więcej. 8.30 jutro w studiu Radia Wnet, Łukasz Giba, a będziemy o Krakowie rozmawiać, a naszym gościem był Marcin Kędryna, analityk sceny politycznej, przedstawiciel, członek sztabu wyborczego, czy przyjaciel sztabu wyborczego Łukasza Gibały. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Zaangażowany bardzo w to, żeby Łukasz Gibała zdobył władzę w Krakowie i zrobił tu w końcu porządek.
1: I taką afiliację zostawmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia,
2: dziękuję.
1: Do usłyszenia. A my za chwilę do Krakowa wrócimy. Wspomniałem w naszej rozmowie Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Za chwilę będzie naszym gościem, ale skoro o Krakowie mówimy, to także o Krakowie zaśpiewajmy.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno,

0: kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: I wracamy do Odysei Wyborczej. Po rozmowie z Marcinem Kędryną, analityk, który był wspomniany przez samego naszego gościa wcześniejszego, czyli Tomasz Synowiec, analityk, obserwator sceny politycznej związany z Klubem Jagiellońskim. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo, mam nadzieję, że słyszymy i że za chwilę się usłyszymy. Tak jest, słyszymy się i się usłyszeliśmy. No dobrze, to teraz trochę bardziej analitycznie. Co nam mówią wyniki wyborów na prezydenta Krakowa z dnia wczorajszego? Kto może ogłosić sukces, a kto jednak nie dowiózł spodziewanego wyniku?
4: Zasadniczo sukces oczywiście może ogłosić Łukasz Gibała. Łukasz Gibała, który zdobył najwięcej głosów w historii swoich startów w pierwszej turze, czyli kontynuuje swoją tradycję z tego, że wybór na wybory swoje poparcie zwiększa. Sukces względny, relatywny, ale może ogłosić również Monika Piątkowska, ponieważ osiągnęła całkiem przyzwoity wynik. Okazało się, że tragedii nie ma. Większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej zostało zjednoczone pod jej sztandarem. Może powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość, że tragedii nie ma, chociaż tutaj o sukcesie to aż bym tak mocno nie mówił, bo wynik pomimo problemów tej partii nie był tragiczny. Sukces może ogłosić partia Razem, chociaż jak się dokładniej przyjrzymy tym wynikom, to one nie są aż tak bardzo optymistyczne. Natomiast tak naprawdę jedyną przegraną tych wyborów jest Nowa Lewica i Daria Gosek-Popiołek, no bo ich wynik to już jest duże zaskoczenie na minus, wynik, które można by określić po prostu słowem katastrofa.
3: No jeszcze można by oczywiście wspomnieć o Konfederacji. To chyba bezsprzecznie partia, która te wybory nie uzna za najlepsze, ale z zupełnie innych względów niż wynik wyborczy, bo nawet do tego etapu ta partia nie doszła. No i ostatni z tej dużej stawki Sławomira Pietrzyka, może zostawmy trochę na boku, Michał Klimek, ostatni w tej dużej stawce, ale ponad 4% poparcia. Dobrze czy niedobrze dla tego kandydata korony Grzegorza Brauna? No, pamiętając, że to jest wynik bez Bartosza Bochenczaka. Gdyby był przedstawiciel Konfederacji, to może byłoby inaczej. Jak to może analizować ta twarda, radykalna, czy taka, no, powiedzmy, partia protestu?
4: No, a chciałoby się powiedzieć, że nie ma także dobrze albo że niedobrze, bo ten wynik nie jest fantastyczny dla Konfederacji Korony Polskiej, ale nie jest też tragedią. 4% to jest wynik taki sam procentowo, jaki miał Grzegorz Braun w wyborach prezydenckich, ale na terenie samego Krakowa w zeszłym roku. Jak popatrzymy też na sondaż poparcia partyjnego, który był w sondażu Exit Poll realizowany, no to Konfederacja Korony Polskiej ma tam ponad 5 punktów procentowych, ponad 5%. Więc to jest wynik, który został trochę poprawiony, natomiast on pokazuje inną ważną rzecz, to znaczy wynik Konfederacji Korony Polskiej, który ogólnopolsko wzrósł do około 6% do około 10%, został poprawiony nie w dużych miastach, przynajmniej nie w Krakowie, no ale tu możemy chyba bezpiecznie założyć, że to będzie zjawisko szersze, że to nie jest specyfika Krakowa, który jakoś Grzegorza Brauna nie lubi, tylko po prostu, że w dużych miastach Prawo i Sprawiedliwość na rzecz Korony nie straciło aż tak dużo, ale to oznacza, że straciło więcej na prowincji. I to jest ważny głos. Z jednej strony...
3: A to jest ciekawe, bo politycy, to zatrzymajmy się do tej dwójki. Zaraz wrócimy do naszej analizie, no bo to jest najważniejsze. Monika Piątkowska, Łukasz Gibała, ale trochę tych, którzy nie będą w drugiej turze. Michał Drewnicki, pan powiedział, że umiarkowany sukces, ale jak się patrzy na sondaże, no to jest to ponad to, co pokazywały kolejne propozycje różnych sondażowni, bo tam było 12, 10, 9, czasami nawet były takie sondaże, gdzie przeskakiwała Michała Drewnickiego, Aleksandra Owca albo pani Gosek-Popiołek. Tu mamy 17% mniej niż Łukasz Kmita w poprzednich wyborach, znacznie mniej niż Małgorzata Wasserman w jeszcze poprzednich, ale wyraźnie więcej niż to wskazywały sondaże. No i jak się skoreluje to z ogólnopolskim poparciem, to być może też na poziomie ogólnopolskim nie jest tak źle. Przynajmniej taka jest narracja i taka jest propozycja proponowana odbiorcom, proponowana Polakom przez najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ma to podstawę.

0: Także w tym sondażu exit poll partyjnym, który się pojawił przy okazji wyborów, bo tam też Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wynik lepszy niż ich kandydat.
1: To znaczy, no, wynik jest lepszy niż sondaże i na tym jest głównie budowana ta narracja pewnego sukcesu. Ta narracja ma pewne podstawy, ale to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to jest pierwszy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który w Krakowie był w sondażach niedoszacowany. Dwa lata temu Łukasz Kmita też osiągał w sondażach niewiele lepsze wyniki, a później ostatecznie 19,8% poparcia uzyskał w wyborach. Jak popatrzymy na historię Prawa i Sprawiedliwości, to ten wynik procentowo to jest najgorszy wynik, jaki historycznie uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Nigdy kandydat na prezydenta Krakowa z ramienia PiS nie uzyskał tak słabego wyniku. To oczywiście wynika nie ze słabości Michała Drewnickiego, ale z pewnych strukturalnych słabości Prawa i Sprawiedliwości oraz z tego, że znaczna część wyborców PiS już w pierwszej turze zdecydowała się zagłosować na Łukasza Gibałę. Natomiast ten optymizm...
0: Na antenie Radia Wnet padł taki apel samego Łukasza Kmity, że on nie popiera do końca Michała Drewnickiego, że zaproponuje 7 punktów, że może Gibała jest lepszy, więc widać, że część osób bardzo ważnych dla Prawa i Sprawiedliwości teraz już w Rozwoju Plus, no jeszcze w pierwszej turze stawiała na Łukasza Gibałę, co może pokazywać, że Michał Drewnicki nie był w komfortowej sytuacji w tym wyścigu, że nie miał całego tego zaplecza, jaki miał Łukasz Kmita jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu.
1: To jest oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość jest dużo słabsze niż było. Natomiast ten optymizm jest też budowany na tym, jak wyszły sondaże partyjne. Ponieważ w badaniu Exit Poll firmy OGB było realizowane również badanie, jaką partię popiera elektorat w Krakowie, ten, który stawił się przy urnach do głosowania. I tutaj w tych wynikach Prawo i Sprawiedliwość ma 22,5% poparcia. No i to jest wynik, który dla PiS-u brzmi jak marzenie, biorąc pod uwagę ich ostatnie problemy, bo w 2023 roku, kiedy ogólnopolsko mieli 35% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie miało 25,1% poparcia. Więc tutaj już nawet widziałem, że niektórzy politycy, Patryk Jaki, snują opowieści, że to znaczy, że ogólnopolsko mają około 30%. To jest oczywiście błąd, to jest oparte na wielu błędnych założeniach. Natomiast mimo wszystko, nawet uwzględniając to, że mobilizacja elektoratu Prawa i Sprawiedliwości mogła być trochę lepsza niż innych elektoratów, bo mieli swojego kandydata, a Rozwój Plus i Konfederacja swoich kandydatów nie mieli, a Koalicja Obywatelska mogła przeżywać jakiś kryzys, to nawet uwzględniając te czynniki, no to wynik w Krakowie, ten właśnie partyjny, dla Prawa i Sprawiedliwości jest przyzwoity. No tylko to nie oznacza, że na prowincji nie nastąpiły większe spadki. Ja tutaj już wcześniej zwracałem uwagę na to, że Konfederacja Korony Polskiej w Krakowie nieznacznie wzrosła, a w skali ogólnopolskiej z sondaży, i to nie pojedynczych, ale bardzo wielu, wynika, że ten wzrost Konfederacji Korony Polskiej ogólnopolsko jest znacznie większy. Więc to by się korelowało i pasowało do obrazu w takim, gdzie po prostu Grzegorz Braun odbiera PiS-owi poparcie, ale nie w miastach. Tylko, że w miastach Prawo i Sprawiedliwość nigdy przesadnie silne nie było, no, ale być może ten wynik będzie bardziej płaski niż w przeszłości.
0: Rzeczywiście będzie bój o prowincję, co jest ciekawe, że jednak ta twarz, którą PiS wystawiło w ostatnich miesiącach, twarz Przemysława Czarnka, który właśnie miał może i odstręczać miasta, ale zyskiwać na prowincji, w miastach, jak rozumiem, po tych wyborach i po tych już dużych sondażach, bo to był exit poll, to jest duża próba, no to w Krakowie przynajmniej nie straciło, ale jak rozumiem, wynika z analiz, że być może nie udało też się odzyskać jakiejś części wyborców na prowincji. Mimo tego zwrotu, to opiszmy teraz bój na lewicy. W wyborach prezydenckich Adrian Zandberg pokonał panią wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat. Ciekawe też kiedyś z partii Razem, a kiedyś pani Biejat w ogóle pomagała i była w sztabie Jana Śpiewaka w Warszawie, czyli kandydata, powiedzmy, w jakimś sensie troszkę podobnego do Łukasza Gibały. Teraz już ta establishmentowa lewica, więc tutaj wygrała partia Razem. No i w Krakowie to się powtórzyło. Aleksandra Owca pokonała też polityk, która kiedyś była z partii Razem, ale przeszła do establishmentowej nowej lewicy pana Czerzastego, a też została pobita właśnie przez partię Razem. To by pokazywało, że jest jakaś szansa dla partii z Adriana Zandberga, że tutaj uda się na trwale, także w sondażach, także w skali ogólnopolskiej, zdyskwalifikować nową lewicę Czerzastego?
1: Przede wszystkim partia Razem po raz kolejny udowadnia, że startując z dużo niższej pozycji sondażowej, jest w stanie kampanią wyborczą ten wynik nadrobić i nową lewicę przeskoczyć. To jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, będzie to służyło im jako argument do zbijania propozycji o starcie ze wspólnej listy, a po drugie też dla wyborców jest ważnym sygnałem, który daje nadzieję, że nawet jeżeli partia Razem na początku kampanii będzie poniżej progu wyborczego, to ci wyborcy mogą mieć nadzieję, że teraz jesteśmy poniżej progu wyborczego, ale zawsze w kampanii wyborczej rośnie, więc ryzyko zmarnowanego głosu jest mniejsze. No oczywiście nowa lewica jest tutaj troszkę na drugim biegunie tej sytuacji. Natomiast no, niewykluczona jest taka sytuacja. No, ja bym powiedział, że partia Razem w wyborach też ogólnokrajowych, oczywiście jeżeli będą samodzielne komitety, że wyprzedziłaby nową lewicę. No, ja już od jakiegoś czasu mówię, że jak dla mnie szanse tych partii są zbliżone do siebie, a okazuje się, że partii Razem kilka razy nie doceniłem, bo ja w tych wyborach absolutnie nie przewidywałem, że Aleksandra Owca może wyprzedzić Dariego Sek-Popiołek. Dopiero na ostatniej prostej, kiedy pojawiły się takie sondaże, zacząłem brać to pod uwagę. Wcześniej byłem przekonany, że spokojnie Dariego Sek-Popiołek jako ta osoba bardzo rozpoznawalna, ze zbudowaną marką i bardzo dobrymi wynikami, że ona swój wynik będzie w stanie obronić na tyle, żeby Aleksandra Owca nie była w stanie jej dogonić. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Więc być może też ogólnokrajowo partia Razem pokusi się o jakąś niespodziankę, no bo to by była duża niespodzianka, gdyby się okazało, że nowa lewica spada pod próg, a partia Razem jest nad progiem, ale takiego scenariusza nie da się w zupełności wykluczyć.
0: Jest ten scenariusz roku 15, wtedy obydwie były pod progiem. No, w pewnym sensie partia Razem była nad progiem, bo zdobyła finansowanie, przekroczyła 3% poparcia, ale też pogrzebała politycznie Leszka Millera, który do wielkiej polityki od tego czasu nie wrócił, chociaż jeszcze może ostatniego słowa nie powiedział. Teraz nowe pola polityczne przed Leszkiem Millerem się otwierają i może jeszcze jak kiedyś samoobrony, tak teraz z jeszcze mniej oczywistego dla polityka SLD komitetu do parlamentu się dostanie. Jeszcze po drodze był Europarlament z nadania Donalda Tuska i był taki moment w życiorysie Leszka Millera, że bardzo chwalił pana premiera, ale to chyba już przeszłość. Do Krakowa wracając, a może jeszcze nie do Krakowa, taka też konstatacja, że partia Czerzastego, kiedy idą wybory osobiste, to stawia po zasoby kadrowe partii Razem, tak jakby stare SLD czy Nowa Lewica już nie miała takich ciekawych osób i musiała wystawiać te osoby, które zostały przez różne elementy, różne, niektórzy mówią stołki, limuzyny, jak pani Gosek-Popiołek, jak pani Biejat, kupione z partii Razem.
1: Ja bym powiedział, że to oczywiście jest widoczne, że to wskazywałoby na większą żywotność partii Razem, że nawet jeżeli Nowa Lewica wystawia swoich kandydatów, to są to właśnie kandydaci, którzy wywodzą się z partii Razem. Przecież że najpopularniejsza obecnie polityczka Nowej Lewicy, pani minister Dziemianowicz-Bąk, też była polityczka partii Razem. Jak chodzi o taki kryzys kadrowy Nowej Lewicy, czy też dawnego SLD, bo to jest przecież ta sama partia, no to też znamienne jest to, że ta partia od trzech cykli wyborczych w wyborach prezydenckich w Polsce nie wystawiła własnego kandydata. To znaczy nie wystawiła własnego kandydata, ale nie z własnej partii politycznej, bo Magdalena Biejat do dzisiaj do partii nie dołączyła, a była w ostatnich wyborach. 5 lat temu startował Robert Biedroń, który wówczas był przewodniczącym partii Wiosna. Obecnie jest już członkiem Nowej Lewicy, ale w momencie startu nie był. Wcześniej była pani Magdalena Ogórek, która również członkiem partii nie była. No i jak czas pokazał, również nie została. I tak naprawdę ostatni raz, kiedy w wyborach właśnie prezydenckich Nowa Lewica wystawiła kandydata z własnych szeregów partyjnych, to był aż 2010 rok. No to 16 lat temu, co pokazuje, że być może w tych analizach o kryzysie personalnym kadr Nowej Lewicy jest więcej niż ziarnko prawdy.
0: To już teraz wróćmy do Krakowa i do tej dwójki. Monika Piątkowska wchodzi do drugiej tury. Były takie przesłuchy, raczej nie było podstaw sondażowych, ale raczej takie publicystyczne analizy, że być może pani senator nie dowiezie tej drugiej tury. Dowiozła dość stabilnie, ale pamiętajmy, że jest popierana przez no de facto Koalicję Obywatelską, ale też PSL. No silny w Krakowie, nie wiem czy bardzo silny, no ale silny, jeżeli chodzi o takie rodzinne koneksje, no bo sam Władysław Kosiniak-Kamysz z Krakowa się wywodzi, cały ród Kosiniaków-Kamyszów jeszcze z czasów ZSL-u w Krakowie osiadły i w Małopolsce przecież w szczególności jest też w tym zakresie może nieaktywny w kampanii, no ale też jest jako zasób kadrowy Ireneusz Raś z bratem księdzem profesorem znanym różnie w Krakowie, ale jest, prawda, więc te połączenia PSL-u są, jest Polska 2050 w stanie agonalnym, ale jest, więc to był kandydat szerszej grupy rządowej, który zdobywa mniej niż 30%. Jak to zanalizować?
1: No przede wszystkim trzeba pamiętać, że pani senator Piątkowska startowała w sytuacji jednak dużego kryzysu miejskiego, wywołanego tym, że no, kandydat tej opcji został przecież dopiero co w referendum odwołany, co na pewno nie sprawiało, że ta kampania była dla niej bardzo wygodna i przyjemna i część elektoratu, także Koalicji Obywatelskiej, można uznać za zniesmaczony. No też trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego, że Łukasz Gibała jest konsekwentnie reprezentowany przez narrację Platformy Obywatelskiej jako przeciwnik, wręcz wróg tej partii, to jednocześnie niemała część wyborców Koalicji Obywatelskiej, a także innych partii rządowych i tak na Łukasza Gibałę głosuje. Więc Łukasz Gibała jest też tym fenomenem, który wszystkim, może nie porówno, ale wszystkim w dużym stopniu tych wyborców zabiera. No jeżeli chodzi o PSL, to oczywiście on jest od tej pierwszej tury, natomiast PSL w Krakowie może się kadrowo wydawać mocny, natomiast jak chodzi o elektorat, no to z sondażu OGB wychodzi, że to jest w Krakowie mniej niż 1% wyborców, więc wyborczo nie jest to wcale znaczące wsparcie. Natomiast no, Monika Piątkowska, można powiedzieć, zrobiła to, co najważniejsze. Oczywiście były te teorie o tym, że może nie wejść do drugiej tury. Ja wskazywałem na to, że aby tak się stało, musiałaby być ogromna dysproporcja w mobilizacji wyborczej. To znaczy wyborcy ci właśnie antyrządowi musieliby pójść bardzo licznie, a wyborcy prorządowi musieliby zostać w domu. A frekwencja w Krakowie okazała się bardzo dobra, co taki scenariusz już na starcie przekreślało, bo po prostu w Krakowie elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest zwyczajnie najliczniejszy elektorat partyjny i on ma prawie dwukrotną przewagę nad drugim pod tym względem Prawem i Sprawiedliwością. Więc po prostu kandydat tej partii z natury rzeczy, jeżeli nie zrobi ogromnej tragedii w kampanii wyborczej, po prostu do tej drugiej tury powinien wchodzić. Oczywiście można wskazać na to, że w przeszłości tak nie było, bo przecież za prezydentury profesora Majchrowskiego bardzo często kandydat Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformy Obywatelskiej, nie wchodził do drugiej tury. Natomiast no, wtedy istotną różnicą było to, że jednak prezydent Majchrowski był traktowany trochę jako kandydat akceptowalny tej samej strony, co Koalicja Obywatelska. Łukasz Gibała, chociaż część wyborców Koalicji Obywatelskiej i tak przy sobie zachowuje, no to jest prezentowany jako kandydat tej drugiej strony, jako zdecydowany przeciwnik, co powoduje, że elektorat, wyborca Koalicji Obywatelskiej w Krakowie nie ma takiej oczywistej alternatywy. No i w takiej sytuacji braku konkretnej alternatywy, no to naprawdę ciężko jest, żeby wyborca Koalicji Obywatelskiej zagłosował na kogo innego niż kandydat tego ugrupowania, przynajmniej w takim znaczącym stopniu, w większym odsetku. No i to powoduje, że wtedy taki kandydat drogę do drugiej tury ma otwartą.
0: A drogę do prezydentury? Coś się stało w Krakowie, że już w tej chwili sama plakietka Koalicji Obywatelskiej nie zapewnia zwycięstwa. No Kraków jest o tyle specyficzny, że był Jacek Majchrowski. On trochę wypaczał te ogólnopolskie partyjne etykiety i kandydatury. Trochę jak poprzedni prezydent Rzeszowa. To są takie przykłady jeszcze osób związanych z SLD, które no, były silnie w mieście i to rezonowało na te sympatie partyjne. No ale Aleksander Miszalski, nie będąc najlepszym kandydatem, wygrał z Łukaszem Gibałą. Teraz ubyło tego elektoratu. Możemy powiedzieć, że jednak i Aleksander Miszalski, ale to jest polityka ogólnopolska, osłabia koalicję rządzącą w wielkich miastach.
1: Znaczy, Prezydentura Aleksandra Miszalskiego na pewno była bardzo dużym problemem i na pewno była i jest obciążeniem. Jeżeli chodzi o takie ogólne osłabienie, no to tak jak wspominałem, wyniki są takie, że w Krakowie Koalicja Obywatelska względem 2023 roku nieznacznie, ale swoje wyniki poprawiła. Problem jest taki, że kosztem koalicjantów, którzy wręcz znikają wedle tych wyników.
0: Dlatego też pytam o trochę o całą stronę rządową, no bo jak rozumiem, te wybory, a szczególnie to badanie exit poll, procesie przy okazji wyborów, pokazało, że Platforma bardzo skutecznie skonsumowała przystawki, a może nie tyle, skonsumowała część tych przystawek, zwłaszcza trzeciej drogi, która też była obecna i też miała dobry wynik w 23 w Krakowie, tylko że ci wyborcy no, poszli w mniejszej części do Koalicji Obywatelskiej, a w większej części rozpłynęli się, czy to do innych partii, czy to w ogóle w niebyt polityczny. Jakie to daje teraz stanowisko, czy szanse dla całej koalicji rządzącej?
1: Dla całej koalicji rządowej to jest na pewno bardzo negatywny sygnał i to jest sygnał ostrzegawczy. Można nawet powiedzieć żółta kartka, która pokazuje, że jak nic się nie zmieni, no to na podstawie tych wyników ciężko przewidywać, żeby koalicja rządowa miała szansę na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Więc tutaj wynik jest bardzo słaby, bo głównym beneficjentem zupełnego rozmycia się elektoratu trzeciej drogi są obie konfederacje, a nie strona rządowa. Więc no tutaj po prostu wynik jest bardzo, bardzo, bardzo słaby. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, czy to poparcie Koalicji Obywatelskiej daje nadzieję na prezydenturę pani Piątkowskiej, no to tutaj jej sytuacja jest bardzo trudna i raczej tych perspektyw nie ma. Jak popatrzymy na deklaracje tych wyborców, którzy poszli głosować, bo OGB pytało ich, jak planują głosować w drugiej turze wyborów, to nawet gdyby uznać, co jest założeniem dość karkołomnym i raczej mało prawdopodobnym, że wszyscy, którzy deklarowali się jako niezdecydowani, pójdą na Monikę Piątkowską, no to okazuje się, że Monika Piątkowska w drugiej turze potrzebuje odrobić jeszcze 35 tysięcy głosów. Czyli musiałoby się pojawić albo 35 tysięcy nowych wyborców, którzy szliby tylko i wyłącznie na Monikę Piątkowską, a wiemy, że jak będą nowi wyborcy, to nie będą na jedną stronę, albo równowartość tego, co braknie w nowych wyborcach, musiałaby się od Łukasza Gibały zdemobilizować i przestać głosować. Co pokazuje, że Łukasz Gibała generalnie jest w tej chwili na prostej drodze, ma czystą autostradę do prezydentury. Oczywiście odpuszczać nie może, bo pycha kroczy przed upadkiem i trzeba zawsze prowadzić kampanię do końca. Natomiast wyniki wskazują na to, że tutaj będzie ogromny problem. Właściwie nie ma wielkich szans na to, że Monika Piątkowska te wybory wygra, bo nawet 50 tysięcy nowych wyborców, a to byłby ogromny skok frekwencyjny, nawet 50 tysięcy nowych wyborców Monice Piątkowskiej prawdopodobnie nie wystarczyłoby do tego, żeby Łukasza Gibałę w drugiej turze pokonać.
0: No bo Łukasz Gibała ma i własnych wyborców, ale ma też pewnie istotną część wyborców Michała Drewnickiego, Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze większą pewnie podejrzewam część wyborców Aleksandry Owcy. No i jakąś część wyborców Michała Klimka.
1: Pokazują na odwrót. Zdecydowanie więcej wyborców Michała Drewnickiego. W przypadku Aleksandry Owcy ci wyborcy dzielą się niemal po pół między Monikę Piątkowską a Łukasza Gibałę.
0: O, a to tego nie doczytałem i to jest nawet zaskoczenie dla mnie. I tym zaskoczeniem nie kończymy rozmowy, bo zakończymy pytaniem o samego Łukasza Gibałę. Jeżeli wygra, no to jak mówimy, o ile nie będzie jakiejś olbrzymiej demobilizacji i ludzie już nie pomyślą, że a i tak wygrał, to już ja nie muszę się starać. Jeżeli taka misja się nie pojawi, tylko będzie mobilizacja, to wygrywa Łukasz Gibała. I co to oznacza dla koalicji rządzącej, że w drugim największym mieście w Polsce rządzi prezydent, który wygrał w drugiej turze z kandydatką KO, jest od niej niezależny i nie wiem, czy można powiedzieć, że ma jakiś tam wektor polityczny, który by wskazywał, że, no, że jest jednak różny, jest na jakimś kursie kolizyjnym z tą władzą.
1: Z jednej strony oczywiście to jest ogromny problem wizerunkowy. Będą snute opowieści o tym, jak Koalicja Obywatelska traci. Z drugiej strony ciężko będzie prawicy wykorzystać ten sukces do własnej opowieści, ponieważ Łukasz Gibała to mimo wszystko nie jest człowiek z bajki prawicowej wybitnie. On oczywiście się do wyborcy prawicowego bardzo zbliżył przez te lata swoich startów na prezydenta Krakowa. Jednak mimo wszystko no to jest kandydat, który kiedyś był w Platformie Obywatelskiej, kiedyś był w ruchu Palikota. No i to jest kandydat, który nie będzie konkurentem w wyborach ogólnokrajowych, ponieważ Łukasz Gibała żadnych ambicji ogólnokrajowych na ten moment nie zgłasza i nie wydaje się, żeby w najbliższych latach takie aspiracje planował zgłaszać, więc to może być podobna sytuacja jak chociażby w Zabrzu. Oczywiście Kraków jest większym miastem, wzbudza większe emocje i większe zainteresowanie, natomiast to pokazuje, że nawet jak Koalicja Obywatelska w miastach traci, no to nie jest to utrata na rzecz komitetów prawicowych.
0: O czym mówił Tomasz Synowiec, krakowski oddział Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za analizę powyborczą w Krakowie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: To była audycja wyborcza. Dzisiaj nieco krótsza, bo my pędzimy do Paryża. Tam też się dzieją rzeczy ważne. Może nie tak ważne jak w Krakowie, ale też istotne. To oczywiście z przymrużeniem oka rzeczywiście imponująca i chyba dla wszystkich zaskakująca pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji. Nie tyle sama pielgrzymka jest zaskoczeniem, ile reakcja czy recepcja, odbiór tej pielgrzymki przez samych Francuzów. Więcej opowieści o tym, a dla Państwa Mikołaj Murkociński, więc warto zostać przy radioodbiorniku, bo są rzeczy ważne i są też rzeczy ważniejsze. Są te, które dzieją się dziś, tu i teraz, a są takie, które promieniują na lata, może i na dekady. Teraz czas w Odysei Wyborczej na Paryż i Mikołaja Murkocińskiego.

Tak, proszę Państwa, robimy radio z Paryża i z różnych innych części świata. Radio Wnet, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Słyszę się z Państwem ponownie, ponieważ dzisiaj już w poranku Wnet miałem przyjemność opowiedzieć gdzieś Państwu troszkę o tych ostatnich dniach, szczególnie o tym wczorajszym dniu w Lourdes. Papież spędził cały dzień odprawiając mszę świętą, ale także spotkania z licznymi organizacjami, z licznymi też stowarzyszeniami, także spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. To temat, który jest ważny tutaj we Francji. I to było długie spotkanie, dwugodzinne. Ojciec Święty spotkał się z 7 osobami, z każdą z nich rozmawiał osobiście przez 15 minut. Później było jeszcze takie spotkanie wspólne. To był chyba taki główny element tego wczorajszego dnia w Lourdes, na które zwróciły uwagę media francuskie, ale także było wezwanie do tego, aby wezwanie do pokuty, wezwanie również do tego, aby pomagać księżom i także zdecydowany sprzeciw Ojca Świętego wobec eutanazji. Jest to apel bardzo głośny i bezkompromisowy, który Ojciec Święty wygłosił w czasie spotkania z osobami z niepełnosprawnością. A dzisiaj papież jest w Metz, wylądował tam niedawno, mniej więcej 2 godziny temu, wyleciał z Lourdes o godzinie 7:50. I jeszcze niedawno trwało spotkanie międzywyznaniowe. To spotkanie z innymi przedstawicielami innych religii. Wiemy, że w tym spotkaniu wzięli udział między innymi czołowy rabin Francji. Wiemy, że także był obecny kardynał Jean-Marc Cavelin, który reprezentował katolików, pastor Christian Krieger, który reprezentował protestantów, i także rektor wielkiego meczetu Shamseddin Hafiz tutaj z Paryża, jak również metropolita ortodoksyjny Francji Dimitrios Plumis. Tak, to proszę Państwa, byli ludzie, były postacie, które były obecne w czasie tego spotkania międzyreligijnego w Metz, i to było także spotkanie, podczas którego został podpisany apel z Metz. Tak, już został ten apel ochrzczony, który wzywa wszystkie religie świata do działania na rzecz pokoju. A teraz również w kongresie Schumana, ponieważ wszystko się dzieje w budynku kongresowym, w centrum kongresowym Roberta Schumana. Teraz trwa oczekiwanie na oczekiwane przemówienie papieża Leona XIV, które zostanie wygłoszone przed prezydentem Emmanuelem Macronem, również innymi politykami europejskimi. Jest między innymi Jean-Claude Juncker. I w tym momencie trwa wprowadzenie do tego przemówienia, występ muzyczny. To ja proponuję, abyśmy się na chwilę w takim razie już przenieśli do Metz.

0: To, proszę Państwa, trwa cały czas ten wstęp muzyczny. Tutaj rozmawiamy z Szymonem Chrystianusem, który realizuje ten program, że ta oprawa muzyczna i artystyczna tej całej pielgrzymki jest na niezwykle wysokim poziomie. Zarówno w piątek w Paryżu, w sobotę w czasie tej mszy świętej na placu Concorde, to wiemy, akcent polski, ponieważ także organista, który był odpowiedzialny za całą oprawę, jest Polakiem, jest zresztą organistą tutaj w kościele Saint-Sulpice, natomiast w piątek także na stadionie Stade de France, tam gdzie zebrali się młodzi, aby czuwać z papieżem Leonem, tam również ogromne widowisko, także z ogniami sztucznymi, ale przede wszystkim muzyka, wspaniałe chóry, wspaniałe pieśni, orkiestra, aranżacje, i biorąc pod uwagę, że to wszystko na czas, aby zorganizować to wszystko, tego czasu było bardzo mało, ponieważ dowiedzieliśmy się o tej pielgrzymce w czerwcu, no to naprawdę robi to ogromne wrażenie, i także dzisiejszy występ, którego fragmentu przed chwilą słuchaliśmy, również robi duże wrażenie. Ja jednym okiem cały czas patrzę na to, co dzieje się w Centrum Kongresowym Schumana w Metz, ale ponieważ jest to ostatni dzień pielgrzymki papieża Leona XIV do Francji, to być może jest także już taki dobry moment, aby powoli zacząć się podsumowywać tę pielgrzymkę, która przerosła chyba wszelkie oczekiwania. Dostrzegliśmy, tutaj mogłem na własne oczy zobaczyć ten gigantyczny entuzjazm, który wywołała ta pielgrzymka. Wiedziano, że będzie ona bardzo, że wzbudziono ogromne zainteresowanie. To już było wiadomo o tym, kiedy rozpoczęły się zapisy na różne wydarzenia, chociażby na Stade de France, i gdy okazało się, że dosłownie w ciągu kilku godzin zapisały się setki tysięcy ludzi na to wydarzenie, przede wszystkim na mszę świętą w Paryżu na placu Concorde. Już wiadomo było, że skala tego przedsięwzięcia będzie ogromna, tego wydarzenia, ale ten wielki entuzjazm na ulicach, który ja sam mogłem poczuć i który także mi się, przyznam szczerze, udzielił, to te wzruszenia zarówno wiernych, jak i samego Ojca Świętego. Wczoraj także taki obrazek w czasie tej procesji ze świecami wieczorem w Lourdes. Papież płakał. Polały się łzy, kiedy śpiewał Salve Regina, aby zakończyć tę procesję. Wielkie wzruszenia, wielkie emocje i poczucie, że to jest to, czego potrzebowała Francja od dawna, czyli tego momentu zjednoczenia. Coś, czego żaden francuski polityk nie jest w tym momencie w stanie, czego żaden francuski polityk nie jest w stanie dokonać. Ja proponuję, abyśmy wrócili może jeszcze do piątku. Wtedy Józef Skowroński przeprowadził rozmowę z redaktorem Cyprianem Wietem, który jest francuskim watykanistą, wieloletnim pracownikiem Radia Watykańskiego, sekcji francuskiej, teraz redaktorem, dziennikarzem agencji prasowej Imedia. Posłuchajmy może tego, co powiedział Cyprian Wiet do mikrofonu Radia Wnet.
1: Jestem z panem Cyprianem Wietem, watykanistą i dziennikarzem agencji Imedia, który przebywa obecnie w Paryżu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak na razie przebiega ta wizyta papieża Leona? Wśród ludzi wyczuwa się duży entuzjazm. Pierwsze przemówienie papieża w Pałacu Elizejskim zostało bardzo dobrze przyjęte. Poruszył wiele tematów, w tym dość bezpośrednio kwestię obrony życia. Papież wystąpił przeciwko możliwości planowanego zadawania śmierci, która została już zapisana we francuskim prawie. Niekoniecznie spodziewano się, że w swoim przemówieniu w Pałacu Elizejskim wypowie się aż tak bezpośrednio, ale rzeczywiście mówił o tych sprawach bardzo konkretnie i jasno. Jednocześnie widzimy całą oprawę przygotowaną przez Republikę Francuską. Na lotnisku Orly przyjęto go ze wszystkimi honorami, w tym z honorami wojskowymi. W ostatnich dniach wiele dyskutowano o tym, że formalnie nie jest to w oficjalnym sensie wizyta państwowa. Mimo to mogliśmy zobaczyć cały ceremoniał przygotowany z tej okazji. Odegrano hymny Watykanu, a także Marsyliankę. Prezydent Republiki zadbał więc o to, aby wizycie nadać najwyższą rangę. Jednocześnie wystawia się on również na krytykę ze strony papieża, na dość niezależne spojrzenie papieża na sytuację we Francji. Początek tej podróży pokazuje zatem, że pojawi się w niej bardzo wiele interesujących wątków.
2: Souvent dans les médias français on peut repérer cette manière de parler de la
1: We francuskich mediach często można usłyszeć, że jest to historyczne
2: Polityczna wizyta. Dlaczego właśnie używa się takiego określenia? Jest to pierwsza wizyta papieża Leona w Paryżu i pierwsza taka oficjalna wizyta papieża od 2008 roku. Minęło więc już 18 lat. Poprzednio, we wrześniu 2008 roku, był tu Benedykt XVI, którego przyjmował Nicolas Sarkozy. To prawda, że papież Franciszek przyjeżdżał do Francji trzykrotnie, między innymi do Strasburga czy Marsylii, ale te wizyty nie miały takiej samej rangi, ani takiego samego protokołu. Obecna wizyta w Paryżu ma więc znacznie większe znaczenie ogólnokrajowe. Widać bardzo dużą mobilizację mediów. W miejscu, w którym obecnie się znajduje, są najważniejsze francuskie stacje telewizyjne, śledzące poszczególne etapy przemieszczania się papieża po Paryżu. Ale mówiąc zupełnie szczerze, byłem w czerwcu w Madrycie i tam odczuwałem większy entuzjazm wśród mieszkańców. Wszędzie było widać flagi Watykanu i licznie zgromadzonych ludzi. Tutaj, w Paryżu, na razie powiedziałbym, że tłumy są jeszcze dość rozproszone, ale zainteresowanie będzie rosło, ponieważ wiemy, że jutro podczas mszy zgromadzi się bardzo wiele osób, grup i pielgrzymów z całego regionu Île-de-France oraz z całej Francji. Jutro z pewnością znacznie wyraźniej zobaczymy efekt wielkiego zgromadzenia i tłumu. Poza tym dziś wieczorem odbędzie się spotkanie z młodzieżą na Stade de France, które również będzie bardzo ważnym wydarzeniem z udziałem ogromnej liczby ludzi.
1: Une telle grande messe en public.
2: Tak wielka publiczna msza w Paryżu nie jest czymś powszechnym. Nie, ale publiczne msze w Paryżu już się odbywały. Na przykład w 2008 roku Benedykt XVI odprawił mszę przy inwalidach. Były też wielkie zgromadzenia wokół Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży, najpierw na Polach Marsowych, a później na hipodrobie Longchamp. Ale rzeczywiście w tym roku mszę zorganizowano na placu Concorde, który odegrał niezwykle ważną rolę podczas rewolucji francuskiej i ma to szczególne znaczenie. To właśnie tam stała gilotyna i tam zgilotynowano Ludwika XVI. Nabiera to więc bardzo szczególnego wymiaru. Miejsce śmierci staje się miejscem życia, miejscem Eucharystii, celebracji obecności Boga. W zestawieniu z historią Francji jest to oczywiście coś bardzo uderzającego. To mocny symbol, na którym papieżowi najwyraźniej zależało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie zarejestrowanych jest 600 tysięcy osób. Możliwe, że będzie ich nawet więcej. Właśnie przejeżdżałem przez pole elizejskie, gdzie ustawiono bardzo wiele takich dużych telebimów. Zobaczymy, jak będzie gromadził się tłum. W każdym razie warunki pogodowe są całkiem dobre, co powinno zachęcić jak najwięcej osób do przyjścia. A jakie są oczekiwania wobec tej wizyty? Z jednej strony Watykanu i papieża, a z drugiej Francji i Francuzów. Sądzę, że z punktu widzenia papieża i Watykanu jest to wizyta, która zdecydowanie wykracza poza samą Francję. Myślę, że papież chce przemówić do całej Europy, a nawet do całego świata. Dzisiejsze popołudniowe przemówienie w UNESCO będzie dotyczyć kwestii odnoszących się do całej planety i mających również znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, które zrezygnowały z finansowania UNESCO i uczestnictwa w tej organizacji. Jest to więc w pewnym sensie także takie przesłanie skierowane do ojczyzny papieża. Z punktu widzenia Watykanu Francja pozostaje krajem o strategicznym znaczeniu dla całej Europy i niesie ze sobą szczególne przesłanie. Papieżowi oczywiście zależy na tym, aby to podkreślić. Natomiast jeśli chodzi o Francję, oczekiwania dotyczą przede wszystkim umożliwienia katolikom obecności w przestrzeni publicznej. Papież powtórzył dziś rano, że właściwie rozumiana laickość nie polega na wykluczaniu religii z przestrzeni publicznej. Przeciwnie, oznacza szacunek dla wszystkich i troskę o wolność religijną. Myślę, że dla Francuzów jest to bardzo, bardzo ważna kwestia. To również coś, co podkreślił prezydent Macron, że laickość w pewnym sensie nie stoi w sprzeczności z religią. Tak, nie oznacza ona zakazu religii. Chodzi po prostu o to, że zakres działania państwa i zakres działania kościoła, ich odpowiedzialność i kompetencje są różne. Oczywiście prezydentowi zależy na znalezieniu właściwej równowagi. Nie oznacza to jednak, że religie miałyby być prześladowane. Wręcz przeciwnie, jest to raczej sposób organizacji państwa, który pozwala zachować równowagę między wszystkimi. Weźmy na przykład finansowanie kościołów. Francuscy biskupi są bardzo zadowoleni, że w przypadku świątyń wybudowanych przed 1905 rokiem odpowiedzialność za nie spoczywa właśnie na państwie, ponieważ w przeciwnym razie byłoby to finansowo nie do udźwignięcia. Z punktu widzenia diecezji paryskiej dobrze się stało, że odbudowę katedry Notre-Dame zorganizowało państwo, a nie kościół. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanego pobytu w Paryżu podczas wizyty papieża. Dziękuję i wszystkiego dobrego.
0: To proszę Państwa, był wywiad z panem redaktorem Cyprianem Wietem. A ja obserwuję to, co dzieje się aktualnie w MEZ i jesteśmy przed Centrum Kongresowym Roberta Schumana. Prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką Brigitte witają kolejnych gości politycznych. Widziałem Jean-Claude'a Junckera wspomnianego przed chwilą, a w tym momencie prezydent Macron i małżonka Brigitte witają się z księciem Monako Albertem i jego małżonką Charlène. Wiadomo było, że oni przybędą już kilka dni temu i zresztą to będzie już takie drugie spotkanie księcia Alberta de Monaco, ponieważ przypomnijmy, że papież Leon XIV w marcu odwiedził księstwo Monako. To była taka jednodniowa, ekspresowa pielgrzymka, wizyta oficjalna. Zresztą do Monako Leon XIV przybył helikopterem i to wtedy przez niektórych było odczytywane jako kolejny afront wobec Francji, która, zresztą wiemy, Francja była poszkodowana w cudzysłowie przez papieża Franciszka, który nie chciał złożyć wizyty oficjalnej pielgrzymki tutaj do Francji, ale no jak się okazało kilka miesięcy później była to chyba błędna interpretacja. No w każdym razie sala powoli się zapełnia w MEZ. Cały czas czekamy na to przemówienie, które miało rozpocząć się o godzinie 11, ale jest już całkiem spore opóźnienie. Ale wracając do tego może, co powiedział przed chwilą Cyprian Wiet. Tak, ten entuzjazm, o nim już Państwu opowiadałem. To była rozmowa przeprowadzona kilka godzin po przybyciu papieża Leona XIV do Francji. Rzeczywiście ta atmosfera jeszcze nie była tak bardzo odczuwalna w Paryżu, ale to się wszystko zmieniło. Chyba tak mi się wydaje po tym spotkaniu z młodymi w Saint-Denis. To wydarzenie nie tylko było monumentalne z punktu widzenia chociażby liczby uczestników, ponad 80 tysięcy, ale również zrobiło duże wrażenie na mediach, na komentatorach i także na klasie politycznej francuskiej. Dzisiaj rano mówiłem o tym, że Emmanuel Macron, prezydent Francji, początkowo nie planował brać udziału w żadnej z mszy świętych, które tutaj zostały, miały być celebrowane we Francji, i zmienił tę decyzję. Chyba właśnie dlatego, że zobaczył, jak wielki entuzjazm budzi ta pielgrzymka, postanowił wziąć udział w tej ostatniej mszy świętej, która zostanie odprawiona dzisiaj w Mez przed odlotem papieża Leona XIV do Rzymu, ale także wielu polityków, tak jak wspomniałem, bardzo pozytywnie zareagowało na te obrazy, które widzieliśmy w piątkowy wieczór, i być może także dlatego tylu polityków, również francuskich, zjawiło się na mszy świętej następnego dnia, w sobotę o godzinie 15. Bardzo dużo przedstawicieli rządu, łącznie z samym Sébastienem Lecornu, czyli premierem Francji, ale także minister spraw zagranicznych, wielu innych ministrów, przedstawicieli partii politycznych, także no przede wszystkim tych prawicowych, przewodnicząca regionu Île-de-France, Valérie Pécresse, jak również były kandydat prezydencki François Fillon, który ostatecznie nie został prezydentem, ponieważ w ostatnim momencie w kampanii wyborczej pojawiły się zarzuty o defraudację środków i zatrudnianie swojej małżonki w urzędzie, no ale to tak już pomijając, w każdym razie byli także kandydaci na urząd prezydenta i proszę Państwa, teraz proponuję, byśmy się przenieśli do MEZ, ponieważ sala się wypełniła, wszyscy już są w środku i wszyscy powstali. Słuchamy.
3: Towarzyszy Ojcu Świętemu podczas całej jego wizyty.
0: A Ja tylko przypomnę, że wszystkie transmisje są możliwe dzięki naszej współpracy z Polską Sekcją Radia Watykańskiego. Widzimy teraz papieża Leona, który przybył, wszedł na scenę. Po jego prawicy Emmanuel Macron, który mu bije brawo. Po jego lewej stronie kardynał Jean-Marc Aveline, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji i arcybiskup Marsylii. Papież Leon w typowy dla siebie sposób ma złożone ręce, delikatnie się uśmiecha, kiwa głową, cały czas nieustający aplauz widowni. Emmanuel Macron przestał teraz klaskać, ale owacja na stojąco trwa, bo to rzeczywiście jest, tak jak wspomniałem, triumf Ojca Świętego we Francji. Tak, to jest naprawdę wyraz zadowolenia na twarzy papieża Leona. Owacja, oklaski trwają. Posłuchajmy, co dzieje się w Mezie.

0: spotkanie jest też, myślę, bardzo wymowne dla Francuzów. W społeczeństwie francuskim oprócz wielkiej serdeczności nie brakowało też pytań o to, czy ta wizyta jest rzeczywiście wspólną inicjatywą państwa i kościoła, i nie chodzi tutaj absolutnie ani o zaproszenie Ojca Świętego, bo to oczywiście było bilateralne, ale o kwestie kosztów, o kwestie odpowiedzialności za tę wizytę. To pytania, które naturalnie we francuskiej prasie się pojawiają, i myślę, że ten końcowy akcent, to spotkanie, w którym przewodniczący Episkopatu Francuskiego i prezydent Republiki Francuskiej wspólnie towarzyszą Ojcu Świętemu podczas spotkania poświęconego korzeniom i jedności w Europie, to takie przypomnienie, że fundamentem tej wizyty i też takim pragnieniem, które jednoczyło tych, którzy Ojca Świętego zapraszali, jest rzeczywiście powrót do tych wartości, które są wspólne i bliskie Francji, zarówno jako państwu świeckiemu, jak też jako państwu i wspólnocie osób wierzących, katolików i tych, którzy są spadkobiercami kultury chrześcijańskiej. To widok na pewno historyczny, na pewno taki, który będzie też przypominał i będzie pretekstem do stawiania pytań o to, na ile ta wspólna dzisiejsza obecność prezydenta i przewodniczącego episkopatu będzie przekładać się na pielęgnowanie wartości, na pielęgnowanie rzeczywiście wolności Kościoła, na pielęgnowanie tych relacji, tych przywilejów i tej wolności sumienia, której mają prawo oczekiwać katolicy w kraju, a za ich przykładem także katolicy w innych państwach, w których również w tej chwili prawa czy przepisy niekoniecznie są zbieżne z nauczaniem Kościoła, niekoniecznie też wspierają możliwość kierowania się sumieniem w różnych przestrzeniach i w różnych obszarach odpowiedzialności, czy to politycznej, czy to w służbie zdrowia, czy w edukacji, czy w wielu innych. A teraz głos zabierze prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron. To już drugi raz, kiedy będzie on przemawiał w obecności Ojca Świętego. Przypomnijmy, że to on witał papieża także w Pałacu Elizejskim w pierwszym dniu jego przybycia. Ojcze Święty, Wasza Eminencjo, Szanowni Państwo, Ojcze Święty, witaj w Metz. Zakończenie Waszej wizyty apostolskiej we Francji właśnie tutaj w Lotaryngii, po to, by mówić o naszej wspólnej Europie, jest pełne symboli. Metz to kolebka Karolingów i trzech biskupstw, a także miejsce autentyczne ze względu na swoje położenie geograficzne i pamięć historyczną o Europie. I to właśnie tutaj, w tej ziemi lotaryńskiej, zranionej przez historię i będącej przedmiotem sporów, podbojów i kolejnych zmian historycznych, właśnie tu powstało pojednanie francusko-niemieckie, które stało się również kamieniem węgielnym zjednoczonej Europy. Jednym z wielkich architektów tej zgody i tego odrodzenia był Robert Schuman, który spoczywa kilka kilometrów stąd w Seychazel. Urodzony w Luksemburgu, wykształcony w Niemczech, deputowany Departamentu Mozeli, został niedawno ogłoszony przez Kościół czcigodnym sługą Bożym. Jego wiara oświecała jego działalność, podobnie jak wielu jemu współczesnych, Konrada Adenauera, Alcide de Gasperiego i wielu innych budowniczych Europy. W maju 1950 roku to on zaproponował, by z węgla i stali, niegdyś będących narzędziami wojny, uczynić dobro wspólne sześciu narodów założycielskich, tworząc w ten sposób solidarność faktyczną, praktyczną między naszymi narodami, tą solidarność, której tak gorąco pragnął. A w ślad za nim generał de Gaulle i Konrad Adenauer, którzy są dwiema ważnymi figurami pojednania francusko-niemieckiego, podczas mszy świętej w Reims przypieczętowali tę przyjaźń traktatem elizejskim w roku 1963. Nie można jednak z tej wspaniałej historii wyciągać pochopnych wniosków, jakoby Europa została zbudowana wyłącznie dla Francuzów i Niemców i wyłącznie dzięki ich zaangażowaniu. Kamień po kamieniu była ona również wznoszona przez poszczególne narody, których wola była niezwykle ważna i które to narody uwalniały się z dyktatur, a następnie także z tymi, którzy po upadku żelaznej kurtyny umożliwili Europie ponowne odnalezienie jedności między Wschodem a Zachodem. A idąc jeszcze dalej, przypomnijmy, że również dziś do Europy chcą dołączyć od Bałkanów po Ukrainę kolejne narody. I nie ma chyba piękniejszego obrazu i promocji naszej Unii Europejskiej niż ta wola przynależenia do naszego kraju, do naszej wspólnoty, także i tych krajów, które znajdują się na skrajach Europy. 75 lat później nasza Europa zapuściła korzenie, przeszła przez kryzysy i zawsze potrafiła stawiać im czoła, odradzając się dzięki jedności, aby wychodzić jeszcze większą i silniejszą z kolejnych prób. Jest projektem demokratycznym, do którego chcą dołączać kolejne narody, a te, które są jej częścią, dziś ją ponownie wybierają. A ponieważ uosabia ona rzeczywistość gospodarczą i społeczną, wykraczającą poza jednolity rynek, i ponieważ nasza Unia Europejska pozwala dziś jednocześnie chronić i rozwijać nasze narody z poszanowaniem ich odrębności, siła tej Europy wciąż musi być brana pod uwagę.
1: Le capitalisme et la libre et le libre commerce inséparables de l'état providence et de la démocratie sociale. Elle a traversé les nationalismes et les totalitarismes du XXe siècle jusqu'à l'effondrement moral de l'Holocauste pour consolider son attachement aux droits de l'homme, au respect des droits des personnes et de toutes les minorités. Alors oui, notre Europe est enracinée dans cet héritage.
0: Nasza Europa, która przeszła przez wiele totalitaryzmów, jest zakorzeniona w swoim dziedzictwie i jest wierna swojemu dziedzictwu, także w jej strukturach Unii Europejskiej. A są to tradycje, które są ważne także dla Kościoła katolickiego. To między innymi zasada subsydiarności.
1: Un principe qui dit ce qu'est notre Europe. Non pas une puissance qui efface les nations, mais une force.
0: We współczesnej Europie przypominamy o tym, że jej celem nie jest i jej wartością nie jest siła fizyczna, ale zdolność do budowania jedności. Europa, której historia liczy 2000 lat, na przestrzeni których miały tu miejsce liczne wojny, jest dzisiaj zjednoczona siłą Europy, zjednoczonej siłą Unii Europejskiej, która ponad tymi ranami, ponad podziałami chce budować jedność. Niestety, pomimo deklaracji Schumana, na nasz kontynent powróciły wojny, a kontynent ten jest ponownie targany różnego rodzaju walkami i wojnami. Musimy dzisiaj stawiać czoła zagrożeniom, które w Europie są obecne, a po to, aby nasze narody mogły wciąż być w pełni niepodległe, musimy działać. Pokoju się nie dekretuje, pokój się stopniowo buduje poprzez działania światłe, działania konsekwentne i działania, które są nieustraszone. Z jednej strony myślimy przy tym o naszej Ukrainie, będącej ofiarą agresji rosyjskiej. Z drugiej strony myślimy też o naszej przyszłości, o tym, że musimy odpowiadać na wyzwania konkurencyjności współczesnego świata, a więc musimy być narodem, który będzie produktywny, który będzie kreatywny, który będzie dbał o gospodarkę, ale też strzegł modelu społecznego i sprawiedliwości społecznej, które są ze sobą nierozerwalne. Musimy też wspólnie działać na rzecz klimatu i wspólnie budować odpowiedzialność za naszą przyszłość, także przyszłość klimatyczną. A z tym wiąże się między innymi kwestia wykorzystania węgla. Musimy też działać przeciwko epidemii nieprawdziwych informacji, które chcą rozbić jedność Europy. Tylko prawda nas wyzwoli. Ojcze Święty, o prawdzie także Ty przypomniałeś, Ojcze Święty, w encyklice Magnifica Humanitas, w której mówiłeś też także tak wiele ważnych słów o wspólnym dobru. Dzisiaj jesteśmy świadkami między innymi tego, w jaki sposób algorytmy i ekrany sprawiają, że żyjemy obok siebie, ale już nie wspólnie.

0: odpowiedzieć na te innowacje technologiczne, które mogą stać się naszym zagrożeniem poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Chcielibyśmy, aby światowe przywództwo pamiętało o tym, że technologie mają służyć człowiekowi, a nie być jego panem.
1: Sa liberté, son jugement doivent être protégés des poisons de l'addiction et de la prédation.
0: Myśląc zwłaszcza o młodym człowieku, chcemy pamiętać o tym, że jego zdolność rozeznawania, podejmowania decyzji musi być wciąż kształtowana, wciąż chroniona przed tym, by ktoś inny podejmował za człowieka decyzję. A tutaj w Metz jesteśmy bardzo szczęśliwi, Ojcze Święty, że w tym kontekście możemy Ciebie przyjąć, że w tym kontekście możemy też uczyć się od Ciebie i słuchać Twoich słów. Bowiem wszyscy wspólnie chcemy Europy, która chroni, działa i jednoczy, Europy demokratycznej, w której projekty dobrobytu i pokoju łączą się ze sobą, w Europie, która czerpie z odwagi swoich założycieli, aby stawać się światową potęgą, ale potęgą pokoju i demokracji. Chcemy od naszych założycieli uczyć się odwagi, która nie pokonuje przeciwnika, ale stara się widzieć w nim brata i zamiast budować podziały, buduje jedność. Ojcze Święty, pozwól, że na zakończenie powiem jeszcze jedną rzecz, bo to ostatni raz, kiedy publicznie zabieram w Twojej obecności głos. Dziękujemy, Ojcze Święty, że spędziłeś 4 dni w naszym kraju. Mam nadzieję, że spotkałeś tutaj naród szczęśliwy, zjednoczony i pełen życia. I za to, że byłeś pośród nas, nieskończenie Ci dziękuję. Chcieliśmy, Ojcze Święty, zobaczyć Cię szczęśliwym.
1: Une formule ashkénaze de la fin du XVIIIe siècle, ensuite reprise par nos amis allemands.
0: Jedno z żydowskich powiedzeń z XIX wieku, które później zostało powielane przez niemieckich pisarzy, mówiło o tym, że można być szczęśliwym jak Pan Bóg we Francji. A my chcemy dzisiaj powiedzieć, mamy nadzieję, że można być szczęśliwym jak Leon XIV we Francji. I za tę obecność, Ojcze Święty, bardzo Ci dziękuję.
2: I to, proszę Państwa, było przemówienie Emmanuela Macrona, teraz długi uścisk dłoni prezydenta Francji z Leonem XIV i Emmanuel Macron, który rzeczywiście po raz drugi i ostatni przemawiał w obecności papieża Leona, chociaż został dodany został dodany punkt programu, a mianowicie papież Leon XIV zostanie odprowadzony na lotnisko właśnie przez Emmanuela Macrona. To początkowo nie było przewidziane, ale papież podobno chciał jeszcze się spotkać z prezydentem i z nim porozmawiać na osobności. Coś, o co wnioskował Emmanuel Macron początkowo. Początkowo nie zostało mu to, że tak powiem, ten zaszczyt przyznany, ale teraz najwyraźniej jeszcze mają sobie liderzy, przywódcy coś do powiedzenia. Teraz słuchamy Jean-Marc Avelina, przewodniczącego konferencji Episkopatu Francji.
0: Ars, Metz, Lisieux, czy Lyon. I właśnie pomiędzy te różne propozycje wpisałem Metz, zaznaczając, że jest to etap w Lotaryngii, który pozwoliłby mówić o wojnie i pokoju, Europie i pojednaniu. I kiedy w innej rozmowie pytałem, Ojcze Święty, czy dokonałeś już wyboru, powiedziałeś, Ojcze Święty, Metz ze względu na Europę. Chcę jechać do Metz ze względu na Europę. I oto jesteśmy w Metz, Ojcze Święty. Dowiedziawszy się o tym projekcie, prezydent Republiki Francuskiej postanowił dołączyć tutaj do nas i być tutaj dzisiaj z nami. I teraz chciałbym podziękować zarówno za jego obecność, ale też za całe jego osobiste, zdecydowanie i skuteczne wsparcie przygotowania i przebiegu tej podróży apostolskiej Waszej Świątobliwości, podobnie jak wsparcie całego państwa francuskiego. To właśnie pan prezydent postanowił zaprosić kilku zwierzchników różnych krajów europejskich, a ja ze swej strony zaprosiłem przewodniczących europejskich episkopatów, a także opatów i przeorysz klasztorów położonych na terenach przygranicznych. I w imieniu całego kościoła we Francji oraz w jedności z biskupem Filipem Balotem, tutejszym metropolitą.

pragnę powitać wszystkich Państwa tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu. I chcę Wam podziękować za Waszą obecność z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy tutaj nie w miejscu, które jest siedzibą europejskiej instytucji, tak jak miałoby to miały umożliwić Europie wyjść z tego piekielnego cyklu zemsty i wojen i położyć fundamenty pod nową nadzieję. Nadzieję małą i kruchą, jak powiedziałby nasz pisarz Charles Péguy, ale nadzieję, która podobnie jak w wielu innych krajach, tak i tutaj, pomogła położyć kres wojennej nienawiści. Przypomnijmy, że to właśnie dzięki obecności wielu zgromadzeń i klasztorów Europa, której korzenie głęboko są przesiąknięte chrześcijaństwem, może dzisiaj odradzać się i może dzisiaj próbować nadać Europie na nowo obraz, oblicze chrześcijańskie. Przebywając niedawno w opactwie Sito, mogłem zobaczyć budynek definitorium, w którym niegdyś obradowało coś na kształt pierwszego Parlamentu Europejskiego, gdzie co roku spotykali się odpowiedzialni za wszystkie wspólnoty lokalne, cierpliwie, wspólnie tkając tkankę Europy od Adriatyku aż do jej wschodnich równin. Mówię od wieków. Europa kształtowała się dzięki geniuszowi tworzących ją narodów w różnorodności ich kultur, a także poprzez nieustanny dialog między wiarą i rozumem. Jest to charakterystyka, której nie można pominąć, mówiąc o Europie. Nie można nie mówić o ogromnym wkładzie narodów w doświadczenie absolutu, w doświadczenie spotkania z Bogiem, w doświadczenie z spotkania z transcendencją. Ale nie można też przy tym mówić o ogromnych patologiach, które przez od wieków ranią Europę, ranią jej duszę i o których także Ty, Ojcze Święty, mówisz dzisiaj w Magnifica Humanitas. Nie możemy również nie wspomnieć ogromnego wkładu narodu żydowskiego, który zarówno poprzez intelektualne zaangażowanie, ale też poprzez swoje męczeństwo współtworzył i współtworzy naród Europy. Dziś w Twojej obecności, Ojcze Święty, przedstawiciele różnych wyznań obecnych we Francji pragnęli dać świadectwo swego wspólnego zaangażowania ekumenicznego i międzyreligijnego na rzecz pokoju poprzez dialog i braterstwo. Ów apel z Metz, który przed chwilą podpisaliśmy wspólnie, jest echem tego apelu, który młodzi ludzie z 135 krajów przekazali Ci, Ojcze Święty, w siedzibie UNESCO przed kilkoma dniami. Ten apel, który świadczy o pragnieniu pokoju, które przenika serca młodych ludzi na świecie, zwłaszcza tu w Europie, a zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego, gdzie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wspólnie proszą o pokój i których Ty, Ojcze Święty, zachęcałeś do jego budowania, gdy spotkałeś się z nimi na pokładzie statku szkoły pokoju Bel Espoir w porcie w Ostii. Tutaj w Metz, Ojcze Święty, znamy cenę wojny. Wiemy jednak również, że pojednanie jest zawsze możliwe, nawet wbrew wszystkiemu. Któż bowiem mógłby pomyśleć, że między narodem niemieckim a narodem francuskim, z których każdy został naznaczony ogromnymi zranieniami ze strony tego drugiego, będzie mogła narodzić się trwała przyjaźń, taka jak ta, która połączyła Schumana i Adenauera. Dziś rano, gdy my byliśmy jeszcze w Lourdes, biskup Wilmer przysłał mi z Fulde następującą wiadomość. Przyglądanie się wizycie Ojca Świętego we Francji jest dla nas źródłem głębokiej radości. W Niemczech przyglądamy się tej wizycie z wielkim wzruszeniem i wielką wdzięcznością. Nasi biskupi niemieccy, którzy w tych dniach obradują w Fuldzie, modlą się za Ojca Świętego i prosimy o przekazanie tego zapewnienia o modlitwie za Twoim pośrednictwem, księże kardynale. Tak, drodzy przyjaciele, śmierć nigdy nie będzie miała ostatniego słowa w naszym wspaniałym człowieczeństwie, bowiem Chrystus przyszedł, aby świat miał życie. A dziś chcemy wierzyć w to, że to europejskie przesłanie

0: o jedności i pojednaniu dotrze na najdalsze krańce świata. Bo wiemy, mamy w Europie, jak wspominał o tym pan prezydent, ogromną odpowiedzialność i ogromne zadanie przypominania i budowania tego pojednania. Ojcze Święty, za chwilę obejrzymy film, który przypomni nam o budowaniu jedności w Europie, a potem z wielkim zainteresowaniem wsłuchamy się, Ojcze Święty, w Twoje słowa i w to, w jaki sposób chcesz kierować nas, Europę, ku pokojowi i jedności. Dziękuję, Ojcze Święty.
1: I to, proszę Państwa, było przemówienie z kolei Jean-Marca Avelina, który teraz opuścił mównicę, ściska dłoń prezydenta Francji Emmanuela Macrona, ściska również dłoń papieża Leona, owacja widowni i film, który się zaczyna, na którym widzimy zniszczenie II wojny światowej, 1945 rok i Europa Wschodnia, ale także inne. Różne tutaj widać obrazy z różnych innych konfliktów, które nawiedziły Europę i cały świat. I to, proszę Państwa, jest spotkanie, które, przypomnę, trwa już od godziny mniej więcej 10 w Centrum Kongresowym Roberta Schumana w Metz. Na 10, kiedy to rozpoczęło się spotkanie międzyreligijne, a później właśnie z dużym poślizgiem rozpoczęło się to spotkanie. Spotkanie, którego clou będzie przemówienie Ojca Świętego, przemówienie, które będzie poświęcone korzeniom Europy dla pokoju. To mniej więcej przetłumaczenie tego tytułu dzisiejszego wystąpienia papieża Leona. Widzimy teraz na tym filmie Roberta Schumana, widzimy podpisanie traktatu rzymskiego, widzimy także de Gaulle'a, generała de Gaulle'a i Adenauera, którzy podpisali traktat elizejski w roku 1963. To przypomnę tylko, że to jest ten traktat, który, można powiedzieć, jest fundamentem przyjaźni francusko-niemieckiej, chociaż dzisiaj z tą przyjaźnią różnie bywa, ponieważ na pewno ten motor francusko-niemiecki, który tak przynajmniej nazywano we Francji, tak nazwano tę współpracę, ten motor się zaczyna powoli psuć. Film się zakończył, papieże bije brawo, widownia także bije brawo i teraz już najprawdopodobniej wysłuchamy przemówienia papieża Leona XIV. Znowu oklaski, papież Leon wstaje, zbliża się do mównicy, przenosimy się do Metz.
2: Ukorzenie Europy dla pokoju i jedności to temat tego, tytuł tego spotkania i właśnie na ten temat będzie mówił Ojciec Święty. Panie Prezydencie, Księże Kardynale, Szanowni Przedstawiciele Władz Cywilnych i Religijnych, Panie i Panowie. Jestem niezwykle uradowany, że mogę być tutaj, w tym historycznym mieście położonym na skrzyżowaniu dróg w sercu naszego kontynentu, aby uczestniczyć w wydarzeniu noszącym wymowny tytuł Ukorzenie Europy dla pokoju i jedności. Dziękuję za życzliwe słowa, które przed chwilą zostały do mnie skierowane. Zaproponowany tytuł niewątpliwie nawiązuje do postaci czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, któremu pragniemy dziś oddać szczególny hołd. Tutaj, w centrum noszącym jego imię, a jeszcze bardziej tutaj na ziemi Mozeli, gdzie przez lata mieszkał, gdzie spoczywa i którą przez długi czas reprezentował w Zgromadzeniu Narodowym. To właśnie z doświadczeń tego regionu, naznaczonego burzliwymi dziejami XIX i XX wieku, czerpał inspirację, aby współtworzyć Europę dzisiejszą i przyszłą, czego szczególnym wyrazem stała się jego słynna deklaracja z 9 maja 1950 roku. Była ona zarazem owocem i punktem wyjścia jego zaangażowania na rzecz pojednania i jedności kontynentu europejskiego, które naznaczyło całe jego życie. Pragniemy dziś odbyć w myślach podróż, która rozpoczyna się u korzeni Europy, prowadzi ku jej teraźniejszości i otwiera się na przyszłość. Chcemy zastanowić się, w jaki sposób Robert Schuman został ukształtowany przez dzieje tej ziemi, której był synem, i w jaki sposób sam w fundamentalny sposób przyczynił się do jej ukształtowania, do ukształtowania współczesnej Europy, stając się jednym z jej ojców założycieli. Zdefiniowanie Europy zawsze było trudne, zarówno w odniesieniu do jej teraźniejszości, jak i przyszłości. Europa stopniowo odkrywała własną tożsamość w kolejnych epokach dziejowych, w cywilizacji helenistycznej, w czasach Imperium Rzymskiego, a następnie wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa. Z biegiem czasu włączała w swoje dziedzictwo nowe kultury, m.in. germańskie i słowiańskie, obejmując coraz rozleglejsze obszary. Europę należy zatem rozumieć przede wszystkim jako rzeczywistość kulturową i historyczną, zanim jeszcze ujmie się ją w kategoriach geograficznych. Na przestrzeni wieków przybierała ona nowe kształty i była na nowo definiowana, przechodząc przez okresy rozwoju, głębokich kryzysów i kolejnych odrodzeń. W jej długich i burzliwych dziejach można jednak dostrzec pewną prawidłowość. Europa rozkwitała i rozwijała się wtedy, gdy potrafiła czerpać z najlepszych elementów swojej przeszłości i dzięki spotkaniu z drugim nadawać im nowe i twórcze formy. W jej długich i burzliwych dziejach można jednak dostrzec też tę prawidłowość, że cywilizacja europejska stała się owocem wielowiekowych spotkań, choć nie zawsze były one łatwe. Wystarczy pomyśleć o obecności kultury arabskiej na Półwyspie Iberyjskim czy o oddziaływaniu starego kontynentu na nowy świat, z czego niekiedy w sposób bardzo bolesny zrodziły się na kontynencie amerykańskim nowe syntezy. Aby zrozumieć te dzieje, nie można pominąć innego ojca Europy, świętego Benedykta, którego święty papież Paweł VI ogłosił jej patronem w roku 64, nazywając go zwiastunem pokoju, twórcą jedności i nauczycielem cywilizacji. Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci oraz rozwój uniwersytetów, szpitali, medycyny, architektury i inżynierii, a także rozwój nauk, prawa oraz organizacji miast i samych państw. To liczne dziedziny życia Europy, które zostały głęboko ukształtowane przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastycznego podłoża cywilizacja europejska, jaką dziś znamy, nie mogłaby istnieć. Tutaj w Metzu, między innymi dzięki dziełu świętego Chrodeganga, oddychało się benedyktyńskim duchem braterstwa, komunii i dzielenia się. To stąd śpiew gregoriański rozprzestrzenił się na ziemie karolińskie, niosąc harmonię i piękno całemu kontynentowi. Nie możemy zatem mówić o Europie, nie wspominając o chrześcijaństwie. Sam Robert Schuman był tego w pełni świadomy, gdy stwierdzał: chrześcijaństwo uczyło nas, że ludzie są ze swej natury równi, jako dzieci tego samego Boga, odkupione przez tego samego Chrystusa, bez względu na rasę, kolor skóry, status społeczny czy zawód. Dzięki niemu uznano godność pracy razem z koncepcją, że obowiązkiem wszystkich ludzi jest pracować. Uznano nadrzędność wewnętrznych wartości, które uszlachetniają człowieka. Uniwersalne prawo miłości i miłosierdzia uczyniło z każdego człowieka naszego bliźniego i na tym odtąd zostały oparte relacje społeczne w świecie chrześcijańskim. Inny ojciec, założyciel współczesnej Europy, Alcide de Gasperi, wyraża podobną myśl, podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa europejskiego, to znaczy tej wspólnej moralności, która wywyższa osobę ludzką i jej odpowiedzialność wraz z jej ewangelicznym duchem braterstwa, z jej szacunkiem dla prawa odziedziczonego po starożytnych, z jej doskonalonym na przestrzeni wieków umiłowaniem piękna oraz z jej pragnieniem prawdy i sprawiedliwości wyostrzonym przez tysiącletnie doświadczenie. Odwołanie do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, ale zawsze pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstruktywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. W tym szczególnym kontekście wielkie znaczenie ma artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zachęca do prowadzenia z kościołami otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu przy jednoczesnym poszanowaniu i nienaruszaniu statusu przyznanego im na mocy prawa krajowego. Prawa, które dotyczy kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych w państwach członkowskich. Laickość, która określa funkcjonowanie państw, nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, ale zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu. Chodzi o powrót do źródeł wartości stanowiących fundament życia społecznego, określonego jako powszechne wartości stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawa. We współczesnym kontekście wielokulturowym uznanie powszechnego charakteru tych wartości niezbędne dla przetrwania Europy wymaga zarówno ponownego odkrycia jej korzeni, jak też otwarcia się na dialog z drugim człowiekiem. Jest to konieczność społeczna i polityczna, jeżeli chcemy na nowo odkryć centralne miejsce osoby ludzkiej oraz nadać rzeczywistą treść takim słowom jak wolność, demokracja, pokój i jedność. W tym celu szczególnie cenna okazuje się zachęta papieża Franciszka, aby docenić złożoność europejskiej rzeczywistości w całym jej bogactwie, w jej tradycjach i wrażliwości, podejmując wyzwanie konstruktywnej harmonii wolnej od hegemonii. Ten podwójny ruch, polegający na powrocie do źródeł i na otwarciu na dialog, pozwoli również odnaleźć właściwą równowagę zarówno między samymi prawami, jak i między prawami a obowiązkami. Jak bowiem zawsze przypominał papież Franciszek, pojęciu prawa zdaje się już nie towarzyszyć istotne i dopełniające pojęcie obowiązku. To też w końcu dochodzi do afirmacji praw jednostki bez uwzględnienia, że każda istota ludzka jest związana z pewnym kontekstem społecznym, w którym jej prawa i obowiązki są połączone z kontekstem praw i obowiązków innych, a także z dobrem wspólnym społeczeństwa. Współczesna Europa staje bowiem wobec nowego etapu swojej długiej historii spotkań wraz z przybywaniem na nasz kontynent tak wielu kobiet i mężczyzn uciekających z obszarów ogarniętych wojną i prześladowaniami albo poszukujących lepszego życia z dala od ubóstwa i nędzy. Jak powiedziałem podczas mojej niedawnej wizyty na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii, godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji, ale też polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi. Ale nawet to nie byłoby jeszcze wystarczające, bowiem przyjąć człowieka oznacza włączyć go we wspólnotę niczym do własnej rodziny, dając mu możliwość rozwijania swoich talentów, zdolności i wrażliwości, a zarazem pomagając mu poznać ducha danego domu. Trzeba dostrzec historyczne znaczenie tego, co teraz dokonuje się na naszych oczach. To znaczy bezprecedensowego spotkania narodów i kultur, które wzywa nas z jednej strony do twórczego odkrywania na nowo własnych korzeni, a z drugiej strony do uważnego wsłuchiwania się w drugiego człowieka. Powszechny charakter wartości, na których opiera się Europa, daje nam pewność, że taki dialog jest możliwy i że może stać się trwałym fundamentem naszych społeczeństw, pozwalając skuteczniej działać na rzecz pokoju i pojednanego świata.
3: C'est précisément cette lucidité qui inspira des hommes comme Schumann. Pour surmonter l'opposition entre identité culturelle et pour donner naissance.
2: To właśnie ta przenikliwość pozwoliła ludziom takim jak Schumann przezwyciężyć przeciwstawienie różnych tożsamości kulturowych i dać początek instytucjom europejskim po ogromnej tragedii II wojny światowej. Ona pozwoliła ukazać, jak z wielkiego zła, może dopuścić się człowiek i co wydarza się, gdy nic nie ogranicza sprawowanej przez niego władzy. Robert Schumann, który sam doświadczał nieustannie zmieniających się granic, przyczynił się do położenia fundamentów pod Europę świadomą, pilnej potrzeby burzenia murów, które ją dzieliły. Jego formacja chrześcijańska nauczyła go uznawać wartość równości wszystkich ludzi, bez względu na rasę czy pochodzenie społeczne, a także doceniać godność pracy. Z kolei doświadczenie zmieniającej się przynależności państwowej uświadomiło mu znaczenie prawa w jego wymiarze międzynarodowym oraz wartość danego słowa. Dorastając w rzeczywistości, w której zdawały się dominować pycha i pragnienie odwetu, Schumann zaangażował się na rzecz pokoju i braterstwa pomiędzy narodami. Pomiędzy tymi narodami, które po długich latach wzajemnych konfliktów zaczęły wreszcie rozpoznawać, że potrzebują siebie nawzajem. Jakie zatem przesłanie Robert Schumann pozostawia dzisiejszemu światu i dzisiejszej Europie? Przede wszystkim głębokie pragnienie pokoju. Niestety wojna znowu pojawiła się także w Europie. To nowa niepotrzebna rzeź, która każdego dnia pochłania niezliczone ofiary wśród ludności cywilnej. I także dzisiaj, podobnie jak w roku 1950, aktualne pozostają słowa deklaracji Schumana. Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny dla utrzymania jej pokojowych relacji. Potrzeba więc cierpliwego dialogu, zaangażowania i odwagi w podejmowaniu negocjacji, a także gotowości do rezygnacji z niektórych stanowisk w imię nadrzędnego dobra, jakim jest pokój. Oczywiście dążenie do pokoju w Europie i na całym świecie nie może być utożsamiane z naiwnym irenizmem. Przeciwnie. Słowa Schumana są dziś aktualne bardziej niż kiedykolwiek. Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw. Trzeba jednak wystrzegać się złudzenia, że rozwiązaniem jest ponowne zbrojenie. Nieprzypadkowo powtarzające się apele o zwiększenie wydatków na cele wojskowe i wynikające z tego decyzje są przez wielu rządzących usprawiedliwiane rzekomym zagrożeniem ze strony innych. Działania na rzecz pokoju wymagają czynnego zaangażowania, a dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój na świecie, czy też jedynie próbujemy tamować krwotok wojny i coraz lepiej przygotowywać się do kolejnych konfliktów, które, jak zakładamy, mają jeszcze nadejść.
3: Où l'on préfère dialoguer plutôt que s'affronter par les armes, où l'on met en commun les ressources pour faire en sorte que toute guerre.
2: Europa według Schumana jest kontynentem, na którym wybiera się dialog zamiast zbrojnej konfrontacji, a zasoby łączą się po to, by wszelka wojna stała się nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa. Europa w ujęciu Schumana opiera się na poszanowaniu prawa międzynarodowego, które w odróżnieniu od praw krajowych nie może być narzucane siłą przez pojedyncze państwo, lecz opiera się na powszechnie uznanej zasadzie Pacta sunt servanda. Zasada ta znajduje szczególny wyraz także w odrębnym porządku prawnym tego regionu, który obejmuje również relacje między państwami a Kościołem katolickim, ukształtowane na mocy konkordatu z roku 1801, zawartego między Stolicą Apostolską i Francją i pozostającego nadal w mocy. Prawo międzynarodowe i multilateralizm podkreślają rzeczywistą równość państw w ich wzajemnych relacjach i stanowią najlepsze antidotum na dążenie do dominacji, które leży u źródeł wszelkich konfliktów. Dziś relacje ludzkie, a także między państwami, stają się coraz bardziej barbarzyńskie. Lekceważy się wartość danego słowa, a wręcz chlubi kłamstwem i podstępem. Europa musi przerwać tę spiralę dzięki kulturze szacunku dla drugiego oraz temu, że potrafiła ją wypracować i zachować na przestrzeni wieków. W ciągu ostatnich 80 lat w dużej mierze dowiodła ona bowiem, że odmienne poglądy, roszczenia czy interesy można przedstawiać i uzgadniać poprzez spotkanie i dialog, a nie przez konfrontację. Schuman przypomina nam, że zawsze potrzeba realizmu i odwagi. Europa nie powstanie od razu ani w całości. Będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Nigdy nie wolno nam tracić ufności w to, że możemy iść naprzód, nawet jeśli stawiane kroki bywają niewielkie i niemal niedostrzegalne. Współczesne pragnienie, by mieć wszystko i to natychmiast, jest obce historii i kulturze europejskiej, które uczą nas wartości czasu i wartości cierpliwości. To właśnie małymi krokami można budować tę rzeczywistą solidarność, zakładając, że żadna osoba nie czuje się opuszczona ani zapomniana. Dzieląc się tymi refleksjami, myślę przede wszystkim o ludziach młodych, powołanych do budowania Europy dnia dzisiejszego i jutra. Jak zauważył już Schuman, od teraz proszę pozwolić tej idei pojednanej, zjednoczonej, silnej Europy być mottem dla młodych pokoleń, zatroskanych o to, by służyć ludzkości, wolnych od lęku i nienawiści, które po tak wielu rozłamach raz jeszcze uczą się, czym jest chrześcijańskie braterstwo.
3: O jeune Judy, ayez le courage de vivre de manière responsable
2: Wam młodym mówię dziś, miejcie odwagę odpowiedzialnie podejmować misję budowania pokoju. W waszych sercach, w relacjach z innymi, w rodzinach, w szkołach i na uniwersytetach, w życiu waszych miast i krajów oraz w całej Europie. Nie poddawajcie się logice przemocy i ucisku. Miłujcie życie w każdej jego chwili i nie lękajcie się przyszłości. Nie lękajcie się zakładać rodzin, przyjmować na świat dzieci i bronić godności każdej osoby. Od pierwszej chwili życia w łonie matki, aż po ostatnie tchnienie. Nie bójcie się niestrudzenie służyć dobru waszych wspólnot, także poprzez zaangażowanie polityczne. Bądźcie budowniczymi wspólnot, a wraz z wami Europa, mocno zakorzeniona, będzie nadal rozkwitać i inspirować cały świat. Niech Bóg umacnia was w tych postanowieniach, a całą Europę niech błogosławi i otacza swoją opieką. Dziękuję.
1: To, proszę Państwa, było przemówienie, bardzo mocne przemówienie papieża Leona XIV w Mez, w Centrum Kongresowym Roberta Schumana. Owacja na stojąco, no i bardzo bogate w treść przemówienie, bardzo też dobitne, szczególnie jeżeli chodzi o ten koniec, w którym Ojciec Święty zwrócił się do ludzi młodych. Myślę, że to przemówienie będziemy jeszcze analizowali na antenie Radia Wnet, ponieważ bardzo dużo wątków, migracje, wojna na Ukrainie, także odpowiedzialność za dzisiejsze stosunki międzynarodowe, które Ojciec Święty określił mianem coraz bardziej barbarzyńskich. To przekaz, który dobrze reasumuje to, co mówi, Ojciec Święty, to, co mówi Leon XIV i to, z czym go kojarzą właśnie ludzie, zarówno politycy, zarówno liderzy polityczni, jak i tutaj spotykani przeze mnie wierni, którzy brali udział w tych wszystkich spotkaniach z Leonem XIV w Paryżu, we Francji. I tak, proszę Państwa, tutaj chyba jest dobry czas, aby postawić kropkę, aby Państwu podziękować za uwagę, podziękować Państwu za słuchanie Radia Wnet przez te 4 dni trwania pielgrzymki papieża Leona we Francji. I tak, na pewno dni, do których będziemy jeszcze wracali. A tymczasem ja dziękuję za Państwa uwagę. Kłaniam się nisko z Paryża. Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia. www.wnet.fm
4: Reklama.
5: Janie, skarpeta na pieniądze się rozpadła.
6: Noż do 100!
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
10: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
11: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szymon Chrystianus realizuje audycję. Dzisiaj mamy sprasowane, skrócone Studio Lwów, no ale wiadomo, z przyczyn oczywistych ważna wizyta Ojca Świętego. A zatem Wojciech Jankowski kłania się i po drugiej stronie jest opoka, filar, kotwica, fundament aktywności lwowskich, nie tylko lwowskich, Radia Wnet, który, jeżeli dobrze pamiętam, jest w Drohobyczu, ale z Arturem Żakiem nigdy nie trafimy. Szybko zadam Ci pytanie o pogodę i już łączymy się, bo mamy dzisiaj ważną rozmowę, a audycja tylko 10 minut będzie trwała. Dzień dobry, Arturze.
4: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Tak, masz rację, kłaniam się z Drohobycza, a pogoda zaiste wspaniała. 20 stopni Celsjusza na termometrze mojego drohobyckiego mieszkania, jak rozmawiałem z rodzicami. Identyczna temperatura w Lwowie. Idealnie błękitne niebo, nawet bez żadnej chmurki, więc babie lato w rozpale. Więc jak na końcówkę września, naprawdę zaiste jest wspaniale.
11: A zatem przenosimy się już, jeżeli nie będziemy rozmawiali ze Lwowem, to oczywiście to Wrocław, bo po drugiej stronie telefonu Wiktoria Malicka, pełnomocnik Ossolineum do spraw współpracy z zagranicą. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: I dzwonimy, żeby pogratulować, ale też z prośbą, żeby pani opowiedziała, bo to jest 20 lat wspaniałej inicjatywy, którą też ja często relacjonowałem na antenie Radia Wnet, w studiu Lwów i również w Kurierze Galicyjskim, to znaczy 20 lat spotkań ossolińskich i z tej okazji była też mała uroczystość, obchodzenie tego jubileuszu we Lwowie.
6: Tak, to prawda. Nie mogliśmy odmówić sobie okazji do świętowania tego jubileuszu, bo rzeczywiście czujemy, że to jest wyjątkowe osiągnięcie, jeżeli idzie o tego typu projekty, nie tylko polsko-ukraińskie, ale w ogóle dwustronne. 20 lat współpracy z Biblioteką Stefanyka i 20 lat tworzenia takiej platformy do dialogu z kolegami z Ukrainy, ale właściwie też z całego regionu, bo gośćmi tych debat i wykładów we Lwowie, które rozpoczęły się w 2006 roku, byli oczywiście przede wszystkim Polacy, ale też z natury rzeczy Ukraińcy, bo teraz to jest debata polsko-ukraińska, ale też Litwini, Francuzi, Amerykanie, wszystkie te osoby, które jakoś związane są z kulturą polską czy z regionem Europy Środkowej.
11: To jeszcze przybliżmy naszym słuchaczom, kto nie pamięta, czym są spotkania ossolińskie. To są takie wykłady, czasami debaty, w każdym razie spotkanie z ważnymi, ciekawymi osobami, w których mogą uczestniczyć, tak jak pani powiedziała, miejscowi, znaczy tak jak wiemy, mieszkańcy Lwowa. Przychodzili na to zarówno Polacy, jak i Ukraińcy zainteresowani tymi spotkaniami.
6: Tak, oczywiście. Spotkanie ossolińskie to jest cykl debat i wykładów. Przez pierwsze, powiedzmy, ponad 10 lat były to przede wszystkim wykłady, gdzie zapraszaliśmy do Lwowa specjalistów z dziedziny nauki, kultury szeroko pojętej, którzy dzielili się swoją wiedzą, ale też zawsze po wykładzie był jakby takim głównym elementem tych spotkań jest właśnie spotkanie, czyli rozmowa z osobami, które zdecydują się przyjść, uczestniczyć w tych spotkaniach. Zawsze jest czas na zadawanie pytań. Później formuła spotkań ossolińskich przekształciła się w debaty polsko-ukraińskie, debaty na ważne tematy właśnie z perspektywy i polskiej, i ukraińskiej. W ostatnich latach oczywiście takim głównym motywem, wątkiem łączącym wszystkie te tematy był cień wojny, agresji rosyjskiej, a więc bardzo często były to tematy poświęcone funkcjonowaniu instytucji kultury, muzeów, bibliotek, odbudowie miast po wojnie, a więc wszystkie te tematy, które mogły w jakiś sposób przyczynić się do lepszego zrozumienia czy wsparcia naszych kolegów po stronie ukraińskiej.
11: I te spotkania odbywały się przez 20 lat, ale muszę zadać pytanie, były chyba trudniejsze momenty, bo z jednej strony COVID, a z drugiej no pełnoskalowa wojna i pamiętamy początek, wiele instytucji, wiele miejsc było zamkniętych. Jak to wyglądało ze spotkaniami ossolińskimi?
6: No, ze spotkaniami ostrońskimi było podobnie, chociaż mam wrażenie, że szybciej podnieśliśmy się z tego patu. Ostatnie spotkania przed COVID-em odbyły się w marcu 2020 roku. Dosłownie na tydzień przed zamknięciem granic jeszcze zdążyłam odwieźć profesora Mędrzeckiego na lotnisko do Warszawy, zanim zamknięto w ogóle lotniska i drogę lotniczą. To była wtedy debata o aktualności terminu kresy i co znaczą kresy dla nas dzisiaj, więc też bardzo, bardzo istotna również dzisiejszej perspektywy. Na czas wojny również spotkania przed moment nie odbywały się, na czas po wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym. Spotkania najpierw w maju zorganizowaliśmy jedno spotkanie gościnnie we Wrocławiu i tym razem dyrekcja Biblioteki Stefanyka przyjechała do nas. Prezentowaliśmy świetny, dwujęzyczny tom utworów Wasyla Stefanyka z okazji 150-lecia jego urodzin. To też była wspólna inicjatywa naszych dwóch instytucji, Ossolineum i Biblioteki Stefanyka. A później już we wrześniu 2022 roku wróciliśmy do Lwowa. Pierwszym spotkaniem ossolińskim po powrocie było spotkanie poświęcone dezinformacji rosyjskiej. I tutaj wykład wygłosił nowy dyrektor Ossolineum, dr Łukasz Kamiński. I to było takie spotkanie inaugurujące również jego nową rolę w Ossolineum i na nowo i jakby zapoznające go ze środowiskiem lwowskim. Kolejny na koniec tegoż roku był była debata polsko-ukraińska z udziałem profesora Jarosława Frycaka i profesora Przemysława Żuławskiego-Welgrajewskiego, na której nasi specjaliści omawiali wojny z Rosją, historię wojen z Rosją. I to było wyjątkowo emocjonujące spotkanie również dlatego, że spotkanie przerwał atak przeciwlotniczy i wyłączenie energii elektrycznej. A to był jeszcze moment w czasach Lwowa, którego dzisiaj już mieszkańcy właściwie nie pamiętają, kiedy generatory nie były właściwie dostępne. I wtedy też nie było, Biblioteka Stefanyka jeszcze nie miała swojego generatora energii elektrycznej. I spotkanie było kontynuowane, ale przy świecach.
11: No to wspaniałe wspomnienia swoją drogą. Na pewno wtedy radości pani nie odczuwała, gdy prąd został wyłączony, ale myślę, że po latach miło się wspomina takie wydarzenia. Mamy już tylko 2 minuty. Proszę powiedzieć, który moment, jakie wydarzenie wspomina pani jako te takie ważne, albo może jakieś ostre debaty, albo ważni goście, którzy przyjechali z daleka?
6: Myślę, że wyjątkowo symboliczne było ostatnie spotkanie ossolińskie, gdyż przywoływało spotkanie numer 1. Zarówno jedno, jak i drugie było poświęcone aktualności myśli Jerzego Giedroycia. Podczas pierwszego spotkania w 2006 roku na ten temat rozmawiali pani redaktor Bogumiła Berdychowska wraz z nieżyjącym już redaktorem Bohdanem Osadczukiem, ważnym ukraińskim publicystą współpracującym z Instytutem Kultura. Natomiast teraz, w zeszłym tygodniu, otworzyliśmy w moim przekonaniu bardzo dobrą wystawę o koncepcji wschodniej myśli czasopisma Kultura i właśnie zebraliśmy specjalistów ze wszystkich tych 4 krajów, łącznie z Polską, regionu, czyli z Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi na wygnaniu, którzy właśnie dalej kontynuowali rozmowy na temat aktualności myśli Giedroycia, Mieroszewskiego, koncepcji ULB i tego, co dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w aktualnej sytuacji geopolitycznej oznacza to dla państw regionu.
11: Ciekawie byłoby jeszcze przenieść się na to spotkanie i posłuchać. Wiktoria Malicka, Ossolineum, bardzo dziękuję za tę rozmowę i jeszcze raz proszę przyjąć nasze gratulacje. 20 lat to nie byle co.
6: Serdecznie dziękuję. Zapraszam na naszego YouTube'a i YouTube'a Biblioteki Stefanyka. Można te debaty przesłuchać.
11: A zatem można odnaleźć i można przesłuchać. Jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze skorzysta Pani z naszego zaproszenia w przyszłości.
6: Z największą radością. Bardzo dziękuję.
11: Dziękujemy. Do usłyszenia. Szymon Chrystianus, Artur Żak, Wojciech Jankowski. Kłaniają się Państwu nisko. Przypominamy, w środę o 12:00 studio białoruskie, a Szymon Chrystianus pozostanie cały czas przy suwakach, przy heblach, jak to się mówi w żargonie, i będzie jeszcze dla Państwa pracował. Do usłyszenia.
10: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
12: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
13: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
14: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
15: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
14: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Po reklamie.
16: Gdzie Magda nie może,
17: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
16: tam Magda pomoże. I tak, dokładnie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk.
17: I Adam Gniewiecki.
16: Dżingiel już dużo Państwu powiedział. I my dokańczamy z panem redaktorem sprawę związaną z Mercosur, czyli umowa o tym wspólnym handlu pomiędzy krajami Mercosur a Unią Europejską. I dzisiaj zaczniemy od tematu związanego z Niemcami, no bo Niemcy zostały okrzyknięte takim największym beneficjentem, prawda, tej umowy, panie redaktorze. A później przejdziemy do metali ziem rzadkich, które są też istotnym elementem tejże współpracy, albo mają być ważnym elementem.
17: Są. Jeżeli chodzi o Niemcy i Mercosur, umowę Unia Mercosur, to Niemcy są inicjatorem i praktycznie rzecz biorąc głównym sygnatariuszem tej umowy, a także mają być głównym beneficjentem. Ale Niemcy powoli już tracą część swoich przewag eksportowych. A Bundesbank wskazuje na spadek niemieckiej konkurencyjności, między innymi w tradycyjnych dziedzinach takich jak maszyny, elektronika, chemia i motoryzacja. Bundesbank stwierdza, że niemiecki przemysł utracił w ostatnich latach udziały w światowym rynku. A szczególnie dotyczy to elektrotechniki i budowy maszyn, znowu tradycyjnych specjalności niemieckich. I teraz spójrzmy na to, co się dzieje w krajach Mercosur. Niemcy chcą wejść do Ameryki, właściwie całej Ameryki Południowej, ze swoimi wyrobami przemysłowymi, ale na tych rynkach już od dawna działają Chiny. I działania Chin są bardzo potężne. Chiny w 2024 roku już odpowiadały za 26% całego eksportu Mercosur i 27% jego importu. Proszę zauważyć, że to jest bardzo dużo, to raz, a dwa, eksport z importem jest zbalansowany. Czyli krajom Mercosur musi się bardzo podobać ta współpraca z Chinami, że oni tyle samo sprzedają mniej więcej, co kupują, a to jest w eksporcie bardzo ważne. I w Brazylii chińskie maszyny stanowią obecnie 30% rynku maszyn. Niemiecki przemysł jest nadal bardzo silny, ale niemiecki eksport maszyn do Brazylii wyniósł w zeszłym roku 2,073 miliarda euro. I to jest dość wysoko, ale on wzrósł w porównaniu z okresem poprzednim tylko i wyłącznie o 1,1%. To jest prawie nic, to jest śladowa wartość. A do tego wszystkiego około 1/3 importowanych do Brazylii maszyn pochodzi z Chin. Czyli, żeby
16: domknąć
17: państwa nie zamęczyć i domknąć. Niemcy, co proponują? Technologia, maszyny, samochody, chemia, urządzenia przemysłowe. Chiny, maszyny elektryczne, elektronika, urządzenia przemysłowe. A Mercosur potrzebuje przede wszystkim maszyn, infrastruktury, energetyki, transportu i technologii. To wszystko oba te kraje mogą im dostarczyć, ale Chiny w tym wyścigu są o kilka długości z przodu, bo Niemcy chcą wejść na ten rynek, a oni na tym rynku są bardzo dobrze osadzeni. Czyli umowa UE-Mercosur otwiera niemieckiemu przemysłowi ogromny rynek, ale Niemcy wchodzą do niego z pozycji coraz silniej atakowanej przez Chiny. Czyli muszą się zetrzeć tam z Chińczykami i największą niewiadomą jest, jaka część dodatkowego rynku przypadnie w przyszłości niemieckim, a jaka chińskim producentom. Chciałbym tu podkreślić, że wiemy wszyscy, ale to już się głośno nie mówi. Niemcy poświęcili europejskie rolnictwo ratowaniu swojej gospodarki, żeby otworzył się dla ich gospodarki, to głównie przemysł, rynek krajów Mercosur. Jeżeli Chińczycy im po prostu zablokują, bo będą tańsi i lepsi ten rynek, to oni zniszczą owszem rolnictwo europejskie, ale nie uratują własnego przemysłu. Tutaj można mieć Schadenfreude, ale cóż, my stracimy bardzo dużo i mam nadzieję, że ta polska wieś mimo zapowiedzi nie zniknie.
16: To teraz przejdźmy do metali ziem rzadkich. Wiemy, że jest w Radio Wnet Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich we wtorki o godzinie 18:00. I dużo się tam mówi na temat metali ziem rzadkich. To powiedzmy, panie redaktorze, dlaczego Mercosur ma istotne znaczenie? Bo w sumie jak się spojrzy na produkcję i zasoby, to jednak Chiny i Stany Zjednoczone są tutaj przodującymi.
17: Ale Mercosur nie ma nic wspólnego prawie krajami. Z metalami ziem rzadkich.
16: Ale trochę ma, niedużo.
17: No nie zupełnie chyba. To znaczy, jest jedna rzecz. Amerykanie wchodzą bardzo mocno z przemysłem związanym z metalami ziem rzadkich do Ameryki Południowej, a szczególnie do Brazylii. I rolnicy z krajów Mercosur, rzeczywiście, bo do tych krajów oni wszystkich prawie wchodzą, dostaną tylko część zysków z eksportu, który będzie szedł do Europy w ramach umowy UE-Mercosur. Ponieważ w krajach Mercosur, a szczególnie w Brazylii, działa dużo potężnych amerykańskich firm, które się zajmują logistyką, magazynowaniem, transportem i przetwórstwem, a także nawet hodowlą, czyli robią rzeczy najbardziej opłacalne. Oni przerabiają i transportują produkty, które są wytwarzane w prosty sposób przez rolnictwo.
16: A te metale ziem rzadkich jakoś teraz połączmy, panie redaktorze, w tym wszystkim.
17: To o czym mówię,
16: świadczy... Czym one są w ogóle? Co to jest? Bo ktoś sobie zastanawia, dużo się słyszy, a nie do końca się wie.
17: Tak, a jeszcze chciałem wtrącić, że klub metali ziem rzadkich, którego też słucham, to często mówi na zupełnie inne tematy, zresztą bardzo ciekawe.
16: Około no, metalowe. Około.
17: W tej chwili można powiedzieć, że świat się kręci dookoła metali ziem rzadkich.
16: Tak, bo one mają kluczowe znaczenie przy technologii, tak? I przy rozwoju technologii.
17: Czym szybszy rozwój, tym większa potrzeba metali ziem rzadkich. Kiedyś nie były potrzebne, bo nie było takich urządzeń, które ich potrzebowały. Metale ziem rzadkich to jest 17 pierwiastków chemicznych, w tym 15 lantanowców, a także skand i itr. Skąd się wzięła nazwa metali ziem rzadkich? Chodzi o to, że te metale są bardzo rozproszone w skale. Czyli w ziemi też.
16: Trudno je znaleźć pewnie.
17: Znaleźć łatwo. I ich jest dużo. Wydobyć też jest łatwo, pani redaktor. Ale one są bardzo rozproszone w tej ziemi. Czyli są rozcieńczone ziemią. I teraz trzeba wyekstrahować, wyciągnąć z tej ziemi te metale. A często one nie występują w formie prostej, czyli jednego metalu, ale związków kilku takich metali. Więc trzeba jeszcze chemicznie te związki, czy w inny sposób, te związki porozbijać na poszczególne metale. I nazwa wywodzi się stąd, że w XVIII i XIX wieku chemicy nazywali tlenki metali ziemiami. I jeżeli mówili o rzadkości, to nie mówili o tym, że one rzadko występują, bo wiele z nich występuje częściej niż inne, jak złoto, miedź, nawet częściej niż cyna czy miedź. Ale chodzi o to, że one są bardzo rozcieńczone. Czyli żeby wydobyć kilogram metalu ziem rzadkich, na przykład neodymu, to trzeba przerobić ileś ton ziemi. Czyli to górnictwo

0: można pokłady metali ziem rzadkich. No, Brazylia posiada ogromne pokłady metali ziem rzadkich, ale dopiero zaczynają je eksploatować. Tak samo jest z Argentyną. Mówi się, że ona z Boliwią i sąsiednim Chile tworzył tak zwany trójkąt litowy na przykład też.
1: Wszystko to prawda, ale może jeszcze byśmy sobie powiedzieli, do czego one są potrzebne.
0: No to najpierw dobrze. Myślałam, to że po kolei będzie każdy omawiany do czego, ale ogólnie.
1: Nie. Bardzo to jest ważne, do jakich celów się je wykorzystuje. Mianowicie najbardziej znane metale ziem rzadkich to neodym, cer, lantan, europ, terb, dysproz i itr. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą elektronikę albo produkcję telefonów komórkowych, komputerów, samochodów elektrycznych, turbin wiatrowych, laserów, światłowodów i urządzeń medycznych bez tych metali. A neodym jest jeden chyba najważniejszy ten, z tych pierwiastków, jest potrzebny do produkcji bardzo silnych magnesów stosowanych w silnikach samochodów elektrycznych i generatorach turbin.
0: Ale też bardzo dużo się mówi o niobie, że 94% aż światowych rezerw właśnie niobu znajduje się w Ameryce Łacińskiej, a sama Brazylia odpowiada aż za 92% globalnej produkcji.
1: To
0: ten
1: prawda,
0: metal też jest do
1: ale ja mam
0: elektronika
1: podobne,
0: nadprzewodniku, silniki odrzutowe i
1: ja
0: turbiny.
1: Ja mam podobne dane
0: wiatrowe.
1: W stosunku do innych pierwiastków. Mhm. Brazylia w tej chwili, jeżeli odpowiada, to znaczy, że za taki procent, to znaczy, że niebu jest bardzo mało, bo zaraz się przekonamy, jak będziemy jechać dalej, że głównie Brazylia dopiero zaczyna wydobywać, więc jeżeli Brazylia
0: tak nie mieli technologii do tej pory,
1: w zeszłym
0: prawda?
1: Roku, nie mieli, 21 ton w ciągu roku metali ziem rzadkich, w porównaniu z tym, że Chiny wyprodukowały 270 tysięcy ton tego samego, to widzimy, że udział Brazylii jest mniej niż śladowy w rynku światowym. Ale po kolei może dojdziemy do tego, pani redaktor. Metale te mają jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. Znaczenie wojskowe.
0: Militarne,
1: Putin kiedyś tak powiedział, jest. Że ten, kto opanuje pierwszy sztuczną inteligencję, ten zapanuje nad światem. Nie wiem, czy Putin miał rację. Mam nadzieję, że on się zawsze myli, ale to może być prawda, ponieważ do produkcji komputerów, a szczególnie specjalnych, które obsługują sztuczną inteligencję, muszą być nadzwyczajnie szybkie i tak dalej, potrzebne są pierwiastki metali, czyli metale ziem rzadkich.
0: A które najbardziej?
1: Bardzo potrzebne, nie wiem. Nie wiem, ich jest.
0: Bo mówi się też właśnie też o licie, o którym rozmawialiśmy też, nikiel, prawda?
1: To no, bardzo możliwe. To jest produkcja chipów do tych komputerów. One nie mogą być duże, bo one by wtedy były wielkości budynków. Więc te metale ziem rzadkich są wykorzystywane. Takim najbardziej znanym zastosowaniem jest właśnie produkcja magnesów i to 90%. Zaraz o tym powiemy zresztą. Jaki procent jest produkcji i z jakiego?
0: To słuchamy.
1: No jest geopolityczna rywalizacja w tej dziedzinie i ograniczenie eksportu surowców do jakiegoś kraju, metali ziem rzadkich, odcięcie od dostaw, od razu oznacza uderzenie w poszczególne firmy, a także w całe gałęzie przemysłu.
0: No tak, no ta wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no to głównie właśnie o te półprzewodniki, tak?
1: No,
0: o te
1: metale ziem rzadkich.
0: O te metale ziem rzadkich
1: tak.
0: Się toczy bój. Ale powiedzmy jeszcze...
1: I teraz największymi producentami metali ziem rzadkich, czy posiadającymi największe złoża na świecie są Chiny, Myanmar, czyli dzisiejsza Birma, Australia i Stany Zjednoczone. Ale Chiny wyprzedzają wszystkich o wiele dłużej.
0: A mam wrażenie, że cały czas im mało.
1: Chiny odpowiadały w 2024 roku za około 60% światowego wydobycia. Państwo środka odpowiadało za 91% światowej produkcji rafinowanych metali ziem rzadkich wykorzystywanych do magnesów. 91%, prawie wszystko. Można wydobyć rudę metali ziem rzadkich w jakimś kraju, ale dalsza droga może prowadzić do zakładów przetwórczych w Chinach. I ci, którzy wydobywają rudę, na ogół wysyłają ją do Chin.

0: Chin, gdzie Chińczycy z niej wyciągają metale ziem rzadkich i Chińczycy głównie na tym zarabiają. Nawet te państwa nie bardzo wiedzą, ile oni wyciągnęli, bo to trudno określić.
1: No tak, jak to jest taka ruda, wysłaliśmy tak, 1000 ton
0: i zrobili, nie wiadomo, czy tonę, czy 3 tony. To tyle, ile powiedzą, prawda? Magnesy trwałe są wykorzystywane, to już wiemy, w samochodach elektrycznych, turbinach wiatrowych, elektronice i robotach. Czyli mamy tutaj największe zastosowanie i to jest ten neodym. Nie wiem, czy pani pamięta, zapewne magnes neodymowy się mówiło na takie bardzo silne magnesy.
1: Nie pamiętam.
0: No tak, no pani się lalkami bawiła, a ja też magnesami. Chińska przewaga jest jeszcze większa w tych magnesach trwałych. Chiny odpowiadały za około 94% światowej produkcji magnesów spiekanych. Te magnesy są nieodzowne do wszystkiego. W kosmos latają, do wojskowych zastosowań, do rakiet i tak dalej. Czyli tak specyfika czy fenomen metali ziem rzadkich tkwi w tym, że nie wystarczy mieć ich pod ziemią u siebie. Trzeba jeszcze mieć i umieć je wydobyć, rozdzielić,
1: prawda?
0: Oczyścić i zamienić w produkt, którego potrzebuje przemysł. Technika i technologia jest tutaj tajemnicą.
1: Czyli
0: i te zakłady przerabiające, na przykład Chińczycy, strzegą jak oka w głowie swojej techniki. Zresztą Amerykanie też.
1: To może spójrzmy na Brazylię, bo mówi się o Brazylii, tak? W kontekście
0: Już dochodzimy do Brazylii, tylko jeszcze podsumowanie poprzedniego. Ameryka, że właściwie jedno zdanie dobrze podsumowuje cały problem. A mianowicie, w przypadku metali ziem rzadkich najważniejsze nie jest tylko to, kto posiada złoża, lecz przede wszystkim to, kto potrafi zamieniać wydobytą rudę w gotowy produkt. Czyli ta druga faza jest ważniejsza w tym wypadku, wydobycia z tej rudy. Czyli mamy tutaj przewagę rozumu nad materią.
1: No i Brazylia. Przejdźmy do Brazylii, bo zostało nam 11 minut, panie redaktorze.
0: No, to Brazylijczycy się obrażą. Ameryka Południowa, a szczególnie Brazylia, posiada ogromne pokłady metali ziem rzadkich, ale dopiero zaczyna je eksploatować. I ta Ameryka Południowa ma ogromne znaczenie w przypadku ilości tych pokładów metali ziem rzadkich. Dotyczy to szczególnie Brazylii, która według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych posiada 21 milionów ton zasobów metali ziem rzadkich. 21 milionów ton, co jej daje drugie miejsce na świecie po Chinach. I Brazylia w tej chwili zaczyna budować swój przemysł wydobycia i przetwarzania metali ziem rzadkich. A dotychczas produkcja Brazylii była znikoma, jak mówiłem, 20 ton w porównaniu z 270 tysiącami ton uzyskiwanych przez Chiny.
1: Tak, przez Chińczyków.
0: Kraje wożą te metale tam i odbierają produkt. Chińczycy mają fantastyczny zarobek. Ten mit o prymitywnych chińskim przemyśle już się dawno skończył. Na przykład mówi się, że w kontekście Ameryki Południowej i Brazylii, że chińskie samochody są lepsze i tańsze niż niemieckie. I to jest problem dla Niemców dopiero.
1: No ale też mówi się, że są czymś jeszcze obarczone, że może być tam jakaś kamera, inwigilacja i tak dalej, że...
0: No może bardziej to, że jest pewien wkład pracy niewolniczej. To może
1: to
0: być.
1: To też, no i ogólnie wspieranie komunistycznej partii Chin, tak? I tego
0: ale
1: ustroju.
0: Chiny pożerają świat gospodarczo. Jeżeli Chiny rozbiją potęgę niemiecką gospodarczą, to wejdą do Europy z handlem w sposób ogromny. Ale wróćmy do Brazylii, która ma wielkie złoża, które przez całe lata nie wykorzystała. A po prostu przyczyną były wysokie koszty, brak rozwiniętego przemysłu przetwórczego i niewystarczające inwestycje w tym względzie. I teraz w Chinach istniała kopalnia, już nie będę mówił gdzie dokładnie i tak dalej, która się nazywa Serra Verde, czyli zielona ziemia.
1: Cóż to jest ta Serra Verde?
0: I która wydobywała metale ziem rzadkich i malutko, jak wiadomo, jak już powiedzieliśmy przed chwilą, przetwarzano w Brazylii, a resztę wysyłano do przetworzenia do Chin. Ale oni zrobili projekt rozwoju. I pierwsza faza tego projektu przewidywała wydobycie czy wytworzenie około 5000 ton tlenków metali ziem rzadkich rocznie, czyli dopiero to by były tlenki wyciągnięte z tej skały. Jeszcze tlenki trzeba rozbić. I w tym roku firma USA Rare Earth przejęła ten projekt Sierra Verde za około 2,8 miliarda dolarów, a jednocześnie podpisano umowę na 15 lat, na mocy której specjalny podmiot finansowy instytucji USA i kapitał prywatny ma odbierać 100% produkcji pierwszej fazy projektu. Czyli Amerykanie będą odbierali 100% kompletnie. A Sierra Verde to jest sztandarowy i jedyny duży projekt Brazylii z ogromnymi perspektywami rozwoju. Czyli Amerykanie odbiorą wszystko. I oczywiście...
1: A co jest tam wydobywane, powiedzmy właśnie, przede wszystkim? Słucham? Co jest wydobywane w tym Sierra Verde?
0: Chyba wszystko. I zaraz pani powiem dokładnie, co jest wydobywane w Sierra Verde. Otóż cztery bardzo ważne pierwiastki. Neodym i prazeodym, kluczowe w produkcji bardzo silnych magnesów trwałych. Dyspos i terb, wykorzystywane w samochodach elektrycznych, energetyce wiatrowej, elektronice, lotnictwie i przemyśle obronnym. Bez tych pierwiastków w tej chwili przemysł leży.
1: No to Amerykanom nie ma się co dziwić, prawda, że takim zależy na...
0: Walczą z Chinami. Bo oni chcą zrównoważyć, bo świat jest zależny od chińskiej produkcji metali ziem rzadkich. I oni chcą to zmienić. I brawo dla nich. Spółka Sierra Verde jest obecnie jedynym dużym producentem tych czterech metali poza Azją. Czyli cały czas jeszcze Azja jest przed nimi. I USA, mówiąc krótko, są liderem aktywności w Brazylii i zaczęły budować własny łańcuch dostaw oparty na brazylijskiej kopalni Sierra Verde. Czyli część przerabiana jest jeszcze, jest już w Brazylii, a część jest eksportowana i amerykańskie spółki przerabiają. Amerykańska spółka, która się właśnie nazywa Rare Earth, przerabia metale ziem rzadkich, rudy metali ziem rzadkich na już sam produkt w USA i w Europie. We Francji i chyba w Holandii. I w Niemczech. No zresztą.
1: Bo spójrzmy na te pozostałe kraje Ameryki Południowej. Jak to wygląda? Proszę nam opowiedzieć, bo chyba to jeszcze pan przygotował, czy nie? Bo tutaj mamy spis. Czy czego to dotyczy ta tabelka z tymi
0: pozostałe
1: państwami?
0: Pozostałe kraje Ameryki Południowej są... Właściwie nie produkują metali ziem rzadkich. Argentyna raczkuje w tej dziedzinie, ale jej wydobycie jest w tej chwili właściwie mniej niż śladowe, nawet mniej niż Brazylia. Inne państwa też inwestują, czyli Brazylia jest głównym takim krajem, a pozostałe jeszcze Argentyna, a już Urugwaj i Chile nie.
1: Boliwia też, tak?
0: Nie.
1: Też nie. A tutaj taka tabelka, to co to jest?
0: Ja chciałem uzmysłowić, że jak inwestuje się w metale ziem rzadkich właśnie w Brazylii. Więc mamy firmę amerykańską.
1: Najwięksi inwestorzy, albo najważniejsi.
0: Rare Earth,
1: tak?
0: Która już włożyła w to Sierra Verde 2,8 miliarda dolarów i zamierzają z nimi do końca świata współpracować i to rozwijać.
1: I o jeden dzień dłużej.
0: Nawet dwa.
1: Tak.
0: Jest jeszcze następna firma USDFC, udzieliła firmie Verde finansowania 325 milionów dolarów i to jest tylko pierwsza transza. Jakie ogromne pieniądze idą. Jest firma Energy Minerals Group, która też inwestuje i wkłada w to pieniądze. Mamy dwie firmy australijskie, które
1: też inwestują.
0: Inwestują, budują kopalnie w innych miejscach niż Sierra Verde oraz Chiny też są obecne. To jest wszystko.
1: Czyli najważniejsi gracze.
0: Europa nie jest obecna. Chińczycy prawdopodobnie będą się starali zneutralizować Brazylię w jakiś sposób. No i kto najbardziej interesuje się Brazylią, żeby to podsumować? USA, Australia i Kanada. To jest bardzo intensywna eksploatacja, inwestycje. Te trzy kraje uprawiają tą działalność. Chiny są również obecne, ale ich aktywność jest na razie mniejsza. Europa jest zabezpieczona i zainteresowana jedynie zabezpieczeniem dostaw i technologiami przetwarzania. Brazylia ma na świecie po Chinach największe zasoby ziem rzadkich. USA chcą stworzyć z Brazylią i innymi państwami własny łańcuch dostaw typu kopalnia, separacja, metal, magnez, rynek. Czyli oni chcą stworzyć własny przemysł od zera do gotowego wyrobu w kooperacji z Brazylią. Ten, kto był w Ameryce Południowej, wie, że mają taką przeszkodę, że Amerykanie południowi z Ameryki Łacińskiej nie lubią Ameryki Amerykanów. Ale to się odnosi tylko do odczuć niektórych.
1: No i to chyba i to najważniejsze, o czym pan mówił. Tak,
0: teraz
1: że
0: chyba polubią.
1: Nie mają tej zaawansowanej infrastruktury przetwórczej, to się nazywa downstream, tak? Gdzie rosnące wydobycie, o którym rozmawiamy, o którym pan przede wszystkim mówił, no muszą być wysyłane do, czy to do Chin, czy do Stanów Zjednoczonych, ale chyba tutaj tą nadzieją będzie Sierra Verde.
0: Ja przypomnę jeszcze
1: Dla Amerykanów znowu, tak?
0: Przypomnę jeszcze takie zdarzenie, jak stosunkowo niedawno prezydent Trump negocjował pomoc wojskową dla Ukrainy. I powiedział od razu, że nie da tego za darmo. Między innymi Ukraina miała zapłacić dostępem do ich złóż metali ziem rzadkich. Tylko to nie doszło do skutku, ponieważ...
1: A nie wiemy, nie doszło na pewno?
0: Nie, nie doszło. Byłoby coś na ten temat. Nie ma chyba tego, bo Amerykanie przestają. Ja uważam, że nie doszło, no chyba, że jest to tajnie robione. To jest za blisko frontu.
1: Ale to my skupiliśmy się, panie redaktorze, na Mercosur, to może następny odcinek to metale ziem rzadkich na Ukrainie.
0: A to chyba dużo nie powiemy, bo powiemy, Europa, że się nie wydobyła i nie przetwarza.
1: No to czemu Stanom by zależało na takiej umowie?
0: Bo oni by rudę wyciągali i zbudowaliby swoje fabryki. Są potrzebne duże inwestycje. A jak tam jest wojna, to inwestorzy mogą być niechętni. Projekt umarł. Wojna go przekreśliła jednak.
1: Na pewno o Ukrainie będziemy rozmawiać, bo to był też początek naszych rozmów wcześniej, żeby się zająć tym, jak wygląda struktura własnościowa i także jeżeli chodzi o te wielkie latyfundia, jeżeli chodzi o te już osławione czarnoziemy na Ukrainie, na pewno o tym opowiemy, prawda?
0: Porozmawiamy o tym, o czym pani redaktor zechce.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Gniewecki. Dziękuję za rozmowę. Mamy godzinę 13. Gdzie Magda nie może,
0: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
1: tam Magda pomoże.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
6: To była autopromocja.
1: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. A dzisiaj miks dżinglów różnych jest, od ucha do ucha też jest audycją, którą prowadzę ja. Jest godzina 13:02, ale będzie dzisiaj audycja przede wszystkim dla Państwa, czyli audycja Telefony, Telefony. Teraz Charles Aznavour, La Bohème, a później telefony 57229654545. Proszę do nas dzwonić w każdej ciekawej i mniej ciekawej sprawie.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 13:06 i zaczynamy audycję Telefon i jest już z nami pierwszy słuchacz. Dzień dobry.
1: Andrzej, mieszkający w Katowicach, ale aktualnie od tygodnia w okolicach Wadowic. Przepiękne słońce, przepiękna pogoda. Pozdrawiam wszystkich. I dzwonię do Państwa z takim apelem, jakby w temacie, no wczoraj zakończyły się wybory, pierwsza tura w Krakowie, tak?
0: Tak jest.
1: Prezydenckie. Ja dzwonię tak jakby trochę do Państwa z prośbą, ponieważ dowiedziałem się od znajomego, że w Gliwicach jest również komitet referendalny, żeby odwołać panią prezydent Budkę Budkową, no w każdym razie żonę pana Budki, tak? Która się tam bardzo kiepsko wpisuje podobno. I mają organizatorzy bardzo, a bardzo pod górkę. To znaczy jest totalna blokada mediów. Mediów lokalnych, w mediach ogólnopolskich, jeśli chodzi o informacje o tym. Do tego stopnia ludzie są zastraszani podobno w Gliwicach, że na przykład ktoś, kto ma piekarnię, a wynajmuje lokal od spółki, która z kolei, że tak powiem, z miastem ma umowę na ten lokal i tak dalej, i tak dalej. No cała masa różnych powiązań. To, proszę Państwa, ogłoszenia na przykład o tym są odwracane tylko do wnętrza sklepu. Na zewnątrz w ogóle nie ma informacji. Jest totalna blokada. I teraz tak, apel do Państwa. Gdybyście Państwo mogli zrobić reportaż albo udać się do Gliwic i spróbować to zdiagnozować wśród ludzi, wśród mieszkańców, żeby ruszyć ten temat, pomóc, no oni już są w trakcie zbierania podpisów. Mają dość pani prezydent Budki. Nie znam jej imienia, ale w każdym razie mają dość. Z tego, co w internecie też się słyszy, to są bardzo jakieś takie brutalne i nieczyste gierki się zaczynają. I to tylko tyle. Gorący apel, pokażcie swoją siłę i moc.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo za ten...
1: Dziękuję również.
0: Za tę informację. Tak, faktycznie, bardzo mało się mówi w przestrzeni publicznej o odwołaniu pani prezydent. Postaramy się nieco więcej powiedzieć. 13:09 na naszych zegarach i oczywiście czekamy na Państwa telefony. 5722965, żeby do nas zadzwonić w różnych interesujących, ale na pewno Państwa interesujących sprawach. Dzień dobry, już jesteśmy na antenie.
2: Witam serdecznie, Tomasz Złomianek.
0: Witamy.
2: Witam panią redaktor i chciałem tylko dopytać, czy ten serial, o którym w tamtym tygodniu rozmawialiśmy, był już przez panią redaktor zaliczony?
0: Niestety nie. Nie miałam czasu.
2: Okej, okay. No nie, no chciałem się to podzielić, pani redaktor, odnośnie
0: rozmawiamy wyboru. Oczywiście o lalce, prawda?
2: Nie, mi chodziło, żeby pani redaktor obejrzała Ślepnąc od świateł.
0: A, Ślepnąc od świateł, już o tym bardziej nie miałam czasu, jak była pani, ładna pogoda, trzeba było korzystać.
2: Jak pani redaktor nie ma na DVD, to ja mogę porzucić do redakcji.
0: Ale mam taki portal na N, wykupioną subskrypcję.
2: Nie ma tam niestety. Na N nie, to jest na H niestety jest.
0: A na H. To okay. Nie mam. Nie mam na H.
2: No ale jak będzie pani miała redaktor, chęć to. Chciałem się odnieść odnośnie wyborów w Krakowie. No
0: tak
2: i chciałem powiedzieć, że nie wiem, no nie do końca jestem zadowolony. Znaczy taki nie jestem w Wrocławku, jeżeli chodzi o kandydaturę PiSu, tego gościa. Nie wiem, czy 17% niby to jest duże miasto, więc jest to jakiś może mały sukces, można powiedzieć. No ale no też 29% pani z koalicji też jest dosyć spory. No ale mam nadzieję, że ten pan, który zdobył 36%, wygra te wybory. No i, że tak powiem, przewróci stolik, tak jak domino. I pójdzie już tak na osa w całym kraju. Jak pani redaktor się do tego odniesie?
0: No różnie się mówi, jeżeli chodzi o Kraków. Mnie ciężko oceniać, bo ja ani w tej kampanii nie brałam udziału, ani nie byłam w Krakowie podczas kampanii i wyborów. No i na pewno wiem jedno, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał najniższy wynik w historii chyba. Tak, ostatnich w ogóle lat, jeżeli chodzi o kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To dla tej partii na pewno jest sygnał.
2: No dokładnie tak. No zobaczymy. Panie redaktor, ściskam i proszę naprawdę, proszę obejrzeć serial Ślepo Coś Światło. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. 13:12, to my teraz posłuchajmy może Grzegorza Turnała właśnie. Jeżeli mówimy o Krakowie, to ulica Bracka tam również jest.

0: I Grzegorz Turnał w tle nam będzie towarzyszył, a my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, tutaj Maria z Warszawy. Ja chciałam całkiem o czym innym. Bardzo jestem wdzięczna za transmisję, a właściwie takie komentarze z Francji w trakcie wizyty Leona XIV we Francji. Oglądam sobie to wszystko bezpośrednio przez telewizję francuską, ale jeszcze potem zawsze pan Morkociński fajnie coś o tym jeszcze powie, podsumuje i tak dalej. I to jest niesamowita radość, jak się widziało te 700 tysięcy osób przynajmniej na mszy papieskiej we Francji, która wydaje się kompletnie laicka. No i prawa też, bym powiedziała, dalekie od praw chrześcijańskich, a jednak tych ludzi mnóstwo. No już ten Stade de France, gdzie w godzinę wszystkie bilety zostały przez internet wysprzedane i 80 tysięcy młodzieży. I no coś fantastycznego, pięknie zrobione i ta młodzież taka pełna entuzjazmu. Natomiast w zeszłym tygodniu jeszcze była beatyfikacja Fultona Sheena w Ameryce. To może jest u nas mniej jakoś transmitowane. Natomiast ponieważ czytałam wiele książek Sheena i jestem jego fanką, jego poczucia humoru i wszystkiego, to też no, obejrzałam sobie to. 50 tysięcy osób w tej wielkiej hali takiej, no więcej by nie weszło. Około 1000 księży. Jak to wyglądało, jak oni szli i szli. Ja nie wiem, ponad 5 minut wychodzili na tą scenę, gdzie było takie prezbiterium zrobione. I też, no, coś wspaniałego. Cały ten przygotowany program, takie klipy też z jego wcześniejszych jakichś za życia wystąpień. No więc długo już nie chcę gadać, ale dla mnie to jest niesamowita radość, że w tym świecie, który gdzieś się kręci często wokół finansów, wokół polityki, wokół czegoś, co oczywiście też jest przecież ważne, że nagle gdzieś takie cudowne dwie uroczystości, wydarzenia, które dodają, myślę, dużo i nadziei, i radości ludziom. No, i na chwałę Bożą ufam. Także dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Oczywiście wielkie podziękowania tutaj specjalnie na ręce Mikołaja Murkocińskiego, który relacjonował, który chyba, tak patrzę na Szymona Chrystaniusa, jeszcze jest w Paryżu, czy tak mi się wydaje, że jeszcze jest. Dzisiaj był przynajmniej, więc Mikołaj, to wielkie dziękuję, a teraz mamy kolejne połączenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Magdaleno.
0: Dzień dobry.
2: Bosman się kłania z Białegostoku.
0: Witamy.
2: Udało się. Pani Magdaleno, chciałem zapytać, czy pani była w Kozłówce?
0: Tak, byłam kiedyś. Tak, byłam.
2: Była pani. Mhm. To ja byłem też w tym roku, drugi raz zresztą. I powiem tak, chciałem podzielić się refleksją, która mnie naszła, jak zwiedzałem Kozłówkę. W świetle tego, co się dowiedzieliśmy ostatnio, że nasz pierwszy wolnościowy prezydent to debil i analfabeta, to chciałem zapytać naszych rodaków i słuchaczy, dlaczego nie przyszło nam do głowy wybrać panią Zamojską na prezydenta? Ona jeszcze żyje.
0: Nie wiem, na co mam panu odpowiedzieć.
2: No właśnie, to by była reprezentacja kraju. To by były znajomości na świecie. To by były układy rodzinne. To by był człowiek, z którym każdy musiałby się liczyć. I takich ludzi jak pani Zamojska w 89 roku było jeszcze wielu. Ale nam nie przyszło do głowy. Nam wmówili, że naszym przedstawicielem to będzie Wałęsa. To jeden temat. A drugi temat, to chciałem zapytać, znaczy nie zapytać, chciałem powiedzieć, że nie oglądałem Lalki w Netflixie i nie będę jej oglądał. Już się wybieram na ekranizację do kina, ale pani Magdaleno, myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Ekranizacja Lalki to jest kolejny wbity sztylet w naszą literaturę. I oby tak nie było, ale myślę, że młode pokolenie nie będzie szukać właściwej interpretacji Lalki, tylko co zrobi? Włączy Netflixa. A tam jest obraz. Ja tak myślę sobie, powtarzając to, co powiedział pan Ziemkiewicz, że ten obraz to jest obraz dzisiejszej klasy wyborczej rządzącego układu. I to im się podoba. Ta literatura po raz kolejny została zbrukana. Ale no, obym się mylił. Oby było tak, że jednak uchronimy naszą literaturę, naszą tradycję i nasze piękne polskie korzenie.
0: Dziękuję bardzo za ten głos. Ja oczywiście przychylam się do tego, że to nie jest ekranizacja tytułowej lalki. Jest to wariacja, jest to serial na fragmentach lalki. Ale tak, tytuł oczywiście może wprowadzać w błąd i widzowie mogą czuć się oszukani. Powinno być to wyraźnie podkreślone przez producentów, czy też kierownika produkcji, albo kogoś, kto odpowiada za promocję. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, z tej strony Tomasz. Ja z tym zapytaniem, czy widziała pani film w internecie, który stał się wiralem, który był o streamerze i naszym rodaku z Podlasia. Co pani o nim myśli?
0: A o kim? O kim?
3: No, o tym filmie, o nastawieniu naszego.
0: O jakim filmie? Ja nie wiem, o jakim filmie pan mówi.
3: No, w internecie był taki filmik streamera, który jechał na jakimś pojeździe z jednym kołem przez Podlasie.
0: Nie widziałam. I co to jest za film? Nie wiem.
3: No, taki bardzo śmieszny, ale w bardzo pozytywnym znaczeniu. Chyba taka wizytówka dla nas w sumie, bo pokazuje, jacy w sumie jesteśmy, Polacy otwarci, więc polecam.
0: Podobał się panu, rozumiem, tak?
3: Media, tak. Polecam przejrzeć media społecznościowe.
0: I o czym jest ten film? O Podlasiu?
3: Nie, streamer z Anglii, przynajmniej tak się przedstawiał, jechał przez Podlasie, kierował się w stronę Ukrainy. No i spotkał mężczyznę, który chciał mu pomóc, bo widział, że jechał jeszcze za pogoda była, więc tutaj taka życzliwość tego człowieka w stosunku do tego Anglika była po prostu niesamowita. Tak pozytywny odbiór, nie dość, że film śmieszny, jeszcze bardzo taki pozytywny. Polecam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy i zapewne trzeba będzie do tego filmu zajrzeć. Jak sami państwo zresztą wiedzą, tego jest bardzo dużo i tych materiałów i tego wszystkiego, co powstaje, i trzeba mieć naprawdę bardzo dużo czasu, żeby oglądać, jeszcze czytać i interesować się. Czekamy oczywiście na państwa telefony. Ciekawa jestem, co państwo sądzą na temat wyborów w Krakowie, bo o tym też dużo dzisiaj na antenie było. A z nami teraz zespół The Beatles, He Comes the Sun, i później wracamy.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest po drugiej stronie?
1: Dzień dobry, Marek z Warszawy. Ja nie zdążyłem zadzwonić, w zeszłym tygodniu był temat lalki Netflixa. Na N, nie Netflixa, przepraszam. To rzeczywiście nie powinno się nazywać lalka przede wszystkim, ale do czego zmierzam. Zdaje się, że 10 lat temu już byłem w Teatrze Wielkim na Halce. Pojechałem tam z całą rodziną, z mamą, z ojcem i było tam bardzo dużo ludzi na tej Halce zagranicy. Byli z Indii, z Chin, różni goście. Bo jadąc do Warszawy, prawda, do Polski, jeżeli mieli jakąś, czytali książkę, czy wiedzieli, co to jest Halka, prawda, to przyjechali do Polski, do Teatru Wielkiego. No okazało się, że to zupełnie co innego. Niby, że nawiązuje, niby, że do tej prawdziwej Halki, ale jeżeli na rowerze po scenie, oczywiście Halka, największym marzeniem to były czerwone buty i to jest moim zdaniem profanacja. I w połowie wyszliśmy z Teatru Wielkiego i od tamtej pory nie byłem, bo nie wiem, na co znowu trafię. I mi się wydaje, że nie powinno być takich rzeczy pod tym samym tytułem, bo to myli ludzi. I nie tylko nas, bo my Polacy możemy sobie znaleźć, że ta Halka na tym, ten serial nowy, że jest taki i taki, prawda, bo rozmawiamy o tym, ale idąc do Teatru Wielkiego czy do jakiejś opery innej w Polsce, ludzie niestety, ale otwierają oczy i tak samo wychodzą, tak jak ja. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję i pozdrawiamy i czekamy na Państwa telefony 572-296-545, 13:26 minut. Tak, lalka ta budzi kontrowersję, a przede wszystkim, tak jak już mówiłam, tytuł, który na pewno wprowadza w błąd i to jest główny zarzut do twórców i producentów tego serialu. To z nami może Andrzej Zaucha. Tak, na kilka chwil i wracamy.

0: I godzina 13:30 i kolejny telefon. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry. Panie redaktor, Marek z Warszawy się kłania. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do audycji pana Romana Warszawskiego. Tak szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że to się stanie ciałem i wielkie dzięki dla pani i dla radia.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo mi było miło posłuchać tej audycji i nawet słuchałem jej kilka razy i też był wspaniały ten udział słuchaczy później po wystąpieniu pana
0: Romana. A co panu się najbardziej podobało? Albo dlaczego był pan najbardziej...
1: Ta dyskusja między panią redaktor a właśnie panem Romanem i to jak ona była bardzo rzeczowa i bardzo kulturalna i jak widać można na te tematy rozmawiać na poziomie. I to było świetne. Pan Roman dzielnie odpierał szermierkę z panią redaktor i oboje państwo byliście wspaniali. Myślę, że może jeszcze uda się powtórzyć i chciałem to spotkanie, może jakichś innych przedstawicieli tego nurtu. Natomiast chciałem też jeszcze zaznaczyć, że była rozmowa na mediach, w internetach jest rozmowa pana Warszawskiego z panem Kopczyńskim i to taka moja prośba. Oczekiwanie, czy może udałoby się zaprosić pana Kopczyńskiego.
0: Ja nie wiem, kim jest pan Kopczyński, proszę mi podpowiedzieć.
1: To jest pan, który jakby kontynuuje ideę wyrażaną przez pana Karonia.
0: Ach, to miałam książkę pana Karonia.
1: No właśnie, o, te książki są, tak, gdybym mógł o swoich książkach opowiedzieć, o tych ideach.
0: Nazwisko, proszę mi podać.
1: Pan Kopczyński.
0: Pan Kopczyński, dobrze.
1: Z tego co pamiętam, ale chyba dobrze pamiętam.
0: Jacek? Nie.
1: Nie,
0: pan Jacek Kopczyński to jest, ale dobrze, poszukam w takim razie.
1: Chciałem jeszcze taką wiadomość przekazać, że zakończyła się cykl koncertów szopanowskich
0: w Łazienkach. Wiem, ze smutkiem
1: i
0: odnotowałam.
1: Narzekamy. No, wczoraj była piękna pogoda, w ogóle no, można było to odprawić po prostu z nabożeństwem. Narzekamy na muzykę taką, siaką, owaką, a na Chopin był z UW, no nie było tak bardzo dużo ludzi. Zabijamy się, łamiemy golenie na konkursie szopanowskim, a tutaj mamy za darmo koncerty i takie nie wszyscy przychodzimy. A tutaj jest muzyka na najwyższym poziomie i polecam też konkurs Moniuszkowski, konkurs Wieniawskiego, który niedługo będzie. Naprawdę tam polska muzyka i muzyka na najwyższym poziomie, to jest właśnie to.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pan Bartosz Kopczyński to jest
1: Bartosz, prawda?
0: Autor poradnika świadomego narodu. To jest ten prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu, Ruch Ochrony Szkoły i Instytut Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia, który na naszej antenie również gościł.
1: Tak, bywał.
0: Bywał i pana Bartosza zaprosimy niebawem wnet do Radia Wnet.
1: Wnet do usłyszenia. Kłaniam się.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. 13:33 to z nami John Coltrane. I wracamy za kilka chwil.

0: John Coltrane i kilka dni temu, bo dokładnie 23 września 26 roku, 1926 roku przyszedł na świat w Stanach Zjednoczonych właśnie ten wybitny muzyk jazzowy, saksofonista, flecista, o którym pamiętamy na antenie Radia Wnet, a za kilka chwil wracamy do audycji Telefony.
1: Reklama.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: Po reklamie.
0: I mamy kolejny telefon i słuchamy naszego słuchacza. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Witam słuchaczy i panią. Udało mi się pożyczyć telefon od kogoś, dlatego się dodzwoniłem, bo moich telefonów się nie odbiera. Pani redaktor, więc co, skąd się bierze ten potworny deficyt, miliard złotych dziennie? Zrabowali już rząd Tuska poprzednio i teraz w sumie zrabowali 5 bilionów złotych. Na podstawie fałszywych faktur VAT, umówionych oszustów i umówionych urzędników skarbowych. Bezczelny, masowy rabunek. To jest, bo nawet wielu posłów z PiS-u mówi, że jest ogromny deficyt budżetowy, a nie mówi, jaka jest przyczyna tego. Po prostu przyczyną jest bezczelny, masowy rabunek. To powinni posłowie o tym mówić, ale niestety to są głupcy i tchórze, o tym nic nie mówią. Mają immunitety, mają, oczywiście mogliby im zdjąć te immunitety, ale wszystkim naraz nie zdejmą tych immunitetów, bo to by było już bardzo alarmujące społeczeństwo. Zaalarmowałoby ludzi, wtedy mogłyby się zacząć jakieś masowe protesty. Bo jakiegoś tam przecież... O, gdyby pani na przykład próbowała, albo ktoś, albo ja, wyłudzić VAT, to od razu by panią złapali. Ale to jest systemowo. Oni mają umówionych urzędników skarbowych i umówionych oszustów. I dlatego im się udaje ten rabunek. Halo?
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz odnośnie rabunku. Zadzwonił nasz słuchacz i teraz kolejny telefon. Dzień dobry, halo?
6: Dzień dobry, kłania się Józef z Krakowa. Panie redaktorze, mam nadzieję, że pani pozwoli, że o czym innym chciałem.
0: Oczywiście.
6: O Trybunale Konstytucyjnym.
0: A nie chce pan powiedzieć, skomentować też wyników w Krakowie?
6: Ja z Krakowa dzwonię, to za sekundę, ale pierwsze, żeby nie uciekło, bo dla mnie to bardzo istotne. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę na to, czy to w przestrzeni publicznej już zaistniało. Dlaczego wśród obrońców pod Trybunałem Konstytucyjnym nie ma namiotu i kilku silnych, mocnych ludzi z Solidarności? Pan Duda jest tak bojowo nastawiony do różnych rzeczy, a tutaj przecież bronią Trybunału, uczciwie mówiąc, sami mocno starsi ludzie. Czy gdyby jednak Solidarność zademonstrowała też, że jest gotowa wesprzeć i tak fizycznie stanąć przy tych ludziach, nie byłoby to też jakimś sygnałem? To jedno. Także jeżeli można, to taka uwaga. A jeżeli chodzi o wybory w Krakowie, wiem, że jutro pan Gibała ma być gościem państwa w programie, w wywiadzie o 8:30. I chciałem, bo nie przebiłem się z tym pytaniem na jednym ze spotkań. Zostało to kompletnie zlekceważone. Pan Gibała bardzo opowiadał o tym, jak to jest skłonny stosować się do wszystkich zarządzeń i tak dalej, czyli przedkłada zarządzenie Ministerstwa w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych nad konstytucję. To jest dla mnie bardzo niepokojące, że jednak mówi wprost o tym, że nie będzie przestrzegał konstytucji. A dwa, chciałem zapytać, jak prezydent Krakowa zrewiduje sprawę pana Andrija Sadowego, tego ultrabanderowskiego mera Lwowa. z którym Kraków to Lwowem ma podpisaną tą umowę o współpracy, żeby wreszcie potraktować go jako personę non grata za to wszystko, co robi w stosunku, w stosunkach właśnie polsko-ukraińskich, za wspieranie banderyzmu we Lwowie. I ciekaw jestem, jak pan Gibała jako prezydent, czy miałby odwagę, czy miałby w ogóle ochotę coś takiego

0: oczywiście z przedmową pana Sadowego. Piękny 200-stronicowy album. Nie wiem, czy pani zna tę sprawę, poświęcony historii i zabytkom Lwowa. Charakteryzuje się to wydawnictwo tym, że na tych 200 stronach są w 4 językach. To jest nie po polsku żaden, nie jest po angielsku, po francusku, po niemiecku, po ukraińsku. Ani razu nie pada słowo Polska. Można to sprawdzić. Więc w wydawnictwie firmowanym przez, nie wiem, jakąś włoską firmę i z przedmową pana Sadowego, ani słowem w historii Lwowa nie zająknięto się o Polsce. No to tylko
1: dziękuję
0: tak
1: bardzo, dziękuję. Na to na pewno wymownie i dużo pokazuje. A 13:43, kłaniam się, zapewne to był ten głos słuchacza, ale my jeszcze odbierzemy jeden telefon. Dzień dobry i się przywitamy.
2: A dzień dobry, Kamila z Dolnego Śląska. Chciałam się odnieść do słów pana z Krakowa, który bardzo słusznie zauważył odnośnie pana Dudy, przewodniczącego Solidarności. I tylko tyle chciałam powiedzieć i pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Tak, bo może się pomylić, o którego pana Dudę chodzi, bo z Krakowem związany jest też inny pan Duda, Andrzej Duda, były prezydent Polski. Z nami teraz zespół Beach Boys i wracamy za kilka chwil.

0: I drodzy Państwo, mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Wozieński, witam z Krakowa. No i ja dzwonię tak szybko, bo chciałem dwa tematy. Oczywiście rozmowa z panem Romanem Warszawskim w ubiegłym tygodniu była bardzo interesująca i w ogóle taka pobudzająca mnie szczególnie do myślenia. Natomiast ja w zdecydowanej stoję opozycji chętnie bym tutaj poszermował na słowa z panem Warszawskim co do idei, bo wydaje mi się, że oczywiście bardzo fajnie, że podnosi kwestie jakby pozycji mężczyzn, ich deprecjonowania i tak dalej. To jest w ogóle znakomity w ogóle temat. Warto, że to się jakby podnosi, ale wydaje mi się, że reprezentuje taką opcję ekstremalną. Tak, z jednej strony mamy te feministki, sufrażystki, oczywiście to historycznie mówię, a bo teraz to już to jest inaczej, prawda? To teraz są kobiety błyskawice czy jakieś tam inne. Natomiast z drugiej strony właśnie no, taka pozycja, że
0: kobieta rakieta, no, chyba to o tym chyba pan rakieta, mówił, no, tak? Coś takiego mi się kiedyś obiło o uszy,
1: no,
0: tak.
1: No właśnie, ale wydaje mi się, że obydwie te opcje jakby kompletnie pomijają 90% społeczeństwa, to znaczy ludzi, nazwijmy to w dobrym tego słowa znaczeniu, normalnych, przyzwoitych, wrażliwych i tak dalej, bo przecież to małżeństwo, no bo to jest jakby taka kulminacja związku mężczyzny i kobiety, no jest, można by to porównać do uprawiania pięknego ogrodu, no jeśli się go uprawia, dba o niego, pielęgnuje, poświęca pracę, czas i tak dalej, no to jest coś, co zachwyca, tak? Więc tutaj mi się wydaje, że z wypowiedzi pana Warszawskiego, no to wynikało coś wręcz przeciwnego, jakieś takie podejście mechaniczne, wręcz

0: sprowadzenie tego do jakichś tam kilku atrybutów. No, absolutnie nie mogę, wydaje mi się, że nie można się z tym zgodzić. I taka narracja po prostu w ogóle wykrzywia w ogóle, jak w krzywym zwierciadle pokazuje relacje między kobietami, bo tu jakby przewija się też taki, miałem wrażenie, takie poczucie skrzywdzenia, prawda, przez drugą stronę. Oczywiście ja wiem, że ludziom nie wszystkim się udaje w życiu i tak dalej, ale to nie można wyciągać takich ogólnych wniosków i zatruwać innych, tak? Wręcz przeciwnie, znaczy. No, a Kraków, wybory w Krakowie, tak?
1: Tak, jeszcze komentarz do wyborów, tak?
0: Tak, króciutko. Więc mnie to zdumiewa. Odwołaliśmy pana Miszalskiego i teraz do drugiej tury przechodzi pani Piątkowska, która również jest jakby kontynuatorką tej samej myśli, opcji politycznej, tego samego układu patologicznego, który w Krakowie jest od 25 lat, bo to jest jakby kontynuacja poprzedniego prezydenta, który niestety niewątpliwie był bardzo sprawny politycznie, to trzeba jako zawodowy mu to przyznać, natomiast był fatalnym prezydentem i stworzył w Krakowie Republikę Deweloperów. Więc dziwi mnie tylko, że ludzie jakby w sposób maniakalny po prostu popierają taką formację, tak jakby. No przecież tam było ileś tych kandydatów innych, tak? Jakichś tam niezależni i tak dalej. No pan Gibała też jest osobą kontrowersyjną, więc tutaj będzie wybór trudny, ale chyba lepszy już pan kontrowersyjny Gibała niż pani Piątkowska, której notabene jej koledzy partyjni krytycznie się i negatywnie wypowiadają, no co już jest dla mnie bardzo wiele mówiące. No to jakby...
1: Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Do widzenia.
1: Sporo jednak osób słucha nas w Krakowie, to my jesteśmy ciekawi, jak państwo przyjęli też wyniki tych wyborów. 13:49, no i wszystko się z Krakowem łączy. Marek Grechuta również.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

0: I oczywiście czekamy na Państwa telefony 572-296-545 i odbieramy i słuchamy. Dzień dobry.
1: Ja chciałem wyjaśnić temu panu, skąd się bierze to, że ludzie w Krakowie i nie tylko w Krakowie głosują z uporem maniaka niemalże na bolszewików. Po prostu 36 lat jest ludzie są dezinformowani przy pomocy mediów. Jest to nachalna, masowa dezinformacja od 36 lat. I mimo tej dezinformacji PiS-owi udało się dwa razy przez 8 lat rządzić, wygrywać wybory. Ale tylko 8 lat na 36 lat. Czyli jak ta dezinformacja działa? Media są głównie w rękach tych bolszewików i Schwabów, którzy mają swoje media.
0: Znaczy nie da się tak jakoś łagodniej powiedzieć, tylko bolszewicy, Schwabi i tak dalej.
1: Nie, dlatego, że to są wrogowie, że to są kanalie. Zobaczyli,
0: że... Dziękuję bardzo, pan Robert, już kanali niekoniecznie chcemy słuchać na antenie. A 13.54, przepraszam, że tak brutalnie, ale jutro będzie mi nieco zgoła zupełnie inny temat, ale jeszcze odbiorę telefon. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, ja dzwonię z Łodzi.
0: Tak, słuchamy.
2: Moje imię Elżbieta.
0: Proszę ściszyć radioodbiornik.
2: Chciałam zaapelować do pana Roberta, żeby po prostu dał innym też szansę wypowiedzenia się, a nie codziennie nawet po kilka razy wydzwania i te swoje banialuki opowiada na całą Polskę. Naprawdę tego jest już za dużo. Jestem oburzona. Ja co prawda nie jestem, nie wpłacę na Patronite, ale wpłacam te grosiki na konto. Jeśli państwo nie zrobią z tym człowiekiem porządku, to ja nie będę wpłacała, bo po prostu chyba redakcja
0: pan...
2: może sobie z jednym niegrzecznym człowiekiem dać radę.
0: Ale wie pani, że ten pan dzwoni z kilku różnych numerów?
2: Proszę?
0: Czy pani ma świadomość, że pan Robert dzwoni z kilku różnych numerów?
2: Nie słyszę. Jeszcze
0: no bo prosiłam, żeby pani ściszyła radio.
2: No właśnie.
0: Czy pani ma
2: to?
0: Świadomość tego, że pan Robert dzwoni z kilku różnych numerów?
2: Tak,
0: i my nie jesteśmy w stanie zablokować wszystkich numerów.
2: Chyba, że charakterystyczny głos. Że po prostu jak się odezwie, to dziękować mu serdecznie i koniec, kropka. No przecież codziennie wysłuchujemy pana Roberta. No państwo macie ilu słuchaczy? No ładnych parę tysięcy, prawda?
0: Myślę, że więcej.
2: A tu na okrągło jeden człowiek dzwoni? No jest tak niegrzeczny, że ja mam go serdecznie dosyć.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy
2: ja
0: serdecznie.
2: Ja też dziękuję serdecznie. Dziękuję
0: Proszę
2: bardzo.
0: Się nie denerwować mimo wszystko.
2: Nie, to nie chodzi o denerwowanie, ale po prostu o zwykłe chamstwo. Ciągle za cię tą linię blokuję.
0: Dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego dla redakcji. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Cóż mogę powiedzieć? No tak jak wspomniałam, różne są numery telefonów, a my odbieramy też na żywo od państwa te telefony. Nie mamy jakiejś selekcji wstępnej i nie cenzurujemy, więc też na tym to wszystko polega. I odbieramy już z drżącą ręką telefon. Dzień dobry, słuchamy.
3: Niepotrzebnie chyba, pani Magdo. Najpierw chciałam powiedzieć, że pani jest bardzo niegrzeczna, bo szantażować redakcję to jest bardzo nieładnie. I myślę, że pan Robert jest dość rozrywkowy i przede wszystkim wzrusza mnie jego wierność i czułość dla państwa, żeby się tak starać, no mnie by się nie chciało z różnych, prawda, źródeł wyciągać różne telefony, pożyczać, no w jakiś sposób go podziwiam. No a ja chciałam wesprzeć pana Romana, Boże, nazwisko oczywiście mi poleciało, jak zawsze w czasie, który był gościem pani.
0: Pan Roman Warszawski.
3: A, Warszawski, no takie nazwisko i też, no jednak aberracja.
0: To pseudonim. To nie nazwisko prawdziwe.
3: Aha, no to tym bardziej. W każdym razie ja jestem nieustającą fanką i nie wiem, czy pan Roman słucha. Myślę, że ludzie po prostu nie dojrzeli do tej pozycji. Ja tam widzę rzeczy sensowne, rzeczowe, podejście raczej naukowe i myślę, że nie zaszkodzi nigdy się czegoś nauczyć, a nie trwać przy swoim, bo tam jest sporo rzeczy do przemyślenia i nie ma co się wgłębiać. Mnie się podoba i bardzo pan dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam pana Romana. Nie się nie zniechęca.
0: Dziękuję. Myślę, również.
3: Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. 13.58. Czy jeszcze ktoś do nas zadzwoni, czy nie, ale jutro będziemy, drodzy państwo, rozmawiać o pelecie, bo jest wzrost cen peletów w Polsce. rząd zapewnia, że raczej nie będzie tego wzrostu, ponieważ będziemy importować, ale skąd mamy importować i dlaczego produkcja nasza krajowa nie jest wystarczalna w tym zakresie? O tym jutro będziemy rozmawiać. A teraz jeszcze ostatni telefon dzisiejszego dnia. Słucham.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Słuchaczka stała z Warszawy. A ja właśnie chciałam powiedzieć, że wolę wypowiedzi te pięciokrotne tego pana niż pana warszawskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Roman Warszawski spolaryzował naszych słuchaczy. Bardzo się cieszę, że mamy o czym dyskutować, że różne aspekty i różne punkty widzenia państwo mają. I ostatni telefon dzisiejszego dnia naprawdę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Ja tylko takim krótkim apelem na koniec, bo nie mogłem się wcześniej dodzwonić, żebyśmy nie zapomnieli o sprawie lekarzy, ich wynagrodzeń i tym, co proponuje Tusk. Naprawdę to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
0: A co proponuje Donald Tusk w tym zakresie?
4: O, że to będą maksymalne zarobki na dwóch etatach, 70 tysięcy, więcej nie, ale już nie mówi, czy dyżury, czy praca w innych prywatnych placówkach w tym limicie się mieści, to nie wiemy, a wiadomo, że gro usług teraz medycznych świadczy się w gabinetach prywatnych, gdzie wizyta zaczyna się od 200-300 zł, plus leki, plus powtarzalne wizyty. To dla tych mniej zasobnych, że tak powiem, naszych rodaków, no jest to ogromny cios. Ja uważam, że coś tu nie gra. Jeśli w Niemczech, jak podają niektórzy statystycy, specjaliści zarabiają w granicach 7-8 tysięcy euro, to wynosi około 30 parę do 40 tysięcy. Dlaczego u nas lekarz może zarabiać 70 tysięcy? Pracować na dwóch etatach plus prywatnie pracować może ile chce. To jest jeden temat. A drugi temat taki, ja od pewnego czasu, no od dawna, jak jestem waszym stałym słuchaczem, apelowałem o zjednoczenie na prawicy, o to, żeby PiS przejął rolę tego lidera, który będzie zapraszał, rozmawiał w terenie, powiem pani, bo dzwonię z województwa lubuskiego, w terenie to jest absolutnie nie do zrealizowania. Buta, zarozumialstwo działaczy Prawa i Sprawiedliwości nie ustąpiła. Się troszeczkę zmieniła, ale nie ustąpiła. Dlatego jeszcze raz jest apel taki do PiS-u. Integrujcie prawą stronę sceny politycznej, bo przyszły rok może być dla nas dramatyczny. To tyle, panie redaktorze.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Też wszystkiego dobrego. 14:01 już wybiła na naszych zegarach, drodzy państwo, więc będziemy się żegnać. Jutro słyszymy się o tej samej porze, czyli o godzinie 12:30. Patrzę na poniedziałek dzisiaj, tak, dzisiaj jeszcze duży pokój o godzinie 15, później cała naprzód, Konrad Mędrzecki i Świetlik Wnet o godzinie 16. Tak więc, drodzy państwo, słyszymy się jutro i dobrego dnia. Szymon Chrystianus i Magdalena Uchaniuk.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.

0: Autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Uwielbiam razem z mężem, uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych, zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: O reklamie.

0: Szczecin 98,9 FM.
1: Radio Wnet.
2: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
3: patronite.pl/radiownet.
4: Duży pokój.
5: Witam Was w dużym pokoju i dzisiaj w dużym pokoju będzie znów po polsku, tak jak ostatnio zdarzyło mi się tutaj być. Odetchniemy przy najnowszych polskich płytach, które mają troszeczkę podobne do retro vibe'u. Biały Bez i Mrozu, a potem Maja Kleszcz i Miasto z Mgły.

Miasto z mgły i Maja Kleszcz. To był duet. Teraz Mrozów w utworze tytułowym z najnowszej płyty Wszystko, czego chciałem. A Maja Kleszcz zaśpiewa piosenkę pod tytułem Tego nie da się tańczyć. I może da się jednak. Spróbujecie jako słuchacze dużego pokoju, w tym pokoju, w którym jesteście, zatańczyć. Jedziemy.

tego się nie da tańczyć, a się da. Próbowałem, się da świetnie tańczyć, więc Maja Kleszcz ze kolejną swoją świetną płytą. Bardziej różnorodną? Może i tak. Mrozu idzie mocno w lata 70. I to, co w tym brzmieniu najlepsze. Mówisz i masz, a potem Maja Kleszcz, zostań dziś ze mną.

0: Dotka dziś ze mną.
1: I najlepiej, kiedy głos Michaela słyszymy w pełni, naturalnie i blisko. Produkcja tej płyty zmienną jest. Nie wszystko doskonale wyprodukowane, ale doskonale zaśpiewane i czasem ten wokal ginie gdzieś tam w produkcji. Nie ma zaś błędów w produkcji wymierzonej, wycelowanej i nie wiem, czy Marcin Borz znowu produkował Mrozu, ale tak, mam nadzieję, że on pół na pół odpowiada Mrozu w tym utworze, a później właśnie utwór My Clash. Mam nadzieję.

proszę, jaki leniwie śpiewający duet. Nie wiem, nie rozróżniam Cortezu od Ramireza, ale tam coś jest, jest dwóch takich bardzo podobnych gości. To był któryś z nich. Maja Kleszcz, mam nadzieję, to za nami. A teraz Mrozu bez dwóch zdań. Ale ja jeszcze jedno zdanie, albo i dwa. Adam Czerpak realizował mnie dzisiaj w Warszawie. Tomasz Rosłon przygotował tę playlistę pełną polskich nowości i moim zdaniem jednych z dwóch najlepszych płyt w tym jesiennym, słonecznym, pięknym czasie. Jakiego wam życzę. Zostańcie z Radiem Wnet. To była audycja Duży Pokój. Mówił do was Jerzy Mazol. Trzymajcie się ciepło. Pa.

0: Duży pokój.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki i mam wspaniałego gościa, pani Ewa Czaczkowska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani Ewa jest autorką książki Odkryć Giedźwałt na nowo.
1: Tak.
0: Czyli, a podtytuł Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. Zgadza się wszystko?
1: Zgadza się, tak.
0: To zanim zaczniemy rozmawiać o tej książce i o tych objawieniach, posłuchajmy takiej pieśni minutowej z Giedźwałtu, a później będziemy rozmawiać o tej książce, którą mam w rękach i ona jest piękna. Piękna okładka i bardzo dobra książka, bo ją już przeczytałem. Tralala.

0: No właśnie, trzeba troszkę się czasami uspokajać w tym biegu. Najlepiej to w ogóle pojechać do Gietrzwałdu, żeby się uspokoić. Ile razy pani Ewa była w Gietrzwałdzie?
1: Trudno mi teraz policzyć, ale pierwszy raz byłam nie tak dawno, prawda? Bo ja to piszę o tym we wstępie do książki. Raptem 3 lata temu.
0: O matko boska, to nawet ja byłem wcześniej.
1: No widzi pan, tylko byłam później wiele razy. I właśnie wtedy odkryłam Gietrzwałd dla siebie w 2023 roku. To było tak, że byłam wcześniej, kilka miesięcy wcześniej w Lourdes. I tam zupełnie przypadkowy pielgrzym, Polak, właśnie narzekał bardzo na to, że Polacy jeżdżą do Lourdes, do Fatimy, do różnych wielkich pielgrzymkowych miejsc, sanktuarium, a nasz Gietrzwałd jest nieznany. I ja wtedy wewnętrznie poczułam taki wstyd. Mówię, przecież ja nigdy w Gietrzwałdzie nie byłam.
0: Cudze chwalicie swego nie znacie.
1: Pojechałam do Gietrzwałdu, zakochałam się w tym miejscu, zaczęłam przyjeżdżać i kilka miesięcy później dużo czytałam na temat tego miejsca i kilka miesięcy później postanowiłam właśnie napisać książkę, bo uznałam, że jest jeszcze miejsce właśnie na taką całościową książkę, opis tego, co się tam wydarzyło i co się stało dalej z tymi objawieniami.
0: To był wiek XIX, także, dokładnie 1870.
1: Siódmy rok, tak.
0: No i co się tam wydarzyło?
1: Co się wydarzyło? No między 27 czerwca a 16 września ukazywała się non-stop, można powiedzieć, Matka Boża, codziennie.
0: 82 dni pod rząd.
1: Tak, 82 dni. Tam pod koniec dwa dni nie objawiła się, bo miała się objawić do 8 września, ale w związku z tym, że nie zdążyła przyjechać do Gietrzwałdu z Monachium, figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, której ustawienie tam właśnie zaczyszyła sobie Maryja, w związku z tym jeszcze się te objawienia przedłużyły. Ale trwały, tak jak pan powiedział, 82 dni, to jest naprawdę bardzo dużo. Raz albo kilka razy dziennie. No i właśnie też w książce piszę o tym, że no według takich obliczeń, nie tylko moich, bo ja okazało się, że tak samo obliczyłam, jak i napisał w 1877 roku w książce, wydanej najpierw po niemiecku, potem po polsku, rektor tamtejszego seminarium, znaczy tamtejszego warmińskiego, czyli w Braniewie seminarium, ksiądz Hipler, i ta książka miała imprimatur biskupa miejsca, czyli biskupa Kremenca, że Matka Boża objawiła się 187 razy. To jest naprawdę ogromna liczba. Mówię o tym dlatego, że często w literaturze podaje się, tak powiela się,
0: 183.
1: że to było 160 albo około, albo ponad 160 i mnie to intrygowało. Dlaczego około, dlaczego ponad? Nie? No to jest ważne ile razy. Jeżeli niektóre są objawienia w niektórych sanktuariach, że Maria się objawiła tylko raz, albo 6 jak w Fatimie, albo 18 jak w Lourdes, to tu jest ważne ile. Także przez 82 dni, mówiąc w skrócie, 187 razy prawdopodobnie. Ogromna liczba.
0: No właśnie, no dobrze, ale przejdźmy do tego dnia, kiedy się po raz pierwszy objawiła, tak? Ja widzę, idę sobie, tak? Idę, jest tysiąc... Jeszcze tak, tak dla, że tak powiem, pełnego obrazu, jesteśmy w zaborze pruskim, tak?
1: Tak, to jest, zabór pruski, to jest, południowa Warmia.
0: To nie jesteśmy, że tak powiem, całkiem u siebie. No jesteśmy u siebie, ale troszkę z taką czapką.
1: Z dużymi ograniczeniami.
0: Tak powiem, no. I język niemiecki jest ważny i takie
1: tak,
0: i różne rzeczy i tak
1: językiem.
0: Dalej. Więc jesteśmy pod zaborami, tak czy inaczej. No i dobra, ale idziemy sobie w kierunku kościoła i mamy po drodze klon, widzimy i co się dzieje?
1: Co się dzieje? 27 czerwca wieczorem z kościoła wychodzi Justyna Szafreńska, 13-letnia dziewczynka, która była tego dnia, zdała egzamin i mogła przystąpić do pierwszej komunii świętej. Był już wieczór przed modlitwą na Anioł Pański, wieczorną modlitwę na Anioł Pański. Czekała na nią matka na drodze, prowadzącej też do kościoła i właśnie kiedy zaczęły bić dzwony kościoła, ona się odwróciła i w tym momencie zobaczyła wielką jasność nad klonem. Klonem, który stał w ogrodzie proboszcza. Ten ogród dotykał jakby graniczył z cmentarzem, bo to całe wzgórze, dzisiaj no wiemy jak ono wygląda, tak, ale w 1877
0: roku...
1: A kto
0: nie wie, to niech pojedzie.
1: Niech pojedzie, zobaczy. W 1877 roku to był cmentarz, tak? To był cmentarz, to były wszędzie groby. Dopiero rok później został ten cmentarz przeniesiony. No i dziewczynka widzi wielką zjawę, chce tam zostać, matka nic nie widzi, ciągnie ją do domu i na szczęście wychodzi wtedy proboszcz. I właśnie idzie z dziewczynką pod ten klon, jest zainteresowany, co ona tam widzi. ona trochę oczywiście jest przestraszona, jest przerażona, ale ją tam bardzo ciekawi, bo widzi jakąś zjawę i tak na początku dziewczynki jej też
0: koleżanki. Tak to określa.
1: Tak, tak, zjawę. Albo piękna pani, albo zjawa na początku. No i każe przyjść jej następnego dnia wieczorem, żeby sprawdzić, czy to się widzenie powtórzy. Ona przychodzi już z grupą dziewczynek, bo w szkole o tym opowiedziała i między innymi przychodzi też wtedy Basia Samulowska, jej koleżanka ze szkoły i dalsza krewna. I ona też widzi, tylko o tym, że ona też ma widzenia, mówi dopiero kilka dni później, 1 lipca proboszczowi, ale w każdym razie to są te dwie dziewczynki, które miały przez te dni objawienia Matki Bożej. Ich objawienia zostały uznane tam 100 lat później, tak? Czyli Barbara Samulowska i Justyna Szafreńska. To, jak powiedziałam, się powtarza, czyli to widzenia ich się powtarzają, one widzą codziennie. Po kilku dniach, na początku są milczące te objawienia, po kilku dniach one mają odwagę zapytać, kim jest, chociaż już wiedzą i się one wiedzą, bo też powiedział im to proboszcz, że to pewnie jest Matka Boża. Matka Boża im się przedstawia jako Maria Niepokalanie Poczęta i pytają ją, czego chce, czego sobie życzy. I to wszystko, co najważniejsze, bym powiedziała, to się dzieje właśnie w tych pierwszych dniach, tak do 10 lipca. Wtedy padają te słowa Maryi, najważniejsze, mówiące o tym, że życzy sobie, żeby codziennie odmawiać różaniec, tak? I o tym odmawianiu różańca jest nieustanny przekaz do końca objawień, aż do ostatnich dni, nie? Życzę sobie, żebyście codziennie odmawiali różaniec. To jest najważniejszy przekaz. I drugie życzenie to jest postawienie w miejscu objawień kapliczki z figurą Matki Bożej właśnie Niepokalanie Poczętej. I ta kapliczka stanęła już w połowie sierpnia, w sierpniu stanęła. Natomiast czekano na figurę, która miała przyjechać z Monachium. Miała być 8 września ustawiona, miało wtedy nastąpić pobłogosławienie tej figury i kapliczki przez Matkę Bożą, ale że nie dotarła, no to te objawienia trwały jeszcze kilka dni. Do 16, pewnie tak.
0: Pewnie to. No dobrze, ale to wyglądało tak, że one miały te objawienia, najpierw, że tak powiem, w milczeniu, później się zaczęły rozmowy.
1: Tak.
0: I co? I te dziewczynki opowiadały o tym proboszczowi, no tak. Bo i on po prostu siadał z nimi i zapisywał, co one usłyszały.
1: Tak, dokładnie.
0: Język komunikacji był język polski, ale to nie ma problemu, no bo wiadomo, Pan Bóg jest wszechmocny, Matka Boska tak. Za jego, że tak powiem, sprawą też jest wszechmocna i musiała się porozumiewać po języku polskim. Także tu nie ma nic niemożliwego dla Pana Boga.
1: Oczywiście Matka Boża rozmawiała z dziewczynkami, czy one słyszały Matkę Bożą w języku ich serca, czyli w języku polskim, właściwie w gwarze warmińskiej. One uczyły się w szkole już języka niemieckiego, bo to już był wtedy tym język obowiązkowy, ale słabo mówiły po niemiecku. No i one porozumiewały się właśnie tą gwarą warmińską. Oczywiście proboszcz, który był rodowitym Niemcem, ksiądz Weichsel, który odegrał ogromnie pozytywną rolę w czasie całych tych objawień i po. On mówił w języku polskim oczywiście, był duszpasterzem w parafii polskiej, tam tylko kilka osób pewnie na te 2000 to było narodowości niemieckiej i nie było katolikami, wszyscy inni to byli polscy katolicy, więc on porozumiewał się w języku polskim i rzeczywiście tak jak pan powiedział, z czasem, po kilku dniach zaczynają się już rozmowy, tak? Dziewczynki zadają w czasie objawień Matki Bożej, zadają jej mnóstwo pytań. Te pytania są formułowane, czy to przez proboszcza, czy przez innych księży, szczególnie
0: on je czasami przygotowuje.
1: Tak.
0: Dzień przed sobie wyobraża, że będzie następne i daje taką listę pytań.
1: Listę pytań, tak. A pan jeszcze pytał o to, czy on je przesłuchiwał. Tak, od początku on je po prostu wypytywał.
0: To złe co Matka słowo, Boża... przesłuchanie. To
1: no tak, może nie, ale protokołował, pytał, ale to było niemalże jak przesłuchanie, bo każdą oddzielnie, tak, on dbał o to, żeby one się nie komunikowały ze sobą, żeby nie ustalały zeznań, może to też nie jest dobre słowo.
0: Nie, no ale wiemy,
1: tego,
0: o co chodzi,
1: mówią, tak. Dbał o to, więc pytał, rozmawiał z dziewczynkami, ale je właśnie przepytywał, tak, i to robił notatki, zapisywał. Skrótowo na początku, chyba później bardziej obszernie, kiedy już przyjeżdżają te komisje,

0: wieczorną, bo to w pierwszy raz to było około godziny 21 właśnie. Natomiast i to trwało mniej więcej do 24 lipca w ten sposób, bo raz dziennie, wieczorem, coraz więcej ludzi się zbierało, bo jak się ludzie dowiadywali, to coraz więcej przyjeżdżało, naprawdę, to były później już setki tysięcy ludzi. I ci ludzie odmawiali przez cały ten okres setki tysięcy, nie to, że jednego dnia najwięcej to było 50 tysięcy 8 września. I ludzie odmawiali trzy części różańca, tak? Wszystkie tajemnice, trzy części różańca. Więc to trwało i jeszcze były oczywiście inne modlitwy, pieśni.
1: Czyli
0: i
1: to
0: w czasie...
1: było tak, że one stały pod klonem.
0: Tak.
1: Później była jakaś przestrzeń wolna i później gdzieś tam w oddaleniu ten ksiądz, sekretarz powiedzmy, w oddaleniu ludzie, którzy przyjeżdżali i modlili się.
0: I modlili się z nimi razem.
1: Nie mogli za blisko być, bo by zagłuszali Matkę Boską.
0: Zagłuszali, znaczy dziewczynki tak czy inaczej słyszałyby, bo to się odbywa jednak, ta komunikacja to nie jest głos zewnętrzny, tak, tylko wewnętrzny. Więc one też były nawet zdziwione, to jest w protokołach, że one myślały, że Matka Boska mówi tak głośno, że wszyscy na placu ją słyszą, tak? A to tylko one słyszały. Rzeczywiście tak to się, jak pan powiedział, się odbywało i później, czyli potem 24, kiedy coraz więcej też ludzi przybywało, kiedy ważna już była też organizacja tego, jak to się ma odbywać, chociaż proboszcz tym nie sterował, ludzie sami jakby obmyślali te modlitwy, kolejność prowadzili, dzieci prowadziły te modlitwy różańcowe, ale też było ważne jakby zorganizować, żeby nie było właśnie jakiegoś chaosu, tak? I w związku z tym, że się wtedy zaczęły właśnie wakacje, przerwa szkolna, to dzieci, które prowadziły ten różaniec, mogły przychodzić już nie tylko raz dziennie, ale mogły przychodzić trzy razy dziennie, czyli podzielono. Pierwsza część różańca była rano, druga w południe, trzecia wieczorem. I troszeczkę to jakby rozładowano też tą liczbę osób, tak, która była w czasie modlitwy różańcowej, która była właśnie w czasie modlitwy różańcowej, bo właśnie w czasie odmawiania kolejnych tajemnic różańca ukazywała się Matka Boża. To było w czasie modlitwy różańcowej. Tej modlitwy, o którą prosiła, o systematyczne odmawianie, no i to, że ukazywała się w czasie tej modlitwy odmawianej wspólnie, to jak mówią też mi teolodzy, mariolodzy, z którymi rozmawiałam oczywiście przygotowując książkę, podkreślają właśnie tą wagę tej modlitwy wspólnotowej, nie? Że to było właśnie na terenie kościelnym, na terenie kościoła i to właśnie była modlitwa we wspólnocie, że to było bardzo ważne.
1: No i te najważniejsze kwestie padły na początku, ale później też chyba były ważne.
0: Oczywiście, kwestie, tak? Ale to były odpowiedzi na pytania. Tych pytań było bardzo dużo. Można je oczywiście przeczytać, czy odpowiedzi na te pytania w protokołach, które się zachowały, pisane przez księdza, czy też później przez komisję biskupią przysłaną przez niego, przez księży przesyłanych przez biskupa Kremenca. Można je pogrupować i wiele pytań dotyczyło efektów szykan związanych z Kulturkampfem. Bo to naprawdę były bardzo restrykcyjne zarządzenia, które były egzekwowane przez pruskie władze, dotyczące właśnie zwalczania Kościoła katolickiego.
1: Pomimo tego, że ksiądz był
0: Niemcem. Oczywiście, tak. I to trzeba też podkreślić może, że to dotyczyło całych Niemiec. To nie dotyczyło tylko zaboru pruskiego, tak, naszych ziem polskich w zaborze pruskim, ale dotyczyło całych Niemiec. Był taki moment właśnie ten rok, kiedy w Prusach, czyli i wschodnich, ale i zachodnich, z 18 biskupów 15 siedziało w więzieniu. Więc to były naprawdę ogromne restrykcje. Ten kościół w pewnym momencie jakby działał w podziemiu tak naprawdę. Więc, ale już tak, zostawmy to, bo ja o tym też piszę. Ale te pytania, tak jak powiedziałam, dotyczyło wiele pytań właśnie tego, czy będzie otwarty jakiś kościół zamknięty, czy wrócą na przykład zakonnice do Olsztyna, stamtąd wyrzucane, czy będzie jakiś klasztor otwarty, bo wtedy były zakony, przecież zgromadzenia zakonne zamykane. Czy jakiś ksiądz będzie szykanowany, czy nie i tak dalej. Wiele spraw dotyczyło właśnie tych kwestii i odpowiedzi Matki Bożej są bardzo często takie. Jeśli będziecie się modlić na różańcu, to... Tak? To wróci, to się nie stanie, to nie będzie tego prześladowania Kościoła. Były pytania o to, czy ustaną prześladowania Kościoła, czy naszego biskupa zabiorą. Bardzo dużo dotyczyło pytań właśnie Kościoła. prześladowania Kościoła wtedy w okresie Kulturkampfu. Były pytania dotyczące takich bardzo

0: bardzo ludzkich spraw, tak? Przede wszystkim modlitwy, jak się modlić za osoby zmarłe, uczestnictwa w mszy świętej. Dużo dotyczyło też takich ludzkich bardzo spraw, jak chorób i uzdrowienia, tak? Jak się tylko rozeszła wieść o tym, że ukazuje się Matka Boża, bardzo dużo osób chorych przybywało do Gieczwałdu z nadzieją uzdrowienia. Więc dużo pytań tego dotyczyło. I też były te często pytania o tym, że wiecie co robić, trzeba się modlić, jeśli będziecie się modlić. Były pytania dotyczące, to proboszcz kierował na przykład, dotyczące osób, co się stanie z osobami, które nadużywają alkoholu, mówiąc delikatnie, tak, albo które prowadzą złe życie w sensie moralnym, nieczystości i tak dalej. I tam padają wtedy dosyć ostre słowa właśnie o ukaraniu, o tym, ale właśnie a propos picia alkoholu, bo często Gieczwałd kojarzy się z tym i Matka Boża, że tam mówiła właśnie o tej konieczności trzeźwości, tak, bo to był rzeczywiście ogromny problem. Może jeszcze wtedy nie na samej Warmii, ale generalnie na ziemiach polskich, to...
1: I to zostało.
0: Tak, dzisiaj też mamy z tym problem oczywiście. To... Matka Boża często, to dwa razy z tych protokołów wynika, że rzeczywiście te kwestie były podjęte, co się stanie z pijakami, albo było pytanie o uzdrowienie pewnego małżeństwa. Matka Boża mówi, jeżeli będą się modlić i nie będą pić wódki, tak? Więc te kwestie też były. Więc były bardzo różne. No ludzie pytali o to, co ich bolało, co, prawda, o tym, z jakiego powodu cierpieli, no o swoich bliskich, czy ktoś wróci z wojny.
1: Na przykład takie... uzdrowienia, które tak. Można powiedzieć, że można to znaleźć związek z tym.
0: Tak, z zachowały się w źródłach informacje na temat uzdrowień, które były już wtedy w roku objawień Matki Bożej. I z tych dokumentów, które się zachowały, wynika, że szczególnie dużo było uzdrowień z chorób oczu. Z chorób oczu. One są i ja o nich też piszę. Proboszcz bardzo skrupulatnie zapisywał te uzdrowienia, oczywiście nie wiadomo, czy wszystkie, nie wszystkie na pewno miały absolutnie jakąś dokumentację medyczną, niektóre miały, to też to było zaznaczone. Ubolewał może, że nie było wtedy tak spektakularnych uzdrowień jak od razu w Lourdes na przykład, ale były takie uzdrowienia i to się wiązało też z tym źródełkiem, które jest w Gieczwałdzie, które zostało wtedy pobłogosławione. Proboszczowi tak, zależało na tym, żeby to też było miejsce uzdrowień, to znaczy, to są dwie kwestie. Zależało na tym i on, widząc chorych, tak, którzy przybywali, to rzeczywiście właśnie wprowadził ten zwyczaj tego białego płótna, które początkowo wieszał, potem było kładzione pod klonem. Oczywiście później prosił Matkę Bożą o poświęcenie tego źródełka, które było na tam kilkaset metrów, prawda, od kapliczki się znajduje. Więc te kwestie uzdrowień były ważne, ale jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie przy okazji, czy w trakcie badania prawdziwości objawień bierze się pod uwagę oczywiście skutki, tak? Skutki duchowe, a jednym ze skutków objawień, jakby potwierdzeniach ich, są też uzdrowienia i jest też pytanie o to, czy dochodzi do jakichś uzdrowień, tak? Cielesnych też. Więc to tutaj też było odnotowywane, tak?
1: No właśnie, to jeżeli chodzi o te skutki, właśnie, to jest też intrygujące i niezwykle ciekawe, co jest jednym i tym samym, ale generalnie rzecz biorąc, jak to wpłynęło na życie tych dziewczynek?
0: Dziewczynek.
1: No właśnie, bo one przeżyły rzecz niezwykłą tak. I to nie mogło pozostać bez wpływu na całe życie.
0: Oczywiście.
1: Jak się potoczyły ich losy?
0: Oczywiście. To jest bardzo bogata historia, zawiła też częściowo w przypadku jednej Justyny. Ja o tym piszę, poświęciłam cały rozdział, ale mówiąc w wielkim skrócie, tak jak pan powiedział, to musiało być, tak sobie wyobrazić, nie? To niezwykłe przeżycie, niebywałe i na całym życiu oczywiście ważące. Dziewczynki... po zakończeniu objawień zostały wysłane przez proboszcza do, mówiąc w wielkim skrócie, do klasztoru Szarytek w Chełmnie, bo wtedy były zakony zamykane, mogły się ostać tylko te, które prowadziły jakieś szpitale, po prostu zajmowały się chorymi. Ale nie mogły tam, jak już dojrzały do pewnego wieku, kiedy mogły wstąpić do zgromadzenia, to okazało się, że nie mogą ukończyć tam formacji, bo właśnie pruski zaborca zamknął możliwości kształcenia. Musiały wyjechać do Paryża, A zostały wysłane przez proboszcza dlatego, że on je zaczął chronić po prostu. Nie tylko obawiał się tych pielgrzymów, którzy wszyscy chcieli zobaczyć dziewczynki i wszyscy dotknąć i prosić nie wiadomo o co, tak? Mówiąc w skrócie, to wtedy zaczęły się szykany też zaborcy pruskiego wobec i księdza, i księży, którzy przyjeżdżali do Gieczwałdu też z pielgrzymami, pomagali tam duszpastersko. To były naprawdę ogromne kary i finansowe, a proboszcz Weichsel siedział też jej tydzień w więzieniu w Olsztynie. Więc chronić, chciał je też chronić przed szykanami, które mogły ich spotkać. I dlatego one, jak powiedziałam, skończyły formację w zgromadzeniu Szarytek w Paryżu. I w 1895 roku Barbara Samulowska wyjechała na misję do Gwatemali. Tam zmarła w 1950 roku. I to jest ta osoba, której toczy się proces beatyfikacyjny. Ten proces jest na ukończeniu. W tej chwili trwa jeszcze na poziomie Watykanu badanie cudu za jej wstawiennictwem i jest nadzieja, że właśnie ona zostanie ogłoszona błogosławioną, kiedy przyjedzie do Polski papież. Miejmy nadzieję, że za 2 lata, w 2028 roku. Natomiast losy drugiej Justyny potoczyły się inaczej. Do pewnego momentu razem były w Paryżu, a w 1897 roku Justyna z jakiegoś powodu uciekła po prostu ze zgromadzenia, uciekła z klasztoru, porzuciła. 2 lata później w Paryżu też wyszła za mąż. Dość szybko po 8 latach owdowiała i wiadomo, że do rozpoczęcia I wojny światowej mieszkała we Francji. Pod Paryżem, dzisiaj to już jest Paryż, tam prawdopodobnie zajmowała się, opiekowała się dziećmi przyjaciela jej zmarłego męża, ale nie wiadomo, co się działo z nią później. Są były takie poszlaki różnego typu, nie będę o nich teraz mówić, które by miały wskazywać na to, że ona później mieszkała na ziemiach niemieckich, tak? Na ziemiach niemieckich w Niemczech. Inni mówią, że może wróciła na teren zaboru pruskiego. Może zmarła też we Francji. Są takie różne dociekania prowadzone i przez historyków, i przez dziennikarzy. Póki co nie ma informacji, kiedy zmarła i gdzie znajduje się grób. Także to jest taki wielka wyrwa, bym powiedziała.
1: Znak zapytania. Może się dowiemy. Na pewno rzeczy się nagle po wielu latach czasami się okazuje, że to znajdujemy jakieś dokumenty albo listy świadków i tak dalej. To może się uda. Powoli będziemy musieli kończyć, bo mamy pół godzinki i one tak szybko mija, te pół godzinki. Tak. Ja chciałbym jeszcze tak bardzo tutaj... To jest wydawnictwo Biblos, proszę Państwa. Ewa Czaczkowska, Odkryć Gieczwałt na nowo. Pod tytuł Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce, czyli naprawdę... No, pochylmy się nad tym i zainteresujmy się, a w ogóle zachęcam, bo naprawdę wizyta w Gieczwałdzie jest przeżyciem niesamowitym.
0: Sam jest wyjątkowe miejsce.
1: I to miejsce, i ta droga krzyżowa, i to
0: obraz
1: źródełko.
0: Matki Bożej.
1: Ja też jechałem z butelkami w samochodzie i tą wodę przywiozłem do Warszawy. I to było wspaniałe.
0: Wyjątkowe miejsce, to prawda.
1: A ten, że tak powiem, ten pruski, że tak powiem, akcent taki Kulturkampfu, no to ostatnia odsłona, to już tak, żeby tak trochę rozbawić Państwa, ale Lidl tam próbował wybudować po prostu jakieś gigantyczne
0: magazyny
1: i jakieś takie... No
0: ale się skończyło, tak.
1: Skończyło się dobrze.
0: Na szczęście dobrze,
1: muszę tutaj pochwalić moich kolegów redakcyjnych i koleżanki, bo żeśmy
0: akcja
1: o tym głośno trąbili. Ale było
0: były
1: niebezpieczeństwo
0: protesty,
1: to też taki odprysk jakiś takiej właśnie ataku na to miejsce.
0: Miejsce jest rzeczywiście wyjątkowe i dlatego dałam taki tytuł Odkryć Gieczwałt na nowo, dlatego że ja sama przyznaję, późno odkryłam, ale urzekło mnie to miejsce, bo rzeczywiście można tam poczuć wyjątkowość tego miejsca w sensie duchowym, obecności Maryi. To raz, dwa, wydaje mi się, że one są naprawdę, to są ponadczasowe i aktualne i ważne dla nas dzisiaj w moim przekonaniu. I one zostały uznane 50 lat temu, tak? I wydaje mi się, że naprawdę mamy ogromne zaniedbanie jako wspólnota po prostu kościelna, żeby te nagłośnić, żeby pokazać, że mamy je. Właśnie jedne z 31 objawień maryjnych, które zostały w historii Kościoła w ogóle uznane, to są te w Gierzwałdzie. I naprawdę Maria ma, uważam, no, ciągle nam wiele do powiedzenia. Powinniśmy, takie jest moje przekonanie, powinniśmy do nich sięgać i tak jak Pan mówi, pojechać.
1: Pojechać i nie zapominajmy o różańcu.
0: Tak.
1: Codziennie, bo tak. To jest jakby, no to zresztą po Paryżu to też widać teraz. Bo Pani też śledzi bardzo,
0: tak,
1: bardzo
0: Leona, no.
1: Uważnie pielgrzymkę Leona do Paryża. To też miejsce, które, no, w którym...
0: Też objawienia oczywiście maryjne, nie? 1830 rok. Chociaż tych objawień było dużo we Francji, ale 30 rok to jest objawienie z kolei cudownego medalika, nie? No, ale właśnie. Papież był w Lourdes, wiemy. Tak, cudowna też pielgrzymka, rzeczywiście bardzo, bardzo
1: ale
0: pozytywna.
1: Ale pocieszające jest to, że jednak, mamy to wsparcie, tylko musimy otworzyć serca i duszę na to i wtedy
0: tak.
1: Jest szansa.
0: Tak.
1: Prawda?
0: To jest siła po prostu w tym.
1: To jest moc.
0: To jest siła, to jest moc.
1: Jeden
0: tak.
1: z moich znajomych rycerzy, właśnie rycerzy Jana Pawła II,
0: tak.
1: Mówi o różańcu jako o RKM-ie.
0: RKM.
1: No właśnie, to jest taki nasz erkamen.
0: Tak, tylko nie ma ofiar, tylko są zwycięzcy, myślę,
1: sami
0: nie?
1: Zwycięzcy.
0: Sami zwycięzcy duchowi, tak.
1: Bardzo Pani dziękuję.
0: Ja serdecznie
1: godzina,
0: dziękuję.
1: Niestety już się zrobiła 16. Jeszcze raz powtórzę. Ewa Czaczkowska, autorka, wykładowca UKSW, zaprzyjaźnionej instytucji z Radiem Wnet. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pani dziękuję.
0: Dziękuję
1: i bardzo
0: również.
1: Polecam. Można znaleźć tą książkę w wielu miejscach, a wydało to wydawnictwo Biblos, ale można sobie wklepać i sobie zamówić. I co, do czego zachęcam, bo ja sobie już głaszczę tą książkę od kilku dni i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Bydgoszcz. 104 i 4 FM.
1: Reklama.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: To była autopromocja.
6: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomia, no po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
9: Wolski przez świetlik.
10: Witamy serdecznie. Wolski już się melduje, a Świetlik.
11: Wiktor Świetlik też już się melduje. Dzień dobry. Trudno czegoś innego zacząć.
10: No.
11: To jest dla ciebie jakaś rewolucja polityczna, to co się wydarzyło i dzieje w Krakowie?
10: Aha,
11: czy, czy to wolne miasto Kraków i tam sprawy krakowskie to się dzieją w Krakowie i się właściwie cała Polska się niepotrzebnie nimi pasjonuje?
10: Jeszcze 15 minut temu byłbym w nastroju lekko euforycznym, teraz już jestem mniej euforyczny.
11: Ojej, a co się zmieniło 15 minut temu?
10: Okazało się, że warszawiacy zawiedli.
11: Nie zebrano.
10: Nie zebrano odpowiedniej ilości. Nawiasem od razu można znaleźć winowajców. Ludzie chcieli, tylko że żadna poważna organizacja, żadna poważna partia się w to nie zaangażowała.
11: No i jest takie wytłumaczenie dla tego.
10: No tak, no bo wiesz,
11: że ten SOR, czyli ten ruch zbierający podpisy, on...
10: No był za słaby.
11: Był za słaby, a i za silny. To jest paradoks. On powstał po części na bazie stowarzyszenia Tak dla CPK. To i on, zdaje się, że pan Maciej Wilk, który to wszystko organizował, on miał trochę takich swoich niezależnych aspiracji politycznych. Zdaje się, że ci ludzie tacy byli trochę chodzący swoimi ścieżkami. A skoro byli chodzący swoimi ścieżkami,
10: to niebezpieczni.
11: To już trudno, żeby im największa formacja prawicowa pomagała.
10: No właśnie.
11: Która ma struktury i która ma możliwości, żeby zebrać te głosy.
10: No i najwyższa
11: ostatecznie mógłby to
10: organizacja.
11: Mógłby w tym PiS pomóc, tak. Mogłaby w tym Solidarność pomóc.
10: Mogła Konfederacja, wszyscy mogli
11: można
10: pomóc.
11: Można było sobie ileś instytucji wyobrazić, ale każdy sobie rzepkę skrobie.
10: No i właśnie to jest drugi powód mojej ograniczonej euforii w Krakowie, ponieważ widać, że nie ma tendencji do współpracy, bo przecież gdyby na przykład prawica wystawiała jednego kandydata, to tym drugim mógłby być ktoś taki.
11: Ale w sumie za sprawą słynnej już sprawności i operatywności panów z Konfederacji, którzy się pokłócili w trakcie zbierania podpisów i nie zebrali podpisów na pana Bochańczaka, bo im czterech zabrakło, czy tam 50. W efekcie tego w gruncie rzeczy był jeden kandydat, no plus jeden kandydat Konfederacji Korony Polskiej, który tam dostał bodajże 4,5%.
10: Ale generalnie rzecz biorąc, to są bardzo ważne ważne sygnały, bardzo ostrzegawcze dzwonki, że należy zacisnąć zęby i robić dokładnie odwrotnie niż to, co się robi. To znaczy zawsze...
11: A to ty jesteś w ogóle jakiś... No dobra, to w Warszawie się źle stało, ale ty jesteś jakimś pesymistą też po tym Krakowie. To
10: nie jestem pesymistą, jestem optymistą po Krakowie. Uważam, że napisałem to w felietonie, że koalicja w Krakowie przegibała sprawę. Natomiast
11: Była przegibka jedna.
10: No, przegibka, ale przegibała, bardzo mi się to podoba, to określenie. Natomiast to jeszcze to nie jest wiosna, aczkolwiek mówię, to są dwie bardzo ważne wskazówki. Okazuje się, że w swoim mateczniku PO, czy jak ją nazwiemy, jest do pokonania, oraz drugie, że trzeba działać solidarnie, a wtedy sukces będzie jeszcze większy. Czas idzie, czas biegnie. Już powinno się coś dziać, jeżeli się coś ma zdarzyć, a tymczasem wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy w swoim długim życiu, a przynajmniej od kilkudziesięciu lat, nie potrafię być optymistą.
11: Mhm. No to strasznie smutne. Ja jestem optymistą po Krakowie. Jednak tam się wydarzyło parę rzeczy ważnych.
10: Być może się przeprowadziły do Krakowa,
11: to nie są tylko kwestie krakowskie. Bo oczywiście można powiedzieć, że w Krakowie nie było prezydenta, właściwie nigdy nie było prezydenta partyjnego, tak? Jacek Majchrowski przekraczał wszystkie możliwe tam, wiadomo, tak, był prezydent ponad podziałami, a zarazem tych, co tam są dobrze umocowani w kluczowych miejscach w Krakowie. Mm-hmm. Słynna historia z pożarem archiwum, zresztą na koniec moim zdaniem jest symptomatyczna, że co tam było, jeżeli chodzi o ten podział krosujący wszystkie, podział ponad partiami, to spłonęło i tyle. Natomiast Miszalski był takim przełomem i to był wielki sukces Tuska, że oto wprowadziliśmy kandydata do Krakowa. Ten zamknięty, żyjący swoim życiem Kraków właśnie wybrał naszego kandydata na prezydenta. Tak? Zagrano brudno, jak to pokazali w swojej książce Mucha i Gajcy o wyborach krakowskich. No ale zagrano brudno i wygrano. No i po chwili pierwsza klęska. No jednak pani z poparciem Tuska i wybór ogłoszony na Trawniku gdzieś tam w okolicach hotelu tego
10: dziedzictwa. Tam jest gorzej, gdyby to był tylko wybór Tuska, a nie podczepiła się pod nią koalicja, to by można mówić, no dobrze, ale jak już Tusk pójdzie razem z koalicją, to będzie...
11: No więc jeżeli ktoś się dziwi, że tak, kandydat Konfederacji odpadł, zapewne największe szanse, jeżeli któraś partia miałaby z partii prawicy, no to pozyskanie części młodego elektoratu przez Konfederację, ale kandydat Konfederacji odpadł. Został PiS i został Braun, którzy trochę byli podobni dla tych młodych ludzi pewnie. Braun tam mam wrażenie, że dostał takie swoje, jak ma w elektoracie polskim, bo ja myślę, że ta popularność Brauna to jest między 4-5%. Natomiast PiS dostał niestety tyle, ile ma w elektoracie wielkomiejskim. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości dostał 17-18% niechętnie nastawionym do Prawa i Sprawiedliwości w wielkomiejskim elektoracie, co oznacza, że w elektoracie powiatowym, w którym się wygrywa wybory, Prawo i Sprawiedliwość ma mocnych 20-parę%.
10: Sekundę, znowu się muszę wciąć.
11: Dawaj.
10: Zauważ jedną rzecz. Nie wystartował Morawiecki. To, co otrzymał kandydat PiSu, nie otrzymał jako kandydat PiSu, ale otrzymał jako kandydat prawicy zbliżonej do PiSu.
11: Marcin, pamiętaj, że duża część tych ludzi zagłosowała po prostu na Gibałę, ponieważ traktowali w Krakowie referendum potraktowano jako po prostu referendum między Gibałą panią Piątkowską, albo między Gibałą, a tak naprawdę Donaldem Tuskiem, reprezentowanym czy to przez Miszalskiego, czy przez panią Piątkowską, czyli między tą frakcją. Ja myślę, że dla wielu ludzi głos na Gibałę był po prostu głosem przeciwko Tuskowi.
10: No i to jest dobrze. Zresztą bardzo sytuacja Tuska jest bardzo, że tak powiem, malownicza, bo z jednej strony pogróżki coraz bardziej mocne pod adresem Trybunału i tym podobnych instytucji. Z drugiej strony jakaś taka, no, paniczka, nie nazwę tego paniką, z powodu możliwej utraty rządu dusz z TVN-u.
11: No właśnie, no to jest też historia, prawda? ja mam wrażenie, że tam panika jest tęga. Mm-hmm. W TVN-ie Mariusz Staniszewski nadobitnie nam czasami pokazuje, też państwu polecam, takie wyciąga smaczki różne. I wyobraź sobie, że TVN się zmienia.
10: No ale, to, ale wiesz, to ale ja, kiedyś, takie... ja kiedyś żartowałem, że zobaczymy olejnik w habicie, a kraszkę w koloradce, aż tak się nie zmieni.
11: No, ja kiedyś napisałem taki tekst, kiedy Tomasz Lis miał takie wahania, już bardzo, bardzo wiele lat temu, kiedy Lis pokocha PiS. Ale trzeba przyznać, że Tomasz Lis jest twardy bardzo w swoim,
10: no tak, no nie mniej
11: swojej nieracjonalności.
10: Natomiast... Sądzisz, że są jakieś sposoby, żeby powiedzmy zrobić tak spokojny TVN, żeby amerykański się nie powiedział dobra? Słuchaj, weź pod uwagę, że uspokojony TVN przestaje przyciągać ten swój żelazny elektorat, bo po co ludziom TVN, skoro mają republikę w Polsce?
11: Ja też, no znowu odeślę państwa do kanału dobitnie, bo tam rzeczywiście dużo miejsca poświęciliśmy, szczególnie Mariusz Staniszewski TVN-owi. Dzisiaj z kolei w dobitnie.pl pisał o tym, że Amerykanie zapowiadają przegląd kadr. Mówiąc krótko, będą sprawdzali
10: to. Czystka to się
11: co który dziennikarz robił i będą chcieli się pozbyć propagandzistów politycznych. Ale Czy to dotknie TVN-u i co dotknie TVN-u? Przede wszystkim jest kilka możliwości, które są mało rozpatrywane w Polsce. Absolutnie nie wierzę w obietnicę Donalda Tuska, którą podobno składał tym, że on to zablokuje, że coś tutaj zrobi i tak dalej. Wpisał na listę przedmiotów strategicznych telewizję należącą do wielkiego amerykańskiego koncernu i mógł właściciela cmochnąć w momencie, kiedy to sprzedawał. Podobnie będzie mógł zrobić, kiedy ten właściciel będzie wpływał na to, co się dzieje w Polsce. Ale ja się spodziewam, że może być inaczej. Jeżeli ten właściciel zobaczy, że on z tą spółką będzie miał kłopoty tutaj. TVN w dużym stopniu czerpie z ogłoszeń spółek Skarbu Państwa. No taka współpraca z instytucjonalnym państwem jest dla niego bardzo ważna. Więc jak on zobaczy, że on tutaj nie będzie miał życia, że będzie musiał się opierać wyłącznie na reklamach amerykańskich firm, że to jest jakiś kłopotliwy, dodatkowy, mały, drobny biznes w gruncie rzeczy z perspektywy tych właścicieli TVN-u, no to tak jakby dla takiego wielkiego koncernu spożywczego jakaś była mała hurtownia albo mały sklepik na prowincji, z którym są ciągłe kłopoty i w dodatku jest mało perspektywiczny. Mogą wtedy zdecydować się, że po prostu kogoś go sprzedadzą, no a wtedy rzeczywiście zbiorą się jakieś spółek Skarbu Państwa, a to wygenerują skądinąd pieniądze i że zakupi go.
10: No tak, ale z drugiej strony... Pytanie, czy właściciel, mimo wszystko zorientowany w tym, co ma, będzie chciał obdarować władzę, czy na przykład
11: może chce się pozbyć problemu, bo właściciel pewnie myśli biznesowo.
10: Ale kupić może ktoś inny.
11: Ale właśnie, i tu się zaczynają kłopoty. Albo nawet wyobraźmy sobie, no państwo może przepłacić, tak?
10: Tak.
11: Przez jakąś agencję rozwoju przemysłu, a biznes prywatny nie przepłaci. Ale teraz tak, no państwo przepłaci, kupi ten TVN, i teraz zmienia się władza i co? I to jest case Daniela Obajtka, który został zmuszony de facto do zakupu przez Orlen koncernu Polska Presse od niemieckiego właściciela, tak? Znaczy, czy od tych mediów Polska, które się nazywały Polska, pomimo że...
10: Ponieważ
11: były niemieckie, koncern spasał. No więc zakupił to koncern, zakupił to Daniel Obajtek, strasznie niechętny temu, ale zakupił, został zmuszony. No i ostatecznie ekipa Tuska dostała cały szereg regionalnych gazet w prezencie i właściciele od Orlenu, znaczy i nowi menadżerowie Orlenu od PiS-u. No więc też może się tak potoczyć, tak, że nagle PiS dostanie, czy tam prawica rządząca, dostanie TVN w ten sposób w prezencie od Tuska. To jest oczywiście milion możliwości, ale co myślę, że zdarzy się szybciej? Dużo. Jeżeli TVN zdecyduje, jeżeli nowy właściciel zdecyduje się, żeby TVN pozostał i zmienił trochę swoją linię, to po pierwsze skończą się absolutnie jakiekolwiek ataki na Trumpa. Skończą się jakiekolwiek ataki na Stany Zjednoczone.
10: To już znika. Bo przyjaciel Trumpa.
11: Będzie dość delikatna. Jeżeli krytyka będzie Karola Nawrockiego, to będzie delikatna. Ale jeszcze jedno, co jest kluczowe. Niech sobie zostaną ci sami ludzie. Niech sobie zostanie to samo. Tylko żeby musieli mówić o wszystkim. Żeby poszerzyć ich agendę. To wystarczy. Widz TVN-u, ten członek sekty TVN-owskiej, on jest od dużej ilości informacji tak naprawdę odcięty. I na tej zasadzie działa bańka informacyjna.
10: No tak, poza tym, że wiesz co, no, to jest, nie wiem, czy aż wszyscy mają tak połamane kręgosłupy, że się zgodzą
11: już widać
10: pod innymi barwami pracować.
11: Już widać dużą taką elastyczność, moim zdaniem.
10: No to dobrze, nie wiesz. No, ja zawsze, kiedy się dochodziło do zmian w telewizji publicznej, miałem pierwszy sygnał taki, że zapraszała mnie do jakiejś audycji nie na terenie, więc ja to mam przerobione, że są ludzie, którzy realizują bezbłędnie mądrość etapu. Dobrze, to już mamy. Co byśmy jeszcze powinni mówić? Nie mówiliśmy w zeszłym tygodniu tego, że nasz noblista został...
11: To się wydarzyło właściwie w trakcie.
10: Jest to został rzeczywiście uznany za... Wiesz co najbardziej mnie w tym bawi? Analfabeta wtórny. To znaczy, przepraszam bardzo, bo akurat jest dokładnie odwrotny proces, bo to jest sytuacja analfabety przedwtórnego, bo zakładając, że to, co tam pisał, nie pisał i podpisywał, nie podpisywał, to robił właśnie na wczesnym okresie swojego rozwoju, a potem pod wpływem doradców, skoru, ludzi o światowych umysłach, rozwinął się, został prezydentem, wygłosił, jak na alfabeta, bardzo wpłynnie czytał mowę w Kongresie Stanów Zjednoczonych, więc chwileczkę, zgodzimy się na analfabetyzm, ale dlaczego wtórny?
11: No, zdaje się co więcej, że grafolodzy nie zgadzają się z orzeczeniem tam sądu czy prokuratury.
10: Prokuratura podjęła decyzję, tak? A nie wiem, co tak? Zrobił, ale będzie klepnął.
11: Ponieważ twierdzą, że Lech Wałęsa nie tylko składał podpisy własnoręcznie, ale również sporządzał, że część donosów dyktował, a część sporządzał samodzielnie. Więc jak na analfabetę wtórnego stawiającego przypadkowo znaki, to całkiem dobrze trafiał.
10: Poza tym, wiesz co, wyobrażasz sobie normalny proces karny, który sąd daje taką interpretację, że to niemożliwe, że Kowalski zarąbał żonę, bo ja go znam. To jest mniej więcej...
11: Słuchaj, korzystając z tego, bo jak już tu jesteś, korzystając z tego, że cię tu mamy,
10: tak.
11: Ty znałeś Wałęsę.
10: No na tyle, na ile? Ileś razy go widywałem, ileś razy z nim rozmawiałem. Byłem nawet u niego w mieszkaniu w chyba bodajże 83 roku.
11: A 10 lat później zarzucano ci nawet, że jesteś artystą dworskim.
10: No, byłem jakby nie było w Radzie do Spraw Mediów, która się może zebrała raz czy dwa i niczego nie postanowiła. Natomiast czy byłem dworskim?
11: No, mówiono, że polskie zoo jest wałęsowskie. Tak.
10: Było,
11: i skąd było? Było.
10: Nie będę się tego, ale ja wtedy byłem przywiązany do wizji Wałęsy z siekierką i ja myślałem, zresztą niektórzy po prostu tylko się rozmyślili wcześniej.
11: Siekierka była symbolem, którym Lech Wałęsa miał rozbijać, taki był film rysunkowy, miał zniszczyć czarną kreskę Tadeusza Mazowieckiego, która oddzielała PRL od naszych czasów.
10: Oczywiście. Temu też był poświęcony film Gracze świętej pamięci Janka Pużyckiego. Wiesz, Moje zakochanie się w Wałęsie definitywnie skończyło się w 83 roku. I to właśnie nie jeszcze... W 93 ja jeszcze naiwnie myślałem, że on może jakiś ma plan, wspierać to może za mocno. Ale dwa kiksy w postaci ordynacji i rozwiązania parlamentu i efekt w postaci zwycięstwa lewicy, no otworzyły mi oczy tak szeroko, że po prostu zacząłem krzyczeć po nocy.
11: Ale chciałem cię o coś zapytać związanego z tym. No bo to jak znałeś tego Wałęsę, rozmawiałeś z nim, to co to był za facet?
10: Wiesz co, po pierwsze to był facet
11: gąbka. To był wtórny analfabeta?
10: Nie, wiesz co, wtórny analfabeta nie jest aż tak... słowa gąbka. Powiedzmy sobie, pamiętam jak był na spotkaniu czy na koncercie kabaretu pod egidą i pół godziny potem leciał całymi cytatami z Pietrzaka na spotkaniu z robotnikami Huty Warszawa. Ale musiał do tego słuchać ze zrozumieniem, bo przecież to nie były po małpiemu cytowane gotowce. Co więcej, moja pierwsza rozmowa w mieszkaniu na Zaspie była o tyle zdumiewająca, że ja spodziewałem się, że...
11: Kiedy to było?
10: No właśnie, 83 chyba rok.
11: 83.
10: Wiesz, co się... W moim wieku to już...
11: Ale dobra,
10: już...
11: ustanę, bo to jest ciekawe tak, akurat. 83. Słuchaj,
10: tak, 83. Ja pojechałem do rewolucjonisty.
11: W jakich okolicznościach
10: znalazłeś
11: u Wałęsy?
10: A, żeby śmiesznie. Zaprowadził tam mnie agent... Mietek Cholewa, który był wielkim sympatykiem naszego kabaretu, to jest, że się miał dojście do Wałęsy i zaprowadził nas, mnie, Andrzeja Fedorowicza i Andrzeja Zarudzkiego do tego mieszkania i tam żeśmy parę ładnych godzin spędzili, potem jeszcze byliśmy zaproszeni na prywanie do księdza Jankowskiego. Trzeba odnotować, że rehabilitacja w pełni, tak. Będzie pomnik księdza Jankowskiego, człowieka chyba najbardziej skrzywdzonego, jak to tylko można wyobrazić. Natomiast wracam do tej rozmowy. Wiesz, co mnie zdumiało? Ja się spodziewałem, że dowiem się na barykady, światło wolności. I nagle Wałęsa zrobił mi krótki wykład kapitalizmu. Dowiedziałem się, że to jest droga, którą podążamy. To nie jest droga do socjalizmu o równych żołądkach, tylko to jest droga do społeczeństwa,
11: Marcin, gdzie... teraz wywracasz... świat wielu ludzi.
10: Tak, ale to, że trzeba dawać ludziom wędkę...
11: Wałęsie i nie lubiących tak, Wałęsy.
10: Wędkę, nie rybę.
11: Jedni uważają go za za takiego kochanego prostaczka, drudzy za prymitywnego agenta byłego.
10: A ja uważam, że człowieka, który się błyskawicznie uczył i jeżeli miał takich doradców, którzy go przekonywali, to mówił ich głosem, po prostu. Wiesz, no po prostu ja słuchałem osłupiałem, bo zupełnie się tego nie spodziewałem. I wszystkie było najzabawniejsze, tam zapytałem go o Nobla, to odesłał mnie na Jasną Górę, gdzie ten dyplom się rzeczywiście znajduje, ale mówi, ale ja jestem z czego innego dumny. I zaprowadził mnie na taki korytarzyk, gdzie wisiało kilka, czy może kilkanaście dyplomów racjonalizatorskich dotyczących wózków elektrycznych. I mówi, to jest moje osiągnięcie. Wiesz, więc możeś...
11: Jak to?
10: No bo zgłaszał wnioski, że tu trzeba ten kabel połączyć z tym,
11: naprawdę?
10: Tu z tym. Tak i z tym. I to oprawione w ramki wisiało na ścianach. Przecież on był naprawdę elektrykiem. Przecież mnie rozczulił, wiesz czym? Że kiedy został zaproszony do Windsoru, rozumiesz, okazało się, że światło nie działa. Królowa czy ktoś tam inny prowadząca go przez telewizję, że zaraz przyjdzie Wałęsa, nie trzeba. Wyjął z kieszeni śrubokręt, rozkręcił kontakt, złączył, światło się zapaliło. Windsor. Więc wiesz...
11: No dobra, facet, który... Ja nie wiem, czy elektryk, żeby swoją drogą, to jest bardzo ciekawe.
10: Tak?
11: Czy elektryk, żeby wykonywać swoją pracę, przecież on operuje z dużą ilością napisów.
10: No, ale przecież on był w technikum. Przecież to nie jest człowiek po trzech latach podstawówki. On jakieś te technikum skończył. Więc wiesz, no potem, właśnie potem był tym elektrykiem i chyba dobrym. Więc wiesz, ja się nie wypowiadam w sprawie autorstwa, aczkolwiek jestem przekonany, że to, co stwierdził IPN, jest prawdą. Natomiast nikt mi nie przedstawił przekonujących dowodów, z panem Cyckiewiczem włącznie, że Wałęsa realizował agendę ubecką, stojąc na czele Wielkiego
11: Strajku. W 80 roku, ale zdaje się, że też, nie, że też tego zarzutu się nie stawia.
10: No nie stawia się. Nie stawia się
11: oczywiście on jest stawiany publicystycznie, ale nie postawili go historycy.
10: Wiesz, prawda jest taka, że miał kontakty i tego też się nie da wyprzeć, tylko że dokładnie odwrotne. To on grał SBC-u, a nie SBC-a nim. On
11: to teraz to już mówisz jak Wałęsa.
10: Nie. A przepraszam bardzo, a jak odbywało się kasowanie przeciwników Anny Walentynowicz i tym podobnych? On wykorzystywał wszystkie możliwe narzędzia.
11: No, ale to może jednak było może on uważał, że gra SBC-ą, a de facto był bardziej wygodny dla SBC-i.
10: Nie wiem, czy bardziej wygodny, bo zauważ, że SBC-a kocha ekstremistów. Przecież dlaczego były prowadzone przez Kiszczaka równoległe rozmowy przez okrągłym stołem również ze środowiskiem Boczulskiego? Wiesz, to nie jest aż taka prosta gra. Z późniejszym krytykiem Wałęsy, Piotrem Wierzbickim, spędziłem wiele nocy na rozmowach i Wierzbicki w końcu powiedział jedno, że wiedząc wszystko, co wie o Wałęsie, on nadal by za niego głosował w tym 91 roku, bo nie było alternatywy.
11: A ty?
10: Oczywiście, że tak. Oczywiście tak. Nie no, przepraszam, gdyby Jan Nowak-Jeziorański tu wrócił, wiesz, albo Giedroyć, wiesz, no, może tak, ale w kraju myśmy nie mieli człowieka, który przynajmniej pokładaliśmy takie nadzieje, bo myśmy myśleli, że ten Wałęsa ma jeszcze siłę sprawczą. Myśmy, jeszcze ci powiem jedną rzecz, którą dowiedziałem się od rzecznika Wałęsy, z którym łączą mnie przyjacielskie stosunki, czyli z Andrzeja Dżdzińskiego. Otóż zauważył jedną rzecz, że kiedy nastąpiły wyniki wyborów i było to słynne zdrowie nasze, gardło wasze, on zobaczył po raz pierwszy Wałęsę przestraszonego. Ponieważ spadła na niego świadomość, że już nie ma kogo wykolegować i że został kapitanem tego statku. I to też jest taka cecha, która jest bardzo interesująca. Dlatego ja uważam, że jeszcze 10, jeszcze 20 lat i się pojawią takie wyważone oceny Wałęsy, które dzisiaj są od ściany do ściany. Dla jednych Bożek, dla innych super zdrajca.
11: Ale też ciekawe jest to, że rysujesz obraz bardzo cwanego faceta.
10: Szalenie cwanego. Inteligentnego. Nie wykształciucha, tylko właśnie człowieka, który ma taką normalną inteligencję, jaką ma właśnie taki złota rączka, hydraulik. On rzeczywiście wszystko potrafił zrobić. To już się zaczęło w Lipnie.
11: Na pewno umiał czytać i pisać.
10: Na pewno umiał. Wiesz co, przy wszystkich wadach szkoły PRL-u to przy szkołach pani Nowackiej nie jestem tego pewien, a w PRL trzeba było.
11: No, w latach 70. było trochę jeszcze analfabetów żyjących w Polsce. To były osoby, z którymi robiono wywiady przecież i tak dalej. I to byli staruszkowie.
10: Ale nie uczyli szkoły średniej.
11: No, ale przede wszystkim przedstawiano ich w mediach jako relikty dawnej sanacyjnej Polski, gdzie rzeczywiście jeszcze zdarzyło się, że to trochę osób jakimś cudem, szczególnie gdzieś na Kresach, uniknęło cyklu edukacyjnego. I właściwie ostatnia tam analfabetka bodajże zmarła około roku 2000. Jakaś pani, która miała tam około 100 lat.
10: Wiesz, to nie zaimponujesz mi, ponieważ czytałem ostatnio, że w 1933 roku zmarł Chińczyk w 1933 roku, który przeżył ponad 250 lat.
11: Marcinie,
10: podobno rzecz udokumentowana.
11: Ciężko z tobą czasem na poważnie gadać. Jaką książkę przyniosłeś?
10: Słuchaj, mam książkę, a ty masz jakąś?
11: Nie, ponieważ ja właśnie, drodzy państwo, nie mam książki, ale to jest celowe.
10: Bo przeprowadziłeś autora.
11: Ponieważ przeprowadziłem autora, który przyjdzie ze swoją książką.
10: Dobrze, a czy ja mógłbym poprosić naszego wspaniałego realizatora, żeby poszedł do pokoju pierwszego, ponieważ tam książka leży na stole.
11: To ja powiem, kto będzie. Będzie za chwilę, drodzy państwo, Jacek Komuda, który opowie o swojej książce, która dzisiaj ma premierę.
10: A jaka to jest książka?
11: To jest książka o rozbiorach.
10: A no to jest kontynuacja tego...
11: Tak, kontynuacja tej książki o czasach, które doprowadziły do rozbiorów.
10: O powodach, na pewno też recenzowałem tę książkę. Ogólnie rzecz biorąc, to jest właśnie to. Ogólnie rzecz biorąc się zgadzam. Wcześniej się państwo dowiedzą, ja później. Zakazana historia aliantów.
11: Leszek Pietrza, znana postać.
10: Muszę ci powiedzieć, oczywiście to nie jest książka odkrywcza. Ona po prostu sumuje to, co wiemy o wielokrotnej zdradzie aliantów. Ale powiem ci szczerze, ja się z tej książki szczególnie niczego specjalnego nie dowiedziałem. Poza tym, że oczywiście wkurzyłem się po raz kolejny, jak to nas niecnie potraktowano, ale jeden wniosek mi taki przyszedł w miarę nowy. Otóż, że to, że nas zostawiono w tej czarnej dziurze, bynajmniej nikomu nie pomógł, a przynajmniej zaszkodził. Ponieważ gdybyśmy teraz przeszli na grunt mi bliski, czyli historii alternatywnych, wyobrażasz sobie, gdyby nawet nie w pełni zmobilizowana armia angielsko-francuska uderzyła na Niemcy w pierwszych dniach września, albo gdyby rzeczywiście doszło do tej operacji, którą planował Churchill, zanim wyborcy wysiadali go, czyli uderzenia na Armię Czerwoną, która szła w Europę, a Ameryka jeszcze miała, na krótko, ale wtedy jeszcze miała monopol atomowy. W obu wypadkach potraktowano Polskę haniebnie, ale nic na tym nie ugrano. W związku z tym, powiem szczerze, że chyba pan dziejów nas w sumie lubi, a zdrajców i geszefciarzy nie.
11: Historia jest zakazana. Co tam jest zakazanego?
10: Wiesz co, to nie tyle jest, że to jest historia zakazana, tylko to są praktyki, które zakazywały pewnych elementów tej historii. Na przykład nawet to było penalizowane mówienie w Anglii o zbrodni katyńskiej przez lata. To jest do dziś trwająca zmowa milczenia o katastrofie w Gibraltarze, gdzie się ten okres karencji dokumentów przedłuża i jeszcze raz przedłuża. Więc w takim sensie ona jest zakazana, bo mówię, jasna jest rzecz, że my mamy oczywiście romantyczny stosunek do historii, a historia jest grą interesów. I ja rozumiem...
11: Myślałem, że nauczycielką życia.
10: No i to wiesz, mój profesor powiedział kiedyś, historia nauczycielką życia, która uczy jednego, że niczego nie uczy. Natomiast wracam do tych nauk, że się mnie tak wybił, że już chyba tego nie powiem. W każdym razie Czytając tę historię, powtarzam tą tezę, którą już przedstawiłem. Okazuje się, że nas zdradzano, ale nic na tym nie zarabiano. I to jest chyba myśl na przyszłość, zwłaszcza kiedy dziś opieramy się na sojuszach, głównie opartych na zaufaniu.
11: Dziękujemy serdecznie.
10: Ja dziękuję.
11: My się widzimy z Marcinem za tydzień, a za chwilę tutaj zagości Jacek Komuda, także zostańcie Państwo. Dzisiaj premiera jego nowej książki, która myślę, że sporo namiesza, tak jak poprzedniej się to udało.
9: Wolski przez Świetlik.

0: Świetlik wnet.
1: A wraz ze mną pan Jacek Komuda, autor, pisarz, znany państwu, historyk i co najważniejsze, to co jest nowością i o czym nie wszyscy jeszcze wiedzą. Przed Jackiem, kłaniam się panie Jacku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przed panem leży Upadek. Książka znana, o której rozmawialiśmy swojego czasu z Marcinem tutaj na tej antenie. Ale ja mam kolejną część Upadku, czyli rozbiory. To co nastąpiło po Upadku, jak sąsiedzi rozerwali pierwszą Rzeczpospolitą. Nowość dzisiaj ma premierę. Zaraz o niej opowiemy, ale zanim o niej opowiemy, trochę w okolicznościach późniejszego rozbioru. Przed chwilą do mnie przysłał zaproszenie, a myślę, że jest na tyle fajne, że państwu przekażę. 2 października, przyznam, że nie pamiętam dokładnie, jaki to jest dzień, ale za kilka dni. 2 października, trzeba sprawdzić, co to za dzień. O godzinie 19 w klubie Hybrydy odbędzie się koncert Powstańczej w Warszawie, ale co ciekawe, że wykonawcą będzie TZN Ksenna, czyli legenda polskiego punk rocka śpiewająca o tym. Więc 2 października godzina 19.30, jak widzę nawet. Tu w jednej informacji widzę 19, w drugiej w miejscu 19.30, więc trzeba to sprawdzić w klubie Hybrydy. Pewnie najlepiej przyjść na godzinę 19. Mam taką. I wstęp na koncert jest bezpłatny. O, taką mam informację tutaj przekazaną przez menadżera klubu Hybrydy, wieloletniego znanego Sławka Sokołowskiego. A teraz pewnie gdzieś tam się warto tych Hybryd zgłosić i zapytać o możliwość wejścia na koncert. A teraz wracamy do rozbiorów. Ponieważ tak naprawdę to jest też książka o problemach Polski z sąsiadami i zaczyna się od samego początku z problemów z sąsiadami, a tak naprawdę pod początki problemów z sąsiadami to są początki państwa polskiego. I pytanie, czy w ogóle chyba każdy ma problemy z sąsiadami?
2: Tak, no każdy kraj europejski w czasie swojej historii, zawsze średniowiecznej i nowożytnej, czyli tak mniej więcej do XIX wieku do końca, no zawsze miał jakieś wojny oczywiście, miał jakieś wojny zaborcze, a czasami obronne. Ja oczywiście tutaj mogę być tak, że starałem się opisać pierwsze próby jakby rozebrania Polski, ale też nie sądzę, że do końca są to próby zbiorów, takie jakie znamy z końca jakby XVIII wieku. No powiedzmy sobie szczerze, też prowadziliśmy w naszej historii wojny i bardzo różne i czasami to straciliśmy, czasami jakieś terytoria zyskiwaliśmy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no rozbiór jest to, tak jak zdefiniowałem sobie na potrzeby tej książki, no za rozbiór uważam po prostu rozerwanie terytorium danego kraju, na przykład Polski właśnie pod koniec XVIII wieku, ale takie zamiarem, żeby oderwać trwale po prostu część ziem od niej i jest to no, niesprowokowana agresja, to znaczy nie powstało w wyniku jakby tego, że wcześniej Rzeczpospolita, że Polska komuś powiedziała wojnę. Trudno nazwać rozbiorem chociażby na przykład traktat poczdamski i częściowo Jałty w odniesieniu do Niemiec, no bo Niemcy tak naprawdę była to konsekwencja przegranej wojny. Niemcy powiedziały wojnę całemu światu i poniosły tego konsekwencje, że tak naprawdę straciły no, gigantyczną część swojego terytorium. Ale z kolei Rzeczpospolita, na przykład nasza, pod koniec XVIII wieku nikomu wojny nie wypowiedziała, nie miała otwartych jakichś konfliktów z sąsiadami, chociaż sąsiedzi skrycie chcieli po prostu pewne terytoria odebrać.
1: Ale pomysły na no, jakiegoś rodzaju ostateczne rozwiązanie w przypadku państwa polskiego i jego terytorium pojawiały się już dużo wcześniej. No, znany jest traktat z połowy XVII wieku, zawarty w trakcie wojny polsko-szwedzkiej w Siedmiogrodzie, dzisiejszej Rumunii, w miejscowości Radnot w 1656 roku. To właściwie te plany rozbiorowe, kiedy one się zaczynają pojawiać, pierwsze plany rozbiorowe i czy to rzeczywiście był plan rozbiorowy? No bo tak się uczy w szkołach, że to już był taki, no tam gdzie się jeszcze uczy, że to był taki pierwszy plan rozbiorowy.
2: Ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę pierwszy był taki jakby pomysł, żeby zlikwidować Polskę, ją rozebrać, to jest XI wiek. To jest najazd Brzesława, 1037-1038 rok, kiedy książę czeski Brzesław, mszcząc się też za zniewagi, które dostał od Piastów, od Bolesława Chrobrego, no zaplanował sobie po prostu zniszczyć Polskę. Zniszczyć Polskę w ten sposób, że zabrać po prostu Śląski i Małopolskę, resztę Wielkopolskę zniszczyć kompletnie, ponieważ wiedział, że już tak dużo nie wchłonie, ale też podzielić się tymi terytoriami, uwaga, tak jak w Radnot późniejszym, podzielić się z Masławem, z po prostu namiestnikiem Mazowsza, który sobie na Mazowszu wykroił własne księstwo lenne.
1: Bo ten najazd czeski często kojarzy się z tym, że wpadli ci Rzesi, zniszczyli tam wszystko, zabrali, zdewastowali groby pierwszych piastów, zabrali wszystko poza drzwiami gnieździeńskimi i uciekli z łupem. A tam był jednak zamysł polityczny.
2: Tak, no zabrał nam, jak wcześniej nam zabrali wtedy Małopolskę i Śląsk, natomiast tego, co już nie byli w stanie zabrać, no po prostu już przekraczały tak jakby możliwości zapanowania, to chcieli po prostu kompletnie zniszczyć, czyli Wielkopolskę tutaj z przyległościami. Bardzo ten trochę też przypominał ten no można powiedzieć, proto-rozbiór Polski, traktat w Radnut późniejszy, gdzie też przecież tak naprawdę Szwedzi się podzielili tutaj władzą nad Rzeczpospolitą z Siedmiogrodem, ale przy okazji też uwzględnili interesy różnych osób skłóconych, skonfliktowanych z Rzeczpospolitą, czyli Radziwiłłów, z kim Janusz Radziwiłł już nie żył, więc Bogusław oczywiście osławiony zdrajca czasów potopu i Bogdan Chmielnicki, który mimo, że Radnot nie podpisywał i przy nim posłowie kozaccy nie byli obecni, no dostał Ukrainę.
1: Pomysły na jakiegoś rodzaju do tego drastyczne rozwiązanie mają również Krzyżacy w międzyczasie, no ale się gdzieś tam pojawiają. Czy może Polska w ogóle miała strasznie dużo szczęścia albo jakiejś wytrwałości, że od bodajże tego najazdu czeskiego do, no później był do potopu szwedzkiego, nikt tak przez nią nie przeszedł, żadna armia tak całkowicie, nie zajęła jej, a że przetrwała aż niemalże 800 lat, czy ponad 800 lat w sumie od swojego chrztu aż do drugiego i trzeciego rozbioru.
2: Ja powiem tak, też to mieliśmy szczęście, ale też fakt, że byliśmy częścią pewnego układu geopolitycznego, że w pewnym sensie bez tej Polski, czy Rzeczpospolitej później, trudno sobie było jakąś taką równowagę europejską wyobrazić. I teraz musisz sobie na przykład wyobrazić, że kiedy podpisano traktat w Radnot, to jednocześnie w tym samym roku na przykład Moskwa zawarła z nami sojusz w pewnym sensie. Znaczy rozejm dokładnie, ale który był jakby naprawdę sojuszu, ponieważ wojsko moskiewskie, które nam zabrało Smoleńsk, które nam okupowało większą część Wielkiego Księstwa Litewskiego i jeszcze miało schłodowaną Ukrainę, przestało walczyć tutaj z wojskiem litewskim i koronnym i się zwróciło przeciwko Szwedom. Co się wydaje, no to jest rzecz niebywała w historiach polsko-rosyjskich i polsko-moskiewskich, bo się wydawało, że car powinien sobie dobić Rzeczpospolitą, a tak się nie stało. Nie stało się dlatego, że Aleksiej Michajłowicz wtedy zdawał sobie sprawę, że też nie ugryzie całej Rzeczpospolitej, nie zabierze jej całej i większe niebezpieczeństwo dla niego stanowi Szwecja, która by część sobie Polski wzięła, niż po prostu ta osłabiona Rzeczpospolita i zdecydował się w tym momencie jakby po prostu, no można powiedzieć, że trochę nam pomóc. Jedyny taki przypadek w ogóle w historii, tak naprawdę.
1: To co się takiego zaczęło dziać? Co tak naprawdę się... No, bo mamy te wszystkie takie utarte opinie, refleksje, które znamy i których dotyka. Niektóre z nich, z niektórymi z nich polemizując, niektóre potwierdzając upadek, czyli ta wcześniejsza książka. Co się stało takiego, że do tych rozbiorów w końcu doszło? Mówi się, że to przez liberum veto, że to przez demokrację szlachecką zamiast porządnego absolutyzmu, który by scentralizował państwo, że to jedni twierdzą, że to przez tolerancję religijną, drudzy, że to przez to, że zaczęła zanikać tolerancja religijna przez system pańszczyźniany, no w sumie przez jurgieltników i gęzdrady w części szlachty i arystokracji, no tych przyczyn jest strasznie dużo tak naprawdę rozbioru.
2: Ja powiem tak, jestem po napisaniu tej książki, jestem zszokowany, dlatego że po prostu tak naprawdę musiałem dokonać przewartościowań pewnych postaci historycznych z naszej historii, przynajmniej dwóch, co do których te opinie były albo negatywne, albo dobre w polskiej historiografii. Moje są wyjątkowo złe. Otóż przygotowanie do rozbiorów Polski, tych XVIII-wiecznych, tych prawdziwych, ostatecznych, które zakończyły kres I Rzeczpospolitej, to był proces i też była to w pewnym sensie pewna narracja polityczna. Proces zapoczątkowany został w ten sposób, że wprowadzono jakby język, można powiedzieć, rozbiorów do po prostu języka dyplomacji europejskiej już pod sam koniec XVII wieku. Niestety zainicjowali to Polacy. Ja jestem wyjątkowo zszokowany, ale wielkimi rzecznikami rozbiorów Rzeczpospolitej, oczywiście nie całkowitych, ale okrojenia z pewnych terytoriów, byli dwaj Polacy, przede wszystkim Jakub Sobieski, pierwszy, który pod koniec XVII wieku za poparcie na elekcji oddawał bez problemu po prostu Szwedom albo elektorowi pruskiemu części naszych prowincji, przede wszystkim Prusy Królewskie i Inflanty Polskie i Kurlandię. I drugi to jest postać, która ma bardzo dobre notowania, jakby, że tak powiem, konotacje historyczne.

0: Napisania tak. Upadku.
1: Ja powiem tak, z upadku napisałem dowody, że to była wyjątkowo ohydna postać. Znacznie gorsza nawet niż król August III Sas, który żadnej prowincji polskiej ani litewskiej nie stracił. Natomiast Leszczyński po prostu swojej głupoty politycznej, no bo on tam jeśli bardzo mocno wyrachowany nie był, wprowadził język i wprowadził takie żądania rozbiorowe, możliwość rozebrania Polski do świadomości wszystkich jakby, że tak powiem, ościennych państw. Leszczyński całe swoje życie po tym jak przestał być królem, jak August II z powrotem wrócił na tron i go po prostu musiał uciekać, bo był tak naprawdę był wybrany pod protektoratem Szwedów. Szwedzi w pewnym momencie przegrali wojnę północną, no i musiał tutaj się wycofać. On pół życia swojego spędził na tym, że przekonując różnych ościennych naszych sąsiadów, Prusy przede wszystkim, ale także no oczywiście też i Szwedów, trochę też Moskwę próbował, do tego, żeby okroić Rzeczpospolitą, a w zamian za to przywrócili go na tron. I to robił tak często, że po prostu zaborcy tutaj przyszli, czyli przede wszystkim Prusy i Moskwa, po części też Austria, przyzwyczaili się do tego, że jest taka sprawa, że można w sumie tą Rzeczpospolitą okroić. Także, no mówię, no jest to postać, która ma w Polsce pomniki na przykład w Lesznie,
0: drzemie w tym
1: ale
0: pewna,
1: nie jest do końca dobra.
0: Drzemie w tym pewna smutna, no bym powiedział, wniosek, że większość naszych królów elekcyjnych było królami z obcych dynastii. No, był niefortunny władca, chociaż wiem, że pan również nie podziela aż tak skrajnego krytycyzmu wobec Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Był Jan III Sobieski ze swoją przemianą wielką, którą przeżył i był Leszczyński. Jeden z tych trzech Polaków, reprezentantów polskich lodów. No dopiero potem był Stanisław August Poniatowski, który był właściwie z rodu, która awansowała. Natomiast no i właściwie Polak, a większy był z nim problem niż tymi nawet nie mówiącymi po polsku Sasami i tak dalej.
1: Tak, ja powiem szczerze, że po prostu tak naprawdę po napisaniu tej książki i zapoznaniu się też z różnymi twardymi dowodami historycznymi i źródłami, mam wrażenie, że to było szczęście, że nie mieliśmy tak dużo Polaków na tronie, bo by się jeszcze wszystko nam to szybciej skończyło.
0: To strasznie smutne, co pan mówi.
1: Straszne, ja wiem. Ja sam jestem szokowany moimi słowami, bo tak kiedyś uważałem zupełnie inaczej. Mi się wydawało, że Piast na tronie to jest dobry, fajny. Nie, nie do końca. To przykład chociażby Stanisława Augusta Poniatowskiego pokazuje, ale Leszczyńskiego też. Otóż chodziło o to, że Europa w XVIII wieku była tak naprawdę, cała polityka w ogóle europejska, opierała się na dynastiach. Na dynastiach po prostu różnych i królów, i książąt, po prostu mocniejszych, słabszych, silniejszych. I teraz jeśli na przykład na tronie Rzeczpospolitej został wyniesiony człowiek, który był na przykład członkiem jakiejś dynastii, na przykład Wettynów, ale też no, hipotetycznie, na przykład Habsburgów, a może nawet dynastii pruskiej, bo takie plany też były, to zanim szła też w pewnym sensie potęga dynastii, on miał pomoc swojej rodziny, swoich krewnych, którzy mogli czasami mieć bardzo rozgałęzione koligacje. I w razie czego, gdyby miał jakieś kłopoty, gdyby państwo, które z niego rządzali, miało kłopoty, to mógł się spodziewać jakiejś przynajmniej neutralności, pomocy, wsparcia i tak dalej. Natomiast człowiek taki jak na przykład Stanisław Poniatowski, czy Leszczyński, który był nikim, był no jakimś tam magnatem w Polsce może, ale też nie za wielkim, on był całkowicie wystawiony tak naprawdę na łaskę tych, którzy go poparli. I doskonale rozumiała to Rosja. Rosja już w 1733 roku, kiedy obalono Leszczyńskiego, zakładała, że być może tutaj obierał na tron Polski Piasta, bo Piast będzie całkowicie zależny od obcych dworów. A taki na przykład, powiedzmy Habsburg gdyby był, no to on będzie miał ze sobą wsparcie swojej rodziny, nie będzie tak łatwo nim manipulować. Wiem, że to mówię straszne, ale no tak to można interpretować.
0: No właśnie, bo to jest w ogóle okropnie obrazoburcze, co pan mówi. No,
1: to więcej takich rzeczy
0: no, bo jak się, jeszcze tym bardziej jak się wyobrazić, że Habsburg miałby być lepszym, no mogłoby być gorzej jeszcze, jakby pan powiedział, że Hohenzollern, ale to już chyba tak to już chyba nie.
1: Czyli gdyby Hohenzollern był któryś królem Polski, to być może wtedy jego krewni nie byliby tak chętni, żeby rozebrać mu, zabrać mu po prostu jego włości dziedziczne, czyli rozebrać państwo, którym rządzi.
0: Chciałem zapytać, jak pisał pan rozbiory, czyli kolejną część upadku, chyba nawet, przepraszam, porównam, ale chyba nawet. Nie, proszę, chyba grubsza, nie? Nawet.
1: Chyba taka sama.
0: Taka sama.
1: Mniej więcej.
0: To czy są takie rzeczy, na które pan zmienił zdanie? Diametralnie albo trochę pisząc kontynuację, no można powiedzieć, upadku.
1: Ja powiem, właśnie stałem się stronnikiem Wettynów, zamiast Leszczyńskiego i Augusta Poniatowskiego.
0: A to w trakcie dopiero pisania rozbioru.
1: No mówię uczciwie, no nie wiem oczywiście, jak czytelnik sobie musi zdanie sam wyrobić. Natomiast po prostu, no jak bardzo głęboko wszedłem w naszą historię i również wszedłem głęboko w różne prace naukowe, które o tym traktują, ponieważ to jest książka popularno-naukowa, taka pisana no, po prostu dla ludzi, dla czytelników zwykłych, żeby mogli sobie zrozumieć tą historię Polski, ale jest pisana oczywiście na pracach naukowych, pracach chociażby Zofii Zielińskiej, Jacka Staszewskiego.

0: Jego Doroty Dukwicz i często nawet w takich pracach, publikacjach naukowych, które są dostępne tylko jakby w tym wąskim kręgu uniwersyteckim i które są oczywiście rozproszone. Ja sporo tych tez, które tam są zawarte właśnie w tych opracowaniach, jakby można powiedzieć zespoliłem, wyrobiłem sobie własne zdanie i napisałem na nich książkę po prostu taką przybliżającą te wszystkie problemy rozbiorowe zwykłemu czytelnikowi. I ja powiem tak, ja niektórymi rzeczami jestem po prostu szokowany. Natomiast no, nie napisałem w tej książce niczego, co było jakąś fantastyką historyczną. No można się musimy zgadzać, nie zgadzać, ale no to są też często opinie po prostu historyków naszych. Jest wiele mitów dotyczących rozbiorów Polski, na przykład Augusta II Sasa, który jest Jacek Staszewskiego, biograf i wieloletni, święty pamięci już profesor, badacz jego dziejów, jego czasów, opublikował. Na przykład jest taki mit, który sam kiedyś widziałem bodajże w jakimś podręczniku szkolnym i chyba i w też polskiej Kronice Polaków, tak ilustrowanej, która Kubilińskiego, Siuścińskiego, gdzie było jak król po prostu sam według dokumentów pruskich sam chce przeprowadzić rozbiór Rzeczpospolitej. To jest kompletny falsyfikat. Kompletny. Znaczy, Prusowie pod koniec życia Augusta II szykowali się do tego, żeby po prostu osadzić własnego kandydata na tronie polskim i po prostu w tym momencie chcieli zachodzić pamięć króla, tak żeby imputować, można powiedzieć, chęć rozebrania Rzeczypospolitej, czego Sas nigdy nie dokonał. Nie chciał nawet.
1: A jak pisze pan taką książkę, bo też mnie uderzyło to, że pan zmienił zdanie w trakcie z książki na książkę w sprawie Stanisława Leszczyńskiego i Wettynów. Bo ja mam wrażenie, że jednak z częścią polityków to jest, znaczy przepraszam, nieprzypadkowe przejęzyczenie, z częścią historyków to jest tak jak trochę z politykami albo publicystami mocno zaangażowanymi, że no jak już bronię tej tezy, jak bronię tych powstań, to jak będę bronił za wszelką cenę, co bym nie znalazł. Jak krytykuję te powstania i tam promuję realizm polityczny, to co by mi tam nie powiedzieli, to ja muszę obalić tezy tych moich przeciwników i dowieść swojego. No a pan tutaj sobie czyta te rzeczy, te różne prace, pamiętniki i tak dalej, i tak dalej. I nagle w trakcie tego zmienia pan swoje własne zdanie. Nieprzymuszony i tak dalej. Jak to jest?
0: Ja chcę być przede wszystkim uczciwy z czytelnikiem też tak naprawdę, że no ja nie jestem przywiązany do
1: jakiegoś jednego... Ze sobą trzeba być uczciwy, bo to jest trudna sprawa.
0: Nie jestem jakiejś jednej wizji dziejów przywiązany. A ta wizja dziejów nasza też, pamiętajmy, że powstawała... była różna w zależności od tego, w jakim okresie historycznym dany historyk pisał daną biografię, czy daną książkę po prostu naukową, czy popularno-naukową o historii. Inna wizja tych naszych dziejów jest u Jasienicy, który to pisał za komuny takiej gomułkowskiej. Inna jest na przykład u naszego chyba największego historyka Konopczyńskiego, który pisał w okresie międzywojennym, no w wolnej jednak mimo wszystko po Polsce. Inne na przykład są też opinie no, w czasach na przykład głębokiego Bieruta, nie powiem takie bardzo mocno komunistyczne. Ja ich akurat nie brałem pod uwagę. Ale generalnie na przykład ocena Stanisława Augusta, naszego ostatniego króla, jest różna w zależności od tego, kiedy powstawały biografie o nim. Właśnie jak powstawały czasów komuny, to był no, dobry, w sumie fajny król, no bo nic nie mógł zrobić. No tak jak za Jaruzelskiego ktoś pisał, no to wiadomo, że go rozumieli. Ale jak na przykład Konopczyński pisał już w wolnej Polsce o nim, to go bardzo skrytykował. Tak samo Jerzy Łojek na przykład, no, którzy widzieli dokładnie, do czego to polityka doprowadziła, bo Stanisław August Poniatowski, ja powiem szczerze, był fatalnym królem. Znaczy to ja, pogrzebał już pospolitą tak naprawdę.
1: Ja na razie przejrzałem, dostałem książkę, teraz dostałem, ale dostałem wcześniej dokument, którego z trudem, ale dało się trochę jej przeczytać. Pan nie jest, bo my żyjemy w takim przekonaniu, że czy ten mit narodowy mówi, no, że był ten obóz reformatorski, który chciał pierwszą Rzeczpospolitą uratować, zrobił właściwie wszystko dobrze, tylko trochę za późno. No i przez to, że jak już była musztarda po obiedzie, no i zaborcy zablokowali te działania i w gruncie rzeczy to być może przyspieszyło rozbiory, ale i tak by było. Pan nie jest aż tak bezkrytyczny wobec tego dzieła reformy.
0: Znaczy, tak, oczywiście dzieło reformy przyszło za późno, ale też problem był taki po prostu, że cały czas, tak jak napisałem jeszcze w poprzedniej mojej książce, w upadku, że też problemem i przyczyną takiego upadku Rzeczpospolitej był ciągły konflikt pomiędzy to właśnie stronnictwami, które chciały i siłami politycznymi, które chciały Rzeczpospolitą reformować, na przykład królami kolejnymi, a tak naprawdę społeczeństwem szlacheckim. Dlatego, że na przykład August II Sas chociażby, no nosił się chciał zreformować, że tak powiem, Rzeczpospolitą na sposób zachodnioeuropejski. Chciał wprowadzić tutaj wojsko saskie i chciał po prostu wymusić na szlachcie po prostu tutaj przyjęcie jakichś zasad absolutyzmu oświeconego. Kiedy tymczasem tego się w Polsce po prostu nie dało zrobić. No nie dało się. Ponieważ po prostu społeczeństwo, państwo, gdzie było no, prawie milion szlachty, mającej nasze dzisiejsze prawa obywatelskie, no nigdy by w życiu nie zaakceptowało tak naprawdę ograniczenia tych praw bardzo mocnego. I co należało zrobić i co w końcu zrobiono, tylko w inną stronę, że trzeba było reformować ten system polityczny, który jest, czyli reformować Sejm, jego obrady, tworzyć na przykład dobry warunek dla powołania partii politycznych. Na przykład August II Sas trochę przedwcześnie umarł. No trochę się sam się przyczynił pijaństwem, rozpustą i trybem życia i cukrzycą, która go trapiła, która była nieuleczalna, ale generalnie sam pod koniec życia na przykład chciał stworzyć partię szlachecką. W tym sensie, że chciał stworzyć zupełnie nowe stronnictwo, już nie opierające się na magnatach, tylko opierające się na królu i szlachcie. No, czyli można by powiedzieć taką partię klasy średniej. Co mu niestety śmierć jakby w tym przeszkodziła. Natomiast no, co tu można jakby powiedzieć? No, generalnie rzecz biorąc, no, ten konflikt straszliwy, który właśnie był między tymi próbami narzucenia Rzeczpospolitej tych reform w stylu zachodnioeuropejskim, a faktycznie prawdziwą jakby strukturą społeczną tego państwa, no, powodował tylko gigantyczne konflikty, wojny domowe, rokosze,
1: czyli powinniśmy iść swoją drogą.
0: Tak, powinniśmy wymyślić po prostu, jak się reformować tą demokrację. I były takie pomysły.
1: No ale wtedy też panowała...
0: Tylko, że niestety.
1: Te nasze elity były... Te elity, nazwijmy to, Jezus, jakby to nie zabrzmiało dzisiaj, no, ale proeuropejskie, one były, czy te, które ulegały zachodnim prądom, one były pod bardzo mocnym wpływem ideologii oświeceniowej. Wówczas wszyscy właściwie robili w tym kierunku ruchy.
0: Tak, to prawda, ale jest też jeszcze wcześniej były te elity, chociażby sam Sobieski był zapatrzony przed we Francję w ten absolutystyczny system rządów Ludwika XIV i też go chciał w pewnym momencie prowadzić. No, w XVII wieku Sobieski był o krok od wypowiedzenia, że tak powiem, wojny całej szlachcie i wspólnie z Prymasem Prażmowskim chcieli po prostu zrobić rokosz, wojnę domową i wzywali w ogóle Ludwika XIV do interwencji tutaj zbrojnej. No to ja polecam poprzednią książkę właśnie Upadek, gdzie są też cytowane pisma i listy Sobieskiego i Marysieńki. One wyglądają jak, nie wiem, no jak listy niektórych dzisiejszych, że tak powiem, żon niektórych proeuropejskich naszych urzędników i czynowników, gdzie piszą, że to jest straszny kraj, że za chwilę ich zamordują, że Marysieńka błaga Ludwika albo żeby tu przysłał 10 tysięcy żołnierzy, albo żeby im pałac jakiś dał, po prostu jakąś pensję, muszą uciekać, bo ten hołota polska chamy po prostu tam pozabijają tutaj. To są zupełnie czasami teksty jak dzisiaj. Jak z dzisiejszych czasów. Jak widać, tak samo było to społeczeństwo wtedy w tym wieku XVII podzielone. No a później niestety był problem, był taki, że po prostu ten system niezreformowanego parlamentaryzmu pozwalał po prostu na wielkie manipulowanie i po prostu na zablokowanie obrad Sejmu, no, przede wszystkim liberum veto. Wbrew temu, co różni historycy twierdzą, uważam, że liberum veto było fatalne. To znaczy, no, uniemożliwiało tak naprawdę...
1: Tak, bo jest dzisiaj taka linia obrony liberum veto, że, no, że przez długi czas go nie zastosowano, że właściwie no, zastosowano pod obcym wpływem i że każdy instrument prawny można by
0: wykorzystać. Nie było stosowane pod obcym wpływem. To chodziło o to, że tak naprawdę społeczeństwo szlacheckie od gdzieś mniej więcej 1501 roku, czyli od Konstytucji Niesilnej Nowi, do zerwania pierwszego Sejmu w 1652 roku przeszło, można powiedzieć, gigantyczną drogę. Że ten stan szlachecki na początku XVI wieku, no to liczył, to też jest ciężko policzalne, powiedzmy, liczył jakieś 400 tysięcy ludzi, 300 tysięcy. A w XVII wieku liczył już milion. I to stało się z tego tak naprawdę społeczeństwo. Społeczeństwo ze wszystkimi wadami społeczeństwa, że pojawili się i populiści, i pojawili się, no może być, głupcy polityczni, i najewniacy. I wcześniej nie było ich tylu, bo no, po prostu to społeczeństwo było takie nuklearne, zamknięte w sobie małe. Wszyscy się znali, wszystkich i mogli wypracować jakąś wspólną jakby po prostu linię reformowania Rzeczpospolitej.
1: Czy rozbiorów, na koniec zapytam, czy rozbiorów można, to też stałe polskie pytanie, czy czegoś można było uniknąć? Rozbiory są na drugim miejscu po kampanii wrześniowej, po klęsce kampanii wrześniowej. Czy rozbiorów można było uniknąć?
0: Tak, rozbiorów można było uniknąć już tak naprawdę nawet mówię, pod koniec XVIII wieku. No nie to, że wcześniej, wiadomo, że trzeba było wcześniej reformować Rzeczpospolitą, no, ale nawet w sytuacji, która była, przede wszystkim myśmy przegrali tą wojnę o Konstytucję 3 maja w 1792 roku i przegraliśmy ją przez króla, ale też przez, ja powiem, zaskakującą rzecz, przez bohatera Polski, który ma dzisiaj ulicę u nas, Hugona Kołłątaja. Ponieważ 23 lipca, kiedy było głosowanie Rady Królewskiej po prostu o tym, czy kontynuować wojnę, czy nie, to głos Kołłątaja przeważył, który się przestraszył tej wojny, przeważył za tym po prostu, żeby wojnę przerwać i tak naprawdę ta wojna mogła być kontynuowana i były szanse na zwycięstwo,
1: mogliśmy wygrać wówczas tę wojnę obronną.
0: Tak. Mogliśmy wygrać i to byśmy stosowali na przykład pewne sposoby walki, na przykład, które były znane z rewolucji amerykańskiej, czy nawet francuskiej. Dlatego, że powiem tak, no, sytuacja była trochę, troszeczkę to nie są jakieś moje tutaj metrykowanie czy jakieś wyobrażenia. No, sam Wacław Tokarz, no, wybitny nasz historyk, tak pisał, że historia przypominała wtedy i dzieje tej wojny z 1920 roku. Rosjanie zaatakowali z siłami liczącymi około 100 tysięcy. Wprowadzili to podzielone na dwie armie, oczywiście od strony Litwy, jedna weszła, druga na Ukrainę. myśmy ostatecznie zebrali około 65 tysięcy wojska, też rozdzielonego trochę, ale Rosjanie w miarę jak się posuwali dalej do Warszawy, gdzie się cofało wojsko jakby księcia Józefa, to te siły ich ulegały osłabieniu. No, oni musieli zostawiać sobie po prostu garnizony, żeby strzegły ich linii komunikacyjnych. Oni tak naprawdę mieli w pewnym momencie dylemat, czy uderzyć na Warszawę, którą można było umocnić i ją oblegać, mając za plecami no, prawie równo im liczebnie w tym momencie armię Poniatowskiego. Jak w 1920 roku prawie. I wszystko to król przekreślił, po prostu, który nagle stwierdził, że przystępuje do Konfederacji Targowickiej i nagle po prostu przestaje. Rozkazał przerwać wojnę z Rosją.
1: Nie mogę, panie Jacku, na końcu króciutko nie zapytać w takim razie, czy no, są dwie wersje też, w które jedni wierzą, że historia jest nauczycielką życia. Czasami gdzieś tam się pisze, że historia zapomniana jest skazana na powtórzenie. A niektórzy uważają, że jak w znanym wierszu Szymborskiej, nic dwa razy się nie zdarza i będziemy zawsze to samo powtarzać w innych i różne błędy będziemy popełniać po prostu od nowa, bo za każdym razem są inne. Możemy dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej Polski wyciągnąć jakieś wnioski z historii rozbiorowej?
0: Tak, przede wszystkim co tego, jak nie powinny postępować elity polityczne Polski, bo wiele tego, co jak postępowały te elity nasze niestety w wieku XVIII przypomina dzisiejsze. Przede wszystkim no, jakaś taka totalna głupota. Ja wymieniam też te wszystkie błędy na końcu. Po pierwsze kundlizm, taki za wszelką cenę uważanie, że po prostu wszystko, co obce, co a zresztą na Zachodzie, ale też nie Zachodzie, bo wtedy używają pracy, rosyjskie wzorce są nie wiadomo czemu lepsze. I po prostu uważanie, że po prostu trzeba, że zaborcy obcy nam tutaj, że tak powiem, zapewnią wolność, spokój, rozwój i dostatek, co się okazało kompletną bzdurą. Druga rzecz taka, że czasami uważać na pewne postacie i pewne osobistości, które działają przeciwko nam. Ja na przykład w tej książce opisuję szeroko taką instytucję pewnej grupy ludzi, która się pojawiła na początku XVIII wieku, to byli agenci rozbiorowi. Agenci rozbiorowi, czyli po prostu różni dyplomaci, różni statyści, można by dzisiaj powiedzieć lobbyści, dzisiejszym językiem, którzy lobowali na rzecz rozbioru Rzeczpospolitej, bo czy u Prus, czy u Rosji, czy nawet czasem u Austrii się pojawiali i proponowali te właśnie podzielenie Polski z takim czy innym skutkiem. Już nie mówiąc o tym, że byli tacy jak Daniel Ernest Jabłoński, na przykład kanadzieja tutaj króla Prus, który proponował na przykład interwencję, nie tylko interwencję zbrojną w Rzeczpospolitej po wypadkach toruńskich po 1724 roku, ale na przykład też cały sporządził plan ujarzmienia Rzeczpospolitej, gdzie proponował stosowanie obozów koncentracyjnych. To znaczy on pisał, że ponieważ tutaj protestanci są oczywiście prześladowani w Rzeczpospolitej, jakby katolicy mieli wszędzie wolność oczywiście gigantyczna w państwach protestanckich innych, to też jakby jest inna rzecz. Natomiast, że gdyby na przykład nastąpiła interwencja wszystkich państw protestanckich tutaj nad Wisłą, no to jak po prostu tą szlachtę tutaj sobie podporządkować, że trzeba na przykład by część stworzyć dla nich obozy odosobnienia, bo mogliby się buntować i po prostu konfederację czy powstanie wzniecić przeciwko najeźdźcom.
1: Dziękuję serdecznie. Resztę przeczytajcie państwo w książce Jacka Komudy Rozbiory, a jak ktoś jeszcze nie czytał, to także W upadku. Mogę poprosić pana, panie Jacku, żeby pan pokazał Upadek, czyli pana poprzednią książkę tutaj do tego różowego iPhone'a, który nam tu nas tu nagrywa. To są te dwie książki, ta jest najnowsza, Rozbiory. Dzisiaj mają premierę. Jacek Komuda, dziękuję serdecznie, a za chwilę zasiądzie tu Łukasz Jasina, człowiek wielu funkcji w przeszłości, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także krytyk literacki, bo i o literaturze i filmie będziemy chwilę z nim rozmawiali. Wiecie dobrze, o jakiej powieści i jakim serialu. I pan też wie, panie Jacku, o czym będę rozmawiał z Łukaszem Jasiną. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo również.
2: Świetlik wnet. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: W ostatnim dniu wizyty we Francji papież odwiedził Metz, rodzinne strony Roberta Schumana. Leon XIV przypomniał tam o fundamentach zjednoczonej i wiernej korzeniom Europy. Papież przypomniał też postać świętego Benedykta, bez którego nie byłoby cywilizacji europejskiej, jaką znamy. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Metz. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, pośród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu ponad podziałami.
5: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Rickera jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
4: Następnie papież wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Leon XIV mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy, podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa, a także dążenia do pokoju, które jest czymś więcej niż tamowaniem krwotoku wojen. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
5: Odwołanie do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
4: Nawiązując do chrześcijańskich korzeni Europy, Ojciec Święty przypomniał też zasługi jej patrona, świętego Benedykta z Nursi.
5: Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci, uniwersytety, szpitale i medycyna, architektura i inżynieria, rozwój nauk, prawo oraz organizacja miast i samych państw. Jakże wiele dziedzin życia Europy zostało głęboko ukształtowanych przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastycznego podłoża, cywilizacja europejska, jaką znamy, nie mogłaby istnieć.
4: Po południu Leon XIV odprawi mszę świętą w katedrze świętego Szczepana, a następnie wyruszy w podróż powrotną do Rzymu.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: O reklamie.
7: Świetlik wnet.
1: Łukasz Jasina jeszcze tu nie usiadł, a już zdążył mnie sprostować. Nie były ekspert OSW, a były ekspert pism. Jeżeli ktoś...
10: Z OSW łączyły mnie wyłącznie umowy zlecenia.
1: Był ekspert OSW także. To się wydało. No dobrze. Łukasz Jasina, ale także krytyk literacki i były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i o wszystkich tych rzeczach będziemy rozmawiać, bo skoro mam cię na tych 20 kilka minut, to cię przemagluję na każdą okoliczność. Łukasz, ale na początku, jak tu siedzisz, to ja ciebie nie mogę zapytać.
10: Nie zapytać.
1: Bo dopiero półtora tygodnia rozmawiamy. Dwa tygodnie toczy się narodowa debata. Jeszcze trochę
10: super.
1: Się klika. Jeszcze trochę się klika.
10: Dzisiaj jest premiera lalki tej kinowej, więc będziemy mieli tak zwany drugi zaszczyk dopaminy. Tak.
1: A, czyli dobrze, czyli klikniecie państwo. Widziałeś lalkę film?
10: Tak, widziałem filmowo, widziałem telewizyjną, netflixowską.
1: Dobra, no na pewno...
10: Żyję, mam się dobrze.
1: Na pewno ci się bardziej podobała filmowa.
10: Tak, głównie dlatego, że...
1: Dobra jest?
10: Tak, głównie dlatego, że uważam, że jak książka jest dobra, to nie ma po co udziwniać, ale myślę, że nie do końca się zgadzamy w sprawie netflixowskiej. To znaczy uważam, że wbrew pozorom jest lepsza niż ludzie myślą.
1: A po co kręcić co 30 lat i serial, i film o tej samej książce?
10: A dlaczego właściwie nie? Brytole kręcą adaptację Szekspira tak średnio raz na 10 lat, a rozważdę romantyczną najrzadziej co 15. Mamy dobrą literaturę, sprzeda się komercyjnie, jest do realizacji, ludzie na to pójdą lub też to obejrzą. Dlaczego właściwie nie? Mam właściwie wrażenie, że ta rzecz, która w Polsce wydaje się wielu ludziom nielogiczna, to pomijając oczywiście, jaki jest serial Netflixa, ale to, że jednocześnie kręcimy film i serial, jest właśnie paradoksalnie dowodem tego, że jesteśmy już silnym kulturalnie państwem, które stać na to, żeby zrobić dwie adaptacje na raz. I jeszcze tego wszystkiego wszyscy je obejrzą.
1: Lalka na miarę naszych potrzeb. A ty mi powiedziałeś tu przed chwilą, że jeszcze jedna, że jeszcze jedna powstaje i to jest najciekawsze.
10: To będzie amerykański horror, który podobno jest inspirowany lalką, ale mam wrażenie, że nie widziałem go jeszcze, że wszyscy twierdzą tak, dlatego, że to jest jakoś komercyjna próba wejścia na polski rynek.
1: Ale on jest inspirowany serialem Lalka?
10: Serial Lalka nie jest horrorem. Serial Lalka jest straszliwym thrillerem. Zobaczymy. Zobaczymy, drodzy państwo, już za kilka tygodni. Natomiast bardzo wielu ludzi w Polsce pójdzie na ten horror, dlatego że im się tytuł skojarzy z filmem lub z serialem, tak jak bardzo wielu Polaków...
1: Będzie z tytuł Dol.
10: Dopiero się teraz dowiaduje, że jest jeszcze film kinowy.
1: To już był film. Laleczka Czaki był. Miała dużo części.
10: Bardzo wielu Polaków od 2 tygodni toczy tą dyskusję o lalce i dziś z przerażeniem odkryje pod wpływem lektury internetu, że jest jeszcze film i będą musieli przygotować sobie argumenty ponownie. I to jest bardzo fajna kara boska dla tych, co się za bardzo eksploatowali przez te 2 tygodnie.
1: No wszyscy muszą zrobić zasięgi, zwolennicy i przeciwnicy.
10: Oczywiście.
1: Netflix dosypał. Zastanawiam się, czy nie dosypał obu stronom, więc wszyscy...
10: Krytycy bywają sponsorowani, ale w Polsce świat jest tak niewielki, że owszem, systemy krytyczne są dość skorumpowane przez artystów i producentów, ale bywa. Nas akurat cholera ciągle nie chcą skorumpować, kolego Świetlik.
1: No, to prawda. Ale korumpują nas zasięgi, jakieś tam drobne wypłaty z tych operatorów algorytmicznych YouTube'a.
10: Szybko dorzucę tutaj, że film, który dzisiaj ma premierę i wchodzi już niedługo do kin, bardzo polecam. Jest to bardzo klasyczne a la Hollywood dzieło filmowe, bardzo przyjemnie zrealizowane i mamy w nim bardzo wielu aktorów w drugoplanowych rolach, których może nie zawsze lubimy politycznie, ale których braku już za 10 lat to... będziemy żałować, bo gra tam choćby Andrzej Seweryn, Maja Komorowska czy Jan Englert.
1: Słuchaj, to ja cię o jedną rzecz zapytam, bo bez względu na to, że często na co dzień pomstuje na tych aktorów z przyczyn oczywistych, czyli zaangażowania, to są wielcy aktorzy, ale nie chcę im wypominać, ale z przerażeniem czasami sobie uświadamiam, że Wokulski był troszkę młodszy ode mnie, a Rzecki tylko...
10: 46, dokładnie mój wiek z kolei.
1: A Rzecki chyba tylko troszkę starszy. Nie wiem, czy on był po 50.
10: On był, to był 30 lat po tych Węgrach, po Węgrzech,
1: nie,
10: czyli
1: tam się chyba właśnie to trochę,
10: 50 kilka lat.
1: Chyba to się trochę nie... Bo jest jego wiek i chyba to się trochę nie zgodziło koledze Prusowi, że on na te Węgry się nie mógł załapać tak naprawdę. To jakoś...
10: Tam Prus to pisał w odcinkach, podobnie jak Sienkiewicz, w związku z tym, drodzy państwo, czasami ta powieść jest nielogiczna, bo nie mieli Worda, komputera i nie mogli za bardzo sobie tego wszystkiego skontrolować.
1: Coś się mogło nie sprawdzać. Myślę, że mógł też trochę zażartować sobie z tego.
10: Plus to jest, przypominam, drodzy państwo, jednak, jakby nie patrzeć, dzieło literackie. A dzieło literackie samo w sobie nie jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości, co by sobie niektórzy nie chcieli.
1: I czasoprzestrzeń, jak mieszkania w Mistrzu i Małgorzacie, może się rozszerzać.
10: Nawet Andrzej Wajda umieścił w Ziemi Obiecanej, będącej adaptacją Reymonta, portret cara Mikołaja, który wstąpi na tron dopiero za jakieś 15 lat. Zdarza się.
1: No, a także scena sprzed Wiośnia, która kończy Ziemię Obiecaną. Dobrze. Łukaszu, tośmy już lalkę zrobili, to teraz przejdźmy do tych naszych obecnych lalek, które rządzą, laleczek Czaki może bardziej, no które rządzą...
10: Nie gadaj tyle o Trumpie.
1: Rządzą światem. Chyba w Europie też jest ich parę, ale są dużo mniej straszne. Ale wiesz co, to dobrze, to zanim jeszcze do nich przejdziemy, to jeszcze chciałbym przejść do zestawu lalek, no takich bardziej dostojnych, bo krakowskich. Twoim zdaniem to będzie miało, co się wydarzyło w Krakowie, jakiś wielki wpływ na nasze życie i politykę polską?
10: Znaczy na życie Krakowian bez wątpienia będzie miało.
1: No tak, ale...
10: Ale Polska to nie jest jeden wielki Kraków, wręcz przeciwnie.
1: Mi się w Krakowie czasami płacę za parkingi, co jest mniej przyjemne, jem obiady, co jest bardziej przyjemne. Słucham koncertów, to jest dość przyjemne. Nie wydaje mi się, żeby to jakoś zmieniło te...
10: Każdy z nas był wielokrotnie w dawnej stolicy. Mieliśmy tam wiele różnych przeżyć. Jest to miejsce dla nas historycznie ważne i współcześnie bardzo ważne i tak dalej, i tak
1: na
10: dalej.
1: Na mecze ludzie jeżdżą.
10: Tak, Kędrynę wszyscy znamy, więc świat jest piękny. Odwiedzialiśmy grób pana prezydenta na Wawelu i innych naszych królów. Natomiast ja nie jestem przy całym szacunku dla wyborów samorządowych wszelakich, które są ważne, bo w nich się głosuje. Akurat nie głosuję w Warszawie, tylko w swoim rodzinnym mieście. One mają ogromny wpływ na to miejsce, w którym są przeprowadzane, ale nie mają miejsca wpływu na miejsca pozostałe. Czasami mam wrażenie, że no, to jedno wielkie nasze medialne ADHD, które powoduje, że nasi dziennikarze, komentatorzy, publicyści i politycy muszą mieć jakiś czas zastrzyk dopaminy, powoduje...
1: Dobra, to do mnie.
10: Też, ale i do mnie, bo ja też jestem ADHD-owiec stary.
1: Ale nie, ale jeżeli chodzi ci o to komentowanie, bo ja się z tą nie zgadzam.
10: Okej.
1: Okay. Myślę, że te wybory w Krakowie pokazują jednak pewne tendencje, jeżeli chodzi o elektorat miejski.
10: Elektorat miejski, ale przy jednak pewnych specyfikach elektoratów, bo jednak pamiętajmy, że choćby osoba Łukasza Gibały jest jednak osobą specyficznie krakowską, tak jak wielu polityków w różnych samorządach ma różne poparcia, nie z uwagi na to, kogo reprezentują, ale z uwagi na obecność w życiu miasta.
1: Ale na przykład OGB przy okazji takich wyborów podsuwała ludziom ankietę przy exitpolach, a na jaką partię to byście, towarzyszu, tutaj zagłosowali? I wyszło z
10: tego... I odpowiedzieli prawdę?
1: A co, myślisz, że kłamali tak masowo?
10: Ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że w naszym kraju sztuka oszukiwania ankieterów jest sztuką bardzo głęboko rozwiniętą, o czym świadczą wszystkie kolejne wybory parlamentarne.
1: Mam takiego znajomego, który jest takim bardzo twardym pisowcem i kiedyś go zaczepił jeden z polityków PiSu, na kogo głosuje, i on powiedział, że no, może na was zagłosuję, powiedział, ale jak do mnie zadzwonią z tą ankietą, to powiem wam na złość, że na Brauna, bo taki jestem na was na co dzień. Byłem świadkiem tej rozmowy. No i ona bardzo mi się, tak sobie pomyślałem, że może czasami tak z tymi ankietami jest, że ludzie...
10: Ale dałeś mi bobu, bo jednak rzeczywiście, pewne rzeczywiście tendencje na pewno tam się wyświetlają. Ja w to do końca nie wierzę. Plus... Nie bardzo potrafię się ekscytować czymś, co mnie bezpośrednio dotyczy. No, a Kraków...
1: To dotyczy ciebie to, co się wydarzyło...
10: Będę na przykład w piątek przez kilka dni w Krakowie, ale mam wrażenie, że zainfekowaniu tamtejszą polityką to, nie ulegnę.
1: To może dotyczyć cię to, co się wydarzyło w Warszawie na bieżąco.
10: Tak, ponieważ Marcin Wolski...
1: Ja już od jakiegoś czasu prowadzę programy różne, ale Marcin Wolski mnie uświadomił, że w międzyczasie...
10: A wychodził pan Marcin Wolski tutaj
1: tak, przez tak jest. Że w międzyczasie nie zebrano głosów pod inicjatywą SOR-u. To strasznie
10: tak, koledzy przykre. Wydawcy z różnych mediów wydzwaniają do mnie, czy mam telefon do Macieja Wilka. Nie mam. Natomiast, ale to jest rzeczywiście coś, co pokazuje, jak różne są specyfiki tych wszystkich miast. Że coś, co wyszło pod wpływem niechęci do pana Michalskiego, zawsze go przekręcam na Muchalskiego, nie wiem czemu, w Krakowie okazało się w Warszawie rzeczą...
1: Bo Wojtek Mucha to jest z Krakowa.
10: Ale Mucha to jednak całym, wiem, co innego. Mucha to jakbym był co skandalowy na prezydenta, to bym nawet się przemeldował. Ale natomiast zobacz, no w Warszawie jednak się okazało to kompletnie nie zrobienia, mimo tych sympatycznych seniorów, którzy stali w różnych miejscach. Ja się często przesiadam na Rondzie Daszyńskiego, proszę państwa, i tam było tak, jest to isko osób głosujących, zbierających podpisy. Okazało się, że pan Wilk, który przerzucił się z CPK na Trzaskowskiego, tym razem nie dał rady. No nie na wszystkim zrobi się karierę medialną, no. Na Trzaskowskim się nie
1: wiesz
10: daje.
1: Wiesz co, to zanim jeszcze przejdziemy...
10: Przy zastrzeżeniach, które pewnie mamy do pana prezydenta Trzaskowskiego.
1: Jedna rzecz, o której rozmawialiście z Marcinem Wolskim, czy tego nie podzielasz. A może taki po prostu pan Wilk powinien dostać, tak jak krakowskie referendum odwoławcze, to była wspólna inicjatywa iluś organizacji, wsparta tak naprawdę po siłę też przez duże partie polityczne. W Warszawie ten SOR partie prawicowe potraktowały, jest już czterech, jeszcze się tam piąty jakiś wpycha i nawet nie kryje za bardzo, że ma ambicje polityczne.
10: Plus, no, druga rzecz, moim zdaniem bardzo ważna.
1: Nie mam wrażenia, że dzisiaj w PiS-ie, w Konfederacji i u Mateusza Morawieckiego, że działacze tych partii w tym momencie przecierają łzy wzruszenia, że właśnie Maciej Wilk odpadł z zabawy.
10: Po pierwsze, młody, ambitny polityk albo osoba chcąca iść w politykę, znam to trochę z własnego doświadczenia, musi w pewnym momencie przekonać się, że tego się jednak nie da załatwić z własnym geniuszem wyłącznie. Że są różne problemy po drodze i że koledzy nie zawsze będą cię w tym wspomagali. I jak się pan Wilk nauczy, to będzie dobrze. Natomiast przy okazji, wiesz, w gruncie rzeczy doszliśmy do takiej sytuacji, bardzo różnej od tego, co było w 2025 roku. W gruncie rzeczy nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby jednak dalej prezydentem tego miasta, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, był Rafał Trzaskowski. Bo po pierwsze, wybieranie nowego prezydenta generuje jakichś kolejnych genialnych polityków, generuje kolejne problemy. Ani gorzej nie będzie przez to, że on jest prezydentem w tej chwili w Warszawie, ani lepiej. Rafał Trzaskowski chyba osiągnął ten moment w życiu polityka, kiedy jest wszystkim nagle
1: jak
10: potrzebny.
1: Jak śpiewał kiedyś Dezerter, wszyscy się przyzwyczaili i nikogo to nie wzrusza. W piosence o rzeźni zresztą.
10: A nasz prezydent zaczął w tej chwili pojawiać się na różnych miejskich eventach, nagrywać filmiki o naszym mieście. Nawet osobiście widziałem, metrem się przejechał. Więc właściwie Rafał Trzaskowski przeżywa moim zdaniem jeden z najfajniejszych okresów swojego życia. Oczywiście nie wiem na ile...
1: Szczególnie, że się zdany z tego, że też nie przesada z przejmowaniem się... Znaczy, stresu miasta go nie zabija, bym powiedział. Ani
10: też
1: nie
10: lekarz zalecił, żeby się nie stresować, więc gratuluję panu prezydentowi. Natomiast ja uważam, że nie wiem, jakie jest oczywiście z poczuciem samego pana prezydenta, który miał jednak ambicje chyba wyższe niż prezydentura Warszawy, ale w tym momencie ma chyba bardzo dobrze, jest nietykalny, wysoko najedzony i za nic nie odpowiada, jak to było w Kargulach.
1: Ma coś w rodzaju pierwszego od bardzo wielu lat sukcesu, można powiedzieć.
10: Wiesz, w gruncie rzeczy Warszawa, w porównaniu na przykład z Krakowem, jest miastem, w którym się w wielu miejscach bardzo przyjemnie żyje. Na przykład
1: człowiek tu wychowany, tu skończył szkoły, wywodzi się z tutejszej elity, ma całą masę znajomych.
10: Cześciowo krakowskiej
1: też. Tak jak mówię, no, są jacyś ludzie w tym ratuszu, którzy pracują, więc w związku z tym, że się umiera.
10: Proszę państwa, zdradzę państwu sekret. Może kiedyś odkryje to nawet Mateusz Morawiecki. To nie kierownik ma wszystko robić. On powinien czasami delegować. I na przykład obecny premier to doskonale wie, poprzedni, jak wiemy, nie wiedział, bo Morawiecki lubi się przepracowywać. Natomiast pan prezydent Trzaskowski prawdopodobnie ma bardzo dobry okres swojego życia i cholera wie, co jeszcze z tego wyniknie, bo żeby się nawet zbuduje jakaś autentyczna popularność wśród mieszkańców. Jak będzie się przykładał.
1: To przejdźmy jeszcze, to przejdźmy do dużego pałacu i do prezydenta.
10: No te wyniki są zaskakujące.
1: Mówisz o wynikach sondażowych.
10: Tak. No. Ale z drugiej strony, i to pomijając kwestię, że już przed chwilą sobie gadaliśmy o sondażowniach i to, że to różnie może bardzo wyglądać. Ja znając troszkę to, co jak w pałacu wszystko wygląda, paniki to tam nie ma w tym momencie.
1: A dla kogo ta ankieta, tak?
10: Tak, to pierwsze. To chciałem powiedzieć, że kiedyś to musiało...
1: ten wywiad, przepraszam.
10: To kiedyś musiało nastąpić, choćby jakieś symboliczne, nieduże tąpnięcie. Bo, drodzy państwo, ile Karol Nawrocki jest naszym prezydentem? Prawie 14 miesięcy. No to ta permanentna zajebistość, że to użyję w cudzysłowie, musiała kiedyś na chwileczkę chociaż tąpnąć. Ten nasz prezydent obecny wszędzie, robiący same ciekawe, dobre rzeczy, różne wizyty, tym podobne sprawy, troszkę musiało się to w pewnym momencie przynajmniej jakiejś grupie ludzi przejeść. Mamy też jeszcze do tego w elektoracie prezydenta pewien kryzys zaufania w ogóle do polityków tych partii. Na prezydenta też się musiał ten kryzys prawicowy nałożyć i tak dalej, i tak dalej. Nastąpiło, jak to się ładnie mówi wśród historyków, przynajmniej jak za miesiąc będzie podobnie, to się zacznę przejmować, bo wtedy będzie znaczyło, że jest tendencja. A teraz, a niech sobie ten...
1: Czy jak prezydent będzie na szczycie...
10: Tomek Matynia, on jest tam szefem chyba strategii u pana prezydenta, niech się martwi.
1: Czy jak prezydent będzie na szczycie G20?
10: Ale to... Putin będzie chodził niedaleko niego, bardzo się
1: martwię. Powinien podać rękę Putinowi, czy nie?
10: Powinien unikać podania ręki Putinowi i jest na to 380 różnych sposobów, aby przy pomocy jego
1: i
10: otoczenia
1: chyba Karol
10: to
1: Nawrocki
10: zrobił.
1: Sobie z tym poradzić miał.
10: Tak, prezydent Nawrocki nie jest osobą, jak widać, ulegającą przynajmniej zewnętrznie jakimś zewnętrznym objawom prestiżu. Więc chyba będzie dobrze. On ma od tego Marcina Przydacza i paru innych, żeby go w razie czego zablokowali i żeby nadzorowali to, że prezydent nie znalazł się w takiej sytuacji, że na przykład będzie musiał minąć Putina bezpośrednio.
1: A właśnie, a samo... Nawet sytuacja, w której Karol Nawrocki poda rękę Putinowi, nie poda, ale nawet się miną, nawet złapie się na jednym obrazku, a to może być trudne do uniknięcia. Nawet no, wiadomo, co na drugi dzień stanie się w mediach.
10: Nie wiem, czy widziałeś, jest na to
1: nie wiem, czy widziałeś taki filmik w Onecie. W Onecie, tak. To ten program, który Andrzej Stankiewicz, jak to mawia Rafał.
10: Znam Andrzeja, znam.
1: Jak to mawia, też znałem dobrze. Jak to mawia Rafał Ziemkiewicz, nasz upadły kolega.
10: Jeszcze zobaczymy, kto kogo będzie wsadzał.
1: Jest taki filmik z Karolem. Na początku Karol Nawrocki jako historyk w jakimś tam podcaście sprzed lat opowiada o jakichś sutenerach i protestach z prostytutkach i gangsterach na jakimś rynku w Gdańsku. Ci sutenerzy chyba byli ze gdzieś z Ameryki, nie, jakiś tam targ węglowy czy coś innego. I on idzie, nagrywa i po chwili tam siedzą panowie Starkiewicz i Dzióbka.
10: No jeszcze ja byłem rzecznikiem.
1: I opowiadają o procesie z Karolem Nawrockim. No więc samo przebywanie w budynku z Putinem, to właściwie z perspektywy Onetu, TVN-u to już nie, ale z perspektywy Onetu to chyba dowód.
10: No wiesz, obrazki są trudne. Jak byłem rzecznikiem, bardzo się bałem. Dzięki Bogu telewizja nasza narodowa wtedy nie w likwidacji nie wrzuciła tego VOD, bo ja dość entuzjastycznie zapowiadałem 120 dni Sodomy Piera Paolo Pasoliniego i bałem się, że to zostanie jakoś znalezione. szczerze, to nie jest żaden problem w ONZ-cie. No, Putin nie przyjeżdża na razie na sesję ONZ-u, ale to się zdarzyło. Pamiętasz? No jeszcze było przed wojną, ale w roku 2015 posadzono Andrzeja Dudę przy jednym stole między... Był Obama, po jednej stronie Andrzej Duda, po drugiej stronie Władimir Putin i nawet panowie podnieśli te kieliszki. Wiesz, kancelaria nieźle sobie z tym radzi. Kiedy ambasador Michno wręczał kilka tygodni temu prezydentowi Nawrockiemu listy uwierzytelniające, zadbało to, żeby nie było z tego ani jednego zdjęcia. Nie ma tego straszliwego obrazka Karola Nawrockiego, nie daj Boże się jeszcze uśmiechnę, jak to Karol Nawrocki, odbierającego listy. Poradzili sobie z tym, więc myślę, że i tutaj będą gotowi. Ja się boję innej rzeczy. Ja się boję nagłego, nie wiem, entuzjazmu Donalda Trumpa, który postanowi połączyć dłonie obydwu polityków. Ale po pierwsze, do tego jest jeszcze bardzo daleko. Po drugie, kancelaria jest tego świadoma i sam Karol Nawrocki wie, że mowa ciała i obrazki są poważnym problemem. Po trzecie, ja wcale jeszcze nie jestem pewien, że Putin do tego Miami doleci.
1: No,
10: Karol Nawrocki na pewno. Putin niekoniecznie.
1: Ostatecznie sytuacja wojenna nie jest taka super sprzyjająca.
10: Putin strzela też fochy Trumpowi. To jest jego metoda negocjacyjna rosyjski. W relacjach z Trumpem. Obraża, docenia, przyjeżdża, nie przyjeżdża. Pamiętajmy, że w Anchorage też fochy różnego rodzaju odstawiał, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jeszcze jest ponad 2 miesiące. Słońce przejdzie, będziemy mieli jeszcze wiele problemów.
1: A Łukasz, bo ty znasz dobrze historię dyplomacji.
10: Niestety.
1: Ja kiedyś Kissingera też przeczytałem, ale średnio pamiętam. A poza tym nie wszystko tam było, bo tam jest...
10: Pamiętajmy, że Henry Kissinger też czasem zmyślał i pozerował.
1: No i czasami się mylił, tak. Tam jest nawet bardzo poważnie.
10: Często.
1: Tam jest o... Komunizm miał trwać do dzisiaj, tak? I być wieczny w gruncie rzeczy. Ale... zmierzam do czegoś innego. Chodzi mi bardziej o taką obyczajówkę dyplomatyczną i polityczną. Czy ona się zmieniła? Czy my zaczęliśmy teraz pewne rzeczy bardziej zauważać? Powiedzieć, Putin strzelał fochy. No, Donald Trump zaprasza panią von der Leyen na swoje prywatne gdzieś tam pole golfowe w Szkocji i tam jej każe podpisać wierno-poddańczy akt rezygnacji z ceł. Rozmaite tego typu rzeczy się dzieją, ale politycy europejscy też zaczęli już to testować. Czy to tak wyglądało, czy to się cofa do jakiegoś takiego stanu?
10: Jakie były moje cudowne życie jako rzecznika.
1: To jest taka dyplomacja z Netflixa trochę.
10: Po pierwsze, ludzie działają w taki sposób, jaki inspiruje ich kultura. No. Czasami czytają bardzo widne książki, a czasami Edward VIII uwielbiał tancerki kabaretowe, VII uwielbiał tancerki kabaretowe i romanse z nimi i tak dalej, i tak dalej. Zawsze było bardzo różnie. W monarchiach można było mieć nad tym większą kontrolę, bo tam się więcej wiedziało, kto będzie głową państwa za 10 lat. W demokracjach to jest w ogóle problem, bo nie wiemy tak naprawdę, kto będzie naszym prezydentem za 5 lat. Życzymy Karolowi Nawrockiemu dużo zdrowia. Więc różnie z tym bywa. Problem jest to, ja tak sobie nagle uświadomiłem, jakie cudowne było moje życie jako rzecznika MSZ-u w latach 90., bo nie miałbym tych wszystkich portali społecznościowych. Rzeczy, które z jednej strony daje ogromną wolność, ale z drugiej strony powoduje konieczność wykreowywania kontentu, działania pod jego wpływem. Teraz na kryzys musisz zareagować w 3 minuty.
1: To dodam jeszcze jedno, z całym szacunkiem dla ciebie, kiedy byłeś rzecznikiem MSZ-u i twoich następców i poprzedników, ale w latach 90. rzecznik MSZ-u to była straszliwa szycha. To była nieprawdopodobnie ważna postać.
10: No bardzo mi smutno z tego powodu, a pojeździłoby się samochodami i parę innych rzeczy, tak. Bo ja już różnych tych radości nie miałem, ale wracając do tego. I to się zmieniło. Po pierwsze wszystkie rzeczy widzimy lepiej, bliżej. To jest tak, jak pewne rewolucje zaczęły następować, kiedy zaczęto nagrywać głos ludzki, robić fotografie. Na przykład, kiedy zaczęto robić fotografie, a potem filmy, to trzeba było zacząć już polityków malować, pokazywać inaczej, wiesz, musieli pozować w odpowiedni sposób. A na tyłach to wszystko wyglądało rzeczywiście bardzo, bardzo różnie. Tylko politycy nie spotykali się tak często, w takich ilościach, nie było takiego dużego tarcia i wszystkiego, jakie istniało. No politycy są też produktami swoich czasów. No właściwie tylko Donald Trump jest cholera wie jakich czasów produktem. Bo on jest produktem wszystkiego, co ciekawe i dziwne jednocześnie ostatnich 50 lat. To jest, pamiętajmy, Donald Trump obok Madonny jest ostatnim głównym żyjącym elementem popkultury lat 80. Natomiast z tyłu to wygląda bardzo różnie. Czasami wygląda paradoksalnie znacznie spokojniej niż myślimy. Szczyty wielostronne, czyli między innymi to, co było teraz w Nowym Jorku, jedyny chyba szczyt na świecie, gdzie przyjeżdżają wszyscy, który zaowocował bardzo spokojnym spotkaniem ministra Sikorskiego z ministrem białoruskim, czy różnymi spotkaniami Karola Nawrockiego. Tam paradoksalnie pewne rzeczy są spokojniejsze, łatwiej się to organizuje. Tam się nie da uniknąć spotkań, bo ci politycy wszyscy przemieszczają się tymi samymi korytarzami. Ale w różnych rzeczach się da tego uniknąć.
1: Na takich szczytach zapadają decyzje?
10: Ru, czasem tak, czasem
1: to
10: nie.
1: To wcześniej się negocjuje, a tam jest udawane przybijanie decyzji.
10: Zależy od polityków. Sporo z ich części jest tak mocno uzależnione od tego, co im przygotowali podwładni, że nie podejmuje tych decyzji bardzo mocno samodzielnie, ale tam się ucierają relacje pomiędzy politykami. Pamiętajmy, że ci ludzie żyją w stanie permanentnego otoczenia informacyjnego, podsłuchiwania, kontroli ze strony swoich własnych i innych służb. I spotkanie innego polityka, mentalnie obciążonego problemami równie mocno jak ty, bardzo mocno pomaga im w nawiązywaniu kontaktów, to też potem pomaga. Pamiętam, jak ważne znaczenie ma dla naszego państwa to, że Karol Nawrocki się poznał kiedyś z Trumpem i ten wie, kim on jest. Inaczej nie mielibyśmy moim zdaniem takiego dostępu do Trumpa, jaki jednak ma.
1: Czyli to jest rzecz bardzo istotna.
10: Bardzo, bardzo istotna. Czasami się nie docenia.
1: To jest
10: tych
1: bardzo
10: szczytów.
1: Ważna rzecz, też chyba nawet w polityce amerykańskiej ważniejsza niż w Polsce, prawda?
10: W Polsce też już coraz bardziej, chociaż polska polityka jest rzeczywiście jeszcze bardzo folwarczna w porównaniu z amerykańską. Amerykańska jednak aż tak folwarczna nie jest, ale faktem jest, że trzeba się znać, rozmawiać. No u nas to przyjęło taką parodię w postaci tych wszystkich tysięcy Karpaczów, Krynic i cholera wie czego jeszcze. Ale spotkania są ważne dla polityków, bo mają szansę porozmawiać bez uszu, oczu.
1: Z których czasami politycy są też odwoływani. Byłem na forum w Karpaczu, gdzie w pewnym momencie poszła informacja na samym początku.
10: Dalej te korytarze są takie długie?
1: Tak, no ten hotel Gołębiewski jest rzeczywiście okropny, ale samo forum jest dość przyjemną imprezą, no ale w każdym razie w pewnym momencie na zlecenie samego premiera odwołano polityków Koalicji Obywatelskiej pierwszego dnia. Dostali wszyscy SMS-y, że mają z Karpacza i sobie pojechali.
10: Jak oni to potem rozliczyli z tymi kilometrówkami? Bo nie zrealizowali celu. Realizowali cel delegacji, a pewna mądra księgowa w MSZ tłumaczyła mi, że na 300 zł mogą cię złapać, a na 1000 niekoniecznie.
1: To oni chyba też to zauważyli. Nie sądzę, żeby tam dużo osób 300 zł rozliczało. Raczej z tego, co czytałem, widziałem, są większe kwoty. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Łukasz Jasina był moim gościem. A państwa serdecznie zapraszam dalej na Radio Wnet, do mediów społecznościowych Radia Wnet i do kanału Dobitnie.
7: Świetlik Wnet.
8: Reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
12: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
13: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla państwa, no to ja się bardzo cieszę, że państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między wami i między słuchaczami i między personami.
14: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Brawo, Dajnia.
15: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani sędzia Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, Stowarzyszenie Equitas. Dzień dobry pani sędzio.
16: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
15: Pani sędzio, umówiliśmy się na rozmowę o sytuacji w KRS-ie i sądownictwie, ja słowa dotrzymam, ale na początek tylko jedno pytanie zadam, takie nie będziemy tu się wchodzić w wielkie szczegóły, ale jednak chciałem je zadać. Otóż napisałem dzisiaj na portalu X, taką opinię wyraziłem, że jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jedyny taki reset konstytucyjny, no bo wymagałoby to oczywiście zmiany konstytucji, który ja sobie wyobrażam, który byłby takim uczciwym resetem intelektualnie wobec obywateli, to jest taki reset, w którym Polacy wybraliby w wyborach sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli, że po prostu naród byłby jakimś arbitrem tutaj, no i byłby to taki arbiter, którego chyba no nie sposób zakwestionować, co to, no byłyby to rzeczywiście równe szanse dla jakichś różnych stron sporu. Zaznaczam oczywiście, że to nie oznacza, że ja ten reset rozumiałbym jako taką grubą kreskę w stosunku do tego, co było wcześniej, bo to jakieś, nie wiem, przestępstwa, nieprawidłowości, od tego są kodeksy postępowania karnego, kodeks karny, KPA, KPC, kto tam sobie co chce. Natomiast jeżeli chodzi o takie wyjście na przyszłość, to właśnie tak bym to widział. Proszę o pani stanowisko w sprawie takiej opinii. Opinie o opinii.
16: To szczerze mówiąc, mnie średnio ten pomysł się podoba i już mówię dlaczego. Dlatego, że prawnik ma być kompetentny i ma być w zasadzie prawnik, a jeszcze taki, o takich wysokich kwalifikacjach i zawodowych, i moralnych, który miałby pełnić funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I z tym się wiąże to, że on nie powinien być w zasadzie za bardzo znany. Bo on może być znany z publikacji naukowych, z orzeczeń, z glos. Natomiast nie powinien być osobą popularną, tak? I ja tutaj widzę takie zagrożenie, że w ten sposób, no bo skąd społeczeństwo miałoby wiedzieć, na kogo ma głosować? I ja się boję zawsze właśnie takich kampanii wyborczych, za którymi by mogły stanąć partie polityczne, różne stowarzyszenia, ugrupowania społeczne. I mogłyby chcieć po prostu forsować swoich kandydatów i wtedy jest to ryzyko, że ci, którzy po prostu mają więcej pieniędzy, dostęp do mainstreamowych mediów, no to rozpropagują, spopularyzują osobę sędziego i ta osoba będzie się cieszyła, zdobędzie większą liczbę głosów, będzie się cieszyła większym poparciem, dlatego że będzie po prostu bardziej popularna. I tu widzę takie ryzyko.
15: Rozumiem. Nie będę polemizował, bo tak to byśmy cały program o tym przegadali, chociaż oczywiście miałbym jakieś argumenty. Także tutaj stawiam kropkę, to po prostu pani się odniosła do mojej opinii. Natomiast przejdźmy do tego naszego głównego tematu rozmowy, czyli sytuacji w sądownictwie powszechnym. Przedstawiano te czasy Zbigniewa Ziobro jako taką po prostu, mówię o tej stronie, no, którą teraz powiedzmy, że Waldemar Żurek jakoś tam reprezentuje, tak? Jakieś liberalno-lewicowe media i Stowarzyszenie Justicja, Temis i tak dalej. Cały ten konglomerat krytyków przedstawiał te czasy Zbigniewa Ziobro jako takie jakieś Eldorado swojaków, tak? Że w sądownictwie rozdawano stołki swoim. Że nie przyświecały temu żadne kryteria merytoryczne, tylko to była taka po prostu taka źle rozumiana, nie wiem, jakoś partiokracja i tak dalej. Nie chcę się do tego wchodzić w to, czy na ile te oceny były adekwatne. Znaczy, no, uważam, że nie były, tak? Chociaż oczywiście zdarzały się jakieś błędy na pewno, ale ogólnie one były nieadekwatne w mojej ocenie. Ale chcę powiedzieć o tym, co jest teraz, no bo ta strona przedstawiała sama siebie jako takie lekarstwo na to zło. Jak to na przykład wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o delegacje, tak? Czyli te rozwiązanie prawne, które pozwala ministrowi, tak, przenosić sędziów z jakichś sądów niższych do sądów wyższych, mimo że ten sędzia nie ma tego tytułu, tak? Sędziego sądu okręgowego czy apelacyjnego, ale może tam trafić po prostu z niższego sądu, a może też trafić do Ministerstwa Sprawiedliwości na przykład. Czy to się skończyły, te delegacje takie kontrowersyjne, czy nie?
16: Nie, te delegacje się nie skończyły, one się wręcz zaczęły, ale ja sobie pozwolę jeszcze tylko powiedzieć uwagę do tego, co pan redaktor powiedział, czy lepsze, czy gorsze osoby były nominowane, bo na to są badania. Fundacja Courtwatch zrobiła takie badania, przeanalizowała osoby, które awansowane od 2018 i wcześniej i wyszło z tych badań, że osoby awansowane od 2018 roku często miały o wiele większą praktykę wykonywania zawodu i częściej posiadały tytuły naukowe. Sami w stowarzyszeniu mamy sporo osób z doktoratami, z habilitacjami, więc także trudno powiedzieć, żeby to awansowały osoby gorsze od 2018 roku, aniżeli wcześniej, gorsze merytorycznie.
15: Ja też mogę dodać, to też tak, ja wtrącę, że ja też takie opinie słyszałem od wielu i adwokatów, i prokuratorów, że po prostu wolą pracować z sędziami tymi młodszymi, bo oni są po prostu rzetelnie przygotowani i im się jeszcze chce na przykład po prostu. Są po prostu, lepiej pracują. Nie w sensie orzekania, tak jak tam ten dany prawnik, prokurator czy adwokat chce, bo to nie w tym rzecz, ale po prostu rzetelnie prowadzą postępowania, wnikliwie.
16: No zważywszy na to, jak my mamy długą drogę do zawodu, że po studiach jest aplikacja, potem ta asesura i dopiero ta nominacja, to już nawet sędzia sądu rejonowego, on już posiada całkiem spore doświadczenie, a na pewno duży zasób wiedzy. Więc na pewno to faktycznie jesteśmy dobrze przygotowanymi prawnikami do pracy. Natomiast jeśli chodzi o tą obecną sytuację wymiaru sprawiedliwości, to ona jest faktycznie o tyle trudna, że tutaj się wszelkie braki kadrowe obecnie próbuje się załatwiać zupełnie nieprawidłowo, a mianowicie przez delegacje sędziowskie, albo są te pomysły z takim przedłużaniem całkowicie bezkrytycznym dalszego orzekania osobom powyżej 65 roku życia. I teraz jeśli chodzi o te delegacje, to niby rok temu, 7 maja 2025 roku weszła w życie taka nowela do tych wszystkich naszych pragmatyk służbowych i dla sądów powszechnych, wojskowych. I tam niby miało to być wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zanegował sposób delegowania sędziów do polskich sądów. Tymczasem nic bardziej mylnego, ponieważ wcale nie uregulowano tego, na co Trybunał Sprawiedliwości zwracał uwagę. Nadal są delegacje. I jeszcze ciekawe jest to, że w prawie ustroju sądów powszechnych zasadą jest, że można delegować sędziów do sądów równorzędnych lub niższych, a wyjątkowo do sądów wyższego szczebla. Natomiast ja osobiście nie znam przypadku delegacji do sądu równorzędnego lub niższego szczebla. Wszystkie delegacje dotyczą szczebla wyższego. I jeśli to są delegacje od ministra sprawiedliwości, to mamy ewidentną zależność sędziego od decyzji ministra sprawiedliwości, który w każdej chwili może tą delegację odwołać. Bo właśnie to zarzucał Trybunał Sprawiedliwości, że w Polsce nie ma żadnej sądowej kontroli ewentualnego odwołania z delegacji. Wyrok zapadł w listopadzie 2021 roku, zaraz minie 5 lat i nadal nie wprowadzono nic w tym zakresie, nie ma żadnej ścieżki odwoławczej. A najlepszym przykładem, jak bardzo jest to uznaniowe ze strony ministra, jest sytuacja z początku tego roku, kiedy sędzia z Katowic, to znaczy nie, przepraszam, nie wiem dokładnie w jakim sądzie rejonowym pan sędzia orzeka, ale był już delegowany już chyba rok, czy ileś był w sądzie okręgowym w Katowicach i jak zdecydował się na kandydowanie do Krajowej Rady Sądownictwa, to minister, pomimo że już go pod koniec lutego przedłużył mu delegację, dokonał czegoś takiego, co wywołuje uśmiech na ustach właściwie wszystkich prawników, jak reasumpcja. Bo nie ma czegoś takiego jak reasumpcja, natomiast dokonano reasumpcji decyzji ministra i tego człowieka cofnięto, do tego, znając, że nie ma potrzeby delegacji, po czym za chwilę znowu ogłoszono, żeby zgłaszali się sędziowie do delegacji do Sądu Okręgowego w Katowicach, bo jest taka potrzeba. Także to jest taki jawny przykład właśnie jak władza wykonawcza może wpływać na sędziów i jeszcze tym bardziej, kiedy jest połączone, że minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym, no to nadzorując postępowania karne, no na przykład, jeżeli taki sędzia delegowany będzie prowadził jakąś bardzo ważną sprawę karną jakiejś prominentnej osoby, no to jeżeli się na przykład nie będzie, powiedzmy, będzie zachodzić taka obawa, że na przykład jeżeli będzie się wydawało, że może prowadzi nie tak postępowanie, no to można po prostu go odwołać z takiej delegacji i w ten sposób będzie prosta sytuacja do zmiany sędziego, tak? I to myślę, że to jest bardzo ryzykowne, a jeśli chodzi, no teraz delegacje, mamy zdarzenie z ubiegłego tygodnia, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zdecydowano się na przedłużenie, wyrażenie sędziemu na orzekanie dalsze po 65 roku życia w sytuacji, kiedy ten sędzia nie orzeka, ponieważ on tylko zajmuje, jest sędzią, no będąc sędzią czynnym, zajmuje etat w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale już jest od dłuższego czasu delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i dalej ma być delegowany. Więc jaka to jest pomoc? Czemu ma służyć takie delegowanie sędziego? Albo kolejny pomysł, chodzi o to, żeby po 65 roku życia sędziowie mogli tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego dalej orzekać i nie byłoby w tym nic złego, bo faktycznie To, że ktoś osiągnął wiek emerytalny i to dotyczy wszystkich obywateli, to nie jest obowiązek przejścia na emeryturę, tylko prawo, tak? I tutaj my mamy tą granicę orzekania 70 rok życia. Natomiast z tym są takie pomysły, tak, żeby te osoby orzekały, ale w niepełnym zakresie, w takim jakim, takim jakimś obniżonym. Więc no chyba to nie jest dobry pomysł, że na przykład, nie wiem, będą trzy osoby po 50% wpływu, kiedy mogłyby trzy osoby po 100%, tak? Zwłaszcza, że jeszcze inny aspekt. Przez to wszystko, co się dzieje, my mamy braki głównie w sądach tego wyższego szczebla, czyli okręgowe, apelacyjne, czyli siłą rzeczy tam są ci starsi sędziowie. I jeżeli to tak ma wyglądać, że właśnie takie przedłużenia mają być i jeszcze z takim ograniczonym wpływem, no to a z drugiej strony przez, no chociażby jeśli chodzi o orzecznictwo cywilne, przez chociażby sprawy kredytów frankowych najciężej mają sądy okręgowe i apelacyjne obecnie, no to to jest żadne antidotum.
15: Mhm. Pytanie techniczne, pani sędzio, bo troszeczkę tak dźwięk rwie u pani z tego, co tutaj słyszę,
16: tak?
15: To u pani.
16: Oj, przepraszam bardzo.
15: Czy nie wiem, czy jakoś coś pani może z tym jakoś, nie wiem, sprawdzić wtyczkę w słuchawkach, nie wiem, czy tak tylko sygnalizuje, bo jeśli się nic nie da zrobić,
16: dobrze,
15: to trudno. Ale może coś
16: myślę,
15: się da.
16: Nie. Przepraszam.
15: Natomiast wracamy do, oczywiście do meritum. No jeżeli chodzi o taką kontrowersyjną tą delegację z ostatniego czasu sędziego tutaj do Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest ta delegacja sędziego Raczkowskiego.
16: Tak.
15: No to jest kolega Waldemara Żurka z czasów z tej, z

0: prostu agresywny polityk nie powstydził, a potem wróci do sądu i będzie orzekał. Tak. Jak pani by skomentowała w ogóle, nie tylko nawet stosowanie, no bo tutaj mówiliśmy o tych delegacjach sędziów do sądów, to jest troszkę coś innego, ale chciałem poruszyć ten temat delegacji sędziów do ministerstwa, czy prokuratorów, bo prokuratorzy też mogą być delegowani. Widzę przykład pani Ewy Wrzosek na przykład. Co pani o tym sądzi? Czy to nie jest jednak po prostu jakieś pomieszanie dwóch różnych systemów walutowych?
1: To znaczy jest to faktycznie problem, bo swego czasu jeszcze było takie rozwiązanie, że te osoby orzekały, ale to uznano za całkowicie niekonstytucyjne rozwiązanie, że łączyły władzę sądowniczą z wykonawczą. Więc odstąpiono od tego, że osoby w ministerstwie nie orzekają. I powiem szczerze tak, miało być mniej osób, zarzucano to chyba ministrowi Ziobro też między innymi i w ogóle od lat. To pamiętam, że to było hasło Stowarzyszenia Justicja, które cały czas mówiło, że niech sędziowie z ministerstwa wracają do orzekania. No i jak nastał minister, którego popierali, bo i tak to było na konferencjach prasowych Justicji, było wygłaszane, popierano ministra Bodnara, teraz ministra Żurka, to tych delegacji na pewno nie jest mniej. Bardzo dużo osób jest delegowanych i o ile wiem, że od osób, które były na takich delegacjach kiedyś tam w przeszłości, to tłumaczyły mi, że jest to w pewnych zakresach uzasadnione, bo one jednak posiadają pewną wiedzę, czy są jakieś specjalistyczne komórki do współpracy międzynarodowej, to ma to jakieś uzasadnienie. No ale już kwestia funkcji podsekretarza stanu, czy faktycznie dyrektorów, może to powinna być jakaś pomoc merytoryczna, ale wsparcie w pewnym zakresie, a nie tak szeroko, na zasadzie, że nie wiem, chcemy jakoś nasycić, bo to możemy tak, no niestety my tak odbieramy, że gdzieś chęć nasycenia kolegów, koleżanek, bo jeżeli mamy tam głównie członków Stowarzyszeń Sędziowskich Justicja i Temis, no to źle to wygląda. I jeszcze jak znamy te twarze doskonale z różnych akcji protestacyjnych i teraz te osoby, no to tak jakby może to być odbierane, że właśnie za, nie wiem, za takie działania i z politykami, bo część manifestacji była na przykład razem z politykami organizowana, część tylko z różnymi organizacjami społecznymi, sympatyzującymi z danymi partiami politycznymi. No to jest to źle postrzegane i tu chyba no nie powinno to, myślę, tak wyglądać.
0: Ale to skoro o twarzach i justycji pani sędzia wspomniała, to ja nie mogę się nie zapytać o bardzo oryginalny obrazek, który się ukazał na Facebooku Stowarzyszenia Justicja. Mianowicie pan sędzia, albo były sędzia, nie wiem, Krystian Markiewicz, były prezes Justicji, kilka dni temu pojawił się na jednym ze zdjęć właśnie na Facebooku. Wiem, że pani sędzia zna ten przypadek, jakby pani sędzia mogła powiedzieć słuchaczom, o co chodzi, bo jest to piękna, no, w cudzysłowie, historia.
1: No szczerze mówiąc, nie wiem, o co chodzi. Moje stowarzyszenie, naprawdę byliśmy zdumieni, bo...
0: To jest Krystian tylko jeszcze pan Krystian Markiewicz, no, sędzia wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który no, powinien już zrzec się, tak, tytułu sędziego Sądu Powszechnego.
1: Tak, i chyba nie powinien być członkiem Stowarzyszenia Sędziowskiego. Tak. Tylko wiem, że Stowarzyszenie Justicja różne osoby czyni takimi członkami honorowymi, więc być może tak to rozwiązali, ale niemniej to z tego, co było podpisane na tym zdjęciu na Facebooku, to było zebranie, takie spotkanie robocze zarządu tego głównego stowarzyszenia i był ustalany jakiś tok prac, więc tak nie za bardzo wiem, co tam mógł robić były prezes i obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrany na sędziego przez Sejm. Bo faktycznie no, standardy tak się jakoś obniżają nam, że sędziowie sądów powszechnych w zasadach etyki mają zapisane, żeby właśnie no, nie utożsamiać się z żadnymi czy ruchami społecznymi, stowarzyszeniami, partiami. Oczywiście my możemy należeć do stowarzyszeń, tworzymy stowarzyszenia sędziowskie, ale raczej no, to nie powinno być takie, no tak jak tutaj mamy osobę wybraną na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to już całkowicie powinna raczej się od tego odcinać, a skoro jest na zebraniu zarządu, czyli co, ustalają linię współpracy, czy no dziwnie, bardzo dziwnie to wygląda.
0: No tak to właśnie wyglądało.

0: Bo tak, bo to trzeba podkreślić, no, że to nie była jakaś, nie wiem, konferencja, gdzie zapraszano gości, no bo tutaj to powiedzmy nie było nic zdrożnego jakby.
1: Tak, tak.
0: Tylko to było właśnie takie wewnętrzne spotkanie robocze. Tak. Z tego co pamiętam, pan sędzia chyba, zaraz aż sprawdzę, jeśli znajdę, chyba w koszuli zakasanej z takimi rękawami, tak trochę w takim casualowym stylu siedzi.
1: No, tak, ewidentnie spotkanie robocze, tak to wyglądało po strojach wszystkich, nieformalne bynajmniej.
0: Może on jest jeszcze w takim rozkroku jednak między tą justycją a Trybunałem Konstytucyjnym. Można by psychologicznie zrozumieć, pani sędzio, takie wątpliwości, bo tak jeszcze nawiążę przy okazji do tego Trybunału, bo tu chyba żadnego światełka w tunelu dla takiego spokojnego działania tej instytucji w perspektywie wielu lat to chyba nie ma.
1: No jak tak to będzie wyglądało, to chyba nie bardzo. Chyba nie jest to optymistyczne, a dla nas wszystkich jako obywateli Trybunał Konstytucyjny jest strasznie ważny, ponieważ on faktycznie jest tym wentylem, który i chroni nas przed zakusami władzy ustawodawczej, tak? No bo on weryfikuje wszystko, co, to znaczy wszystko, no wszystko, co zostanie, o co zostanie pytanie złożone, skarga konstytucyjna, ale obywatele też mają do tego prawo, jeśli coś ich dotyczy. Natomiast jeżeli tak to ma wyglądać, mają być takie standardy, że ze spotkań jeszcze jakiś czas temu, prawie że, no to jest już historyczne, ale ze spotkań z partią, potem przez protesty z różnymi politykami i właśnie organizacjami społecznymi związanymi z konkretnymi partiami i później się idzie do Trybunału Konstytucyjnego albo z ław sejmowych, prosto czy z rządu, no to chyba nie wygląda to najlepiej i chyba nie wróży nam dobrze. Ale to myślę, że to wymaga naprawdę takich rozwiązań systemowych. Być może antidotum byłoby to, żeby była jakaś ustalona większość kwalifikowana do wybierania, a może całe Zgromadzenie Narodowe powinno wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Może to by pomogło, że po prostu politycy musieliby się dogadać. No jednak politycy w znaczeniu parlamentarzyści, przedstawiciele narodu, w tym kontekście.
0: Szukając tego zdjęcia, znalazłem to zdjęcie, tak dobrze pamiętałem, pan sędzia Krystian Markiewicz siedzi w takiej koszuli z zakasanymi rękawami, ale szukałem tu zdumiewającą fotografię, bo jest jakaś pani, no, tyłem, chyba sędzia prawdopodobnie, która ma na plecach napis Justycja, ale to A ostatnie, to jest taki symbol anarchii. Wkleję to na portalu X, bo jest to zdumiewające. Jeśli dobrze rozpoznaję ten symbol, miłośnicy muzyki, punk na pewno będą to w stanie zweryfikować, ale to jest, tak mi się wydaje, że jest to bluzka Justycja, gdzie to A ostatnie to jest symbol anarchii. No, zdumiewająca szczerość taka w takim razie byłaby tutaj w tej symbolice, bo to chyba trudno o bardziej zasłużoną organizację w sianiu anarchii niż Justycja w ostatnich latach.
1: No niestety tak to wygląda, ponieważ my jesteśmy akurat legalistami i wierzymy, że z każdej sytuacji jest wyjście, jeśli się stosuje prawo. Rzetelnie, uczciwie, to mamy to prawo, jakie mamy, można najwyżej je zmienić, ale też w demokratyczny sposób. Natomiast jeżeli w grę wchodzą takie zasady, że stosujemy prawo tak, jak je rozumiemy, wykładamy prawo instytucjonalnie, podważamy wyroki, ta sytuacja chociażby Olsztyn, ale teraz nie pamiętam, który sąd. Chodził mi o nieuznanie wyroku rozwodowego, że
0: orzekał w Giżycku chyba było, tak?
1: Potem teraz sąd okręgowy w Olsztynie właśnie na dniach uchylił to orzeczenie. Mm-hmm. No to powiem szczerze tak, czy to nie jest przejaw anarchii i źle, w ogóle złej wykładni prawa, złego rozumienia tych wszystkich instytucji, ponieważ tak, nawet Sąd Najwyższy, jak rozpoznaje skargę kasacyjną, i widzi, że gdzieś są uchybienia, ale zaskarżone jest tylko orzeczenie w części, to skupia się tylko na tej części i co najwyżej zwróci uwagę, że tam zastosowano nieprawidłową wykładnię, ale skoro wyrok w tamtym zakresie jest prawomocny, to Sąd Najwyższy go nie może po prostu ingerować w to. Natomiast tutaj mamy do czynienia z prawomocnym orzeczeniem, mieliśmy prawomocnym wyrokiem rozwodowym, a ktoś uznał, że będzie sobie weryfikował status sędziego od prawomocnego wyroku i nagle odmawia dokonania podziału majątku. I to powiem szczerze, to dużo osoby właśnie na przykład z justicji, przedstawiciele często powołują się na orzecznictwo Trybunałów Europejskich, tylko chyba słabo czytają to orzecznictwo, bo to nie do końca wygląda tak, że można sobie w taki sposób uchylać orzeczenia, bo nawet jest bardzo ciekawa sprawa Simpson przeciwko Radzie i Komisji Unii Europejskiej, gdzie nieprawidłowo obsadzono Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jednak sąd, trybunał stwierdził, i to Wielka Izba cała orzekała, że pomimo, że było to uchybienie formalne, to nieprawidłowo sądy pouchylały, tylko kierując się właśnie tak zupełnie nieadekwatnie samym naruszeniem procedury, gdyż powinny jeszcze zobaczyć, na ile to wpłynęło na niezawisłość tych sędziów w tej konkretnej sprawie. I to jest też kwestia testów niezawisłości. Ostatnio Trybunał w ubiegłym tygodniu orzekł, że jest to niezgodne z konstytucją. I tu też po prostu w taki sposób się podchodzi zupełnie, nieprawidłowo się podchodzi do tej instytucji, bo tylko się patrzy, data nominacji sędziego, no to oczywiście już nieprawidłowo sąd ukonstytuowany. Natomiast to trzeba odnieść do okoliczności sprawy, do okoliczności nominacji sędziego i na ile te okoliczności mają związek z tą sprawą. I naprawdę, jeżeli się dobrze by przeprowadzało test niezawisłości, to on absolutnie, on nie pozwoli wyeliminować, nie wiem, 9% sędziów. Bo sama data nominacji, czy nawet to, że niektórzy zarzucają wadliwość Krajowej Rady Sądownictwa tej z ostatnich dwóch kadencji, przy czym zwracam uwagę, że ta jest taka sama, tak samo ukonstytuowana. Bo nie miejmy złudzeń, no nie ma czegoś takiego jak nakładki konstytucyjne, tak? Takie coś nie istnieje, to jest populizm, to jest... Powiem szczerze tak, i tu będę okrutna dla części moich koleżanek i kolegów, bo... Po prostu sędziowie przez lata sami się blokowali, nie chcieli awansować, nie kierowali się dobrem wymiaru sprawiedliwości, zapewnieniem obsadzenia stanowisk sędziowskich, ale już trochę długo im się wydawało, że to trwa, bo aż 8 lat niektórzy się powstrzymywali. To był taka presja środowiska, był ostracyzm, były osoby, które się zgłaszały do konkursów sędziowskich, a potem się wycofywały. Więc teraz po prostu no już po 8 latach już chyba stwierdzono, że długo czekać, więc wymyślono nakładkę konstytucyjną w postaci jakichś dziwnych parawyborów zorganizowanych w taki sposób, że każdy sędzia ma 15 głosów, czyli wiadomo kto zarządzie w tej Krajowej Radzie Sądownictwa. No i teraz ta Krajowa Rada Sądownictwa robi co robi, chociażby przykład kolejny z ubiegłego tygodnia całkowicie odmówiono rozstrzygnięcia konkursów, gdzie się pozgłaszały osoby na stanowiska asesorów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i te konkursy uznano za niebyłe, bo uznano, że ponieważ konkurs zaczynał się za czasu poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, no to gdyby już była ta aktualna, to na pewno zgłosiłoby się więcej osób. No to jest po prostu niepoważne, nie widzę tutaj dbałości o obywateli, dobro wymiaru sprawiedliwości i przede wszystkim nie widzę takiego właśnie tej siły środowiska, którą musimy mieć, tej naszej niezależności, niezawisłości, wierności tylko prawu, a nie jakiemuś tutaj dawaniu sobą manipulować, bo to prowadzi donikąd, bo to jest taka postawa, że to sami sędziowie się wtłaczają, że jakby byli z danej partii, czy takiej, i nawet sięgając do komunizmu, to co, nikt nie miał pracować w sądach, no kto źle orzekał, kto jest autorem jakichś takich haniebnych wyroków, to powinien za to odpowiedzieć, ale przecież było mnóstwo dobrych sędziów, tak?
0: To jeszcze to pani sędzio, na koniec, tak nasz króciutko proszę odpowiedź, dlaczego, przynajmniej jeżeli chodzi o te sądy karne, bo tu się głównie ogniskuje to zjawisko uchylania wyroków, nie tylko w formie tego testu prezydenckiego, ale też tak po prostu, tak na mocy kodeksu postępowania karnego. Dlaczego nie słychać o jakichś protestach obywateli? Przecież tych uchylonych wyroków to już jest pewnie jakaś olbrzymia ilość i powinna być olbrzymia ilość osób niezadowolonych, a tego jakoś nie słychać. Ma pani tak 40 sekund na odpowiedź.
1: Myślę, że dla oskarżonego... jeśli chodzi o karne, to już powiem dlaczego. To jest na rękę oskarżonym często, ponieważ może postępowanie toczyć się tak długo, że dojdzie do ustania karalności czynu. i będzie musiało być umorzone postępowanie. Bo sprawa cywilna, no tak, ona się będzie toczyć, ona się nie przyda.
0: Tak? To jest zawsze, ta jedna ze stron powinna protestować i dziwię się, że nie ma takich protestów po prostu społecznych, myślę, że to się nie skanalizowało w jakieś takie zjawisko.
1: To jest lęk ludzi, troszeczkę taki lęk przed sądami, że teraz pójdą na protest, a później boją się jakichś ewentualnych negatywnych konsekwencji. Nie wiem dlaczego tak jest, ale nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że oskarżeni na pewno nie mają interesu w tym, żeby tutaj się kłócić.
0: No to prawda. I adwokaci również, bo na tym zarabiałem pieniądze, ale tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję pani sędzia Kinga Śliwińska-Buszkiewicz, była moim i państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Brawo, Dajnia.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.

0: Studio Ostoja.
1: Dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten ostatni już poniedziałek września. Więc czas zbiorów, czas końca sezonu zbliża się przed nami. Coraz mniej upraw mamy w polach. Jeszcze oczywiście czekają nas siewy ozimych. Niektórzy już rozpoczęli. To wszystko zależy, co na tych polach ma się znaleźć. Tymczasem zaraz będziemy łączyć się z naszym gościem, który powoli przygotowuje się do wejścia na antenę. Dzisiejszym gościem będzie Arek Kartus. Osoba w środowisku ekologicznym bardzo, bardzo znana. Od lat zajmuje się ekologicznymi sadami, drzewami, jabłkami, gruszkami i tak dalej, ale to już zaraz wszystko on sam nam odpowie. Jest już? Halo, halo, Arku, czy mnie słyszysz? Raz, dwa, trzy. O, dzień dobry, witamy Cię na antenie. Cześć.
2: Cześć, cześć, nie wiem, dlaczego bardzo słabo Cię słyszę.
1: Spróbujemy. A teraz? Raz, dwa, trzy? Może teraz?
2: Teraz troszeczkę lepiej, tak, już słyszę.
1: No to bardzo dobrze. Ja już Cię trochę przedstawiłem, ale jakbyś mógł sam zrobić swoje przedstawienie, bo wiem, że jesteś członkiem wielu organizacji i wiele rzeczy w swoim życiu próbowałeś, testowałeś, więc opowiedz chwilę o tym, czym się zajmujesz i jak wyglądała Twoja przygoda z sadownictwem.
2: Dzień dobry bardzo. Witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Arkadiusz Kartus. To obok mnie mój syn Aleksander.
3: Dzień dobry.
2: Który powoli też przejmuje już moje stery w moim gospodarstwie, w naszym gospodarstwie. Ja od 20 lat, znaczy od 30 lat zajmuję się sadownictwem, a od 20 lat sadownictwem ekologicznym. Mieszkamy, działamy w gminie Białorawska. Gospodarstwo mamy usytuowane we wsi Marchaty. Tereny, grunty, bardzo, można powiedzieć, jeśli chodzi o klasę bonitacyjną, to piąta, szósta klasa pod glebie piaszczyste. Także dużo pracy w budowaniu węgla organicznego w glebie. No i tak powoli działamy i tak jak wspomniałem od zeszłego roku, syn powoli przejmuje stery gospodarstwa. I moim zadaniem jest tylko motywować, determinować, oby nie zrobić kierunku wstecz z tego kierunku.
1: Ale chyba też przekazywać wiedzę, uczyć, zdobywać razem doświadczenia, to chyba też bardzo ważna część tego.
2: No oczywiście, że procesu. Tak, to jest bardzo ważne.
1: Powiedz, po pierwsze tam jest prośba od naszego realizatora, żeby zmienić kamerę z poziomej na pionową, tak, jeżeli możecie.
2: Tak, lepiej?
1: Udało się?
2: Dobrze. Czy takie lepiej?
1: No tutaj kolega mówi, że macha głową, żeby zostawić tak, jak już jest. Jest okej. Czyli tak, największe wyzwanie w sumie, to, które stoi teraz przez bardzo wieloma rolnikami, czyli jak przekazać dzieciom swoje gospodarstwo tak, żeby oni chcieli i żeby... No i żeby to wiązali z tym swoją przyszłość, to jest sobie ogromne wyzwanie i większość rolników w Polsce niestety ponosi tutaj porażkę.
2: No niestety tak, to jest bardzo duży problem na każdej wsi, w każdym rejonie polskim można powiedzieć. Według mnie rządzi się ekonomia tym rządzi. Niestety to rolnictwo w tej chwili nie jest zbyt mocno dochodowe. Praktycznie każda branża rolnictwa gdzieś tam dostaje mocno po głowie. Ja od początku 20 lat widzę właśnie jeden kierunek tego rolnictwa ekologicznego, tego czystego rolnictwa, zdrowego rolnictwa, zasobnego rolnictwa, zasobnego, mam tu na myśli produkty spożywcze, które wytwarzamy, że to one są zasobne we wszystkie mikro, makro i tak dalej, to co człowiek potrzebuje. No i w zgodzie z etyką, z naturą, to jest przede wszystkim. To nie można nic na skróty zrobić w gospodarstwach ekologicznych, jak sam pewnie też wiesz, no, ziemi nie da się oszukać. Nie. I to tej ziemi to będzie w żywności i czym zdrowsza gleba, bardziej żyzna ziemia, gleba, czym więcej węgla organicznego w glebie, czym więcej materii organicznej w glebie, ten finalny nasz wytwór, nie chcę mówić produkt, czy to warzywo, czy owoc, ono będzie i smaczniejsze, będzie miało bardziej intensywny zapach, a przede wszystkim będzie bardziej pożywne, pełne wszystkich minerałów, witamin i tak dalej.
1: No to powiedz, jak wyglądała twoja droga właśnie do tego, od samego początku do tego, żeby te piąte, szóste klasy, czyli kiepskie gleby, co robiłeś, żeby je wzmocnić? Co robiłeś, żeby właśnie pojawiło się więcej tego węgla? No my teraz mamy rolnictwo regeneracyjne, prawda, które coraz bardziej na świecie się rozwija, którego właśnie celem jest wiązanie węgla w glebie, a ty mówisz, że już od 20-30 lat rozumiałeś ten proces i sam u siebie w swoim sadzie mocno się nim zajmowałeś, więc opowiedz, jak to udało się dojść do właśnie do spulchniania tej gleby i do uzupełniania wszystkiego, co jej potrzebne jest.
2: Moim szczęściem, nieszczęściem było to, że nabyłem gospodarstwo, bo to nie jest żadna ojcowizna, to jest nabyte gospodarstwo, takie upadłe gospodarstwo. Kupiłem je, można powiedzieć, w 2000 roku, czyli 25 lat temu. I ono przed moim nabyciem, ono z 15 lat nie było w ogóle użytkowane. I to też jest bardzo dobry, znaczy bardzo dobry, ona krótko mówiąc nie była zbyt schemizowana. Po latach tym bardziej użytkował to starszy emeryt, taki dziadek można powiedzieć, że tej chemii to nie było wpakowane, Bóg wie ile, ale tak jak mówię, no sama klasa bonitacji plus to podglebie takie piaszczyste, gdzie tu na początku było też próchnicy, było około 1,5%, kiedy zaczęliśmy oczyszczać to gospodarstwo, tak można powiedzieć, bo tu na 4 hektarach było 70 jabłonek, to można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Jabłonki miały po 100 parę lat, suche, spróchniałe i tak dalej, że tu dużo było czyszczenia, sprzątania, niwelacji i od samego początku ta materia organiczna cały czas nam towarzyszyła i cały czas dbaliśmy o nią. I z drugiej strony dołożenie materii organicznej, ale też jest bardzo ważna rzecz, prawidłowy rozkład tej materii organicznej, tak żeby po prostu jej nie utlenić, żeby ona zaczęła botwieć, próchnieć, ten proces jest takie próchnicotwórcze uruchomić, tak żeby tej materii organicznej, którą dostarczaliśmy w różnej postaci, czy to komposty, czy jakieś takie można powiedzieć odpady popieczarkowe, które one generalnie na początku kiedyś było, znaczy nie są dopuszczone do rolnictwa ekologicznego, ale my to wszystko na pryzmach razem z obornikiem kompostowaliśmy i pod te młode nasadzenia w pasy korzeniowe żeśmy to rozkładali. Oczywiście to tak, żeby też to było bezpieczne, żeby ten proces tej humifikacji był bezpieczny. Od 20 lat używamy bardzo dużo probiotyków w naszym gospodarstwie, gdzie one wydatnie, można powiedzieć, bardzo mocno, skutecznie przyspieszają te procesy potwienia, a co najważniejsze, nadają taki prawidłowy kierunek rozkładu tej materii organicznej. Z drugiej strony też bakterie kwasu mlekowego bardzo silnie detoksykują wszelkie środowiska. No i tak aż do dzisiaj. Do dzisiaj cały czas to robimy. Można być, mimo że te drzewa są coraz starsze, jakieś tam najstarsze nasadzenia około 15 lat mają, ale cały czas im dostarczamy tej materii organicznej, tych kompostów, które robimy u siebie w gospodarstwie, kompostujemy też jakieś odpady wszelkie. Nic nie marnujemy tej materii organicznej.
1: To ile dzisiaj macie drzew?
2: Słucham?
1: To jak wielki jest dzisiaj ten sad twój?
2: Całe gospodarstwo jest powierzchnia około 14 hektarów upraw. Mamy tam 3 hektary lasu, łąki 2 hektary. I no, tak jak mówię, najstarsze nasadzenia jako takie 15-letnie, no i też się coś tam się wymienia, dosadza. Mamy też hektar czereśni, hektar śliwy, gruszy, przepraszam.
1: Czyli nie tylko ja.
2: No i tak mniej więcej wygląda struktura.
1: Okej. A jak to się zaczęło, że twój, może to pytanie i do ciebie, i w sumie i do twojego syna, jak to się zaczęło? Czy to był taki naturalny proces wejścia w to gospodarstwo? Czy było tak, że obserwował z boku i w którymś momencie się zainteresował? Czy pomagał od początku?
2: Znaczy, ze swojej strony mogę powiedzieć, że to była właśnie na początku obserwacja. Obserwacja takie, no jakby życie w tym gospodarstwie i tak dalej, funkcjonowanie takie codzienne. No i później urodził się pomysł, że jednak to chyba warto jakby stać się tym następcą i kontynuować tą drogę dalej. I niezmiennie wcześniej to jakoś tak była po prostu pomoc jakby w rodzinnym gospodarstwie, a teraz już praca na własny rachunek, prawda? I no tak jak wcześniej było pytanie właśnie, czy jak zachęcić młodzież, no to ja uważam, że to musi wyjść po prostu naturalnie z osoby, która miałaby tym gospodarstwem się zająć. U mnie to był proces po prostu naturalny.
1: No tak, ale masz tyle różnych w tym momencie, powiedziałbym, marchewek tu w mieście wiszących, w różnych zawodach nowoczesnych, informatycy, producenci, AI i tak dalej. I co sprawiło, co było takim głównym ziarnem, które zakwitło w twojej głowie, które spowodowało, że jednak na tym gospodarstwie chciałeś zostać?
2: Przede wszystkim to był już taki, no już kilka lat wstecz, urodził mi się po prostu pomysł, żeby tą ekologię pokazywać z jak najlepszej strony. No i z każdego sezonu uznałem, że no, wiedziałem, byłem przekonany, że da się to zrobić i prowadzę taką drogę, która jak na razie okazuje się słusznym wyborem. Także takie właśnie marcheweczki typu AI, informatyka i tak dalej, to nie była moja bajka. To ja wiedziałem, że generalnie gospodarstwo jest takim kierunkiem, to już urodziło się w mojej głowie 15 lat temu, w wieku 17-18 lat, że to będzie to, co chcę robić w przyszłości.
1: Okej, czyli byłeś zdecydowany, żeby zostać.
2: Tak, później pokazał się kierunek studiów, czyli SGGW w Warszawie, na kierunku ogrodnictwo. No i tam jakby to, tam pogłębiał się ten bakcyl ogrodniczy, no ale tam na uczelni jakby nie miałem takiego doświadczenia z ekologią, bo ona była dość mocno ograniczona. A tam jednak był ten nacisk na chemizację tego rolnictwa. A no tutaj ta droga właśnie moja, ta z ekologią, właśnie wiązała się z funkcjonowaniem stadu takim codziennym, spotkaniem z innymi rolnikami, producentami owoców ekologicznych czy warzyw. No i ta wiedza się pogłębiała. Wiedza, doświadczenie, obserwacje to był, no mówię, naturalny proces. To jeżeli już to ziarno się zasieje w głowie, to już człowiek sam z automatu chce jakby poszerzać tą swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie większe.
1: No a to, że jest to ciężka praca i że nie zawsze się udaje, nie? Jakby nie działało na ciebie odrzucająco, odpychająco, bo...
2: Nie, no już jakby widziałem i przeżyłem parę sezonów, które były ciężkie. No i z tym trzeba się zmierzyć. To wiadomo, no, nie ma co się poddawać, jeśli tam pojawi się jedna czy dwie kłody pod nogami. Zawsze to można przeskoczyć i iść dalej. No i ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma co załamywać rąk, tylko trzeba dalej przejść po swoje.
1: A jak to jest z twoimi rówieśnikami? Jak studiowałeś, to ilu twoich kolegów...
2: Można powiedzieć, że byłem rodynkiem.
1: No ale ilu twoich kolegów ze studiów na roku i tak dalej planuje zostać w rolnictwie, a ilu ich jest, bo tam na przykład rodzice kazali, albo bo są z gospodarstwa,
2: znaczy,
1: jak wypadałoby.
2: Wiele osób moich znajomych ze studiów pozostało w rolnictwie, bo pochodzili właśnie też z gospodarstw takich pokoleniowych i tak dalej i kontynuują to. Ale jeżeli chodzi o jakieś stosowanie, czy już nie mówię o przejściu w rolnictwo ekologiczne, to no, ja byłem jedynym tak naprawdę na roku swoim. Więc tam z każdej strony były ataki, co ja robię, a czas pokazuje, że całkiem nieźle na tym człowiek wszedł.
1: No wiadomo, no ta dziś konwencja nie ma się najlepiej. Stosunek kosztów do uzyskanych efektów i przychodów jest, co wypada coraz gorzej po prostu, tak? Coraz niższa jest ta marża, coraz łatwiej o błędy, zresztą klimat też nie rozpieszcza. A powiedzcie, jak ten sezon, bo to mówi się, że bardzo ciężki sezon dla ten i poprzedni, zwłaszcza dla sadów i sadowników w Polsce.
2: No ten sezon od początku, pierwsze ciężka zima, mrozy można powiedzieć, w takich granicach minus 24-26, że też niektóre tam pąki były uszkodzone. No i później przymrozki. Przymrozki, to trudno nazwać przymrozkami, bo u nas na niektórych działkach było minus 8, minus 9. Ratowaliśmy czym tylko możliwe, jakimikolwiek tam preparatami mikrobiologicznymi, na bazie alkoholu. No, tak jak się to działa, mówię, równie można w rolnictwie ekologicznym też używać tych preparatów stricte, które podnoszą ten punkt krystalizacji wody w roślinie. Czyli no, takim doskonałym są właśnie aminokwasy, preparaty krzemionkowe jakieś, krzemionki. I nie ukrywam, ja sam jestem zaskoczony, że tak ładnie to wszystko uratowaliśmy. Niezbyt mocno ucierpiało, że nie ma jakichś tam urzawień. Jabłka są czyste. W zeszłym roku mieliśmy mniejsze przymrozki, ale więcej było uszkodzeń takich wizualnych niż w tym roku. I z tymi plonami naprawdę w tym roku nie jest źle. Nie można, nie można narzekać, że jest kilka odmian, które nie zaowocowały, znaczy zaowocowały, one by zaowocowały, ale akurat ten przymrozek no, w takim momencie uderzył ich, że niestety nie ocalały. Mam tu na myśli Gold Millennium, taką wczesną odmianę Topaz, no i Złotą Renetę. Praktycznie te trzy odmiany, taki, no, z którymi mamy problem w tym roku, że kiepsko plonują, ale natomiast Gala, Daret, Champion, Chopin to w tym roku naprawdę rewelacyjnie zaowocował.
3: Przymrozki wyświadczyły nam przysługę po prostu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Chopina czy o Gala.
1: A dlaczego?
2: Tak ładny nie był żadnego roku w tym roku.
1: A skąd taki efekt, jak myślicie?
2: Trudno powiedzieć, naprawdę być może jakieś, ale to nie tylko u nas, że nie ma jakichś uszkodzeń. To generalnie chyba okres tego przymrozku, moment, w którym ten przymrozek uderzył, to było kwitnienie, tak jak u nas na tej wczesnej odmianie, która bardzo mocno zrzuciła, po prostu ona zmarzła i zrzuciła, no a jeszcze raz takiego wtórnego kwitnienia stresowego dostała, jeszcze raz zakwitła. Jakiś tam plon minimalny był taki na uratowanie, można powiedzieć. A zawiązki spadły. Natomiast te odmiany, które później kwitły, gdzie to ten przymrozek przyszedł w czasie kwitnienia, nie już po kwitnieniu, no to one jako tako dobrze ocalały, tak można powiedzieć. Ale i generalnie, no i susza. To jest woda, będzie, uważam, decydentem przez następne lata na pewno. I to będzie też decydować nie tak jakieś nawozy i inne biostymulatory, jak woda po prostu. Woda jest naprawdę.
1: No, zwłaszcza jak nie ma się tej warstwy humusowej, która ją trzyma, tam gdzie ziemia jest już wyjałowiona, czy mocno, że tak powiem, uzależniona od takiego produkcyjnego procesu, tak to trzeba powiedzieć, a nie od rodzenia, jak to ładnie się u nas w prawdziwym rolnictwie mówi, to tam myślę, że ten element wody będzie no, bardzo kluczowy, zwłaszcza, że tej wody jest coraz mniej, coraz trudniej o tą wodę, coraz głębiej muszą rolnicy wiercić, żeby ją uzyskać. Też wiąże się to z wysokimi kosztami, z dużą ilością formalności, prawda? Więc no tak, to na pewno tu się z wami w pełni zgodzę, że woda jest tym, zresztą wiadomo, że woda jest czynnikiem podstawowym w naturze, więc no nie ma co tutaj się oszukiwać, ale ten system, tak jak jest przez ostatnie dwa lata, że mamy suszę na wiosnę, a mokre lato, to jak to działa? Nie pojawiają się.
2: No to właśnie to destrukcyjnie można powiedzieć, to działa. To wiosna, gdyby była mokra, zawsze ta roślina musi nabrać tego rozpędu z wiosny, kiedy tym bardziej w sadownictwie, kiedy jest kwitnienie, zawiązywanie, to jest okres, kiedy ona musi być no, najbardziej silna. Zresztą w każdej jednej roślinie okres kwitnienia to jest najcięższy okres. Nie tak owocowanie i przed biurami, jak niektórym się wydaje, że jabłek wisi dużo i to jest wtedy najcięższy. Nie, najcięższy moment to jest kwitnienie. I dla rośliny, dla drzew, krzewów owocowych przede wszystkim. I no te właśnie zimne, suche wiosny, no to naprawdę to jest duży problem. Możemy uzupełniać to. Tak jak u nas też, no bez wody byśmy sobie nie dali rady. Mamy wszystkie praktycznie działki nawodnione. Ale to jest doraźne. To nie ma jak woda deszczowa, woda. No i oczywiście z magazynu. mówię, największym magazynem wody, no to jest próchnica, no ta materia organiczna, to o to musi zatrzymywać wodę, bo coraz więcej mamy nawalnych, takich deszczy, burzy, że też nam może spaść 20-40 mm w ciągu pół godziny czy godziny, no ale co z tego, jak widzę w niektórych gospodarstwach, no to spływa. Znaczy odpływa, ta gleba, jeśli nie ma tej próchnicy, nie ma tej materii organicznej, mojej materii organicznej, no niestety on nie ma gdzie tego zmagazynować. No, nie ma lepszego sekwestratora wody jak próchnica, jak węgiel.
1: No zgadzam się w 100%. No, zresztą nie bez kozary. Uważam, że jedyną nadzieją naszą jest właśnie rolnictwo regeneracyjne i budowa tego węgla i tej warstwy próchnicznej, bo bez tego przy obecnej pogodzie i obecnych zachowaniach naszej matki natury, no to byłoby bardzo jest bardzo ciężko i to potwierdza bardzo wielu rolników w różnych częściach Polski. Choć my i tak na Warmii, Mazurach nie jesteśmy, może powiedziałbym, najbardziej doświadczeni, bo dużo bardziej myślę, że tu południe Polski ma w tym momencie wyższy wymiar kary, jeśli chodzi o ilość wody. A wy do tego południa się, można powiedzieć, zaliczacie, tak?
2: No, Łódzkie jest też takim województwem narażonym na stepienie, także tutaj też jest to zagrożenie. No generalnie tak w tej chwili słyszałem, że 0,8% średni poziom próchnicy w województwie łódzkim jest. No, w mazowieckim no nie jest lepiej, także to jest, a u nas na takich piaskach, można powiedzieć, mamy w granicach, jak robimy badania co roku, to w granicach 3%, 3-3,5%, to zależy, która działka, no to nie jest źle.
1: A jakieś próbowaliście metody łączenia różnych, metody bardziej zaawansowane, w sensie współrzędnych upraw, czy upraw, które mają wspierać istniejący sad, czy jednak bardziej zajmujecie się samą uprawą, kompostowaniem i zasilaniem z zewnątrz?
2: Znaczy z takich ciekawostek, my nie kosimy, na przykład do czerwca praktycznie jest niekoszone, tak zapuszczamy międzyrzędzia gdzieś przynajmniej nawet 40-50 cm i dopiero pierwsze koszenie robimy właśnie latem, znaczy latem, no mówię, to jest czerwiec gdzieś tam. I mamy kosiarkę z takim mulcherem, można powiedzieć, i odkładaczem, że układa nam takie warkocze i łódrze.
1: Czyli cały ten materiał zielony trafia pod drzewa, tak jak liście na jesieni, tak?
2: Tak. Ona z wierzchu podeschnie ta trawa, na tym warkoczu od schodu, znaczy stosujemy też praktycznie do każdego zabiegu, czy to jakiś odżyw, czy na jakichś wyciągach roślinnych. Praktycznie do każdego zabiegu dokładamy probiotyki, ja nie wiem, tam 5-10 litrów, takie symboliczne dawki, ale to znacznie wspomaga właśnie to odżywianie. I wiadomo, też jakaś część dużo odpada na tą materię organiczną, także te probiotyki też już ukierunkowują ten rozkład tej materii organicznej, że to nie da gniwa, tylko ładnie właśnie próchnieje, botwieje, na wierzchu się zrobi taka lekko sucha warstwa, a od spodu nawet od tych starych kompostów, które mamy już rozłożone, wiadomo, te mikroorganizmy, one już zaczynają penetrować tą świeżą materię organiczną od spodu, dżownice, nie dżownice, to wszystko pracuje i cały czas przybywa.
1: Czyli pod drzewami rośnie, jednym słowem, tam ta powiedziałbym, że jest coraz wyżej.
2: Tak, rośnie. Zdecydowanie tak, tylko że to też, jeśli to się dosyć szybko humifikuje, to nie tak szybko rośnie, bo gdyby to się wolno humifikowało, to by to narastało, to wzrastałby ten kopczyk, można powiedzieć, ale jeśli to ta humifikacja tak w miarę optymalnie, dosyć sprawnie idzie w prawidłowym kierunku, to jest wszystko ten rozkład taki, jak powinien być, no minimalnie uważam na rok, na ten, no, to jest 2-3 centymetry mniej więcej.
1: No teraz wróćmy do tematów, czyli tak, no jesteście gospodarstwem ekologicznym, sami opracowujecie swoją technologię, wspieracie się biotechnologiami, to jakby bardzo fajnie, robicie to od wielu lat, więc mamy pewność, że produkty, które, czy owoce, które u was się rodzą, są no takie prawdziwie naturalne i pełne wszelkich wszelkiego dobra, więc ten temat jak najbardziej tutaj fajnie, że jest trochę osób, które tak robią. W sumie chciałem powiedzieć coraz więcej, ale jest to nieprawdą, bo tych rolników ekologicznych, zwłaszcza wśród sadowników, wcale jakoś mocno nie przybywa.
2: Nawet chyba ubywa.
1: Nawet chyba ubywa.
2: No był taki wielki boom w 2018 roku, gdzie no, kolosalna różnica była. Jabłka konwencjonalnego i ekologicznego, szczególnie jabłka przemysłowego, że jabłko przemysłowe kosztowało 8 do 12 groszy, był taki biedny rok, a jabłko ekologiczne na wiosnę kosztowało około 3 zł. To było no, otchłań, można powiedzieć. No i wtedy troszeczkę się rzuciło. Jedni popłynęli, inni się utopili, wrócili na swoje miejsce, tak bym to określił. No i taki jest status quo wisi od 5 lat, można powiedzieć. Gdzieś tam komuś też mają certyfikat i tak dalej, ale naprawdę nie przybywa.
1: Okej. To jeszcze teraz taką tezę bym postawił, bo z moich obserwacji wynika, że następstwo i przejmowanie gospodarstw przez dzieci dużo częściej zachodzi w przypadku gospodarstw ekologicznych czy regeneratywnych, a właśnie te najgorzej mają się te gospodarstwa konwencjonalne. I tutaj zacytuję mojego kolegę Richarda Perkinsa, który mówi wprost, że tam rodzice te gleby zniszczyli, model biznesowy jest bardzo słaby. No i co? No mówią swoim dzieciom, idźcie do miasta, znajdźcie jakąś sobie porządną pracę. To myślisz, że coś w tym jest, czy to błędna teza?
2: Tak, to jest rzeczywistość. Już u nas. No tak to nie, no to wyjęte słowa, wyjęte w naszej rzeczywistości tutaj na wsi, jakby w okresie. Natomiast jeśli chodzi o gospodarstwo ekologiczne, jak najbardziej, no to nowe pokolenie.
1: Coś słabo was słyszę, bo nie wiem, czy tam możecie spróbować, bo coś strasznie mamy jakieś zakłócenia na linii.
2: Czyli
1: to kwestia internetu, no dobrze. To jeszcze raz, jakbyś mógł opowiedzieć, jak to jest, czyli tak, czyli ta teza, że gospodarze ekologiczni mają dużo większe szanse na to, że ich dzieci będą chcieli pójść w ich ślady niż konwencjonalni.
2: Oczywiście, że tak, bo to już no, wychowanie, samo wychowanie dzieci, młodzieży i następców, no cały czas idzie z tą tak zwaną czystą etykietą, etyką. I ja też podchodzę jeszcze troszeczkę inaczej. Znaczy ekonomia nawet w gospodarstwie nie zależy od ilości plonu. Tu ja uważam, że decydujące jest jakość tego plonu i rodzaj dystrybucji, sprzedaży. To jest najważniejsza rzecz na dzisiejszym rynku. Znaczy ta masówka, która w tej chwili w tych gospodarstwach konwencjonalnych, jak widzę u moich znajomych, kolegów, którzy sadownictwem konwencjonalnym się, no to tam nie zalega sadownik. Tam wszyscy pośrednicy po drodze, łącznie z grupami producenckimi, robią biznes, a ten sadownik jest dostawcą taniego surowca. Tak bym to określił.
1: Czyli wykonuje największą pracę, ponosi największe ryzyko, a na koniec zostaje prawie z niczym. A tutaj pytanie teraz do młodego, do juniora, powiedzmy naszego juniora, twojego juniora sadownika. Czy jest tak, że to, że jesteś dumny z tych produktów, które produkujecie jako gospodarstwo, wpłynęło na twoją decyzję, czy tylko sam fakt już tego gospodarstwa ekologicznego?
3: Nie wiem, coś takiego, że chyba bardziej cieszy mnie wybór, ten wybór nadu, nie wiem, że to bardziej cieszyło. Generalnie to jest rok na rok, że można lepiej to tak napędzało człowieka. Jestem dumny z każdego wyprodukowanego jednego owocu w swojej takiej swojej.
1: No, niestety coraz trudniej was słyszeć, chłopaki, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś zrobić z tym, a panie, to tylko u nich, tak? To internet, okej. Więc cóż, no, A jak to jest w waszej okolicy? Jakie gospodarstwa powstają, jakie się zamykają? Jak to wygląda w Łódzkim? Czy w ogóle jakieś gospodarstwa u was?
2: Znaczy, jeśli powstają, to powstają duże gospodarstwa, takie molochy, które nawet i w rolnictwie ekologicznym też się spotyka właśnie, ale to dobrze, oni operują na dzierżawę, że tą ziemię wypompują, krótko mówiąc, i oddadzą. Natomiast duży problem jest w małych takich gospodarstwach konwencjonalnych. Małych to jest, jeśli chodzi o sadownictwo, to jest jakieś tam od 5 do 10 hektarów. No, ten przedział tych gospodarstw będzie miał najciężej. I oni są zdani właśnie na pośredników, na grupy producenckie i to z roku na roku uważam, że będzie największy problem. Przekonać takie małe gospodarstwa, które naprawdę mogłyby w kierunku tego rolnictwa ekologicznego przechodzić, jest niezwykle trudno.
1: No tak, ale...
2: To jest lęk. Poczekaj, to jest lęk dla nich.
1: Wiesz co, bo ja trochę rozmawiałem też z tymi konwencjonalnymi i główny lęk wynika jakby z braku rynku zbytu chyba. Czy to my jako społeczeństwo jeszcze nie dorośliśmy?
2: Ja mam na myśli lęk, jeśli chodzi o przejście w kierunku rolnictwa ekologicznego, się tego porównać. Natomiast rynek zbytu, jak najbardziej w gospodarstwach konwencjonalnych, oni są zamknięci w tej chwili, można powiedzieć, właśnie uwiązani w żyłach producenckich, przy pośrednikach, no i wiadomo, te rynki hurtowe praktycznie nie działają już w tej chwili w ogóle. To są marginalne jakieś tam rolnicze, zjazdowa w Łodzi. To naprawdę bardzo mocno, jeśli chodzi o rynek konwencjonalny, usiadło. Całą tą dystrybucję do sieci przyjęły. Sieci też wiadomo, że współpracują z grupami producenckimi. W ogóle model grup producenckich, tych sadowniczych, które to powstaje, jak to obserwuję od 10 lat, grupa, według mnie, ona powinna, jak sama nazwa, powinna służyć rolnikowi. Niestety ta grupa producentka, ona służy sieci. Rolnik praktycznie jest wykorzystywany i przez sieć handlową, przez te duże sieci handlowe, ale za pośrednictwem rękami grup producenckich. Tak można.
1: Ale to jest bardzo chyba podobny model do tego, co się dzieje w mleczarstwie, prawda? Bo tam też mamy do czynienia na przykład ze spółdzielniami mleczarskimi i też słyszałem, że rolnicy się skarżą na to, że no oni odwalają najcięższą robotę, a na koniec to właśnie spółdzielnia zgarnia cały zysk.
2: No pewnie tak, no, tylko że spółdzielnia to jest jeszcze taki twór, że każdy członek ma jeden głos. Natomiast wszystkie grupy rolnicze są na zasadzie spółki, to tam zarząd zazwyczaj 3-5 osobowy, który ma większość, a reszta 50-70 gospodarstw musi cicho siedzieć.
1: Czyli, czyli tam jest normalny podział kapitałowy, tak? W takiej grupie, tak?
2: Tak. No jest tam w ustawie maksymalnie jest 17% bodajże może mieć jedno gospodarstwo udziału w grupie producenckiej. Ale to jak słyszę do 17%, to ewidentnie widać, że co trzy gospodarstwa mają 51 i rządzą resztą.
1: Okay. Czyli nie udało się, te grupy były tak bardzo mocno promowane, wspierane, dotowane i jakby...
2: One funkcjonują, tylko że one funkcjonują nie na rzecz rolnika.
1: No właśnie, ale to mówię, że w tym się nie udało. No udało się, że to są dobre biznesy dla poszczególnych osób tam zaangażowanych, ale jakby cała szersza branża, właśnie rolnicy i ci na dole będący, no nie są do końca beneficjentami tego modelu.
2: No raczej nie. Na początku, kiedy grupy producenckie powstawały i ci rolnicy, żeby przystąpić do grupy, no czymś musieli ich zachęcić. No. Skusić, takie to skrzyniopalety, wózki, niewózki za te 20% wartości. No dlatego ci rolnicy przystępowali do tej grupy. Natomiast jeśli chodzi o tą najważniejszą sprawę, jaką jest dystrybucja, sprzedaż tych płodów, które produkują, a tutaj polegli wszyscy jak jeden mąż.
1: Czyli nie negocjują cen do góry, tylko zgadzają się na to, co daje rynek, czyli najczęściej albo markety, albo właśnie duże hurtownie i tak naprawdę ta cena, która potem dociera do tego sadownika, to są jakieś ułamki tego, za co de facto ten owoc jest sprzedawany.
2: No patrząc na cenę rynkową, sklepową, półkową cenę, no to do rolnika, to za rolnika tego finalnego trafia, ja uważam, że nie więcej jak 25-30%.
1: Czy już nawet nie połowa?
2: Nie, nie. Łańcuch dystrybucji jest bardzo kosztowny dla sieci, pośredników i tak dalej. No, to mówiąc w cudzysłowie, no.
1: A jak wy jako rolnictwo ekologiczne i jako wasze gospodarstwo się przed tym bronicie i jaki wy macie model w takim razie sprzedaży?
2: Jaki mamy model? No jakąś część tego jabłka konsumpcyjnego staramy się sprzedać jak najmocniej bezpośrednio. To jest, uważam, ten, czym krótki łańcuch, zawsze krótki łańcuch jest najmocniejszy. Mhm. I co ważne, no, taki konsument ekologiczny, kiedy on ma bezpośredni kontakt z gospodarstwem z nami, my go znamy, on nas zna. Bardzo często chce, przyjeżdża do nas, do gospodarstwa. Znaczy, nie tak może, że często przyjeżdża, ale zanim jakaś tam częstotliwość tych wysyłek następuje, on chce przyjechać, zobaczyć, gdzie to rośnie. W jakim sąsiedztwie poznać sadowników, nas poznać. No i to są naprawdę bardzo świadomi i lojalni klienci, nie tylko już klienci, ale konsumenci nasi. Mm-hmm. I te związki naprawdę są trwałe. Dużą część też, jeśli chodzi o jabłka ekologiczne, no przetwórstwo zaczyna sięgać i co by pocieszające, polskie firmy zaczynają sięgać. Nie chcę to wymieniać po kolei, ale troszeczkę od 5 lat jest takiego dużego tąpnięcia na rynku na plus, że niektóre przetwórnie dosyć mocno i co ciekawe szukają bezpośrednio u rolnika jakichś takich no, jednolitych, dużych partii, czyli tam mówię, mam tu na myśli samochód 20 ton. Zaczynają też tak, chcą omijać troszeczkę tych pośredników po drodze. No to znacząco też i ekonomicznie dla rolnika jest satysfakcjonujące, ale i ta przetwórnia też ma pewność, wie do jakiego miejsca zabiera ten towar. I pewna jest tego, że jest to ekologiczne, bo no wiadomo, w tym całym łańcuchu po drodze też nie zawsze on jest czysty, przejrzysty i oczywisty.
1: Różne czary się zdarzają, zgadza się.
2: No oczywiście, że tak. Także tu jeśli chodzi o jabłka przemysłowe, czy to mówię, musy, soki NFC i bezpośrednio do przetwórni, choć nie ukrywam, jest cały rynek pośredników, którzy też gdzieś na eksport, Austria, Niemcy, też są bardzo zainteresowane naszym jabłkiem ekologicznym, naszym polskim, mówię, jabłkiem ekologicznym.
1: Ale to jest chyba zasługa tak naprawdę konsumentów, którzy coraz bardziej szukają tego typu produktów i akurat w tym segmencie, zwłaszcza soków czy świeżych owoców, to myślę, że jest to jeden z najbardziej chętnie kupowanych w tym momencie produktów, bo z warzywami do końca tak nie jest, ale akurat owoce już wiele osób nauczyło się, że te truskawki są pędzone.

0: po tą żywność ekologiczną, czystą. Tylko żeby on sięgnął po tą czystą, ekologiczną żywność, z tą czystą etykietą, on musi być świadom tego, musi znać te różnice. I tutaj ta edukacja, promocja żywności ekologicznej, no to wiele daje do życzenia, wiele jest do zrobienia i do poprawienia. To będzie napędzać rynek.
1: No wiesz,
0: z drugiej strony edukacja w szkołach, od młodzieży, od dzieci, już pokazywać, czym się różni ta żywność ekologiczna od tej konwencjonalnej.
1: No, ja moim dzieciom tłumaczyć nie muszę, bo powiem wam, że są tak przyzwyczajone do naszych produktów, że jeżeli dam im dla porównania produkt nieekologiczny, to jest on odrzucany w sposób naturalny, jako ten mniej smakowity i, no, i mówią, tata, daj swoją marchewkę. Więc doskonale to rozumiem, że im się od początku te produkty najwyższej jakości podaje, no to wiadomo, że będą je wybierać. A powiedzcie mi, czy w ogóle wam się zdarza, bo była cała akcja, że polskie jabłka w szkołach, ekologia w szkołach, czy coś w tym temacie w waszym regionie się wydarzyło? Czy macie jakieś szkoły, przedszkola, czy może jakieś inne ośrodki naukowe, do których dostarczacie de facto swoje produkty?
0: O tym się bardzo dużo mówi. To jest znaczy jedna gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina i miasto Grodzisk Mazowiecki, tam jest jakieś teraz poruszenie dzięki koalicja z Rowaziemia, która też tam uczestniczy w tym, ale jak zwykle wszystko ginie w niuansach jakichś tam, w regulaminach przetargów i tak dalej. Jest to wszystko z tego, co wiem, na topie, można powiedzieć teraz, i będzie to, coś tam będzie wdrażane, ale dokładnie, no, sam nie wiem, nie chcę powiedzieć, natomiast ten cały rządowy...
1: Ale czekaj, ja tak bezpośrednio zapytam, ale ty dostarczasz do jakiejś szkoły, jest jakaś szkoła, która, nie wiem, w twojej okolicy ma ekologiczny sad i zgłosiła się do ciebie i powiedziała, no masz te jabłka ekologiczne, my mamy dzieci, które chcą żyć zdrowo i chcemy je karmić zdrowo, to będziemy od ciebie kupować te jabłka.
0: Nie, nic takiego nie ma. Są przetargi, trzeba startować przetargę tam, gdzie decyduje cena i to wszystko. No i nawet bardzo nie zabiegano o to, bo szkoda czasu.
1: Okay. Czyli jest tym więcej tak naprawdę marketingu i debaty niż esencji w esencji.
0: Tak jest, tak, oczywiście. To regulaminy przetargowe w tym całym programie, jabłko w szkole i tak dalej, no to tam każdy jeden produkt, tam nie ma nic mowy o jakichś pozostałościach, czy dwie pozostałości, czy trzy pozostałości, czy jedna pozostałość. Każdy owoc warzywo jest zdrowe według Ministerstwa Rolnictwa.
1: Okej, czyli to, że ono zawiera to i tamto, im nie przeszkadza, ważne, żeby jabłko było z Polski, tylko tyle.
0: Tak,
1: a jak jest produkowane i kto, że tak powiem, nad tym czuwa, to już jest zupełnie drugorzędne, a jedynym głównym, że tak powiem, wytyczną jest cena w przetargu, tak, w papierach przetargowych.
0: To robi najwięcej punktów na przetargu. Okay. Cena.
1: No, też się z tym spotkałem, choć nam się udało przez jakiś czas dostarczać do różnych ośrodków, ale rzeczywiście też głównym problemem jest cena. Także, że no nie ma budżetu na to, żeby płacić więcej za lepszą jakość, tylko właśnie ilość i cena i tyle. Więc no to takie bardzo smutne, bo powiem szczerze, że tak naprawdę no te nasze dzieci dostają z tego typu żywność, która do końca wiemy jaka jest, nie zawiera tego wszystkiego, co nasze produkty, no to robimy im krzywdę tak naprawdę.
0: No oczywiście tak, nie znają smaku. No. Generalnie konsument zawsze będzie podążał za smakiem, zapachem, do tego będzie wracał. Jeśli dziecko dostanie jabłko czy marchewkę, która jest konwencjonalna, tym bardziej, która przejedzie kilka hal logistycznych, gdzie jabłko jest takim pochłaniaczem wszelkich zapachów, smaków i tak dalej, no nie ma smaku nawet jabłka, no bo tak bym to określił.
1: A powiedz, a jak radzicie sobie z przechowaniem? Bo wiadomo, że zbiory macie teraz i co zrobić wy jako gospodarstwo, co robicie, żeby te wasze produkty były jak najdłużej dostępne? Czy to nie jest część waszego modelu?
0: Znaczy wiadomo, przedbiorczo je zabezpieczamy. Też preparatami takimi mikrobiologicznymi, czyli tą probiotechnologią całą.

0: robimy taki silny biofilm na jabłku. No i przechowujemy, tylko nie przechowujemy wszystkiego, bo to nie ma sensu. Zdajemy sobie na taki, można powiedzieć, rynek detaliczny, tam jakieś około 50 ton, jedną taką komorę, która, mówię, przechowujemy to, co dla detalistów mamy, dla własnych konsumentów, czy to pod wysyłkę, czy bezpośrednia sprzedaż gospodarstwa i tak dalej. Natomiast resztę staramy się najpóźniej do końca listopada, grudnia wyprzedać. Czyli pod te cele takie przemysłowe, suszenie, jakieś soki NFT i tak dalej.
1: A przetwarzacie swoje jabłka? Robicie jakieś soki albo, nie wiem, suszone chrupki?
0: Sami nie przetwarzamy, ale jak najbardziej dużo naszych jabłek idzie do przetwórstwa, gdzie no, zlecamy suszenie soku, zlecamy suszenie. Oficjalnie żadnej prywatnej przetwórni nie mamy.
1: Ale rozumiem, że potem jak zlecacie, to znaczy, że odkupujecie potem te produkty, znaczy wy płacicie za usługę i dostajecie z powrotem te produkty i one są w waszej ofercie. Tak, typu sok.
0: Na tej zasadzie działamy. Również wino mamy jednego odbiorcę, który jedną odmianę właśnie, odmianę Chopin bierze na wino i też od 3 sezonów. Nie wyobrażam sobie, nie widzi innej odmiany lepszej na wino, takie deserowe, półsłodkie. Nie jest to jabłko, jak był 30 lat temu. To jest naprawdę świetne, dobre wino.
1: Wino jabłkowe, tak? W pełni polskie, jabłko. Tak?
0: Tak.
1: Okej, okay, a jakieś octy jabłkowe i tak dalej też pojawiają się?
0: Przyjrzyjmy się do tego. Jakiś mieliśmy taki pilotaż, niewielkiej ilości, ale też będziemy mieli i octy. No, teraz przygotowaliśmy też pod sklep internetowy no halę taką pakującą, znaczy pakownię można powiedzieć, bo to wymogi sanepidu trzeba przechowalnia, a nie jest odpakowania, musi być osobne pomieszczenie. I zrobiliśmy to i w tym roku już pewnie ruszymy z tym sklepem i no też wtedy właśnie dołączymy i octy, susze i właśnie no SOK NFC jeszcze może jakieś tam przeciery zrobimy, zobaczymy powoli małymi krokami.
1: No dobra.
0: Aby jak najwięcej przetworzyć, jak najwięcej gospodarstwa sprzedać bezpośrednio konsumentowi.
1: Jest to najlepszy model, zgadzam się w tym pełni. A teraz jeszcze pytanie do syna, czyli powiedz, jaki masz przekaz do swoich kolegów, rówieśników, żeby przekonać ich, żeby zechcieli zostać na swoich gospodarstwach albo w ogóle chcieli wejść w rolnictwo?
2: Znaczy, ja to już mówiłem ostatnio, że to musi wyjść naprawdę, to muszą być takie własne chęci, że siłą nie ma się to zmuszać, a jeżeli już ktoś decyduje się na wejście w ten świat rolnictwa ekologicznego, to przede wszystkim nie bać się nowych rzeczy i nie bać się próbowania, bo krzywdy sobie nie zrobimy, a możemy tylko polepszyć aktualną sytuację. Więc ja bym się wyzbyłem, a teraz po prostu zbieram plony z tej decyzji właśnie. Trzeba próbować. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana i to jest idealne przysłowie do tego właśnie, czy warto spróbować.
1: Czyli ryzykować to trochę trzeba, po prostu.
0: Bardziej w rolnictwie gruntów to nie jest ryzyko, ja uważam, bo każde działania takie biologiczne na glebie, organiczne na glebie, to one tylko i wyłącznie podnoszą i dają trwałe skutki. Odwrotnie jak chemiczne. Substancje, które one działają tylko na objawy, można powiedzieć, że przyczyn nigdy nie likwidują, tylko objawy. Natomiast działania właśnie biologiczne, organiczne, no, to podnosi potencjał gleby roślinnej, odporność roślinną, drzewa i tak dalej. Także tutaj ryzyka też nigdy nie widziałem od 20 lat zawsze. Każde działanie biologiczne to jest inwestycja w tą glebę.
1: No dobra, to na koniec jeszcze powiedzcie, gdzie można was znaleźć i gdzie można spotkać wasze produkty?
0: Dużo wysyłamy do mojego kolegi, taki dystrybuuje naszymi jabłkami w okolicach Wrocławia, na tych ryneczkach bio, nawet sam nie wiem dokładnie gdzie on, ale generalnie w gospodarstwie, czyli Biała Rawska, ulica Kościuszki 5, tam gdzie mamy magazyn, ewentualnie Marchaty 39.
1: A jak gospodarstwo, nazwa gospodarstwa, macie jakieś social media, Facebooka, czy nie wiem, jakieś...
0: Będą, wszystko ruszymy właśnie pełną niebawem.
2: Wszystko będzie na strona social media, także niedługo pojawimy się na stałe właśnie.
0: Do tej pory wszystko leci pocztą pantoflową. bez social media, można powiedzieć. I też się działa. I też się działa. Ci klienci, konsumenci co roku wracają ci sami i cały czas z nimi mamy kontakt. Bo ten klient, konsument taki ekologiczny, jeśli go się niczym nie dowiedzie, to on naprawdę jest przy gospodarstwie cały czas. On nie szuka. Tak jak wspomniałem wcześniej, on idzie tym smakiem, zapachem.
1: No jak ktoś już raz znajdzie, no wiesz, to jest to najlepszy przykład, są właśnie z kapustą kiszoną czy z ogórkami. Jak trafisz w gust z ogórkiem kiszonym, no to ludzie potrafią 20-30 lat chodzić w to samo miejsce, żeby dostać dokładnie tego samego ogórka czy kapustę, czy właśnie jabłko. Więc cóż, no życzę wam powodzenia. Twojemu młodszemu życzę, żeby jak najwięcej sukcesów, żeby to gospodarstwo rozwijał i żeby wasze rodzinne gospodarstwo rosło w siłę, żeby ta ekologia u was rozwijała się, żeby ziemia była bogata, no i żeby wam się jak najlepiej darzyło. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: To była rodzina Arek wraz z synem. Polscy sadownicy ekologiczni. Mam nadzieję, że niedługo będzie można ich spotkać również w wirtualu, gdzie państwo, ci, którzy, do których poczta pantoflowa jeszcze nie dotarła, będą mogli również ich produkty znaleźć i zamówić. Ja na koniec oczywiście zapraszam do naszych skrzynek z natury. Co tydzień po audycji te skrzynki można odebrać, nabyć na Powiślu, tutaj na Bednarskiej, a potem na wylocie Warszawy, ulica Pułkowa. W skrzynkach znajdują się głównie nasze produkty ekologiczne, ale też jak najbardziej zapraszamy różne nasze partnerskie gospodarstwa, tak żeby ta skrzynka dla was była jak najbardziej atrakcyjna. Wystarczy wysłać maila pod adres zakupy@ostojanatury.pl. Wtedy co wtorek, środę otrzymywać będą państwo informacje, co w danym momencie w danej skrzynce się znajduje. Dziękuję ślicznie. Dzisiaj rozmowa sadownicza, taka w sumie bardzo pozytywna, czyli są jeszcze miejsca, gdzie młodzież chce wchodzić w ten zwój i trud, gdzie ta ekologia będzie się dalej rozwijać, więc trzymamy kciuki, żeby takich gospodarstw było jak najwięcej. Ja oczywiście jak co tydzień państwa zachęcam do tego, żebyście znajdowali swoich rolników, wspierali swoich lokalnych rolników, sadowników, ogrodników, żeby przynajmniej to, co tu w Polsce nam rodzi i to, czym się zajmujemy, kupować bezpośrednio, wspierać tych małych przedsiębiorców i dawać im życie, a jednocześnie sobie zdrowie i smak. Dziękuję bardzo. To była cotygodniowa audycja Studio Ostoja. Do usłyszenia.
3: Studio Ostoja.
4: www.wnet.fm.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za waszą obecność. Życzę wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
4: To była autopromocja.
6: Czas nie tylko na country.

0: Dzień dobry Państwu. No, mało brakowało, a przemówiłbym do lampki, ale w porę sięgnąłem po mikrofon. Witam Państwa serdecznie w Radiu Wnet, w audycji Czas nie tylko na country. Jak zwykle w poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się. Pan Adam Czerpak realizuje nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk. I przywitała Państwa muzyka taka bluegrassowa, Z amerykańskiej listy utworów bluegrassowych. Właśnie to jest taki bluegrass i gospel jednocześnie, bo mówi o umiłowaniu Kościoła, Boga. Bardzo częsty motyw muzyki bluegrassowej. Proszę Państwa, tam piosenką bluegrassową nawiązaliśmy do drugiej części naszego spotkania. Po godzinie 20 Billy Strings zaśpiewa dla Państwa z najnowszej płyty. No, ale ja teraz śpieszę do Państwa z informacją, którą już zresztą zapowiadałem wcześniej, że mamy dzisiaj bardzo ważnego, wybitnego gościa w studiu razem ze mną. Jest pan Andrzej Rybiński.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam.
1: Wybitny gość. No, umówmy się.
0: Panie Andrzeju, no, możemy się umawiać na wiele, ale tu mnie pan nie przekona do zmiany swojej opinii. To jest kawał historii polskiej muzyki popularnej, kawał historii polskiej estrady. Pan Andrzej debiutował w latach 60., w końcu lat 60., jako bardzo wtedy młody człowiek, a o jego osiągnięciach będziemy oczywiście przypominali tylko Państwu i mówili podczas naszej audycji. Panie Andrzeju, to nie jest moja specjalność, ale tak wsłuchując się czasami w sposób prowadzenia audycji przez dziennikarzy muzycznych, zapamiętałem taką frazę, którą oni kierują do swoich gości. Panie Andrzeju, panie Filipie, pani Agnieszko, jak to się zaczęło? Przyzna pan, że dosyć banalne to jest pytanie, ale no muszę postawić je panu. Pan zaczyna w Łodzi z tego, co pamiętam.
1: Jestem łodzianinem. Mhm. Pytanie to, jak to się zaczynało, jest bardzo zasadne, bo każdy człowiek zaczynał inaczej. Każdemu pytanemu wydaje się, że to było już tyle razy, że wszyscy powinni o tym pamiętać, ale zawsze spotyka się nowych słuchaczy i trzeba przypomnieć. Więc ja faktycznie zaczynałem pod koniec lat 60. w Łodzi. Jestem łodzianinem, jak wspomniałem. Tak amatorsko, to wszystko przez Beatlesów się zaczęło. Bo to...
0: Wiem, że jest pan wielkim fanem.
1: Ja jestem fanem, a poza tym to było cudowne, bo wystarczyło czwórkę ludzi i już można było śpiewać piosenki Beatlesów. Było gorzej z instrumentami, a szczególnie z perkusją zawsze bywały kłopoty. No ale wystarczyło, że chociaż była jedna harmoniczna gitara, wokół której te wszystkie głosy można było jakoś lokalizować i było cudownie. I to Beatlesi spowodowali, że większość ludzi, którzy zajmowali się muzyką i którzy zajmują się do tej pory i mają już parę ładnych lat, zresztą ci młodzi również, bo młodzież odkrywa Beatlesów. To się wydaje dziwne. Jak można Beatlesów odkrywać na nowo, kiedy oni właściwie są zawsze aktualni? Ale to okazuje się, że są różne gusty muzyczne i różni ludzie różnie reagują na różne zespoły. Ale tak jak wspomniałem, to Beatlesi spowodowali, że zacząłem śpiewać, zacząłem grać. Chociaż najpierw to grałem na akordeonie, bo nie było pieniędzy w rodzinie na fortepiany. Potem sprzedałem akordeon, kupiłem wzmacniacz gitary. Bez wiedzy rodziców. Mm-hmm. No i wtedy zaczęły się takie bardziej profesjonalne grania w zespołach, znaczy profesjonalne w zespołach amatorskich. O, tak to dziwnie było. Wygrywaliśmy, zespół nazywał się, w którym najbardziej to był zespół Komety, a potem zespół Piotrusie. Śmiesznie, nie wiem do tej pory, dlaczego nasz zespół nazywał się Piotrusie, ponieważ żadnego Piotrusia w zespole nie było. Ale wygrywaliśmy lub zajmowaliśmy jakieś takie czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach, festiwalach takich amatorskich, których było wtedy bardzo dużo. I Potem z kolei, naturalną siłą rzeczy, był taki w Łodzi cudowny zespół z cudownym organizatorem i dyrygentem. To był zespół złożony z absolwentów i uczniów wyższej i średniej szkoły muzycznej w Łodzi. Zespół Canon Rytm, a dyrygentem tego był pan Janusz Sławiński. To bardzo znana postać w tamtych czasach. I to się zaczęło takie już potem właśnie bardziej profesjonalne granie. Potem poznałem Kasię Gertner, z którą były takie naprawdę bardzo zawodowe. Nie wiem, czy mogę tyle gadać, bo
2: ale
1: ja jestem strasznie gaduła w ogóle.
2: Ale oczywiście, panie Andrzeju, tu będziemy rozmawiać i proszę
1: mi powiedzieć, kiedy przerwa na jakąś muzykę.
2: Powiem panu.
1: Tak, więc z Kasią Gertner to już było bardziej zawodowo. W 1970 zawsze się śmieję, że jak mówię 1900, to już wieje grozą. Ale to było w 1970. W grudniu nagrywaliśmy płytę Na szkle malowane. To była tak zwana śpiewogra Katarzyny Gertner i Ernesta Bryla.
2: Zaprezentujemy dzisiaj państwu dwie piosenki z tej mojej ulubionej także płyty, ale to troszeczkę później.
1: Uwielbiam tę
2: Ale panie Andrzeju, kończył pan szkołę muzyczną w Łodzi, tę tak? Średnią szkołę muzyczną i poszedł pan do tej szkoły pod wpływem impulsu wynikającego z tego, co słuchał, czego pan słuchał w radiu. Słuchał pan Beatlesów, słuchał pan polskiego Big Beatu. Czy być może skłoniony został pan po prostu przez rodzinę?
1: Nie, przez rodzinę nie, ale powiem, przez co zostałem skłoniony. Wtedy, jak wspomniałem, było całe mnóstwo w soboty, bo to w soboty były pracujące. Wolne dni to była niedziela i w parkach latem odbywały się różnego rodzaju konkursy typu mikrofon dla wszystkich. Ja byłem mały wtedy człowiek, mój kuzyn większy trochę wsadził mnie na scenę i zaśpiewałem, żebym tam coś zaśpiewał. I zaśpiewałem, pamiętam, piosenkę Malagenia i Woziwoda. Była taka piosenka pana Jurka Połomskiego, z którym zresztą w późniejszych latach, pracując razem, śmialiśmy się. I tam dostałem nagrody. A jedną z tych nagród był uczestnictwo w takim cudownym zespole pieśni chór Harnama. To był męski i chłopięcy chór. Genialny, naprawdę. I przy okazji skierowali mnie również do szkoły muzycznej. I to właśnie...
2: Od tego się zaczęło.
1: Od tego się wszystko zaczęło.
2: Czyli to było, odpowiedział pan na pytanie, od czego się zaczęło, panie Andrzeju. A ja teraz zaproponuję... Co zaproponuję? No czas relaksu. To był pierwszy chyba wielki przebój pana,
1: jeszcze
2: prawda?
1: Jeszcze Andrzeja i Elizy.
2: A wcześniej
1: tak,
2: Andrzej...
1: Tak. Piękny czas.
2: To dajmy szansę słuchaczom.

0: Nie była to wersja oryginalna, panie Andrzeju. Nie. Ona była późniejsza niż ta, którą pan wykonywał na początku. Niech pan powie coś o tej
1: wersji. Andrzej Liza. Mm-hmm. Tak. Płyta powstawała w 1974 roku.
0: W 20
1: wieku. Nasza druga,
0: w 20
1: tak, wieku. To obszerny przedział czasu. To była druga płyta zespołu Andrzej Liza. Ta piosenka Czas Raksu powstała zupełnie przypadkowo. Jedna piosenka czy dwie wyleciały. Trzeba było szybko zrobić nowe. I Bogdan Olewicz, ja, bo to wtedy Boguś Olewicz pisał głównie dla zespołu Andrzej Liza. Szybciutko, na 15, może pół godziny powstała piosenka. Pan Ryszard Poznakowski, który był realizatorem dźwięku i reżyserem tego nagrania, zadecydował po nagraniu, że płyta się będzie nazywała Czas Relaksu, a nie inaczej. A to jest wersja, która powstała w takiej... Sugestia była mojego kolegi menadżera, Bogusia Tyca zresztą, ze Śląska, który zapragnął mieć wersję Czasu Relaksu w męskim wykonaniu. I ponamawiał nas, czyli mnie, Rysia Rynkowskiego i Zbyszka Wodeckiego, a my z olbrzymią przyjemnością, znaczy ja to w ogóle z przyjemnością, ale koledzy tak samo, nagraliśmy tę piosenkę i mieliśmy przy tym dużo frajdy. Ta piosenka miała wiele wykonań. Śpiewałem ją ze Sławkiem Uniatowskim i z Mateuszem Ziółko 3 lata temu w Opolu na festiwalu. W tym roku z okazji jubileuszu Bogusia Olewicza, czyli tak zwanym koncercie Autobiografia, śpiewałem tę piosenkę, ten Czas Relaksu z Haninką Młynkową. Piękne wykonanie było. Także ona już miała dosyć sporo różnego rodzaju wykonań. A uważam, że jest to piosenka szalenie znacząca w dorobku.
0: Ona jest w historii muzyki popularnej polskiej bardzo znacząca.
1: Bardzo się cieszę.
0: Nie tylko w dorobku pana, panie Andrzeju, ale generalnie w szerszym jeszcze kontekście. To jest piosenka, która chodzi za słuchaczem, kiedy go jej posłucha i z trudem się można uwolnić od niej. Wie pan, to zawdzięczamy to panu.
1: Dziękuję.
0: I tak tutaj rozmawialiśmy troszkę przed audycją z panem Andrzejem o tym, jak ja widzę ten styl muzyczny, który pan Andrzej uprawia. Otóż dla mnie to jest muzyka szeroko pojęta, jeśli chodzi o gatunek country. To jest taki country pop. Soft country, można byłoby to powiedzieć jeszcze inaczej, a w tej chwili to, co jest z korzeni gdzieś tam muzyki country wynika, używa się do tego określenia Amerykana. Otóż pan w pełni w polskiej piosence plasuje się w gatunku Amerykany. Panie Andrzeju, między innymi ta piosenka o tym świadczy, ale przecież nie tylko ta.
1: Jestem przeszczęśliwy, ponieważ muzyka country to jest naprawdę muzyka, taki wielki korzeń, z którego wynikają właściwie wszystkie gatunki. Narodu naszego nie mamy specjalnie wielkiego pojęcia o muzyce country, a muzyka country to jest w ogóle sól. Ziemi czarnej, sól w ogóle.
0: Panie Andrzeju, pan przed chwilą powiedział, się pan bardzo cieszy. No a ja się teraz bardzo cieszę po tym, co pan powiedział, jako człowiek, który powiązany jest z tym gatunkiem od prawieków prawie, to znaczy tak, od XX wieku, proszę pana. Też od lat gdzieś tam 70., kiedy
1: tak
0: zbierałem pierwsze płyty z muzyką country, a nawet pamiętam z mojego pobytu zrobiłem sobie urlop dziekański, proszę pana, podczas studiów. Wyjechałem do Szwecji, byłem tam rok i wróciłem z dużą kolekcją płyt winylowych, wtedy się mówiło płyt,
1: tak,
0: po prostu. Które udostępniłem Kornelowi Pacudzie, który korzystał z nich w polskim radiu. Więc to też znaczy, troszkę swojej historii przy okazji
1: pana
0: powiedziałem.
1: Pana wpływ w tą muzykę jednak jest niebagatelny.
0: O,
1: widać, oczywiście, że tak.
0: zostaliśmy, byliśmy tak, w tym momencie, w którym pan zaczął śpiewać pod marką Andrzej i Eliza, to był początek lat 70.
1: To był dokładnie 71 rok, powstał zespół Andrzej i Eliza.
0: I długo, chyba 10 lat trwało.
1: Dokładnie 10 lat trwał ten cudowny przedział w moim życiu pod tytułem Andrzej i Eliza, a potem z różnego rodzaju powodów ten zespół, ja nawet nie śmiałem powiedzieć, że skończył swoją działalność na początku. No to były czasy dziwne, bo to był 81 rok, kiedy zespół przestał istnieć. Dziwne rzeczy się działy w naszym kraju, również i takie pozamuzyczne, czyli takie bytowe rzeczy, gdzie się bali. Ja przestałem być w związku małżeńskim, bo byliśmy z Elizą w związku małżeńskim.
0: Z Elizą Grochowiecką, przypomnę.
1: Tak, z Elizą Grochowiecką i ona miała partnera, który był partnerem ze Śląska i miał możliwość wyjazdu do Niemiec. Eliza wyjechała do Niemiec, zresztą do tej pory jest w Niemczech. No tutaj, tak jak wspomniałem, działy się różne dziwne rzeczy. Ona się bała po prostu, że może coś się zdarzyć złego. A dla mnie się świat zawalił w sensie muzycznym, bo nie wiedziałem, co ze sobą robić. Miałem cudowną partnerkę i kochanego mojego syna. Jestem w ogóle oczarowany do tej pory. Współpracujemy ze sobą. Jest to w tej chwili chyba najważniejsza osoba w moim życiu.
0: Pan Kacper.
1: I muzycznym Kacper, tak? I muzycznym, i osobistym. Też mam dzięki synowi dwójkę wnuków, także jestem facetem spełnionym. Ja zawsze się śmieję, że spędził mnie w podwójne dziadostwo, ale to takie w ogóle bardzo miłe i sympatyczne. No i wtedy trzeba było, no, potem był stan wojenny, wiadomo, że nie bardzo było można cokolwiek robić, ale w 83 roku, ja mam szczęście do ludzi w ogóle generalnie, gdzieś zawsze spotykam fajnych ludzi, którzy nie tyle, że mi pomagają, ile samą swoją obecnością powodują, że podejmuję dobre decyzje.
0: Tak.
1: Wtedy spotkałem Wojtka Trzcińskiego, który zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się, bo on był przedstawicielem jakiejś amerykańskiej firmy filmowej, chyba Hanna-Barbera i on tam gdzieś był. No i to było przy moim domu, przy moim mieszkaniu na Jelonkach w Warszawie. Wtedy się tam sprowadziłem z całą moją rodziną. Jeszcze mieszkanie było zupełnie nieurządzone, no ale wyszliśmy i Wojtek mówi: co się u ciebie, ryba, dzieje? Bo ja zawsze w branży byłem ryba. Ja mówię, no nic się nie dzieje, no bo dopiero właściwie można coś tam zaczynać kombinować, bo to był 83 rok, więc to się dopiero zaczynało, że w tym stanie wojennym można było cokolwiek robić. Mówi, słuchaj, jest festiwal w Opolu. Pojedź do Opola, przyjedź do Opola. A ja mu zaśpiewałem To nie liczę godzin i lat. I też mówi, no rewelacja piosenka, bo musisz przyjechać. No i pojechałem do tego Opola i zaczął się nowy etap w moim życiu, czyli tak zwanej działalności solowej. No, który trwa dzięki kilku piosenkom do tej pory, czyli już ładnych. No, niedługo będzie 60 lat, jak żyję z muzyki. Muzyka daje mi, że tak powiem, zajęcie. I tak zwany chleb powszedni, czyli zapewnienie bytu dla rodziny, żyje z muzyki, to po prostu dzięki właśnie tym kilku piosenkom, czyli Czasowi relaksu, Nie liczę godzin i lat, wcześniej Kasi Gertner z płyty Na szkle malowane, potem Pocieszanka, Znajdę cię, jakieś tam inne piosenki.
0: To do tego wszystkiego dojdziemy, panie Andrzeju.
1: Dobra,
0: dojdziemy.
1: Mówiłem, że jestem gadułą?
0: Nie, ale to wszystko jest tak ciekawe, że nie ma mowy, żebym ja ingerował w pana tok mówienia. Panie Andrzeju, ale no w tej sytuacji, skoro mówimy o Nie liczę godzin i lat, to była piosenka, którą pan wspólnie chyba z Lombardem wygrał Opole wtedy.
1: Tam była Szklana pogoda
0: i Nie liczę godzin. Ale to była wielka, to był wielki przebój. Ja przecież pamiętam doskonale. Znowu to była piosenka, która chodzi. Znaczy, to jest coś takiego, że można tworzyć wiele utworów, ale czasem artysta nie może pochwalić się w swojej długoletniej karierze utworami, które cały czas chodzą za słuchaczem. Mają w sobie ten niebywałą cechę zapamiętywalności. I te pana piosenki są właśnie takie.
1: I ja panu powiem cudowną anegdotę z jedną z moich piosenek. Nie płacz maleńka, szkoda łez, czyli pocieszanka. I kiedyś za chwilę powstała piosenka Voxów Rycz Pała Rycz i słowa napisała Marysia Czubaszek. I gdzieś się spotykamy podczas jakiegoś programu telewizyjnego i pani Marysia mówi: nie wiem, czy wiesz, ale to twoja piosenka, bo już nie mogłam jej słuchać, bo bez przerwy, co się włączyło, to było nie płacz maleńka, to ja na przekór napisałam Rycz Mała Rycz. I ja akurat w ogóle miałam muzykę od Voxów i tak w ogóle
0: to też bardzo ładna historia, no że w opozycji do tego utworu powstał tamten z kolei też znany
1: bardzo. Tak, cudowne, zresztą uwielbiamy się z Voxami, zawsze się uwielbialiśmy. Oni zrobili cudowną wersję tej mojej pocieszanki, nie płacz maleńka, szkoda. Śpiewali ją wielokrotnie na koncertach i to była jedna z piękniejszych wersji, takich delikatniutkich w ogóle, a potem zaraz było Rycz Mała Rycz, nie płacz maleńka, Rycz Mała Rycz.
0: Będzie i to, panie Andrzeju, ale póki co posłuchamy Nie liczę godzin.
1: Przyjemnością.

0: No, ta piosenka wykonana była w tym roku także, panie Andrzeju, podczas festiwalu Piknik Country w Mrągowie.
1: Tak.
0: Tak, brał pan udział w tym jubileuszowym 45. festiwalu muzyki country. Nie pierwszy raz, bo był pan, ja dobrze pamiętam, kilkakrotnie. Jeszcze w latach chyba 80. na
1: 80. Tak. Było pierwszy raz, chyba albo właśnie 80. albo trzeci, albo czwarty rok. Zaraz po Festiwalu Opolskim.
0: Bo ta piosenka na Festiwalu Opolskim była w 83. roku.
1: Tak.
0: Festiwal Opolski był przed Piknikiem Country i mnie się wydaje, że pan był w 83. Tak. na festiwalu. Więc też ma pan spore, proszę pana, osiągnięcia w ilości występów na festiwalu i w tej historii tego festiwalu również. No dobrze, Pocieszanka. Cóż to była za utwór kolejny, który został...
1: To był drugi właściwie utwór po Nieliczę godzin i lat. Też historia tej piosenki jest taka dosyć ciekawa. Kiedyś jak się przyjeżdżało z koncertów do hotelu, to z reguły restauracje hotelowe już były pozamykane, bo to one się zamykały o 22:00, my z reguły przyjeżdżaliśmy później. W związku z tym wtedy jeździło się w dużym składzie, bo zawsze i zespół muzyczny, i chórki, i wszystko. Tak. Zawsze było parę dziewczyn i były podzielone zadania, czyli normalnie panowie zajmowali się bardziej płynną formą, że tak powiem, a dziewczyny zrobiły kanapeczki i zawsze spotykaliśmy się po przyjeździe do hotelu na taką wspólną kolację. Wspólne gaduły, wspólne śpiewanie w ogóle. I hej, było no, cudownie, było naprawdę miło. I na szczęście...
0: O tym jeszcze, panie Andrzeju, pozwoli pan, troszeczkę porozmawiamy o tym, jak zmienił się to otoczenie dużych imprez i festiwali w tej chwili. Ono wygląda inaczej niż kiedyś. To były spotkania towarzyskie, to były wieczory wspomnień, to były wieczory, które potem owocowały piosenkami także.
1: Oczywiście, a teraz jest próba, Andrzej Rybiński, 19:47 do 19:53. Koniec próby i każdy ma to samo, i każdy do hotelu. Nie ma tego życia towarzyskiego, które było udziałem wszystkich wykonawców podczas tego na przykład Festiwalu Opolskiego, gdzie próby trwały nieraz i po 10 dni przed festiwalem.
0: Tak.
1: Każdy siedział na widowni, był pan reżyser, zobaczył kogoś, no to teraz ty na próbę w ogóle i proszę bardzo. To było tak zupełnie inaczej. To nas wszystkich jednoczyło, wszystkich nas.
0: Tak, to tworzyło środowisko wtedy,
1: tak,
0: prawda?
1: To
0: było. Bo teraz
1: to
0: też widzę, jak to na festiwalach po wykonaniu utworu. Następnego dnia rano artysta się już pakuje, mimo że festiwal jeszcze trwa ze 2 dni i już opuszcza to miejsce, dając miejsce kolejnemu w hotelu.
1: Tak jest.
0: Bo to o tym właściwie de facto kasa decyduje w tej chwili o tym, jak to wygląda, no bo to są kwestie kosztów. Być może w tych latach 80. Organizatorzy tych festiwali mieli jakby troszkę inną sytuację i mogli gościć wszystkich ważnych artystów przez cały czas.
1: To nawet nie chodziło może o to, że oni mogli gościć, to artyści chcieli tam
0: chcieli być.
1: Przede wszystkim. To było troszeczkę odwrócenie pojęć. Myśmy tam uwielbiali być i bycie na festiwalu w Opolu, czy na festiwalu w Mrągowie, czy gdziekolwiek na innym festiwalu, to była nobilitacja. To trzeba było być, żeby się liczyć, żeby pokazać, że zrobiło się coś nowego. Tak jak zacząłem z tą Pocieszanką, która powstała. Ona powstała w hotelu. Właśnie podczas tej kolacyjki mój kolega miał włączony magnetofon. Graliśmy sobie, następnego dnia mówi, zobacz Andrzej, co ty pośpiewałeś sobie. I włączył mi magnetofon, a tam była Pocieszanka od początku do końca.
0: Czyli on to nagrał, przypadkiem.
1: Przypadkiem nagrał w ogóle i ten. Ona oczywiście było bez słów. Zatelefonowałem do mojego przyjaciela, który też napisał słowa do Nieliczę godzin lat, czyli Marka Daniana. On przez telefon wysłuchał, nagrał sobie na magnetofon kasetowy. Za 3 dni miałem gotowy tekst, za 5 dni śpiewaliśmy tę piosenkę już na koncertach. A później na festiwalu w Opolu było tak, że laureaci w następnym roku śpiewali swoją piosenkę i propozycję kolejnej piosenki. Czyli ja śpiewałem Nie liczę godzin i lat i zaśpiewałem Pocieszankę jako kolejną piosenkę. I też ta piosenka uwiodła ludzi. Naprawdę uwiodła. Wtedy już ona była poza konkursem, nie była w koncercie konkursowym, ale przyniosła mi tyle frajdy. Zresztą popularność do tej pory tej piosenki jest olbrzymia.
0: Posłuchamy.

0: Pocieszyliśmy się, panie Andrzeju, tą piękną piosenką. No właśnie mówiłem, że trzeba mieć tak, jeżeli zastanawiamy się, ja tak myślę, zamieniając się trochę rolami nad swoją karierą, to jeżeli mamy takie rzeczy jak zapamiętywalne utwory, utwory, które chodzą za nami, drugie, oryginalny też głos, bo barwa pana głosu jest absolutnie rozpoznawalna. To nie można jej pomylić z kimś innym. I to w ogóle wydaje mi się nawet, patrząc na współczesną muzykę rozrywkową, jest najważniejsze. Ja bardzo cenię niektórych artystów, nawet z kręgu moich znajomych, którzy śpiewają, ale jeżeli słucham ich piosenki w radiu, to ja nie wiem, kto to śpiewa. Ja wiem, że to jest ich piosenka, bo wiem, że oni to śpiewają, ale to może śpiewać pani X, Y lub Z, a niekoniecznie A, o której wiem, że śpiewa. Bo jest coś takiego, jak taka unifikacja, która być może wynika z mody, która potem jest przekazywana przez tych majorsów, przez duże wytwórnie, że akurat ten rodzaj śpiewu, ten rodzaj jakiejś estetyki muzycznej i wykonawczej jest w tej chwili modny i ci ludzie się upodabniają do tego. Nie wszyscy mają też zresztą tę osobowość artystyczną, tak jak mówimy o tym głosie i tak dalej. Mam rację?
1: Ma pan absolutnie rację. To wytwórnie płytowe, te największe, decydują o tym, czego słuchamy. Nie ma tego, że gdyby nie pewien pan, który puszczał w Ameryce piosenki i był tak zwanym disc jockeyem, miał swój program i puszczał piosenki. Między innymi uparł się, że będzie puszczał piosenki The Sound of Silence. Gdyby nie on, nikt by nie usłyszał o zespole Simon Garfunkel, bo to on spowodował zainteresowanie. A teraz jest troszeczkę inaczej. Wykonawcy śpiewają to, co jest modne. Po prostu nie będziesz śpiewał tak, musisz zaśpiewać tak. Musi być w trakcie piosenki zaśpiew, jakiś tam, bo tak jest jak gdyby przyjęte. Bo tak, teraz jest taki czas. I ci młodzi wykonawcy w dużej ilości, ja wiem o tym, że może oni by chcieli śpiewać inne rzeczy, ale jeśli chcą funkcjonować w tym wszystkim, to mają swoich przedstawicieli, czyli menedżerów, którzy dbają o to, żeby oni mogli funkcjonować w ogóle w tej branży. I na początku to nie jest czas, żebyś się stawiał, młody człowieku, tylko musisz robić to, co mówi ci ktoś teoretycznie mądrzejszy od ciebie, który wie, o co chodzi. Zresztą to są bardzo dobrze wykształceni ludzie, ci, którzy decydują o tym. Tylko że mnie się wydaje, że decydować można do pewnego momentu, a potem trzeba zostawić drogę otwartą, żeby słuchacz, jeden czy drugi, mogli sobie coś wybrać. A teraz puszcza pan piosenki i tak jak pan mówi, 10 piosenek jest dokładnie takich samych i właściwie przerwy nawet są niepotrzebne, bo leci cały czas jedna piosenka i nie wie pan, kto tam śpiewa, mimo że śpiewają ludzie naprawdę bardzo dobrze.
0: Pytanie jest tylko takie, panie Andrzeju, czy jeżeli klei się, czy tak jak z plasteliny modeluje artystkę, która ma 16-17 lat, bo na przykład podpowiada jej się, że należy troszkę się upodobnić do Taylor Swift, która jest bardzo modna, to czy ona potem jest w stanie po kilku latach, tak jak pan powiedział, wyzwolić się i wyjść na niepodległość,
1: nie,
0: jak to mówią?
1: Nie,
0: właśnie
1: nie,
0: chyba nie.
1: Raczej już jest po
0: bo
1: prostu
0: to jest,
1: późno.
0: To jest urabianie osobowości, prawda? Pozbawianie tej osobowości bardzo często tych młodych ludzi, którzy trafiają do tych majorsów.
1: Tak,
0: pan, panie Andrzeju, jest z tego pokolenia, gdzie ci majorsi jeszcze nie istnieją. Mówię o tych wielkich wytwórniach, one w świecie były, ale w Polsce była dosyć, pomimo ciemnych czasów, o czym tu dużo mówić, ale była pewna wolność wyboru. Wy decydowaliście o tym, co chcecie robić i jak robić.
1: To jest prawda.
0: Publiczność weryfikowała to.
1: Tak. Albo kupowała, jak to się mówi, albo nie kupowała, ale to my mieliśmy decydujący wpływ na to, czego ludzie od nas słuchają. Mm-hmm. Czy takiej piosenki, czy innej piosenki, czy bardziej ostrej, czy takiej, w jakiej stylistyce. Oczywiście trudno jest powiedzieć, że można się ustrzec od wpływów różnej Jasne. Gatunków muzycznych Jasne. Na świecie.
0: Bo żyjemy, no, bo żyjemy w tym świecie.
1: Właśnie. Żyjemy w symbiozie ze wszystkimi ludźmi. Gdzieś tam, ja to nawet mówiłem, że w momencie, kiedy grali Beatlesi, grali Rolling Stonesi, tam u nas było całe mnóstwo wspaniałych zespołów czerwono-czarnych, czerwone gitary, Polanie. Obojętnie, co by się nie mówiło, to wiadomo, że słuchanie takiej czy innej muzyki gdzieś miało na nas wpływ.
0: Jasne.
1: No bo to nie ma tak, żeby słuchając muzyki Beatlesów, która była wtedy w ogóle rewelacyjną muzyką, zresztą ja uważam, że do tej pory, czy Rolling Stonesów, czy całe mnóstwo Crosby, Stills, właśnie tak. kantrowych, Boże kochane ludzi, także genialnych, żeby to nie miało, żeby gdzieś się w nas nie zaszczepiło. Gdzieś tam wpadało nam do serca. Ale wtedy mówię, że gdyby nie ta cholerna, żelazna kurtyna, która jednak była, która nie pozwalała polskim wykonawcom mieć paszportu w kieszeni, że w momencie, kiedy było zainteresowanie na Zachodzie, bo były takie tak.

0: polskiej agencji takiej wyjazdowej, jeśli chodzi o artystów, ale to wszystko było za mało.
1: Poza tym to były pewne koncerty dla Polonii, które się...
0: Generalnie tak, tak. Ale bywały, no, na przykład pani Demarczyk w paryskiej Olimpii, tak. No to tam była fascynacja i ona śpiewała wszystko po polsku, tam nie było dla Polonii. A oni nie wiedzieli, o czym ona śpiewa, ale oni słuchali z otwartymi ustami i nie mogli, i tam były owacje, brawa po jej występach, no niemilknące, po kilkanaście minut. Mm-hmm. I to nie było granie dla Polonii. Mieliśmy cudownych wykonawców, no tylko właśnie to, że ta cała machina, czyli ta żelazna kurtyna, odgrodziła nas skutecznie od tego, co się działo na Zachodzie, od tego, co się działo u nas. Gdyby ludzie mogli przenikać przez to swobodnie, wydaje mi się, że wtedy ta muzyka polska była naprawdę genialną muzyką. Tak. Zresztą teraz też uważam, że jest
1: Jemen,
0: fajna.
1: Wszyscy inni. Tak, tak. No, to przecież to cała galeria.
0: Pani Violetta Villas, która normalnie, przecież to jest kariera niesamowita. Teraz film
1: będzie niedługo.
0: Ciekawe, co oni pokażą w tym filmie, bo nie mam pojęcia, ale ja wiem o tym,
1: chyba
0: że...
1: wchodzi na ekrany.
0: Tak, że była w Las Vegas i po prostu tam wypadła gwiazda i pan wojewódka, który był takim impresario polonijnym, zaproponował ją właśnie, żeby ona występ... No, Amerykanie nie wiedzieli, kto to jest. Ale jak miała olbrzymi plakat, że jest to gwiazda, no a przecież ona miała skalę głosu taką, tak, że jest. Daj Panie Boże, i tak zwane... I piosenkę Oczy Ciorny, którą śpiewała, no, oczarowała ludzi w ogóle zupełnie. Ale co z tego, jak musiała wracać do Polski?
1: No, ale my, panie Andrzeju, teraz wrócimy do muzyki. I to muszę panu powiedzieć, że wrócimy do tych dwóch piosenek, które pozwoliłem sobie wybrać z śpiewogry Na szkle malowane. Katarzynę Gertner i Ernesta Bryla. Co za wspaniała para twórców. Nie zmogła go kula. Tutaj pan to śpiewa
0: z
1: razem chyba
0: Grunwaldem.
1: Z Grunwaldem i z Partitą.
0: Partitą, tak.
1: No i potem jest jeszcze jeden utwór już przez pana solowo.
0: Tak. Mogę powiedzieć teraz, czy później?
1: Tak, nie, może nie.
0: Bo, dobrze, bo no. To jest w ogóle, tam jest błąd językowy w tej piosence, którą śpiewam, w tej drugiej. Słuchaliśmy tej piosenki wszyscy. Kasia Gertner, Ernest Bryl, realizator dźwięku i ja. I jest, no tak, aż się czerwienię, że będę o tym mówił. Bo jest oczywiście Porozłączał ci nas, Jano Sigros-Bujnik, a ja zaśpiewałem Porozłączał ci nas, Jano Sigros-Bujnik. Nikt na to nie zwrócił uwagi, jak mówiliśmy. Wtedy mówiło się Porozłączał i niech tak zostanie. I niech, proszę nie komentować.
1: Czy my jedziemy z muzyką?

0: Tak się tutaj rozmawia sympatycznie z panem Andrzejem, że musiał zwrócić mi uwagę, że piosenka się kończy, której słuchaliśmy przed chwilą. Wspaniałe dwa kolejne utwory, panie Andrzeju.
1: Też uważam, że one miały bardzo duże znaczenie w moim życiu. W ogóle kontakt z Kasią Gertner i z tym Na szkle malowane. Był cudowny czas i też ukształtowały mnie te piosenki Kasi Gertner. I w ogóle Kasia, osobowość Kasi Gertner, szalonej kobiety zupełnie, rewelacyjnej.
0: Ale mówimy troszkę o historii, ale przecież pan cały czas występuje, panie Andrzeju.
1: Tak.
0: To musimy niestety ze względu na czas audycji przeskoczyć pewien etap.
1: Dobrze.
0: Ale tworzy pan cały czas także nowe piosenki.
1: Tak jest. Powstała nowa płyta.
0: Mhm.
1: W całości. Nie jedna piosenka na epkę, czy tam na coś. Cała płyta. Nazywa się ta płyta To, co kocham. Z tekstami Andrzeja Kuryły, z moją muzyką, z opracowaniem różnych osób. W ogóle pracowaliśmy w trzech studiach. Ja z Kacprem, gdzie nagrywaliśmy wokale, Łukasz Dros, który nagrywał muzykę. Na Śląsku wymienialiśmy się, nagrywaliśmy. Taka współczesna...
0: Takie czasy.
1: Takie czasy. I w ogóle też chciałbym pokazać piosenki To, co kocham właśnie, czyli tytułową. Jeszcze jedną na rozstajach, chyba nie wiem zresztą, jaka tam będzie. Ale cały czas robię coś. Mimo, że mam pełną świadomość, że ludzie chcą słuchać tych piosenek, które znają, jak to mówił Rysio Poznakowski, ale bo nie liczę godzin lat czy pocieszankę, to po kilka razy muszę śpiewać, ale też ludzie chętnie słuchają tego, co jest nowe.
0: A Wielki Dzień na przykład.
1: Jest piękna piosenka. Fajna. Jest.
0: Bardzo fajna.
1: No.
0: To jest piosenka country. Absolutnie country.
1: Jest kantrowa piosenka, a poza tym no, tematyka słowna również jest kantrowa.
0: Jasne. Jasne, to państwo ocenią za chwileczkę.
1: A będzie?
0: Jedziemy.
1: Cudnie.

0: No i tak brzmi współczesny, obecny pan Andrzej Rybiński. Ta piosenka znalazła się na płycie, o której pan mówi.
1: Tak, tak.
0: Świetna piosenka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jestem też pod wrażeniem tego, co pan robi w tej chwili, nie tylko o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Koncertów sporo.
1: Tak, dużo gram i jestem z tego tytułu też szczęśliwy, ponieważ piosenki, płyty, wszystko jest okej. Żywy kontakt z widzem jest w ogóle, to jest nie można tego przecenić.
0: Jestem przekonany, że pan też mówi do słuchaczy, nie tylko śpiewa.
1: Sporo mówię, tak.
0: Ilość anegdot, tych historii, które towarzyszą pana karierze, jest imponująca i też niezmiernie ciekawa.
1: Dziękuję bardzo. Tak się dzieje na koncercie.
0: No i panie Andrzeju, powolutku zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja bardzo żałuję, ale myślę, też? Że będziemy kontynuować, panie Andrzeju, opowieści, historie związane z pana karierą, karierą ludzi, z którymi się pan zetknął po drodze. Przez to bardzo ciekawe, to jest właśnie historia polskiej muzyki rozrywkowej. Ale pomyślałem sobie, że na zakończenie dzisiejszego spotkania pokażemy takie oto zjawisko, że te świetne piosenki, które powstały kiedyś, mogą mieć nowe życie. I tak się stało właśnie teraz z piosenką Nie liczę godzin i dni
1: i lat. Tak.
0: Pana autorstwa, bo na warsztat wzięły to dwie młode kobiety, siostry Melosik, notabene także laureatki konkursu debiutów w Opolu. One przed kilkoma laty wygrały ten konkurs debiutów. Na co dzień współpracują z Anią Dąbrowską. Piszą też piosenki i bardzo są takimi płodnymi songwriterkami. I wiem, że uwiódł je pan właśnie tą piosenką.
1: A one uwiodły mnie. Zaśpiewały to inaczej, zaśpiewały to w sposób tak naturalny, że z wielką radością uczestniczyłem i w nagraniach. I teraz pokazuję się i robię wszystko, żeby jak najwięcej ludzi mogło tej piosenki posłuchać. Czyli promujemy tę piosenkę.
0: Wiem, że bywacie w telewizjach śniadaniowych.
1: Tak, różnych tych śniadaniowych, w różnych tych. Ale w ogóle jestem... Serdecznie w ogóle pozdrawiam. Dziewczyny, ściskam was mocno w ogóle, bardzo.
0: To bardzo sympatyczne. I to bliźniaczki, proszę pana. Ja za każdym razem mam problem z odróżnieniem. Mówię do Dagmary, Martyno i od odwrotnie. Już w tej chwili trochę się wycwaniłem, bo jedna z nich jest wielkim kibicem sportów walki i boksu. I kiedy zaczynam temat o boksie, a cóż tam dobrego w tym się dzieje, w tym świecie, to zgłasza się natychmiast z odpowiedzią jedna z nich i wiem, że to ta jest Dagmara, a ta Martyna. I w ten sposób
1: no
0: się poznaje.
1: No to też będę
0: to
1: wiedział.
0: To dla pana.
1: Dziękuję.
0: Przede wszystkim bardzo dziękuję też naszym słuchaczom i stałemu słuchaczowi, który już tu podzielił się z nami swoimi uwagami na temat tej bardzo interesującej audycji, spotkania z panem Andrzejem. A teraz, panie Andrzeju, panu też podziękuję za spotkanie. Jakże ciekawe i mam nadzieję, że będziemy kontynuować te wspomnienia z nieodległej przecież przeszłości. A panu życzę cały czas tej weny. Pan jest też osobą twórczą i taką optymistyczną. To jest bardzo ważne, kiedy spotykamy ludzi na swojej drodze, którzy mają ten power, mają tą dobrą energię i mają ten optymizm, taki jak pan przez całą swoją karierę i dziś także.
1: Dziękuję bardzo. Było mi miło, jest mi cudownie miło, że mogłem spotkać się z panem i z państwem. Wielka radość. Mam nadzieję, że faktycznie będziemy się spotykać jeszcze. A za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo dziękuję.
0: I ja dziękuję panu, a teraz posłuchamy sióstr Melosik i z panem też tam w środeczku.
1: Tak, jestem
0: gdzieś tam. Nie liczę godzin i lat. Pan... Wschoda.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
2: Czas nie tylko na country.

Słuchacie Państwo nadal audycji Czas, nie tylko na country i po jakże dla mnie osobiście ciekawym spotkaniu z encyklopedią polskiej estrady, polskiej muzyki rozrywkowej Andrzejem Rybińskim. Zgodnie z obietnicą przedstawiam Państwu kilka utworów z najnowszej płyty Billy Stringsa, który nagrał tę płytę, wydał ją właściwie pod koniec sierpnia, więc jest ona bardzo świeża. Producentem tej płyty był on sam, ale w wielu piosenkach wspomagał go wybitny producent muzyczny T-Bone Burnett, co już samo przez się świadczy o randze i jakości tej płyty. Płyta zresztą bardzo osobista, nagrana w hołdzie zmarłej niedawno właśnie mamie Billy Stringsa. Billy Strings jest, proszę Państwa, znakomitym wykonawcą bluegrassowym, ale nie stroni od muzyki country. Często zresztą kolaboruje z wykonawcami countrowymi, współtworząc z nimi piosenki, śpiewając je, a jest przy tym znakomitym, jednym z najlepszych gitarzystów w tym gatunku muzyki. Ta wirtuozeria tutaj być może także do Państwa dotrze w tych utworach, które na dziś wybrałem już do końca naszego spotkania. Towarzyszyć Wam będzie Billy Strings z najnowszej płyty. Audycję zrealizował pan Adam Czerpak. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i mówię Państwu do usłyszenia.

0: Czas nie tylko na country.
1: Mazol, Rytmik Radio.
2: A jak ja bym powiedział, czas tylko nie na country. Moi drodzy, ta muzyka rozwaliła słuchaczy w Nowym Jorku w jesienią 1978 roku. Ivan Parker wjeżdża do Ameryki ze swoimi technikami rozszerzonymi i nową muzyką. To był przełom. Ta muzyka zachwyca. Oczywiście to jest materiał wywodzący się z płyty Monoceros, którą wydało Incus Records, a to wydało Relative coś tam. Czekajcie, Relative Pitch Records. Niezwykła rzecz, także zagłębmy się, by trochę pomedytować, by trochę odpocząć przy tej muzyce, wcale nie łatwiej, ale jak stwierdził kiedyś Zdzisław Piernik, słuchając tego, przecież to są kompozycje całe. Tak, to są kompozycje grane na żywo. Ivan Parker. Płyniemy.

Palcowanie krzyżowe, multifony, oddech cyrkulacyjny doprowadzony do perfekcji. Wrażenie, jakby grało kilka saksofonów, a to gra jeden muzyk na żywo podczas koncertu i sam to kreuje. To zostało nagrane podczas koncertu w Nowym Jorku. To była trasa po wydaniu płyty Monoceros w tym samym roku, w 78. Tak jak mówiłem, Incus Records. Polecam wam, ja mam już winyl zamówiony, jest w drodze do mnie. Ktoś mi przyobiecał i kupił już i nawet wysyłał zdjęcia, ale płyta jeszcze nie dotarła. A teraz kompletna nowość, Patrick Shiroshi i Jason Nazary, Self-Portrait Against, nie wiem co tam, i Fair Against Blue. Dziękuję. I Ferg's Imaginary Big Band. Też myślałem, że szukam ciągle skandynawskiego jakiegoś opowiadania o muzyce. Natomiast okazało się, że to angielski band mnie uwiódł. No więc mamy Jay Surfing On Salam. Aha, ja myślę sobie, czemu ja tak nie widzę, bo tych tytułów oczywiście nie umiem na pamięć, nie są to płyty tak bezcenne jak płyta Monoceros, która ma wszystkie utwory, mogę wymienić. Monoceros 1, Monoceros 2, Monoceros 3 i Monoceros 4. O, proszę. A to jest Jay Surfing on Saturn. Potem Another True Story w wykonaniu Patryka Shiroshi i Jasona Nazary. Tych dwóch świetnych muzyków. Gra zupełnie inaczej niż do tej pory. Ich widziałem i słyszałem. Także nowość i nie nowość w połączeniu, które zabierze was w świat dla was nieznanym.

było i surfowanie po Saturnie i teraz nadejdzie temat, który jest jednocześnie tytułem płyty Ferg's Imaginary Big Band. Them for the New Atomic. The New Atomic. Taki tytuł jest z tej płyty. Potem Patrick Shiroshi i Jason Nazary w utworze Love Song of the Squirrel. Cześć. Zobaczcie, jak to wszystko blisko biegnie, bo to jest zamysł, idea i muzyka kreowana raz przez dwóch gości, a drugim razem przez 20. A chodzi to tu o muzykę, a nie o skład, o kompozycję, o ideę. Słuchamy. Ferg's Imaginary Big Band, a potem Patrick Shiroshi i Jason Nazary.

I tak dwie orkiestry, można powiedzieć, o ekstremalnie różnej ilości członków zespołu. A teraz wracamy do tego, który orkiestrę czyni sam. Ivan Parker i utwór trzeci z płyty z koncertu w Nowym Jorku jesienią 1978 roku. Słuchamy.

Ivan Parker w mistrzowskim wykonaniu live utworów z płyty Monoceros, czyli przełomowego albumu dla muzyki improwizowanej. Dalej troszeczkę się jednak zabawimy, nie będzie tak poważnie, a to takie Facts, Imaginary Big Band, Do the Right Thing, a potem Patryk Sirosi, Black on Dark Sienna. A potem może, czekajcie, jeszcze coś dołożymy? Tak, Facts, Imaginary Big Band, Playing the Names. Trzy utwory, płyniemy.

Teraz już nie będę musiał przedstawiać tego zespołu, bo się sami przedstawili. Natomiast to był Ferg's Imaginary Big Band, a teraz Patrick Shiroshi i Jason Nazary. I powiem wam, że od lat słuchałem Patryka Shiroshiego, ale takich utworów jak Black on Dark, Sienna nie było. A teraz utwór pod tytułem Dots, później Ferg's Imaginary Big Band w utworze Bashilla i duet, ten, który teraz słyszycie, w utworze Endless Skyway. Nie wiem. Te płyty bardzo mi się podobają we wzajemnym miksie i myślę, że wiele mają wspólnego, chociaż jeden artysta o drugim, no może wiedzieć, ale przynajmniej w tych płytach relacji nie wyobrażał sobie. A jednak. Słuchamy tego w Mazola Rytmik Radio. Płyniemy.

imaginary. So real, it's shocking. So shocking.

trójki, a teraz piątka. I ona was odprowadzi w noc, jak to bywa w audycjach moich, że na koniec jest coś takiego, co daje wam czas, daje wam oddech, daje wam charakter. Mazol, Arytmik Radio na cały tydzień. Zapraszam za tydzień o 20:30 znów, mam nadzieję. Wtedy więcej tej muzyki mamy, a mam już wspaniałe rzeczy na przyszły tydzień. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli w tym czasie, a szczególnie Adamowi Czerpakowi, który tę audycję z Warszawy realizował, a Tomasz Rosłon przygotował tę playlistę na dziś. Kochani, śpijcie dobrze, ale najpierw wsłuchajcie się w tę muzykę. Iwan Parker. Płyniemy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam mojego pierwszego gościa. Szkoda, że telefonicznie, ale niestety MZ nas zawiodło, przepraszam. Bronisław Wilsztajn, pisarz i publicysta, jest gościem.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czuję się trochę tak osamotniona w dzisiejszym poranku bez pana redaktora. W ubiegłym tygodniu pana redaktora nie było. Słuchacze dopytywali, gdzie jest pan redaktor stęskniony, a dziś z kolei się nie zobaczymy, tylko się usłyszymy, ale w końcu jesteśmy w radiu, więc głos to potęga.
2: Właśnie, zresztą oglądać może specjalnie nie ma co, więc może i lepiej. W moim wypadku ja żałuję, że pani nie mogę zobaczyć.
1: Ale to dziękuję za ten komplement, choć dzisiaj chyba też nie jest najlepiej jakieś sezonowe przeziębienie. Natomiast oglądałam wczoraj relacje z Krakowa i tam było bardzo gorąco, ponieważ właściwie wszystkie z telewizji postawiły na swoje studia wyborcze, jakbyśmy mieli do czynienia z wyborami parlamentarnymi, albo przynajmniej prezydenckimi. Było mnóstwo dyskusji, eksperci, analizy. Cały czas jest to porównanie do tego, jak będą, że to może być fokus przyszłych wyborów parlamentarnych i to bardzo, bardzo mocno może obciążyć Koalicję Obywatelską. Tymczasem kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską wciąż może liczyć na 38,4 głosów poparcia według badań, mimo że poprzedni prezydent Krakowa Aleksander Miszalski był również z Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, jak można wytłumaczyć te wyniki wyborów w Krakowie? Dlaczego Kraków nadal głosuje na, moim zdaniem, skompromitowaną, przynajmniej w tym mieście, Koalicję Obywatelską?
2: No, pani patrzy na od strony tej pustej połówki szklanki, to ja bym popatrzył od strony pełnej. To znaczy, że jednak z tego, co słyszymy, ja nie wiem, jakie są ostatnie wybory, ale pamiętam, że te wszystkie exit polls mówiły o wygranej pana Gibały.
1: Absolutnie już wszystkie informacje raczej potwierdzają, że to jest zwycięstwo pana Gibały.
2: No właśnie, no to przede wszystkim, żeby popatrzeć z tej strony. Kraków był matecznikiem Platformy, obecnie koalicji. Tu zyskiwał ogromne Platforma, partia Tuska, powiedzmy szczególnie establishment, zyskiwał ogromne poparcie. A w tym wypadku mamy do czynienia, po pierwsze, z odwołaniem prezydenta dużego miasta, co się zdarzyło po raz pierwszy, drugiego co do wielkości miasta Polski i miasta regularnie dotąd takiego establishmentowego, który popierał ten układ establishmentowy, trzeci RP, popierał partię Tuska i to bardzo wyraźnie i bardzo mocno. I tu mamy do czynienia z przegraną tym. A pani mówi, no, że ona dostała, że reprezentantka koalicji dostała tak dużo. Ja mówię, że przede wszystkim chodzi o to, że przegrała i wszystko wskazuje na to, że Gibała wygra te wybory na prezydenta, ponieważ ma jeszcze tą rezerwę głosów, które były dane na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. To w sumie jest już jest ponad 50% głosów. Oczywiście tak rachować nie powinno się w polityce, bo to nie są takie proste przeliczenia, ale raczej można powiedzieć, że wszystko wskazuje, że Gibała wygra te wybory, a więc, że nastąpi jakaś fundamentalna zmiana. Powtarzam, w mieście, które było zawsze matecznikiem establishmentu trzeciej RP i matecznikiem Tuska i jego partii, w tym wypadku Koalicji Obywatelskiej. Więc pani mówi, że ludzie ciągle się jeszcze nie przebudzili wystarczająco, żeby w ogóle powiedzieć sobie, no nie, na tą skompromitowaną partię, która rządzi w sposób taki, jaki rządzi, już nie powinniśmy głosować. No ale właśnie popatrzmy przede wszystkim na arytmetykę wyborczą, która wskazuje na to, że właśnie koalicja przegra. A to, że ludzie bardzo zmieniają swoją orientację, że bardzo trudno im przyznać się do błędów, do tego, że dali się omotać propagandą, którą w ogromnej mierze stanowią media, że te środowiska dominujące, to na przykład to w Krakowie strasznie mocne. Ja znam dobrze Kraków, spędziłem tam sporą część swojego życia. No więc te środowiska dominujące są w stanie narzucić pewien obraz rzeczywistości, to znaczy w ogóle stworzyć taką aurę, że każdy, kto się, prawda, kto nie potwierdza tego dominującego poglądu, to jest po prostu niepełnowartościowym człowiekiem, jest jakimś barbarzyńcą, jest niekulturalny. To wszystko udało się przełamać do tego stopnia, że jednak przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej nie wygrała tych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że nie wygra. No to jest ogromny sukces i pokazuje pewien trend. W szerszym sensie powtarzam, to jest Kraków, to jest matecznik Koalicji Obywatelskiej.
1: Bardzo się cieszę, bo ja zapowiedziałam, że będą optymistyczne też informacje i a propos tego spotkania w Krakowie, Donald Tusk, który przyjechał osobiście wesprzeć swoją kandydatkę, zadeklarował, że, i tu cytat, grzeczny już byłem, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem, to jest wypowiedź premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście sporu o Trybunał Konstytucyjny. Czy pana zdaniem te mocne słowa pana premiera Donalda Tuska są zapowiedzią ostrego wejścia do Trybunału, czy po tym wyniku w Krakowie jednak Tusk zmieni retorykę?
2: No, ja zacznę od tego, powtórzę raz jeszcze, że nie słuchajmy, kiedy Donald Tusk mówi o sobie, słuchajmy, kiedy o innych. Wtedy mówi o sobie. Kiedy on mówi o bejsbolu, że ktoś przychodzi z bejsbolem, a on, Donald Tusk, to nic tylko by w szachy chciał grać, no to doskonale wiemy, że przecież mamy do czynienia z takim kibolem politycznym, który zawsze się bejsbolem posługiwał, a nigdy szachami. I a więc pytanie, czy nastąpi siłowe wejście do Trybunału, moim zdaniem odpowiedź na to pytanie nie leży w Polsce, dlatego że no, dużo wskazuje na to, że Donald Tusk przymierzał się do wejścia do Trybunału wcześniej. Znaczy, cały czas się przymierza i cały czas to opowiada i jego ludzie to opowiadają po to, żeby się to wreszcie zbanalizowało i że kiedy nastąpi, to wszyscy machniemy ręką i powiemy, no tak, to miało być, nastąpiło. I tak się stało, jak miało być. Otóż to, że dotąd tak się nie stało, to moim zdaniem to jest, składa się na to parę elementów. Być może to wszystko to są moje domniemania, hipotezy, nie mam na to żadnych dowodów, a parę poszlak mam. Przypomnijmy, że pan Kamysz, Kosiniak-Kamysz, który miał spotkać się ze swoim z przedstawicielem, no powiedzmy na tym samym poziomie amerykańskim, jechać do Ameryki, jego wizyta została odwołana. W samym czasie prezydent polski Karol Nawrocki był przyjmowany z honorami w Stanach Zjednoczonych. No to jest pewien sygnał, bardzo wyraźny sygnał. Tego nie można przeoczyć. No to ostentacyjny. Amerykanie pokazują, że nie podoba im się to, co robi polski rząd. No, trudno, żeby im się podobało, trudno, żeby komukolwiek, kto ma jakikolwiek, już nie nawet szacunek, ale jakikolwiek skłonność ku państwu, prawa i normom cywilizacji zachodniej, podobał się projekt, prawda, rozbijania Trybunału Konstytucyjnego przy pomocy bejsbola, że zacytuję premiera. Otóż ten sygnał to również może być sygnał, że Ameryka nie tylko próbuje wywrzeć na polski rząd pewną presję i sugeruje, żeby jednak jakiś choćby elementów, choćby pozorów prawa się trzymać, ale że to być może jest presja na instytucje europejskie, które wbrew pozorom wcale nie są takie chętne do konfliktu z Ameryką, wręcz przeciwnie. To bardzo charakterystyczne, że najbardziej bojowym antyamerykańską liderem europejskim jest nie kto inny, tylko Donald Tusk, który już po prostu parę razy obrażał prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak sam o sobie mówił, że był w szpicy, prawda, mówił, a przychodzili do mnie po cichu liderzy europejscy, mówili, my też tak myślimy, świetnie, żeś tak powiedział. A więc liderzy europejscy tak sobie myślą, ale wiedzą, że tak mówić nie można, a tutaj dzielny Donald Tusk będzie obrażał Amerykę, nie będzie chciał przyjmować oddziałów amerykańskich, nie wiem co jeszcze, prawda? W związku z tym, już nie mówiąc o Radosławie Sikorskim, w związku z tym ci europejscy liderzy to też mogą naciskać, żeby trochę się Donald Tusk uspokoił. No przy okazji jeszcze jest cała jednak sprawa dotycząca trybunałów konstytucyjnych. To jednak nie zdarzyło się dotąd nic nawet podobnego, nawet przypominającego taki projekt, żeby wedrzeć się z policją do trybunału i spacyfikować go w ten sposób. Prawda? To już jest w ogóle zakwestionowanie konstytucjonalizmu, tego porządku prawnego europejskiego i tego Europa się może bać, tego typu precedensu. Zwłaszcza, że przypomnijmy, najbliższy rok to jest rok takich powszechnych wyborów, powiem tak metaforycznie, bo są w Europie. Są najważniejsze dla Europy w tym układzie wybory prezydenckie we Francji. A to jest taki system semiprezydencki, gdzie nowy prezydent, a wszystko wskazuje, że to będzie Marine Le Pen, może po zdobyciu władzy rozwiązać bez żadnego uzasadnienia, bo to konstytucyjnie zagwarantowane, rozwiązać parlament i zarządzić przedterminowe wybory. I wtedy oczywiście po wygraniu takich wyborów prezydenckich można być pewnym, że ona będzie w stanie sformułować nowy rząd. Będą wybory w Hiszpanii, będą wybory we Włoszech, będą wybory w Finlandii, a więc architektura polityczna Europy może się dość fundamentalnie zmienić, co też spowoduje, że te trybunały konstytucyjne, jeżeli będzie taki precedens w Polsce, no to w ogóle pojawi się taka przemilczenie Europy, która dotąd toleruje wszystkie ekscesy Tuska, no, który może być niebezpieczny dla establishmentu europejskiego. A więc ja myślę, że Donald Tusk nie cofnie się przed tymi, niestety, przykro mi bardzo, bardzo piękne, że ludzie protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale te protesty są rachityczne, one powinny być dużo, dużo większe. Nie cofnie się przed tym, że przegra wybory w Krakowie, co sugeruje w ogóle klęskę w wyborach parlamentarnych najbliższych w przyszłym roku. Wręcz przeciwnie, te próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego to jest próba zablokowania, to jest próba działania w kierunku nieprawnego zmienienia nacisku na wybory, co można wyobrażać rozmaite strategie, na przykład eliminację liderów PiS-u pod jakimiś zarzutami, no wszystko można sobie wyobrazić. Ja mógłbym wymieniać te scenariusze niepotrzebnie, nie będę tego robił. Pan Derek wysłany został do Trybunału po to, żeby to przeprowadzić. Ale więc nie przed tym się cofnie Tusk, tylko może się cofnąć przed presją w tym wypadku zagraniczną.
1: I to jest scenariusz, który moim zdaniem też jest bardzo prawdopodobny. To a propos Finlandii, lekkie skojarzenie na koniec naszej rozmowy, obejrzałam dwa seriale dzięki panu redaktorowi Bronisławowi Bilsteinowi, obejrzałam Czas Niedokonany i naprawdę się wciągnęłam. Bardzo gorąco państwu polecam, bo to jest naprawdę świetnie zrealizowany serial i nie mówię dlatego, że jest napisany scenariusz na podstawie powieści pana redaktora. Bardzo polecam. A druga rzecz, którą obejrzałam to w domu, to Konflikt, serial finlandzki o po prostu ataku, który odbywa się na część Finlandii. Myślę, że też jest całkiem dobrze zrealizowany, więc gorąco. A pan obejrzał, panie redaktorze, serial według własnej powieści?
2: Tak.
1: I jakie
2: tak,
1: wrażenie?
2: Tak, oglądałem go. No oglądałem go jeszcze wcześniej na poziomie konsultacji z twórcami, czyli z scenarzystą Wojciechem Tomczykiem i reżyserem Dariuszem Gajewskim, więc oglądałem go wcześniej. Ja uważam, to jest naprawdę dobry serial. Mogę to śmiało mówić, bo no, serial to jednak nie jest książka. Książka jest moja, serial już nie jest mój, choć na podstawie mojej książki. Co skądinąd Telewizja Polska w rozkładzie upadków, jak to tam się nazywa?
1: Upadłości.
2: W upadłości, aha, no. Pani. To żart jest z mojej strony.
1: Ja wiem. Ale, bo jeszcze jest...
2: Więc ona stara się ukryć to, że to jest serial na podstawie mojej książki, bo istnieją pewne obyczaje, to znaczy, jeżeli się jest serial na podstawie jakiejś powieści, no to się to eksponuje, pisze się od razu pod tytułem. To jest taki obyczaj, czy w pierwszych takich napisach. W tym wypadku są to, przepraszam za taką małostkowość, ale to ma znaczenie, pokazuje ten klimat. Ukryta jest ta informacja jako ostatnia chyba we wszystkich napisach na samym końcu. Mniejsza o to. Ważne jest, że wreszcie serial został wybuszony, jego pokazanie prawie 22:30, ale mogą Państwo zobaczyć go na VOD w całości i bardzo zachęcam, bo jest to, nie wiem, czy nie jedyny serial, który dotąd traktuje o najnowszej historii polskiej. To jest po prostu, to jest film jak najbardziej fabularny, gdzie są realne postacie, to jest opowieść o doświadczeniach ludzkich, konkretnych losach ludzkich, ale równocześnie on pokazuje, jak one są wpisane w historię, wspólnoty. I tego nie było dotąd.
1: Serial fiński, a telewizja w likwidacji, napisał redaktor Wojtek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, to w ramach poprawienia.
2: Ja doskonale wiem, że ona się nazywa w likwidacji.
1: Ja też, ale to chciałam dołożyć się takim może sucharem porannym. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za telefoniczną wizytę i mam nadzieję, że się w przyszłym tygodniu zobaczymy w końcu. Życzę wspaniałego tygodnia.
2: Mam nadzieję, że panią zobaczę.
1: Wszystkiego dobrego, redaktor Bronisław Wilcznej był gościem Poranka Wnet. Do usłyszenia, a teraz dla państwa Katarzyna Groń. Po prostu poniedziałek.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: powtórki wnet.
1: I prosto z Paryża, Mikołaj Murkociński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jakbyś podsumował wizytę Leona 14 we Francji? Jakie było najważniejsze przesłanie?
2: No, może na początku, gdzie przybył przedwczoraj wieczorem. Wczoraj cały dzień spotkań z najróżniejszymi stowarzyszeniami, z najróżniejszymi organizacjami. Także spotkanie z biskupami Francji, rozmowa na temat tego, co, jak wygląda Kościół we Francji, jakie wyzwania stoją przed Kościołem francuskim. No i msza święta o godzinie 11 wczoraj przed sanktuarium w Lourdes. Msza święta, w której papież wzywał do nawrócenia, wzywał także do pokuty, natomiast przed biskupami francuskimi miał powiedzieć, że oczywiście bardzo cieszy ta liczba chrztów, szczególnie we Francji, to wzmożenie zainteresowania wśród dorosłych, szczególnie wiarą katolicką, ale że z drugiej strony są ogromne wyzwania, przede wszystkim jeżeli chodzi o powołania kapłańskie, ponieważ tych kapłanów jest mało, a w obliczu właśnie nowej fali wiernych jest ich jeszcze mniej. To były takie przesłania w czasie tego dnia w Lourdes. Jeszcze jedno takie bardzo ważne przesłanie to zdecydowany głos papieża opowiadającego się przeciwko eutanazji. Wiemy, że we Francji niedawno została przyjęta ustawa właśnie dotycząca tak się nazywa, ustawa dotycząca końca życia, która jest de facto ustawą właśnie regulującą eutanazję, wprowadzającą eutanazję. Papież powiedział, że to, co jest legalne, niekoniecznie jest moralne. To spotkanie międzyreligijne, a o 11 przemówienie papieża na temat Europy, na temat tego, jak ta Europa wygląda, na temat pokoju i na tę okazję Emmanuel Macron, prezydent Francji, który zresztą na tej mszy świętej nie było prezydenta Macrona, była jego małżonka, ale był premier, byli ministrowie, był minister spraw zagranicznych ze swoimi dziećmi, byli także kandydaci, którzy teraz startują w wyborach prezydenckich, mających odbyć się w kwietniu przyszłego roku, no ale przede wszystkim byli wierni. Ogromna liczba wiernych i w dużej mierze, czy może nawet przeważali ci młodsi wierni, ci młodsi ludzie, powiedzmy tak, grupa do 45 roku życia była przeważająca, ale było także bardzo dużo rodzin i po zakończeniu mszy świętej zapytałem dwie osoby, jednego studenta, Brice, oraz młodziutkiego, tak, 10-letniego Gustawa, na temat tego, co myślę.
3: Le pape et tout le monde. Il inspire la paix et il a des messages forts.
2: To pierwsze, co powiedział Brice, czyli student, który powiedział, że zna Polskę i który bardzo Polskę ceni, powiedział, że to przede wszystkim, co go uderzyło, to wielkie wzruszenie, jego wzruszenie, ale także wzruszenie papieża, ponieważ papieża Leona wzruszonego widzieliśmy kilkakrotnie w czasie tej pielgrzymki, między innymi kiedy wyszedł z katedry Notre Dame i wraz z obecnym tłumem osób konsegrowanych śpiewał Salve Regina. Widać było wyraźnie wzruszenie na jego twarzy podczas tego spotkania z młodymi, które odbyło się w piątek na stadionie w Saint-Denis, Stade de France. Ponad 80 tysięcy młodych osób, które zjawiły się na to, aby czuwać właśnie z papieżem. I tutaj również wielkie wrażenie, o którym mówi Brice, natomiast młody Gustave mówi, że ważne było, aby być w tym miejscu i także, że Leon XIV, zapytałem, czemu Leon XIV akurat jest tak popularny we Francji według niego, on powiedział, że to, co według niego jest ważne, to, że Leon mówi o pokoju i że ma bardzo dużo mocnych przesłań. Tak więc i to właśnie o tym mówi zresztą prasa francuska, mówi o tych mocnych przesłaniach, mówi o bezkompromisowości Leona XIV, między innymi w swoich przemówieniach, czy to do biskupów, czy to do Emmanuela Macrona pierwszego dnia. No i wreszcie mówi także o tym wielkim fenomenie Leona XIV, który dotknął Francję do tego stopnia,

0: że jak Emmanuel Macron na początku tej wizyty oświadczał, że nie będzie brał udziału w żadnej z trzech mszy świętych, które tutaj zostaną odprawione we Francji, tak wiemy, że dzisiaj w Metz Emmanuel Macron będzie obecny na mszy świętej. Być może jest to właśnie ten efekt leomanii, która ogarnęła całą Francję w ostatnich dniach.
1: Le Figaro zwraca uwagę na to, że to spotkanie z papieżem miało nie tylko wymiar religijny, dlatego że uczestniczyli też w tym spotkaniu niewierzący. Na papieża według gazety czekało ponad 300 tysięcy osób z innych krajów. Ten entuzjazm odczuwasz przebywając, towarzysząc papieżowi. Czy to widać jest na ulicach Paryża i innych miast?
0: Tak, ten entuzjazm był bardzo widoczny. Początkowo nie wyglądało to najlepiej. Przyznam szczerze, kiedy przyjechałem tutaj do Paryża w czwartek wieczorem, nie widziałem żadnych banerów, nie widziałem żadnych szczególnych przygotowań, ale z każdą godziną w piątek już, kiedy papież miał przyjechać, ta atmosfera stawała się coraz bardziej, powiedzmy, papieska. Zainteresowanie ogromne i entuzjazm ogromny, zarówno wśród Paryżan i nie tylko, to mogłem zobaczyć na przykład w czasie tego przejazdu papieża Leona ulicami Paryża. To był piątek, wspaniała pogoda. Papież jechał z siedziby UNESCO do katedry Notre Dame, gdzie miały zostać odprawione nieszpory, i 300 tysięcy ponad ludzi, którzy zebrali się wzdłuż tej trasy jego przejazdu. Ja tam rozmawiałem z różnymi osobami i rzeczywiście to byli ludzie o bardzo różnych poglądach. Jeżeli to byli katolicy, to byli także ludzie o bardzo różnych, powiedzmy, ideach. Byli ci bardziej konserwatywni, tradycyjni, ale byli także ci, powiedzmy, postępowi, i z każdym z nich można było porozmawiać. Na pewno to, co podkreślali, to właśnie poczucie

0: mniejszych narodowości, ale także ludzi niewierzących, protestantów, katolików, bo oni wszyscy byli obecni na tych różnych wydarzeniach z papieżem Leonem XIV. I no i tak, i wczoraj przeczytałem zresztą taki bardzo ciekawy, zresztą też na łamach Le Figaro, bardzo ciekawa opinia byłego ministra ekonomii Bruno Le Maire, który pisze, że to również jest wielki sygnał dla polityków francuskich, ponieważ w taki sposób Leon XIV pokazał i to, co wydarzyło się wokół jego pielgrzymki, jak bardzo Francuzi potrzebują się zjednoczyć, jak bardzo Francuzi łakną tego zjednoczenia, tej wspólnoty, a po prostu politycy francuscy w tym momencie nie są w stanie im tego dać. I być może właśnie to też tłumaczy, dlaczego tak wielu tych polityków było obecnych na tej mszy świętej, polityków we Francji, która przecież jest krajem świeckim, a tej świeckości wcale nie było w tych ostatnich dniach widać. No i wreszcie może, jeżeli jeszcze ten akcent polityczny, papież Leon XIV w sobotę wieczorem, kiedy dojechał do Lourdes, tam modlił się w grocie Masiabelle, gdzie doszło do tych objawień maryjnych, modlił się właśnie o dobrych przywódców dla Francji.
1: To mam nadzieję, że będziemy słyszeć jeszcze twoje relacje w dzisiejszych wejściach w Radiu Wnet, o której powiedz szybko, bo już kolejny gość czeka.
0: Oczywiście. Ja może tylko zapowiem, że o godzinie 11, w okolicy godziny 11 zaczniemy także ten program papieski, ponieważ wtedy będzie przemawiał papież Leon XIV w centrum Schumana w Metz.
1: To my będziemy słuchać oczywiście. Bardzo serdecznie ci dziękuję, Mikołaj, i trochę zazdroszczę, że możesz towarzyszyć papieżowi w tej wspaniałej wizycie, bo to naprawdę, patrząc na media światowe, rozpaliło świat i jakby wniosło nadzieję w zmianę tego, co się dzieje chociażby we Francji. Wszystkiego dobrego, Mikołaj Murkociński, prosto z Paryża. Zapraszamy państwa na antenę Radia Wnet. Będzie relacjonował dla państwa to wydarzenie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki Wnet. Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pan Radosław Pyfel. Jak ustaliliśmy, ekspert Instytutu Sobieskiego, ale też youtuber. To też jest kanał, gdzie mogą państwo obserwować wszystkie komentarze pana Radosława. Gorąco polecam. A ja zaprosiłam pana dlatego, że te komunikaty po szczycie, spotkaniu w Stanach Zjednoczonych są tak różne, że mi jest trudno już właściwie połapać się, co się wydarzyło i co zarówno od strony Chin, jak i Trumpa udało się wynegocjować. To zacznijmy od początku. Jak pan by ocenił wizytę przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych?
2: Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć dzień dobry i przywitać się ze słuchaczami i słuchaczkami. Także dzień dobry, bardzo jest mi miło, cieszę się, że możemy o tym porozmawiać, bo tu historyczne rzeczy się dzieją, niewątpliwie to, co widzimy w Paryżu i te tłumy na mszy świętej odprawionej przez papieża Leona XIV i też to, co widzieliśmy pod koniec zeszłego tygodnia w Waszyngtonie, bo była to druga wizyta. Właściwie kontynuacja pewnego trendu, który ja oceniam jako wygaszanie takich napięć między tymi dwoma mocarstwami, ale ta równowaga jest bardzo krucha, jest niepewna, tak? Dopiero była to druga wizyta w iście cesarskim stylu. Pierwsza była w maju, kiedy Trump był w Pekinie, tam był też iście cesarski ceremoniał. I tutaj Trump trochę też może zaskoczył tym takim imperialnym ceremoniałem w Stanach Zjednoczonych. Ale ciekawą rzecz powiedziała pani na wstępie, że te relacje są tak różne, bo moim zdaniem to pokazuje punkt, w jakim jesteśmy jako społeczeństwa zachodnie, ponieważ każdy żyje w swojej bańce i każdy właśnie mógł zobaczyć tam to, co chciał. Więc jedni mogli zobaczyć jakby kontynuację starego porządku, inni tworzenie się zupełnie nowego. Tam było tyle gestów i tyle jakby ciekawych wydarzeń, bo to obfitowało w liczne bankiety, tam bardzo się też zaangażowały czy włączyły w to małżonki obu prezydentów, pani Peng Liyuan i pani Melania Trump, więc każdy właściwie mógł tam opowiedzieć sobie tą historię po swojemu, zupełnie tak, jak dzisiaj możemy opowiadać sobie lalkę Bolesława Prusa, bo nawet się tutaj przyszedłem ulicami wokół Radia Wnet tymi samymi, którymi chodzili Rzecki, Łęcz, prawda, Wokulski i tak dalej, bo każdy dzisiaj tę historię lalki opowiada sobie na swój sposób i tak myślę, że opowiada sobie tę wizytę.
1: No dobrze, ale bo ja na przykład zwróciłam uwagę na to, że mało miejsca poświęcono Tajwanowi. Że każdy, tak jak pan powiedział, powiedział pan o bańce, no to twarde...
2: Może pani oczekiwała więcej, tak? Niektórzy więcej oczekują w lalce.
1: Ale bo zostawmy tą biedną, nieszczęsną lalkę, bo już ten spór narodowy porzućmy. Natomiast tutaj mamy sytuację jasną. Jak oglądaliśmy wszyscy tę ceremonię, ona była naprawdę iście cesarska i to jest niesamowite wydarzenie. To było wspaniałe, patrząc od strony telewizyjnej, ale to, co załatwił, już tak upraszczając, co załatwił Donald Trump, a co załatwił przywódca Chin?
2: No właściwie to, co załatwili, to jest zawieszenie broni do 10 stycznia, tak? Dlatego, że rozejm w wojnie handlowej między Stanami a Chinami obowiązywał do 10 listopada, a teraz został przedłużony do 10 stycznia i to wiemy na pewno, tak? Bo te spotkania też mają swoją dynamikę i to, co później ukazuje się w mediach i to, co my komentujemy, to też może trochę różnić się od tego, o czym oni rozmawiali. O Tajwanie też rozmawiali, chociaż powiedziałbym, że to była sprawa numer 3-4. Tajwan tutaj był taką kartą przetargową, to jest dla Pekinu zawsze najważniejsza sprawa, ale on był tu kartą przetargową w relacjach jakby z Iranem, tak? Czyli Amerykanie oczekiwali, że Chińczycy bardziej zaangażują się w wygaszanie tego konfliktu w Iranie. No a Pekin tutaj oczywiście zaczynał w ogóle wszystkie te rozmowy od kwestii Tajwanu, no ale tematem numer jeden okazało się zawieszenie tej broni w wojnie handlowej do 10 stycznia i to jest jakiś sygnał, że ta chwiejna równowaga się utrzymuje. Druga kwestia to było AI i sztuczna inteligencja. Tam widzieliśmy kolację w Waszyngtonie, na której byli przedstawiciele, szefowie tych wszystkich największych amerykańskich big techów. No i oni chcą tutaj też współpracować i to są właściwie już te dwa supermocarstwa, które grają grają w swojej lidze, bo tam są inne inicjatywy, takie jak Kanady, Australii, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Emiratów Arabskich, Turcji, które chcą stworzyć organ globalny, który będzie nadzorował AI, i oni w ogóle o tym nie rozmawiali. Czyli oni grają w swojej lidze, oni chcą to uzgadniać między sobą, ale pewnie będą rywalizować, no bo tu są jakby już dwie sztuczne inteligencje i będą rywalizować między sobą. No jest kwestia jeszcze oczywiście dostępu do metali ziem rzadkich, które Chińczycy jakby kontrolują, i Amerykanie, no bez tego właściwie nic nie zrobią, bo jeżeli mówimy o zbrojeniach, czy mówimy o elektronice, to bez tych metali ziem rzadkich i bez tych komponentów nie da się nic zrobić. I ci wszyscy przedstawiciele korporacji, te firmy, te globalne też potrzebują tego. No i tu Trump jeszcze naciskał na zakupy artykułów spożywczych przez Chiny i samolotów. Tam nawet taki jest samolot, który stoi, makieta tego samolotu w Białym Domu. No i tu Chińczycy mieli zdaniem Amerykanów kupić 200 tych maszyn po ostatniej wizycie w maju, ale nie do końca to chyba tak idzie, jak to Chińczycy coś tam obiecali, Amerykanie to ogłosili. No i Chińczycy sobie, że jeszcze musimy tu uzgodnić szczegóły, i tak samo te zakupy soi i tych artykułów spożywczych też nie są na takim poziomie, na jakim Amerykanie by oczekiwali, albo twierdzili, że już uzgodnili. Coś tam Chińczycy kupują, ale nie tyle, ile oczekiwano. No i to są główne kwestie w tych relacjach, ale no, na razie wygląda na to, że one nie eskalują, tylko do 10 stycznia będą rozmawiać. Wtedy się wiele zmieni, bo niedługo wybory w Stanach w listopadzie. Zobaczymy, jaki wynik osiągnie Trump, jaki będzie układ w ogóle w obu izbach, w Kongresie i w Izbie Reprezentantów w Stanach. No i zobaczymy, jak wtedy będą wyglądały te relacje, ale wcześniej jeszcze dwa spotkania, bo jedno na szczycie APEC, czyli tych państw Pacyfiku, to będzie w Shenzhen w listopadzie, a potem G20, także z udziałem Karola Nawrockiego, no i to w Miami, już blisko rezydencji letniej Trumpa na Florydzie.
1: I teraz mamy taką sytuację, że Pekin nie potwierdza między innymi zakupu węgla ani uczestnictwa w utworzeniu Rady Inwestycyjnej. Biały Dom pominął zapowiadane przez Chiny właśnie porozumienie wojskowe dotyczące komunikacji kryzysowej. A ja się zastanawiam, czy to jest strategia tych dwóch mocarstw, że oni jakby komunikują różne historie, czy po prostu właśnie tworzenie tych baniek informacyjnych, o których wszyscy wiemy, że funkcjonujemy w tych bańkach informacyjnych, jest już na takim poziomie, że właściwie ktoś, kto patrzy w obie strony, jest jakby ostatnim, który jeszcze nie wyginął.
2: No, panie redaktor, powiem jak w tym dowcipie o rabinie, że obie wersje są tutaj prawidłowe, bo myślę, że rzeczywiście oba mocarstwa bardzo zbliżyły się do siebie, i tak i ten ceremoniał, o którym mówiliśmy w maju w Pekinie i teraz we wrześniu w Waszyngtonie, wyglądał bardzo podobnie. Więc to są dwa supermocarstwa, które grają we własnej lidze, i ten dialog jest bardzo trudny. Tak? To nie ulega wątpliwości. I też widzimy, że Chińczycy z reguły w ogóle mało mówią i mało komunikują, ale nie zawsze to jest to, co komunikują Amerykanie. No i tak to wygląda i tak będzie to wyglądać przez długi czas. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast rzeczywiście społeczeństwo zachodnie dzisiaj, poprzez to, że mamy no bardzo dużo kanałów komunikacyjnych i każdy dzisiaj może wziąć telefon komórkowy i też wystartować z jakąś własną interpretacją, już nie lalki, bo tutaj no sugerowała pani, żeby odeszli od tej dyskusji, ale tego szczytu Trump-Xi, który rzeczywiście był taki filmowy trochę też, no to mamy tyle tych narracji, opowieści, interpretacji, że właściwie trudno jest się w tym odnaleźć, no ale w takich czasach żyjemy, tak? No Wokulski, Rzecki i Łęcki, oni też żyli w pewnych czasach wielkich zmian i my też żyjemy dzisiaj w czasach wielkich zmian, a tą zmianą jest to, że nie ma jakiejś jednej, ani nawet dwóch, trzech, czterech interpretacji, tylko mamy taką mozaikę wielu opowieści czy interpretacji tego, co się wydarzyło. No ja na to patrzę trochę jako człowiek, który spędził wiele lat w Azji, i powiem szczerze, że mnie ten ceremoniał absolutnie nie ekscytuje, tak? Bo w Azji to jest rzeczywiście rzecz zupełnie normalna i mam wrażenie, że opinia publiczna na świecie bardzo się skupia na tych wszystkich bankietach, na tym, co się tam wydarzyło w Białym Domu, co oni jedli w ogóle, co było w menu, jak to wszystko wyglądało, a to jest wszystko tylko otoczka i forma. Natomiast tutaj rzeczywiście jest tych 5-6 spraw, o których wspomnieliśmy i tutaj dyskusje są bardzo twarde i podejrzewam, że te wersje będą różne gdzieś krążyć publicznie i jeszcze czeka nas wiele, wiele tutaj zwrotów akcji.
1: Dzisiejszy Money.pl. Chińska fala uderza w Europę, Polska nie jest całkowicie odporna. To wywiad z jedną z ekonomistek Citigroup i tu Johanna Chua, jeśli dobrze przeczytałam, a jeśli nie, to proszę mi wybaczyć. Polska dzięki dywersyfikacji jest w lepszej sytuacji niż inne kraje Unii Europejskiej, tak twierdzi ta pani ekspert. To jak z naszej perspektywy, wracając już na nasz małe terytorium, wygląda sytuacja w kontekście właśnie tych spotkań? Czy to jakoś wpływa na naszą gospodarkę? Czy my jesteśmy już tak dalecy od, jako członkowie grupy G20, powinniśmy być żywotnie zainteresowani tym, co ustalą Amerykanie z Chinami?
2: No, myślę, że nas to interesuje, bo przede wszystkim pokazuje, jaką rolę chcą odgrywać Stany Zjednoczone, tak? Czy chcą być tym liderem, hegemonem, który broni starego porządku, czy układają się w nowym, tak? To tutaj mi się wydaje, że na pewno nas to interesuje i to nam wysyła pewne sygnały, czy daje nam pewien materiał do interpretacji. Natomiast dużo bardziej zależymy od relacji Niemiec czy Europy Zachodniej z Chinami. Jesteśmy poddostawcą dla przemysłu niemieckiego głównie, jeżeli spojrzymy na te łańcuchy dostaw i na strukturę naszej gospodarki. Ostatnie 30 lat, to Polska, która jest poddostawcą, więc w tym sensie nas to chroni. Ja bym tu może nie mówił o dywersyfikacji, już nie czytałem tej rozmowy, ale sądzę, że będę z nią polemizował troszkę, bo wydaje mi się, że my jesteśmy w roli, w pozycji trochę kogoś, kto dostarcza do przemysłu niemieckiego i tu jest wielki problem, dlatego że Chińczycy przeskoczyli Niemców technologicznie. Jeżeli mówimy o branży automotive, o samochodach, o wielu innych branżach takich opartych na technologiach i Niemcy tego będą za chwilę odczuwać skutki i zresztą widzimy to trochę po scenie politycznej w Niemczech i temu popularności AfD. No i to jest efekt tego, że moim zdaniem Chiny wypychają Niemców z rynków globalnych i za chwilę będą wywierać coraz większą presję w Europie. I Polska jest tutaj podwykonawcą przemysłu niemieckiego i jeszcze tego nie odczuwamy, tych skutków, ale za chwilę przyjdzie do nas z Niemiec to, że Niemcy
1: nie mamy dla kogo pracować, znaczy nie mamy dla kogo produkować.
2: No tak, bo jesteśmy w tym łańcuchu elementem dodanym w przemyśle niemieckim, tak? I zobaczymy. Więc ja myślę, że tutaj przed nami będą bardzo trudne wybory i ten świat po prostu układa się na nowo, dzieją się nowe rzeczy i widzimy to wszystko w Paryżu też, tak? Gdzie to 700-800 tysięcy ludzi brało udział w mszy świętej odprawianej przez papieża Leona XIV. Tego też się nikt nie spodziewał, że to się może tak układać.
1: A cuda się zdarzają.
2: Więc tak, a my zawsze w Polsce lubimy cuda.
1: Jak się nie
2: cuda.
1: Wierzy, to też działa. Tak. I to, no dobrze, ale to już na koniec naszej rozmowy. Który z polskich polityków rozumie, zawsze obserwowaliśmy w Radiu Wnet Waldemara Pawlaka, który jakby widać było jego zainteresowanie Chinami, całą polityką chińską. Który z polskich polityków pana zdaniem rozumie i potrafi dogadać się już kolokwialnie, nie rzecz ujmując, z Chinami?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo ono by sprowadzało to do jakiegoś personalnego wyboru. Mi się wydaje, że nie ma chyba w Polsce polityka, który by tym tematem się interesował. Tak? Więc znam takich, którzy trochę, nawet nie trochę, sporo wiedzą, ale nasz system, ten system podzielenia na te bańki, to, że musi pani angażować jakby widownię, przy polskim zrozumieniu się społeczeństwa tego, co się dzieje w Chinach, nie ma po prostu polityka, który byłby zainteresowany tym tematem i widział tutaj jakiś polityczny zysk, tak? A to jest wszystko przed nami. Jestem pewien, że tacy się pojawią, bo jesteśmy gdzieś tam na końcu tego łańcucha dostaw, tak? Czyli Amerykanie rozmawiają z Chińczykami, potem są zachodni Europejczycy, czyli Macron i Niemcy i potem jesteśmy my, więc nie ma pilnej potrzeby, bo i tak to się ustali poziom czy dwa poziomy wyżej, więc żaden polityk nie wietrzy w tym interesu. Natomiast sprawa, uważam, dla Polski jest kluczowa, bo Chiny są dzisiaj albo drugim, albo równorzędnym już właściwie te spotkania pokazały, że są na równym poziomie ze Stanami Zjednoczonymi, a u nas nie ma agendy. I nie jest to wina polityka tego czy tamtego, tylko pewnego systemu i pewnego sposobu myślenia. Już nie będę mówił o lalce.
1: A jedwabny szlak? Zostawmy to na następną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę. Radosław Pyfel, ekspert, youtuber, ekspert Instytutu Sobieskiego, był gościem Poranka Wnet.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam dziękuję. Wszystkich słuchaczy.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: Świat Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pani poseł Anna Krupka, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
1: I zaczniemy od informacji, która przetoczyła się przez ostatni weekend. O, i tutaj mamy jakąś awarię, pani poseł. Wszystko dobrze. Obowiązkowe szkolenia dla 19-letnich mężczyzn, rozbudowa rezerw oraz przygotowanie wojskowe dla uczniów to najważniejsze elementy programu obronnego przedstawionego przez PiS podczas kongresu Armia w Stalowej Woli. To takie pytanie, bo pani jest kobietą. Dlaczego tylko to obowiązkowe szkolenie ma dotyczyć 19-letnich mężczyzn?
2: To jest oczywiście dopiero początek, to jest taki pierwszy krok. My chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość już działać, bo tego rodzaju szkolenia potrzebne są tak naprawdę natychmiast. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko służbie wojskowej kobiet, ale to jest dopiero pierwszy krok. Jestem pewna, że będziemy także, jeżeli oczywiście dojdziemy do władzy, to będziemy ten program również rozszerzać o kobiety.
1: To mówimy o ogromnej skali, bo jeśli zaczniemy szkolić 19-latków, to potrzebne są instruktorzy, poligony, pieniądze, żeby wyszkolić te kilkaset tysięcy osób rocznie. Jaki jest pomysł państwa partii na to? Skąd wziąć finansowanie na takie szkolenia i skąd wziąć tych instruktorów, te poligony, które są potrzebne do takich szkoleń?
2: Bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Ta sprawa jest bardzo ważna ze względu na zagrożenie za wschodnią granicą. Potrzebujemy takich właśnie elementów odstraszania w postaci nowoczesnych zbrojeń, ale również potrzebujemy mieć pewność, że jeżeli cokolwiek się stanie, to że będzie miał nas kto bronić. Dlatego w naszej opinii ten program powinien być priorytetem. Kilkadziesiąt lat temu w czasie PRL-u była obowiązkowa służba wojskowa. Rokrocznie kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy Polaków taką służbę odbywało i wtedy to się udawało. To dlaczego nie teraz, nie dzisiaj, kiedy jesteśmy oczywiście państwem dużo bogatszym, kiedy mamy zasoby. I tutaj także argumentem za tym, że te szkolenia, że to przedsięwzięcie się powiedzie, że jest możliwe do zrealizowania, jest chociażby sukces Wojsk Obrony Terytorialnej. To się także udało. Czas na szkolenia wojskowe. Zaczynamy najpierw od młodych mężczyzn, ale oczywiście będziemy ten program, jeżeli dojdziemy do władzy, rozszerzać.
1: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, będąc u sterów władzy przez 8 lat, będąc na czele Zjednoczonej Prawicy, rządów Zjednoczonej Prawicy, nie wprowadzało tych powszechnych szkoleń? Czy wtedy nie była taka dynamika potrzebna, czy po prostu wydawało się, że my nam nie potrzebujemy takich szkoleń?
2: Wojna wybuchła, wojna za wschodnią granicą wybuchła w lutym 2022 roku, czyli półtora roku przed wyborami. I oczywiście w momencie wybuchu wojny, już wtedy w ramach rządu, a wówczas ja też w nim byłam wiceministrem, były dyskusje o tym, żeby jak najszybciej taką służbę, takie szkolenia wprowadzić i służbę obowiązkową. Ale oczywiście to nie jest przedsięwzięcie, które można wprowadzić z dnia na dzień. A jestem przekonana, że gdybyśmy teraz rządzili, to już to już te szkolenia by funkcjonowały. wierzę, że one są naprawdę bardzo potrzebne.
1: W gotowości edukacja z wojskiem i wakacje z wojskiem, takie propozycje to są programy Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja tylko dodam, że w szkołach, klasach wojskowych, w szkołach średnich w większości zlikwidowano dopłaty do chociażby strzelnic. W tej chwili uczniowie, ci nastoletni uczniowie, którzy zdecydowali się na edukację w klasach wojskowych, jeśli są szkoleni ze strzelania w większości tych szkół, to dzieje się to tylko dzięki rodzicom, którzy sami finansują, mówię o państwowych szkołach, strzelnice we własnych miastach. Edukacja w tej chwili jest na jakimś poziomie mitem. To pani poseł, Co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy my mówimy o różnych zagrożeniach, mówimy o takich sytuacjach konkretnych, a de facto jakby rzeczywistość rozjeżdża się z teoriami i pomysłami polityków?
2: Jeżeli chodzi o te programy, które pani redaktor wymieniła, to są programy, które były wprowadzone za rządów albo zainicjowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko swoim zwyczajem koalicja 13 grudnia zmieniła im nazwy i udaje, że to są jej inicjatywy i jej pomysły. Nie są. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo ważki problem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o edukację najmłodszych Polaków. Ja pamiętam, że kiedy chodziłam do szkoły, kiedy chodziłam do liceum, to mieliśmy przedmiot przysposobienie obronne. Podczas zajęć uczyliśmy się chociażby pierwszej pomocy, co jest moim zdaniem niezwykle istotne, niezależnie od wojny, niezależnie od tego, czy jest to zagrożenie wojenne, czy nie. Taką umiejętność powinien mieć każdy dorosły Polak, aby po prostu ratować życie. Ale także oczywiście mieliśmy zajęcia, podczas których uczono nas strzelania. Mieliśmy kilka wizyt na strzelnicy i później test, który sprawdzał nasze umiejętności. Dzisiaj polska szkoła, polska edukacja absolutnie odbiega od i nie spełnia, nie odpowiada na potrzeby dzisiejszej Polski i bez wątpienia, jeżeli chodzi o edukację, jest bardzo wiele do zrobienia i są potrzebne natychmiastowe zmiany. Jednak te zmiany nie zajdą, gdy ministrem będzie Barbara Nowacka, tylko potrzebna jest zmiana rządu i wprowadzenie osób kompetentnych tak do rządu, jak i do tego ministerstwa.
1: Pokaz mody w Ministerstwie Rolnictwa, a później pokaz, w którym występuje minister kultury Marta Cieńkowska jako jedna z modelek. Jak później ustalają dziennikarze w pokazie, który zorganizowała fundacja z dotacją 148 tysięcy dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury. Czy PiS będzie żądało kontroli tej dotacji, zwrotu? Jakie działania państwo podejmą? Jak pani by oceniła w ogóle zachowanie pani minister kultury?
2: No, żałosne i żenujące. Pani minister chyba chce się spełniać w modelingu. Zamarzyła o takiej karierze. Niestety cena za spełnianie jej osobistych marzeń jest wysoka dla polskich podatników, dla Skarbu Państwa, ponieważ do fundacji, która ten pokaz organizowała, popłynęła sowita kwota z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w moim przekonaniu, gdyby tylko taka kwota była potrzebna, tęskna, aby pani minister wybrała inną ścieżkę kariery niż bycie tak fatalnym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, to uważam, że to i tak będzie dobre dla Polaków. Pani minister absolutnie nie sprawdza się na tym stanowisku. Najpierw krzywdząca dla innych grup zawodowych dyskusja i inicjatywa o wsparciu świadczeń emerytalnych dla artystów. Później paradowanie w szpilkach po dachu teatru, którego remont nadal trwa, czyli teatru w Krakowie. A teraz ta przygoda pani minister z modelingiem, to jest po prostu żałosne i żenujące. Natomiast jak widzę, ten rząd ma słabość do modelingu, słabość do pokazów mody, bo tydzień temu pokaz mody został zorganizowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo zostało wynajęte projektantowi mody, który taki pokaz zorganizował. Polskie państwo to jest polskie państwo powinno być poważne, a nie powinno angażować się w takie przedsięwzięcia jak paradowanie na wybiegu.
1: To a propos wynajmu, to pamiętam, że kilkanaście lat temu Belweder został wynajęty do kampanii, gdzie był kręcony spot Bronisława Komorowskiego. To taka tradycja chyba Koalicji Obywatelskiej, wtedy nazywaną Platformą Obywatelską, ale przejdźmy do lokalnej polityki. Dlaczego kolejni świętokrzyscy samorządowcy wybierają Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
2: Cieszę się, że pani zadaje to pytanie dzisiaj. Ja za chwilę jadę do Filharmonii Świętokrzyskiej, gdzie odbędzie się posiedzenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku. Przyjmujemy nowego członka tego klubu, radnego, który kandydował, który startował z listy Koalicji Obywatelskiej i który zdecydował się wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość rządzi w województwie świętokrzyskim. Nie dawały nam tego żadne sondaże, a nam się to udało. I wzmacniamy Prawo i Sprawiedliwość tak w województwie świętokrzyskim, jak i w Polsce. Dzisiaj odbędzie się już pierwsza konferencja prasowa z nowym radnym sejmiku. Konferencja z udziałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pani premier Beaty Szydło, szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europosła Adama Bielana, wszystkich członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na czele z panią marszałek Renatą Janik i wszystkich naszych radnych sejmików w temacie planów zmniejszenia środków dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Działamy, wzmacniamy się w województwie świętokrzyskim jako Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy skuteczni, natomiast jeżeli chodzi o te transfery, to one, jak widzimy, dzisiaj są w drugą stronę, ponieważ już do Prawa i Sprawiedliwości wrócili dwaj posłowie, poseł Grzegorz Lorek i poseł Sławomir Stwarek. Nie chcę zdradzać więcej szczegółów, ale szykują się transfery kolejne.
1: To polityka jest twarda. Pani poseł wspomniała o kwocie mniejszej. My mówimy, jeśli dobrze pamiętam, o kwocie 550 milionów mniej dla województwa świętokrzyskiego, więc kwota jest olbrzymia i niebagatelna, więc tutaj te środki są potrzebne. Po słowach, bo wspomniała pani, że pan europoseł Adam Bielan będzie gościem również w Filharmonii. Po słowach Adama Bielana, który powiedział, że to tak naprawdę prezydent Karol Nawrocki zadecyduje, kto będzie premierem. Czy Przemysław Czarnek jest nadal kandydatem PiS na premiera?
2: Oczywiście, Adam Bielan stwierdził, Adam Bielan po prostu stwierdził, jakie są procedury konstytucyjne. To z konstytucji wynika, że prezydent, w tym przypadku prezydent Karol Nawrocki, desygnuje po wyborach parlamentarnych kandydata na premiera. Adam Bielan nie powiedział tutaj nic nowego i nic odkrywczego. My jako Prawo i Sprawiedliwość wskazaliśmy Przemysława Czarnka w marcu jako naszego kandydata na premiera i to się absolutnie nie zmienia. Moim zdaniem to jest najlepszy możliwy wybór, jeżeli chodzi o polityków z naszych szeregów. No może za wyjątkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście mam nadzieję, że Przemku, jeżeli słuchasz tego wywiadu, to że się nie obrazisz.
1: A co, bo musimy kończyć, obiecałam, że zdążymy ten wywiad skończyć przed godziną 8:30. Co w dzisiejszej polityce uważa pani za priorytet?
2: Przede wszystkim za priorytet w obecnej polityce. Tutaj jest tak naprawdę najważniejsza dla mnie opinia mieszkańców, opinia Polaków. A dzisiaj ewidentnie w opinii Polaków takim priorytetem jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w każdym wymiarze i to zdrowotne, bo bankrutują szpitale powiatowe, jest bardzo ciężka sytuacja, jest ograniczony dostęp do lekarzy przez ten nieszczęsny rząd Donalda Tuska, ale także to jest bezpieczeństwo finansowe, finansów publicznych, tutaj ogromna przez nich destabilizacja finansów publicznych. No i wreszcie to bezpieczeństwo w tym sensie militarnym, geopolitycznym, międzynarodowym. Dzisiaj w moim przekonaniu to jest priorytetem dla Polaków, a więc także dla mnie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wspaniałego dnia. Anna Krupka, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, pani poseł.
0: Nocne powtórki Wnet. Posłuchaj Radia Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Sikorski do Ławrowa na forum ONZ. Siergieju, powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Tak zaapelował wicepremier polskiego rządu w środę w debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zwracając się oczywiście do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Gościem poranka wnet jest dr Łukasz Jasina, ekspert. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Jak pan ocenia wystąpienie Radosława Sikorskiego w ONZ-cie?
2: No było to wystąpienie Radosława Sikorskiego, czyli wystąpienie błyskotliwe, ciekawe, wygłoszone dobrą angielszczyzną, które przyniosło ministrowi spraw zagranicznych i wicepremierowi polskiemu rządu dużą ilość lajków w portalach społecznościowych, bo Radosław Sikorski bardzo na to liczy. Nie wiem oczywiście, co to wystąpienie przyniesie w relacjach z Siergiejem Ławrowem. Czy Siergiej Ławrow rzeczywiście powtórzy je, te słowa ministra Sikorskiego swojemu przełożonemu, czyli prezydentowi Putinowi. Było to też wystąpienie, które oczywiście pokazało, że przynajmniej w sprawie Rosji na forum międzynarodowym Polska, Polacy, polskie państwo mówi jednym głosem, bo ono przy całej tej oczywiście napuszonej działalności Radosława Sikorskiego było realizacją tej samej polityki wygłoszone podobnym językiem, co wcześniejsze o jeden dzień wystąpienie prezydenta Nawrockiego na forum tego samego Generalnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: Ale czy język, był pan rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc czy język, który stosuje pan minister Radosław Sikorski, jest budowaniem polskiej racji stanu, czy on właśnie... Polityka na świecie w tej chwili to jest polityka lajków, jak pan słusznie, panie doktorze, zauważył. Ale patrząc z perspektywy resortu, twardego resortu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, taki język przystoi ministrowi spraw zagranicznych, czy to jednak już za daleko przejechaliśmy tę granicę?
2: Myślę, że kilka lat temu stanowczo by jeszcze mówiono, że taki język nie przystoi. Kilka lat temu ministrowie by takich rzeczy nie wygłaszali, ale teraz świat się niestety zmienia i zmienia się w tych sprawach na gorsze. Staje się coraz bardziej tym światem, którym rządzą media społecznościowe. I Radosław Sikorski doskonale o tym wie i doskonale się do tego dostosowuje. Czy to pomaga polskiej racji stanu? W tym wypadku jej nie zaszkodziło. Ale niestety Radosław Sikorski miewa również bardzo wiele innych wystąpień, które polskiej racji stanu potrafią zaszkodzić. Również po 4 lata temu, przypominam, w trakcie obrad Generalnego Zgromadzenia, tuż po nim ONZ, Radosław Sikorski po wysadzeniu Nord Streamu użył słynnego sformułowania na X-ie Thank you USA, więc bywało znacznie gorzej. Ja tym, co się stało w środę, jeszcze się nie zmartwiłem, ale niestety bardzo często Radosław Sikorski przysparzał nam takich powodów do zmartwień.
1: To ponieważ Le Monde nie potwierdziło, kto wybiera się do Paryża na spotkanie z papieżem Leonem XIV, tu trudno jest na razie dywagować. Natomiast czy pana zdaniem to spotkanie w Paryżu jest przełomem w Europie, czy to jest po prostu tylko jeden z tych cudów, którego jesteśmy świadkami, ale zostawimy to w annałach historii i tak naprawdę pójdziemy dalej w tę europejską politykę, którą prowadzimy od lat?
2: No myślę, że bardzo mocno to, co zrobił papież Leon w Paryżu, nas poruszyło, bo to jest przełomowa pod względem takim symbolicznym pielgrzymka. Mamy jednak Francję, która była przez lata taka, a nie inna. Wiele razy odwiedzali ją papieża. Odwiedzał ją Jan Paweł II, wcześniej Paweł VI, odwiedzał ją Benedykt, odwiedzał ją Franciszek. I my troszeczkę się od tej Francji odzwyczailiśmy, chociaż i ona potrafiła nas 20 kilka lat temu zaskoczyć, bo przypominam, że na tym samym placu z obeliskiem, Jan Paweł II celebrował swoją liturgię związaną z Dniem Młodzieży w roku 2000. My też bardzo wszyscy czekamy na to, co we Francji się zdarzy w tym roku i w następnym. Czy będzie tam wielki przełom, również o naturze symbolicznej, związany z wyborami prezydenckimi. Więc może To, co bardzo mocno pojawiło się wczoraj i przedwczoraj wokół papieża i jego pielgrzymki, to jest może trochę myślę życzeniowe, że chcemy, żeby Francja się zmieniła. Może też zaskoczenie dla wielu ludzi przyzwyczajonych do tego negatywnego obrazu Francji, że jest tam jednak coś innego. Wielu podejrzewam też odreagowywało to, co się zdarzyło na Igrzyskach Olimpijskich, gdy 2 lata temu, kiedy oglądało to, co się dzieje na stadionie w Paryżu. Należy po prostu obserwować i patrzeć. Leon pojechał do Paryża i bardzo mocno pokazał, jaki jest jego program, spojrzenie na świat, jaka jest jego idea. A co się stanie w samej Francji? Zobaczymy. Nie ma co ulegać entuzjazmowi dłużej niż kilka dni. Trzeba się patrzeć na jego efekty.
1: Patrzymy na te efekty, bo zaczęłam od mocnego wystąpienia pana ministra Radosława Sikorskiego. Tymczasem Frankfurter Allgemeine Zeitung, niemiecka prasa, pisze szeroko o spotkaniu ministra spraw zagranicznych Johanna, szukam nazwiska, Van der Poelena. Tak, Van der Poela, przepraszam.
2: Nie szkodzi. To jest niestety też pewien symbol, pani redaktor, że nie wszyscy pamiętamy nazwisko kolejnych niemieckich ministrów spraw zagranicznych.
1: Tak, szybko odchodzą, przynajmniej nie wracają, tak jak u nas ta scena polityczna w niektórych obszarach się powtarza. A mamy też bardzo dużo tych ministrów, wiceministrów, których nazwisk się też nie uczymy. Natomiast to o czym chciałabym pana zapytać, panie doktorze, to jest spotkanie oczywiście z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem w kuluarach właśnie sesji ONZ-u, do którego doszło. Takimi manewrami się ich nie pokona. Takie komentarze pojawiają się w prasie niemieckiej, ale czy tutaj mamy taką sytuację, że tu Radosław Sikorski obraża, atakuje, posponuje siłę Siergieja Ławrowa, tymczasem Niemcy w korytarzu zagadują i próbują coś załatwić. Czy my znowu jesteśmy ofiarami własnej głupoty, czy to jest jakaś polityka, której ja nie rozumiem po prostu?
2: Nie, no polityka się toczy oczywiście równolegle do takich działań medialnych, zwłaszcza, że przypominam, że w ubiegłym tygodniu ten sam Radosław Sikorski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, co jest realizacją dość realistycznej polityki. I tam już różne medialne wystąpienia ministra Sikorskiego kompletnie nie przeszkadzały. Polityka składa się oczywiście i z takich działań, jak robi minister Sikorski, i z takich działań, jakie realizuje minister spraw zagranicznych Niemiec, pod warunkiem oczywiście, że one coś przynoszą. Spotkanie ministra Sikorskiego z Ławrowem nie przyniosłoby w tym momencie Polsce nic, na szczęście do niego nie doszło. A co do spotkania niemieckiego ministra spraw zagranicznych, no cóż, po prostu poruszyło wszystkich, bo było pierwszym, drugim właściwie spotkaniem, bo mamy też spotkanie jednak sekretarza Marco Rubio, szefa dyplomacji ważnego natowskiego państwa. Uważam, że minister spraw zagranicznych Niemiec samym spotkaniem oczywiście wiele zła nie narobił, ale w jego państwie, i to jest też rzecz bardzo ważna, nie spotkało się ono z przesadnym zrozumieniem. Sam minister spraw zagranicznych RFN musiał się z tego tłumaczyć w głównym programie niemieckiej telewizji, co akurat chyba powinno nas nawet trochę cieszyć, że ciągle jeszcze w Niemczech ten coraz bardziej zbliżający się prawdopodobnie reset stosunków z Rosją nie budzi na szczęście takiego wielkiego entuzjazmu w niemieckim społeczeństwie, jak pewnie jeszcze parę lat temu by budzi.
1: To będziemy jeszcze obserwować. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę telefoniczną w Radiu Wnet. Doktor Łukasz Jasina był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
2: Kłaniam się.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pan Jan Hoffman, inicjator referendum w Krakowie, zwycięzca, można powiedzieć, tego wydarzenia. To dzień dobry panu, najpierw się przywitam, zanim zadam pytanie.
2: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa serdecznie, dziękuję za tak miłe przedstawienie.
1: Gratuluję, bo referendum, jak widać, było skuteczne. Jesteśmy przed drugą turą, ale po pierwszej turze, jakby pan skomentował to, co się wczoraj wydarzyło, jakby pan skomentował te wyniki wyborów?
2: Ja może opowiem o swoim indywidualnym doświadczeniu, czyli po prostu to uczucie olbrzymiej ulgi, taki kamień spadający z serca, bo pamiętam, co było 2 lata temu, kiedy również sondaże dawały panu Łukaszowi Gibale przewagę, a na końcu okazało się, że Aleksander Miszalski, wspaniały wynik zrobił, ponad 37% czy 38%, już nie pamiętam, no ale blisko 40%. No i to oczywiście potem zaważyło już na emocji społecznej na drugiej turze i doprowadziło do sytuacji, w której został prezydentem. Ja nie chciałbym, żeby było tak, że dużo się musiało zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Ja przysłuchiwałem się pani senator Monice Piątkowskiej, ale też oglądałem zaplecze i to było to samo zaplecze. Wymieniłby się człowiek na czele, ale byłby pan Piotr Moska, pan Tomasz Daros, całe zaplecze tak naprawdę Aleksandra Miszalskiego, pan Kocurek nawet, ten znany radny, który jest nieznany z miejsca pobytu, bo niektórzy twierdzą, że nie mieszka w Krakowie. Całe to zaplecze pojawiało się w kampanii, przewijało się przez kampanię pani senator Piątkowskiej, więc zakładam, że byliby też potem nadal dopuszczani do rządzenia miastem, gdyby wygrała pani senator.
1: Dlaczego pan wycofał się z wyborów i poparł pana Łukasza Gibałę?
2: No, już teraz można powiedzieć, że motywacja, którą miałem, okazała się słuszna, patrząc po tych wynikach wyborów, które mamy. Mianowicie chodziło o to, że ja się obawiałem, no bo myślę, że dla każdego obserwatora sceny krakowskiej, sceny politycznej było oczywiste, że jeżeli nie wejdę do drugiej tury i będzie taka druga tura, no to w drugiej turze poprę właśnie nie panią senator Monikę Piątkowską z jej całym zapleczem, tym samym Miszalskim, tylko że poprę zmianę, czyli poprę pana Łukasza Gibałę. Natomiast to, co przyspieszyło, to wyniki badań, które do nas, do mojego sztabu docierały, które też sami zlecaliśmy, i wynikało z tych badań jednoznacznie, że

0: może być różnie, tak? Czyli wcale nie jest powiedziane, że te siły referendalne, czyli w tym wypadku Łukasz Gibała, no bo on był najmocniejszym przedstawicielem, powiedzmy, tego pro-referendalnego obozu w tych wyborach, może mieć kłopot ze zwycięstwem z panią Piątkowską, czyli im lepiej ja wypadałem w sondażach, no to niestety zabierałem głównie panu Łukaszowi Gibale. No i tak naprawdę, patrząc na to, co się wydarzyło, kto wie, czy by wygrał, albo byłoby gdzieś tam na granicy. Więc decyzja była słuszna, decyzja była prawidłowa i decyzja przyniosła ten efekt, który chciałem, żeby przyniosła, czyli zdecydowane zwycięstwo pana Łukasza Gibały nad panią Moniką Piątkowską. Mówię, chodzi o to, żeby prezydentem zostaje ten, kto wygrywa drugą turę. Ja nie miałem szans się do niej dostać, tak samo jak inni kandydaci, no ośmioro nas startowało, dwóch tylko może być w drugiej turze, takie są przepisy.
1: To jakie warunki pan postawił panu Łukaszowi Gibale? Były jakieś negocjacje polityczne, załatwisz 20-minutowy bilet albo...
0: Tak. To, i to przedstawione też, nie tylko jakieś gdzieś dyskusje na ten temat w cieniu gdzieś tam w gabinetach, też tylko publiczna prezentacja i podpis, nawet podpis jako prawnik domagałem się i uzyskałem od pana Łukasza Gibały i sam podpisałem. Podpisaliśmy takie porozumienie, można powiedzieć, programowe, w którym z jednej strony były kwestie typowo takie dotyczące z mojego programu, te najistotniejsze, czyli to, o czym mówiłem całą kampanię. Bilet 20-minutowy przywrócony w miejsce 15-minutowego biletu z czasów Miszalskiego, drastyczne zmniejszenie strefy czystego transportu, a potem referendum nad jakimś modelem kompromisowym, audyt finansów publicznych miasta Krakowa, bo o tym też od początku w zasadzie mówiłem w referendum, to w ogóle to jeszcze przed referendum, to był pierwszy brak tego audytu, to był jeden z moich pierwszych i najpoważniejszych zarzutów wobec Aleksandra Miszalskiego. Gdy jesteśmy przy finansach, to jednak obrona tej bazy przychodowej dla miasta, czyli tam chodzi o teren Rylitw, tam teraz działa przemysł, deweloperzy bardzo chcieliby tam wejść z budowlanką wysoką i próbowali naciskać na to od lat, to jest moim zdaniem złe dla miasta, bo po prostu wybudują, sprzedadzą, będzie mieszkaniówka, już nie będzie dobrego podatku opłaconego przez przedsiębiorców. Nawet podatek od nieruchomości będzie mniejszy wtedy. No i ostatnia kwestia to jest oczywiście kwestia urzędników, czyli takie jasne powiedzenie, nie było tu między nami różnicy, chcę podkreślić, ale takie jasne wskazanie, że merytorycznie urzędnicy nie będą zwalniani, bo pani Monika Piątkowska po prostu tym straszy, że zresztą później zaczęła już po tej deklaracji naszej straszyć, dotarło do mnie później, że jakieś listy czy sugestie przekazuje urzędnikom, że będą zwalniani, jak przyjdzie Łukasz Gibała hurtowo, gdzie wydaje, że wszyscy po tej naszej stronie referendalnej mówili, że ci merytoryczni no w ogóle nie mają się czego bać, a ci no tak zwani kolesie, podkreślam, tak zwani, bo to nie jest moje sformułowanie, to nigdy nie powinni zostać zatrudnieni w urzędzie.
1: To dlaczego Kraków nadal tak mocno popiera Koalicję Obywatelską pomimo tych doświadczeń, bo chyba jeśli udało się w referendum odwołać polityka związanego z tym obozem, dzisiaj rano rozmawialiśmy z Bronisławem Wilsztajnem o tym, że to jest bastion Koalicji Obywatelskiej Kraków i że to jest jakieś przerwanie tam, to zwycięstwo w pierwszej turze pana Łukasza Gibały. Ale dlaczego pana zdaniem krakowianie nadal mocno wspierają, bo to jest jednak bardzo liczne poparcie dla przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej.
0: Jeżeli popatrzymy na to, że generalnie Kraków jest niewątpliwie za Koalicją Obywatelską, to wynika z badań ogólnych, to jakichś wielkich strat nie ma, ale to też widzieliśmy w naszych badaniach przed referendum, tak? To znaczy ludzie nie obrazili się na Koalicję Obywatelską, tylko na Aleksandra Miszalskiego. Ale to, co podkreślałem w kampanii wyraźnie, to to, że czas na bezpartyjnego prezydenta, że po prostu mieliśmy dwa modele prezydentury. Model prezydentury Aleksandra Miszalskiego, partyjny bardzo i taki zależny od centrali, I model samodzielny, model profesora Jacka Majchrowskiego, który jednak z żadną z partii już później nie był związany. Wiadomo, na początku był z SLD, ale później już w zasadzie tak naprawdę dryfował i starał się dogadywać, tak mówiąc kolokwialnie, z każdym rządem i z każdym jakoś współpracować. No i ewidentnie nawet po wynikach wyborów, po tym, że prezydent Majchrowski był 22 lata, a prezydent Misielski 2 lata, widać, że krakowianie ten eksperyment partyjny odrzucili prezydenta partyjnego. I to się przełożyło. Oczywiście można mówić o mocnym wyniku. Szanuję wynik prawie 60%. No niemniej jednak, jeśli spojrzymy na to, co się działo i w porównaniu na to, co było 2 lata temu, kiedy Miszalski zrobił prawie 40%, no to pokazuje, jak dużo się zmieniło. No to też nie zaistniały takie przesłanki, które by sprawiły, że w ogóle nagle nikt na kandydata Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza przy mocnym zaangażowaniu premiera, nie będzie głosować. Aczkolwiek tym wszystkim, którzy zagłosowali tak z rozpędu na kandydata Koalicji Obywatelskiej, przypomnę jedno. Moim zdaniem ta prezydentura, gdyby do niej doszło pani senator Piątkowskiej, będzie całkowitą kontynuacją, jeśli chodzi o zaplecze. I teraz spójrzmy na badanie prezentowane w jednym z portali, w Lovecraft portalu krakowskim, takim Love Kraków, gdzie to jest badanie przez OGB zrobione, z którego wynika, że na pytanie, jak oceniasz prezydenturę, czyli kto był lepszy, Aleksander Miszalski czy Jacek Majchrowski, ponad połowa powiedziała, że żaden z nich, 30 parę % ponad powiedziało, że Jacek Majchrowski, profesor Jacek Majchrowski, a raptem 6% wskazało, z haczykiem niewielkim, wskazało Aleksandra Miszalskiego. To właśnie pokazuje, że ten model nie działa, że państwo wszyscy wiecie, że ten model nie zadziałał, no w związku z czym mam nadzieję, że ludziom się przypomni postać Aleksandra Miszalskiego, trochę mało eksponowana w końcówce tej kampanii przed pierwszą turą, bo nie po to odwoływaliśmy Aleksandra Miszalskiego, no żeby teraz wybrać kontynuację. Nie chciałbym, żeby to wszystko się skończyło na tej, jak w tym powiedzeniu, że musiało się wiele zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Stąd moja decyzja o poparciu Łukasza Kibałę przed pierwszą turą już i stąd mam nadzieję rozsądek krakowian w drugiej turze.
1: Pod znakiem zapytania stoi referendum w Warszawie, próba odwołania pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jak pana zdaniem sytuacja w Warszawie się potoczy? Czy udało się zebrać inicjatorom jednak te 100 tysięcy wymaganych podpisów, czy raczej Warszawa jest już dużo trudniejszym miastem do przekonania?
0: Ja organizowałem jedno referendum, powiem szczerze, no ciężko mi zrozumieć motywację osób organizujących to w Warszawie, że zaczęli akurat na przełomie lipca i sierpnia. I z powodu tej daty ja od początku uważałem, że im się nie uda.
1: Czyli będziemy obserwować, a tak już na koniec otrzymał pan propozycję pracy w magistracie po ewentualnie zwycięstwie. Czy pan będzie zgadzał w ogóle taką możliwość?
0: Ja myślę, że w tym zakresie mamy wspólną, bo nie jesteśmy klonami, tak, ale mamy w tym zakresie wspólną cechę z panem radnym Łukaszem Kibałą, że nie lubimy dzielić skóry na niedźwiedziu, więc to jest pierwsza kwestia, że jeszcze nie wiadomo, kto będzie prezydentem. Druga kwestia jest taka, że jeżeli to jakoś bym dostał ofertę współpracy i widział sens tego i obszar pracy miałby być sensowny, to na pewno bym ją bardzo poważnie rozważył, aczkolwiek powiem na marginesie, że to dość duża rewolucja byłaby dla mnie, no ale jak się powiedziało, a to należy przynajmniej rozważyć B.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Człowiek sukcesu, Jan Hoffman, inicjator referendum w Krakowie, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, pani Janie.
0: Wszystkiego dobrego, pani redaktor. Dziękuję bardzo. Miłego dnia i państwu też życzę miłego dnia.
1: Ja również życzę państwu miłego dnia, ponieważ już Poranek Wnet dobiega końca. Zbliżamy się do godziny 9:00. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszy poranek. Żegnam całą ekipę Radia Wnet i bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Poranek
2: w Radiu Wnet. Nocne powtórki Wnet.
3: Słuchacie Radia Wnet.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Żebyś wiedział.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. Jest godzina 9.14, 28 września. Wczoraj ulicami Warszawy przebiegł już chyba 48 maraton warszawski. 12 tysięcy osób w maratonie wystartowało. Do tego jeszcze odbywał się bieg na 10 kilometrów, w którym wzięło udział 7 tysięcy osób. Więc tak wczoraj Warszawa wyglądała. Dziś jest 28 września. Dziś w audycji, żebyś wiedział, będziemy rozmawiać o wolontariacie. Będziemy rozmawiać też o problemach środowiskowych i też na pewno jeszcze słowo o wizycie papieża Leona XIV we Francji. Ale zanim to kalendarium, ważne wspomnienie artystki już nieżyjącej, która właśnie 28 września przyszła na świat. Coco Taylor, związana z Chicago, ze sceną jazzową, bluesową w Chicago. W 1928 roku się urodziła, nazywana królową bluesa i też tutaj w Polsce wystąpiła w roku 96 na festiwalu Rawa Blues w Katowicach. Także taki wątek polski tej artystki jest, a jeden z jej najlepiej znanych utworów to utwór I'm a Woman Coco Taylor.

0: I tak wspomnieliśmy w rocznicę urodzin Coco Taylora, więc królową bluesa. Jest godzina 9:20 i z nami na łączach jest pani Dorota Kapiszewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Łączymy się, żeby porozmawiać na temat degradacji hydrogeologicznej Warszawskiego Parku Krajobrazowego. O co chodzi, jaki jest temat, jaki jest problem, o jakim miejscu jest mowa?
1: Proszę Państwa, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Panią redaktor też szczególnie. Proszę Państwa, mówimy o Warszawskim Parku Krajobrazowym, czyli mówimy o otulinie takich aglomeracji miejskich jak Warszawa, Nowy Dwór, Legionowo. Znajduje się to na północnych rubieżach tych aglomeracji. Jest to obszar Starorzecza Narwi. Ogólnie rzecz biorąc, taka polska Amazonia. Niepowtarzalny obszar, zarówno jeżeli chodzi o klimat, jak i zasób, można powiedzieć, wartości związanych z bogactwem zwierząt, ptaków, unikalnych gatunków. No, nie sposób wszystkich wymienić, no ale takie gatunki, można powiedzieć, jak na przykład orły biliki, jak gęsi, jak na przykład unikalne gatunki czapli. No nie będę wszystkich wymieniać. No wszystko tam żyje, rozmnaża się od wielu, wielu set lat. Jest to obszar, który podlega ochronie prawnej. No natomiast no, mamy problem, dlatego że ten obszar ginie. Ginie w sposób zupełnie nieuzasadniony, bo jest tam, są warunki, żeby ten obszar uratować, pani redaktor.
0: Dlaczego ginie i od kiedy taki problem jest?
1: Pani redaktor, w tym obszarze no, zadziało się najwięcej w latach 70., kiedy na skutek oczywiście wymogów związanych z ryzyką powodzi powstała zapora w dębem. No i ta zapora w dębem oczywiście spełnia swoją funkcję, natomiast zaburzyła tak zwane no, warunki hydrogeologiczne tego rejonu i w związku z tym powstała unikalna w ogóle w Polsce i chyba na świecie sieć rowów melioracyjnych i doprowadzalników, które miały właśnie zapobiegać wysuszaniu tego bezcennego terenu. I ta sieć funkcjonowała w latach 70. Natomiast no, no niestety no, zarząd tymi doprowadzalnikami nie był odpowiedni, nie był na tyle, można powiedzieć, staranny, żeby je utrzymywać w drożności. No i oczywiście historia jest taka, że obecnie administrują tą siecią rowów melioracyjnych Wody Polskie. Wcześniej to był Wojewódzki Zarząd Melioracji, no ale od 2018 jest to Zarząd Wody Polskie, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Zarzecze, a delegatura miejscowa jest w Dębem. No i teraz tak, w 2002 roku postanowiono zamknąć ten doprowadzalnik, który jakby ratował te tereny, można powiedzieć, Parku Krajobrazowego przed suszą, która była no, jakby spadkiem po zaporze w dębem, bo tam zaburzone zostały te cieki wodne, wód gruntowych. Zamknął. Dlaczego zamknął? No bo nie było pieniędzy. Nie było pieniędzy na dbanie o to, ten rów główny, który doprowadzał tą wodę do tych doprowadzalników ze zbiornika właśnie tego głównego, czyli Zalewu Zebrzyńskiego. No i od tej pory, czyli od roku 2002 rowy są nieczynne, ponieważ śluza, która doprowadzała tę wodę, została zaspawana. I nikt od tej pory nie zrobił nic, żeby no, zauważyć, co się dzieje, a my jako mieszkańcy tego rejonu no, po prostu widzimy, że obszar polega degradacji. No i oczywiście monitorujemy do Wód Polskich, wysyłamy pisma od kilku lat. Wody Polskie mają taką narrację. Jest to obszar urbanizacji. On w tej chwili przestał spełniać jakby walory obszarów rolnych. Jest urbanizowany i w związku z tym oni nie widzą potrzeby, żeby dbać o to, żeby no tam była woda, żeby były wody gruntowe. Natomiast no, my twierdzimy, zgodnie z prawdą, że jest to obszar warszawskiego obszaru chronionego, niepodlegający zgodnie z ustawą z kwietnia 2004 żadnej urbanizacji i jest pod ochroną zresztą wojewody mazowieckiego. I staramy się zmusić Wody Polskie, żeby one zadbały o tą sieć doprowadzalników, a szczególnie o jeden, który właśnie łączy się z bocznym zalewem, właśnie ze zbiornikiem bocznym zalewu. Tam jest śluza, która została, tak jak mówię, już zamknięta. No i wystarczy oczywiście tą śluzę otworzyć, no ale żeby ją otworzyć, to trzeba najpierw odgruzować ten doprowadzalnik, czyli mówiąc najoględniej, oczyścić z krzewów, z drzew, którego zarosł. Wody Polskie nie widzą takiego uzasadnienia społecznego. No, proszę sobie wyobrazić, nie widzą uzasadnienia społecznego, tłumacząc, co jest oczywiście niezgodne z prawdą, że jest to obszar urbanizacji. Więc my im pokazujemy, że jest to obszar nieurbanizacji, że nadal są tam uprawiane przez rolników łąki, zgodnie zresztą z programami unijnymi, bo tutejsi rolnicy uprawiają te łąki w tak zwanych funduszach unijnych PRSK i to są obszary nie tylko chronione, bo są tam obszary też właśnie, które zgodnie z tymi funduszami podlegają ochronie tak zwanych siedlisk przyrodniczych. Także wszystkie jakby warunki, które są spełnione, żeby zadbać o to, żeby to było jakby zaopiekowane, są. Natomiast Wody Polskie nie widzą żadnych powodów do tego, żeby wykonywać swoje ustawowe obowiązki, bo ja przypomnę, że obowiązkiem Wód Polskich jest ochrona przed suszą, ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie degradacji oraz oczywiście współpraca w tym zakresie z samorządem i administracją rządową. No i my, czując to oczywiście, że Wody Polskie powinny tak robić, zwróciliśmy się o pomoc i do samorządu lokalnego, czyli do starostwa legionowskiego. Niestety odpowiedź na pismo starosty z Wód Polskich ta sama. To jest, można powiedzieć, w kopiu i w klej. Obszar urbanizacyjny nie ma po prostu uzasadnienia społecznego. Zwróciliśmy się również do ministra ochrony środowiska w tej sprawie. No i dostaliśmy od pana zastępcy dyrektora tego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej znowu taki, ale to jest dosłownie kopiu w klej. Nie ma uzasadnienia społecznego. No i w związku z tym nie ma potrzeby. No, jeżeli my słyszymy takie rzeczy, to my chcemy jednak usłyszeć to oczy w oczy, więc umawiamy się na rozmowę z zarządem. Umawiamy się na rozmowę, na rozmowie dostajemy informację następującą. Skoro my widzimy taką potrzebę, a pieniędzy nie ma, to my powinniśmy się za to wziąć, mieszkańcy. Czyli my, mieszkańcy, najlepiej jakbyśmy sobie wzięli te rowy, i oni zaczęli dbać, oni wyremontowali te rowy. No i jeszcze trzeba oczywiście się zastanowić, bo trzeba mieć jakiś plan działania, remontu. To jeszcze ekspertyzę najlepiej jakbyśmy zrobili. No po tej rozmowie ręce nam opadły, pani redaktor, bo to nie na nasze jakby głowy, nie na nasze barki społeczne, bo to są urzędy, które powinny takie rzeczy robić. Zresztą minister ochrony środowiska w odpowiedzi na pismo ze strony starostwa legionowskiego napisał wyraźnie, żeby Wody Polskie, ja tutaj mam te pismo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie w sposób zgodny z rekomendacjami RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów zgłaszanych przez stronę społeczną i samorządów. Więc powiem tak, pani redaktor, po tym ostatnim spotkaniu w Wodach Polskich na Zarzeczu z zastępcą dyrektora regionalnej dyrekcji po prostu już ulało nam się, bo stwierdziliśmy, że to jest typowy taki sposób traktowania obywateli na zasadzie takiej, żeby sobie obywatele sami wszystko zrobili najlepiej. Tym bardziej jest to dla nas niezrozumiałe, że są programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dedykowane dla takich właśnie przedsiębiorstw jak Wody Polskie. I to są właśnie programy związane z przeciwdziałaniem i degradacji właśnie środowiska, czyli na remonty takich rowów. I to są bardzo konkretne pieniądze, po które oczywiście Wody Polskie mogą sięgnąć, bo te programy są co roku. Jakby na zasadzie takiej, że Wody Polskie mogą taki program wystąpić i dostać bardzo duże dofinansowanie. Natomiast Wody Polskie oczywiście, no powiem szczerze, najlepiej nic nie robić i siedzieć i tyle. No. Natomiast no, my się na to nie godzimy, bo my widzimy, co się dzieje, a to jest po prostu zaplecze klimatyczne dla całej Warszawy i dla tych dużych, pobliskich aglomeracji. W związku z tym, no, pomijając to, że giną te piękne obszary i ginie ta infrastruktura tych rowów i wysychają jeziora, tam jest kilka jezior takich, na przykład wymienię. To jest jezioro na przykład Klucz, jest jezioro Olszewskie, jest jezioro Ławeczno, Drążewo, Góra. Te wszystkie jeziora po prostu wysychają. Wysychają i po prostu no, na naszych oczach to się dzieje i jesteśmy po prostu naprawdę zdesperowani, żeby coś zrobić. A co my możemy zrobić? No, w tym wypadku pozostaje nam jedynie uderzać do mediów, żeby nagłośnić tą sprawę i żeby no, zawstydzić Wody Polskie, że mając takie możliwości nie robią nic. No trudno inaczej już, pani redaktor, po prostu. No, dlatego moja dzisiaj też prośba o właśnie nagłośnienie tej sprawy. I zawstydzenie Wód Polskich, że mimo tak naszych tutaj działań, takich można powiedzieć już wieloletnich, nic do tej pory nie robią.
0: To ja jeszcze zapytam, jaka jest teraz sytuacja w takim razie tego fragmentu Warszawskiego Parku Krajobrazowego, bo z tego co rozumiem, to już 2002 rok to jest zamknięcie tych kanałów melioracyjnych. Od 2018 Wody Polskie piecze trzymają nad nimi. Jakie są właśnie, czy to jest tak, że państwo już przy zamykaniu tych kanałów wiedzieli, że taka będzie degradacja tego terenu, że te torfowiska wysychają, czy to jest widoczne? Skąd państwo jako mieszkańcy mają taką wiedzę? To jednak jest temat, który chyba nie jest na przykład dla pani tematem zawodowo, którym pani się zajmuje, prawda?
1: Zgadza się. Pani redaktor, no my tam mieszkamy. My widzimy, co się dzieje. My widzimy, co było 20 lat temu. Widzimy, co jest teraz. No wiadomo, że jest susza. Susza no, dotyka wszystkich. Ja widzę, bo ja tam mieszkam. Moi sąsiedzi też widzą, bo mieszkają. I wymieniłam te jeziora. Te jeziora już praktycznie nie istnieją. W ciągu ostatnich kilku lat dochodzi już do takiej suszy, że praktycznie już z tych jezior to zostały strumyki. Mało tego, no, wynoszą się te ptaki od nas, bo widać, że jest coraz ich mniej.
0: Kiedyś ale to właśnie jest państwa obserwacja, czy ktoś, kto tak się tym zajmuje, by przyszedł i z kimś państwo rozmawiają, kto faktycznie może powiedzieć, tak, wyniosło się takie ptaki, takie ptaki.
1: Tak, mamy też taką informację od odpowiednich tutaj tych stowarzyszeń, które zajmują się ekologią i na przykład liczą ptaki. Mamy taką grupę tutaj ekologów i takich osób, które na przykład obserwują te łęgi i obserwują, co się dzieje na przykład z gęsiami, z bocianami czy z łabędziami. No, kiedyś mieliśmy kilka takich par, no już nie powiem, teraz to w ogóle nie mamy żadnej pary już łabędzi. One już musiały się gdzieś wyprowadzić, bo nie mają gdzie się po prostu tutaj zmieścić na tej wodzie. Także mamy taką ekspertyzę. Poza tym, pani redaktor, mamy też taką dokumentację, no bo mamy jakieś zdjęcia też, bo robiliśmy takie zdjęcia tych obszarów tak z drona, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I mamy takie zdjęcia sprzed kilku lat, mamy zdjęcia sprzed dwóch lat, mamy zdjęcia z tego roku. No widać, jak to wszystko ginie, jak to wysycha, jak tej wody coraz jest mniej. I wie pani, no ja się zdaję sobie sprawę, że to dotyczy nie tylko naszego tutaj rejonu, tylko całej Polski. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, że tu jest sieć tych doprowadzalników, że tu ktoś pomyślał o tym, kiedy, no, można powiedzieć, tą całą zaporę w dębem zbudowali, że tak może być, że może dojść do degradacji, więc stworzył to właśnie na ten użytek, żeby ten rejon przetrwał, żeby ten piękny obszar, bo to jest nawet nazywane polską Amazonią, ten obszar, żeby ten obszar wytrzymał ten czas trudny, kiedy się tworzy te zapory i wiadomo, że wtedy te wody gruntowe troszeczkę niestety tutaj ubywa. I one są, one tu są, pani redaktor, i trzeba było o nie dbać. No nie dbano. Więc my jako społeczeństwo, jako tutejsza lokalna jakby społeczność, dostrzegając ten problem, monitorujemy do władz samorządowych. Władze samorządowe są za nami. Monitorujemy do Ministerstwa Klimatu. Ministerstwo Klimatu całymi rękami jest za nami. Ja nawet w ubiegłym tygodniu miałam okazję taki wywiad słuchać w radiu RFM FM, konkurencja wprawdzie, ale powiem, pani wiceminister klimatu, pani Urszuli Zielińskiej, z którego to wywiadu ja się dowiedziałam jako obywatelka, że Ministerstwo Ochrony Środowiska w tej chwili wydaje olbrzymie pieniądze na tworzenie obszarów wodno-błotnych, bo widzi taką potrzebę. Padła suma 500 milionów złotych. Pani redaktor, tutaj infrastruktura na tą mikroretencję jest, wystarczy tylko zrobić faktycznie remont jednego doprowadzalnika, który podniesie wodę gruntową w tych obszarach. Wody polskie nie widzą uzasadnienia społecznego. No, ja się zastanawiam, czy to jest jakieś lobby, które chce ten kraj krajobrazowy przekształcić na obszar urbanizacji i za chwilę jakąś, nie wiem, ustawą, jakimś rozporządzeniem zrobić tutaj, wie pani, nowe blokowisko jakieś, no bo obszar piękny. Czy to jest bezmyślność? Bo to może być też bezmyślność, która doprowadzi do tego, że za kilka lat, tak jak w Niemczech, bo ja też mam rodzinę w Niemczech, to tam opodatkowują obywateli, żeby tworzyć mikroretencje, bo oni wszystko już osuszyli. Wszystko. Więc oni tam od nowa budują te doprowadzalniki, żeby właśnie nawadniać te tereny, żeby tworzyć. Bo to tworzy klimat. To nie tylko chodzi o ptaszki. To chodzi także o klimat, który, jak wiemy, co się z nim dzieje. Więc my dostrzegamy ten problem, bo my jesteśmy na miejscu. Mało tego, my w swojej społeczności lokalnej mamy rodzinę, która z dziada pradziada zajmowała się tymi rowami, tworzyła te rowy, tworzyła tą śluzę i to jest ekspert. Ekspert, który nadal ma firmę melioracyjną i ten ekspert, będąc na spotkaniu w Wodach Polskich, no po prostu wykazał dyrektorom, że oni kompletnie nie mają pojęcia o tym, o czym oni mówią, bo oni mówią o jakimś zagrożeniu, że tam może być jakieś zagrożenie, jak się otworzy tą śluzę. I ten ekspert wykazał, że tam żadnego zagrożenia nie ma, nie było i nie będzie. Mało tego, wykazał, że wystarczy udrożnić ten kanał i oczywiście otworzyć niewiele tą śluzę. Oczywiście mieć pod kontrolą ten przepływ wody, bo to musi być pod kontrolą. No ale to nie może być tak, żeby Wody Polskie nie miały żadnych obowiązków. One muszą mieć jakieś obowiązki i ta kontrola musi być. I to jest rozwiązanie problemu, który jest podany na tacy. Tego nie trzeba tworzyć od początku, tak jak w innych rejonach Polski. Więc to nas bulwersuje, pani redaktor.
0: To na czym teraz państwo stoją, że tak się wyrażę? Co dalej? Wody Polskie, rozumiem, odpowiedziały państwu, że muszą państwo jakąś ekspertyzę sporządzić, za nią zapłacić, ją najlepiej sfinansować. I co teraz państwo mają zamiar zrobić z tym problemem?
1: Nagłaśniamy sprawę, pokazując, że Wody Polskie przerzucają na obywateli obowiązek wykonywania jakichś czynności urzędowych, które są po stronie Wód Polskich. No bo to, no skąd my weźmiemy na to pieniądze? A skąd my wiemy, co my mamy zrobić? No to jest totalna spychologia. Więc my postanowiliśmy teraz już po prostu nagłośnić tą sprawę. Oczywiście zwrócimy się po raz kolejny do Ministerstwa Klimatu, skoro pani wiceminister dostrzega ten problem i tworzy takie obszary za grube miliony, tak? to dlaczego tutaj te wody polskie? No, wody są polskie pod oczywiście kuratelą Ministerstwa Infrastruktury. My jeszcze nie rozmawialiśmy z nikim z Ministerstwa Infrastruktury, no ale wie pani co, no chyba też musimy w tą stronę pójść. Poza tym chcemy też rozmawiać z marszałkiem województwa mazowieckiego, ponieważ no wiemy, że pan marszałek no jakby na podstawie tej ustawy z kwietnia 2004 sprawuje także bezpośredni nadzór nad warszawskim obszarem chronionym. Więc no, próbujemy w różnych też urzędach administracji państwowej i rządowej no, nagłośnić no, tą sytuację, która jest w gestii oczywiście urzędów, a nie obywateli, bo my nie jesteśmy w stanie wyskrobać kilkuset tysięcy złotych, bo podejrzewam, że takie to są kwoty, żeby zrobić dla Wód Polskich ekspertyzę, która pozwoli im ubiegać się o pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo tak to by miało wyglądać według Wód Polskich.
0: O czym powiedziała pani Dorota Kapiszewska. Nie wiem, czy mogę powiedzieć mieszkanka której miejscowości, ale mogę powiedzieć, że tego regionu warszawskiego
1: Skrzeszew,
0: parku.
1: Skrzeszew, tak. Tutaj my mamy nawet takie stowarzyszenie założyliśmy właśnie ochrony tych struktur, konkretnie właśnie jeziora, jednego z tych jezior. A jezior, tak jak mówię, jest tu około 5 i tak jak mówię, już resztki są, ale my stanowimy tu taką społeczność lokalną, która głównie pracuje oczywiście w Warszawie, bo tu się tak zwane sypialnia Warszawy jest. Tym bardziej doceniamy ten obszar i to niepowtarzalne walory tego obszaru. Tak? I nie chcemy, żeby po prostu on zginął, bo to będzie po prostu z wielką stratą nie tylko dla nas, ale także dla całego tego obszaru warszawskiego. Bo to jest sypialnia Warszawy i to daje też bardzo dużo Warszawie, jeżeli chodzi o klimat. To jest taki, można powiedzieć, zasób klimatyczny dla Warszawy. Także tym bardziej uważam, że warto o to walczyć.
0: My może się tam wybierzemy, żeby zobaczyć na własne oczy, a my w takim razie będziemy słuchaczy informować i z panią Dorotą Kapiszewską jeszcze się w tym temacie łączyć. Być może Wody Polskie zmienią zdanie na temat swojej działalności tam, a być może Ministerstwo Środowiska coś w tej sprawie jednak zdziała.
1: Dziękuję serdecznie pani redaktor.
0: Bardzo dziękuję. Jest godzina 9:42 minuty, 28 września, to my zaraz będziemy rozmawiać o marzeniach, a jak o marzeniach, to była taka bajka Zaplątani i tam był utwór Marzenie mam.
2: Do anioka mi daleko, moje rechotko wasi mleko

0: Gunta chce być architektem wnętrz.
1: Ulf to wielki mi,
2: a Bruce

0: Godzina 9.46, a z nami w studio pani Julia Szostak, koordynator Fundacji Mam Marzenie w oddziale Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I przyszła pani, żeby opowiedzieć, w zasadzie zaraz państwu jeszcze przybliżymy, bo może nie wszyscy jeszcze o Fundacji Mam Marzenie słyszeli, ale trwa promocja, akcja promocyjna Zyskaj Supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. O co chodzi, na czym ta akcja polega?
1: Szanowni Państwo, bardzo miło, że dzisiaj mogę tutaj być. Otóż do naszej fundacji można teraz dołączyć do 15 października na terenie całej Polski. Jakby odbywają się spotkania takie otwarte, gdzie można przyjść, po prostu przyjść, pojawić się, dać temu szansę, zobaczyć, czy wolontariat to jest coś dla Was. I takie spotkania można znaleźć na naszej właśnie stronie internetowej. www.mammarzenie.org. Zobaczyć sobie, mamy 16 oddziałów na terenie całej Polski, w miastach wojewódzkich. Także jest to fantastyczna okazja do tego, żeby się przekonać, czym jest wolontariat i czy warto do niego dołączyć.
0: Czym jest Fundacja Mam Marzenie? Czym się Państwo zajmują?
1: Fundacja Mam Marzenie jest to fundacja, w której spełniamy marzenia i są to przeróżne marzenia. Fundacja istnieje od 2003 roku i spełnia marzenia dzieci chorych na choroby zagrażające życiu. Także no, mierzymy się z różnymi sytuacjami, natomiast staramy się nieść radość w życie dzieciaków i robić to, co niemożliwe, czyli spełniać marzenia.
0: To na czym taka praca wolontariusza w tej fundacji polega?
1: Praca wolontariusza jest bardzo szeroka. Wydaje się, że to jest po prostu poświęcanie swojego wolnego czasu, ale tak naprawdę to, z czym mierzą się wolontariusze, jest niezwykle, niezwykle szerokie. Tak naprawdę przez kontakt z marzycielem, poznanie marzenia, zebranie środków, realizacja tych marzeń, ale także są osoby, które odnajdują w sobie jakby nowe zainteresowania, nowe pasje, nowe zdolności, ponieważ są to także właśnie działania promocyjne, fundraisingowe, są to działania eventowe także. Także tak naprawdę mamy pełen przekrój możliwości u nas w fundacji. Każdy myślę, że może znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli się tego nie spodziewa i troszkę się boi.
0: To właśnie może jakie jest kryterium, czy jakiekolwiek w ogóle istnieje? Kto powinien się zgłosić? Kto się nadaje, żeby takim wolontariuszem u Państwa w fundacji być?
1: Ja myślę, że kluczowym kryterium jest po prostu empatia i chęć zrobienia czegoś bezinteresownego, co jest tak naprawdę no, zgodne z ideą wolontariatu. Nie trzeba mieć żadnych takich konkretnych, twardych umiejętności. Wystarczy mieć trochę dobra w serduszku i po prostu chcieć coś zrobić i się nie bać, bo wiele osób po prostu troszkę się boi, że to może być za dużo, ale naprawdę myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I ta chęć zrobienia czegoś dobrego jest tutaj kluczowa.
0: Za dużo, bo to nie jest łatwe. Współpraca, czy w ogóle przebywanie i pomoc takim dzieciom, młodzieży, które z czymś tak trudnym w swoim życiu się mierzą.
1: Tak, jak najbardziej. My mierzymy się z różnymi sytuacjami. Nie będę ukrywać, że to zawsze jest łatwe. Natomiast muszę powiedzieć, że po prostu ta radość w oczach dziecka po spełnieniu marzenia i to wyczekiwanie jest chyba największą nagrodą dla nas za całą pracę. I też ludzie, których poznajemy właśnie w wolontariacie, w fundacji, stajemy się bardzo sobie bliscy, staramy się nawzajem wspierać. Oczywiście mamy też opiekę w razie potrzeby psychologiczną, mamy nasze spotkania, podczas których omawiamy i wspominamy sobie to, co robimy. Także no, czujemy się mocno zaopiekowani, no, żeby też po prostu być najlepszą wersją siebie dla tych dzieciaków.
0: Jest akcja, zachęcają Państwo wolontariuszy, żeby się zgłaszali. To jest taka potrzeba, rozumiem. Poszukują Państwo tych wolontariuszy. Brakuje ich? Kogo brakuje? Czy może nie brakuje, ale po prostu jest dla każdego miejsce i ta praca jest do wykonania?
1: Tak, jak najbardziej jest dla każdego miejsce. Ci wolontariusze, którzy są, wiadomo, jakby wolontariat nie jest pracą zawodową, jest czymś, co każdy z nas robi w wolnym czasie, dlatego każdy jest na różnych etapach życia i stąd wynika potrzeba po prostu nowych osób. Nie jest oczywiście tak, że no jakby mamy braki, bardziej chodzi o to, że po prostu potrzeba nam zawsze osób, które chcą coś dobrego zrobić. No bo u każdego ta ilość czasu jest po prostu różna i myślę, że dobrze jest być elastycznym w takim temacie.
0: Co to są za marzenia? Jakie marzenia Państwo spełniają? I o czym teraz marzą te dzieci, ta młodzież?
1: Jeśli chodzi o marzenia, my mamy w ogóle cztery takie główne kategorie

0: żeby marzyciel był jak najszczęśliwszy.
1: Powiedziała Pani, że potrzebna jest empatia. Często tak się mówi, że kobiety są bardziej empatyczne. Czy to jest prawda? Czy to widać? Czy jest tak, że ci mężczyźni przychodzą, zgłaszają się, a może jest właśnie taka potrzeba, żeby ich było więcej?
0: Tak, nie chcę tutaj generalizować oczywiście. Mogę powiedzieć na przykładzie oddziału, który prowadzę w Warszawie, że faktycznie jest więcej dziewczyn, natomiast mam też fantastycznych mężczyzn w oddziale. Natomiast myślę, że jak najbardziej panów także zapraszamy, ponieważ często, no nie wiem, być może praca z dziećmi właśnie kojarzy się bardziej właśnie dziewczynom, a tutaj nic bardziej mylnego. Chłopaki są bardzo potrzebni. Mamy dużo takich marzeń związanych właśnie ze strażakami, z policją, także trzeba też nosić dużo ciężkich rzeczy i nie tylko. Mężczyźni są także bardzo empatyczni i pomimo, że jest więcej kobiet w fundacji, to bardzo zapraszamy panów też.
1: To jeszcze zapytam, co pani robi w fundacji, to znaczy jak się pani tam znalazła, jakie pani ma doświadczenie w tej pracy, dlaczego pani się zdecydowała w fundacji Mam Marzenie pracować i spełniać, pomagać spełniać te marzenia tym dzieciom i tej młodzieży?
0: Jasne. No ja już jestem w fundacji, niedługo będzie 3 lata. Na początku byłam po prostu wolontariuszką. No dołączyłam, ponieważ ten temat jakby chorób wśród dzieci jest mi bardzo bliski, bardzo mnie porusza tak prywatnie i pomyślałam, że no chciałabym być w miejscu, które jakby nie traktuje jakby dzieci tylko przez pryzmat choroby, a po prostu daje, jakby skupia się tylko i wyłącznie na radości i na szczęściu tego naszego marzyciela, bo my jakby to powiedzieć, no nie idziemy do chorego dziecka, my idziemy do marzyciela, któremu chcemy dać jak najwięcej radości, chcemy właśnie go odciągnąć od tego trudnego świata szpitali, kroplówek, leczenia i przenieść w magiczne miejsce i po prostu sama ta idea jest dla mnie no, czymś niesamowitym po prostu, dlatego postanowiłam dołączyć, a tak się losy potoczyły, że akurat no była przestrzeń na zmianę koordynatora w oddziale Warszawa i no i zostałam koordynatorem i teraz mam okazję współpracować naprawdę z fantastycznymi osobami, ale jako, że jest 16 oddziałów, to w każdym województwie tak naprawdę tacy ludzie są i dlatego zachęcamy, żeby do nas dołączyć.
1: 11 tysięcy marzeń już Fundacja Mam Marzenie spełniła. Czy jest jakieś takie jedno, które pani w trakcie swojej pracy szczególnie zapamiętała?
0: Ojejku, jest bardzo dużo. Myślę, że ciężko mi tak powiedzieć jedno, ale spróbuję. Myślę, że jednym z fantastycznych marzeń, jakie ostatnio miałam akurat okazję spełniać, było zobaczyć Islandię. I wyprawa była niesamowita, ponieważ po prostu Kuba, mój marzyciel, był zapalonym szachistą i on sobie wymarzył tą wyprawę na Islandię też po części, troszkę przez to, że tam Islandia no, jest mocno związana z szachami. No i po prostu zobaczyliśmy większość po prostu wodospadów, pięknych miejsc, a dodatkowo udało nam się dostać na turniej szachowy, w którym Kuba wykonał pierwszy ruch, rozpoczynając tym samym pojedynek arcymistrzów szachowych, także było to niesamowicie magiczne spełnienie, a chyba drugie, które takie mi przychodzi do głowy, to była 7-letnia Edytka, która chciała zobaczyć laboratorium chemiczne i brać udział w procesach chemicznych. Także tak to poruszyło jakby ludzi, że dostaliśmy od 3 laboratoriów propozycje. W każdym z nich Edytka była i nawet miała możliwość pracy z ciekłym azotem, a także z robieniem aspiryny, także takiej pasji nie widziałam dawno i myślę, że to właśnie to jest kwintesencją tego, co robimy, że to daje dzieciakom skrzydła i po prostu nadzieję na przyszłość.
1: A z tego, co pani też mówi, to jest tak, że generalnie ludzie mają taką potrzebę i lubią pomagać.
0: Tak, ludzie lubią pomagać, przy czym często jest to niestety taki impuls. Moim takim największym marzeniem jest to, żeby ludzie no po prostu mogli pomagać konsekwentnie,

0: długofalowo, ale każdy tak naprawdę ruch także jest dobry do tego.
1: Pani Julia Mszostek, koordynator Fundacji Mam Marzenie w oddziale Warszawa, była moim i Państwa gościem i przypomina o tym, że trwa ogólnopolska akcja Zyskaj supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia, która zachęca do zaangażowania się w wolontariat. W 16 województwach, rozumiem, są oddziały i tam można się zgłosić.
0: Tak, zapraszamy na naszą stronę właśnie internetową mammarzenie.org. Tam są wszystkie informacje i daty spotkań otwartych. Zapraszamy serdecznie i bardzo dziękuję.
1: Jest godzina 9:58. To jeszcze na koniec będzie papież Leon XIV. Salve Regina. Jest taki dźwięk przygotowany specjalnie, o którym opowiadał Państwu, o tym wydarzeniu, o tym śpiewie przed katedrą Notre Dame w Paryżu. Mikołaj Murkociński i od razu Państwu przypomnę, że po godzinie 11 też jeszcze do Francji się przeniesiemy. Hania Tracz, Szymon Chrystianus, życzę Państwu dobrego, pięknego, słonecznego dnia. To będzie piękny tydzień, a zaczniemy go kończąc audycję, żebyś wiedział, razem z papieżem Leonem XIV śpiewem Salve Regina.